cieplej, oblaję parę stopni, usmażymy się w piekle. Na cienkim lodzie taniec, także aż tchu zabrakło. Czas poćwiczyć pływanie, po falu windą na dno. Po potop po nas, po potop po nas, po potop po nas. Lepiej zacznij wiosłować, po

0: ten stan.
1: Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca. Jak wtedy, gdy byliśmy Westside. Wow. Wraca marzenie o koncertach. Chcesz prawdę o mnie w kilku wersach? Wegetowałem na backstage'ach. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca, gdy w każdym słowie tylko presja. No powiedz, ile w tych kopertach? Ile w tych kopertach? Najważniejszy przecież fame i hajs, wykluczający

dotarła do mnie twoja wersja. Wow. O miku kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz. Dlatego miota tobą wszechświat. Wow. Wracając jeszcze do rozejścia. Namalowany tchnieniem pejzaż. Odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow. W dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna. Przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość.

the feelings disappear. You are someone else.

browarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQNV ma CO wyrok. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak batan, jak syrop.

Tu Radio Nowy Świat. Come on, join the journey.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, oznajmił prezydent USA Donald Trump w poście na swoim kanale społecznościowym. Nie ujawnił jednak szczegółów tej decyzji. Amerykańskie media podały, że Pentagon jest zaskoczony tą deklaracją. Reuters zwracał uwagę na to, że komunikat Trumpa pojawił się zaledwie dwa dni po tym, jak wiceprezydent USA J.D. Vance poinformował dziennikarzy, że wysłanie wojsk amerykańskich do Polski zostało opóźnione. Associated Press oceniła, że zapowiedź Donalda Trumpa zwiększa niejasność wokół amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Wygląda na to, że na najwyższym szczeblu brakuje jakiegokolwiek procesu służącego przemyślanemu podejmowaniu decyzji dotyczących takich kwestii jak wycofywanie i rozmieszczanie wojsk. To nie są dobrze przemyślane decyzje, to są impulsywne decyzje oparte o kaprysy Trumpa albo o to, jakie kaprysy ma Trump, zdaniem jego doradców, ocenił Ian Kelly, emerytowany dyplomata, cytowany przez Associated Press. Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Senatorowie odrzucili poprawki zgłoszone przez PiS, a sugerowane przez prezydencką kancelarię. Szef firmy Cinkciarz.pl, Marcin P., został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Nie krył się z tym, gdzie przebywa, mówił w TVN24 komisarz Paweł Żukiewicz, rzecznik i policjant Centralnego Biura Śledczego Policji.
1: We współpracy z Federalnym Biurem Śledczym, czyli FBI oraz amerykańską służbą US Marshal ustalono, gdzie przebywa i został on zatrzymany. W tej chwili mężczyzna jest w dyspozycji amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, gdzie będzie procedowana decyzja o tym, czy trafi do Polski.
0: Marcinowi P. zarzuca się oszustwa na kwotę ponad 185 milionów złotych. Firma Cinkciarz.pl zajmowała się obrotem walutami. Spółka ogłosiła upadłość. Reporterka Radia Nowy Świat, Wiktoria Wichrowska, z nagrodą Złota Łapa. Wiktoria otrzymała to wyróżnienie podczas forum Karmimy Psiaki za cykl materiałów reporterskich pod tytułem Materiał pochodzenia zwierzęcego i wspieranie walki z bezdomnością zwierząt. Forum łączy osoby na co dzień pomagające zwierzętom, mówi Iwona Duda, prezeska Fundacji Sarigato.
2: Na początku mieliśmy konferencję, a wieczorem właśnie galę nagród Złota Łapa Karmimy Psiaki, na której właśnie nagradzaliśmy ludzi pracujących na rzecz zwierząt. I właśnie mieliśmy wiele różnych kategorii, odbyło się piękne wydarzenie, pełno wzruszeń.
0: Złote Łapy przyznano po raz pierwszy między innymi w takich kategoriach jak placówka, działacz społeczny czy odpowiedzialny biznes. Wiktorii oczywiście gratulujemy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Piąteczek będzie pogodny, słoneczko ładnie zaświeci, chmurki małe i umiarkowane będą po niebie lecieć. Na zachodzie chmurek troszkę więcej się pokaże, lecz deszczyk nam nie popsuje żadnej z naszych marzeń, tylko na północnym wschodzie, gdzie krańce świata ścielą, może malutki deszczyk popadać w niedzielę. Wiatrek powie leciutko, całkiem przyjemnie i miło, choć nad morzem i w Podkarpaciu troszkę mocniej by się kręciło. Temperaturka będzie śliczna, od 18 do 23 kreseczek, idealnie na spacerek dla wszystkich dziewczynek i chłopczyków. Łobudziaczków? Chłodniej będzie w górkach i nad morzem, 16 albo 17 stopni, więc bluzeczkę cieplejszą warto mieć w swojej szafeczce, moi kochani. Bez sensu, to się nie rymuje.

poranna manna.

0: świat już nie będzie taki sam dla tych wszystkich, którzy wysłuchali porannej prognozy. Tak po prostu już jest.
1: Myśli pan, że powinienem się tłumaczyć, czy po prostu...
0: Nie, w żadnym wypadku.
1: Nigdy do tego już nie wracaj, żeby zapomnieli.
0: Nie, to jest twoja wizytówka, to jesteś ty. I ale... tak trzeba z podniesioną głową przypominać.
1: To jestem ja.
0: Że to jesteś ty.
1: Aha.
0: Bo to jest Radio Nowy Świat. Kajtek Strzelczyk realizuje. Nasz telefon.
1: Kajtek 224-280-280. Ja nie wiedziałem, że ja taki jestem.
0: Właściwie numer telefonu taki jest. Nie wiedziałeś, ale teraz wiesz. Adres mailowy wojciech.man@nowyświat.online. Kuba Endras jest wydawcą. Marian jest wokalistą i...
1: No, ja nie wiem, czy ja taki chcę być.
0: Meteorologia. Już zostałeś, trudno.
1: Ale pan mi trochę... Kazał to nie, ale pan powiedział, żebym zrobił disco polowo, a że ja nie umiem, to tak wyszło ze mnie.
0: Ale wszystko przed tobą, to nie jest ostatnia prognoza w twoim życiu przecież.
1: No tak.
0: Bardzo się cieszymy, że państwo są włączeni.
1: I w państwa życiu to nie jest ostatnia. Chociaż może być, no bo to państwo decydują.
0: Mogą się już odłączyć?
1: Mogą.
0: Państwo?
1: Mogliby.
0: O, to smutne. I od razu na początku taki cień rzucasz?
1: To nie ja.
0: Trzeba optymistycznie mówić. Przyłączy się do nas duże grono dzisiaj.
1: To ja rzuciłem ten cień jednak.
0: Właśnie. No to może wystarczy tego. Wiktoria Wichrowska odbiera złotą łapą telefony.
1: I prosimy w takim razie dzwonić do Wiktorii, żeby przypomnieć jej, że wygrała.
0: Tak.

0: Zacząłem się już denerwować na zapas i nie wiem, co z tym zrobić. Otóż denerwuję się tym, że dzień jest coraz dłuższy. Nie, inaczej. Ja się bardzo cieszę, że dzień jest coraz dłuższy, ale już się martwię, że tylko zostało jakieś półtora miesiąca. Bo przecież ja się tak zawsze cieszę, że on coraz dłuższy, a potem już jest minęła połowa maja, czerwiec i chlub. Już będzie coraz krótszy.
1: Czyli nie potrafi się pan cieszyć chwilą, tylko już pan po prostu się dobija.
0: Ja muszę się przekonać, że jak on zacznie się robić coraz krótszy, to że potem będzie coraz dłuższy, ale to jest takie dalekosiężne.
1: Ale widzi pan, gdyby jednak był pan optymistą...
0: Jestem.
1: Nie? Ile mamy? Półtora miesiąca pan mówi, tak? Powiedzmy.
0: Nie, tak się
1: no, powiedzmy, półtora miesiąca, czyli tam 45 dni. I mówi pan, że się pan cieszy. Trochę się pan martwi, że będzie ten, ale że się pan cieszy, tak?
0: Tak, tak.
1: No więc gdyby pan podszedł do tego optymistycznie, racjonalnie...
0: Tak, nie wiem, czy ja potrafię.
1: To mógłby się pan cieszyć jeszcze przynajmniej przez 90 dni.
0: Nie, bo, jak to 90?
1: Bo za...
0: Nie, to mniej
1: bo
0: zostało.
1: Za trzy, bo
0: mniej.
1: Za trzy, momencik. Półtora miesiąca do odwrotu, tak?
0: Ale ja nie wiem, czy półtora.
1: Ale może, załóżmy, że półtora. Jakby,
0: ale mniej
1: załóżmy,
0: chyba.
1: Załóżmy, że półtora.
0: No,
1: nie ma to
0: załóżmy,
1: znaczenia.
0: Tak.
1: I optymistycznie, racjonalnie byłoby tak, że za te trzy miesiące, czyli za półtora plus półtora, znaleźlibyśmy się w tej samej chwili, co teraz. Czyli tak naprawdę lustrzane odbicie, moglibyśmy się dalej cieszyć. Że jeszcze tyle światła.
0: Ale ja już wtedy będę odwrócony.
1: Pan już teraz jest odwrócony.
0: Aha.
1: Po co się w ogóle cieszyć?
0: No, żeby się pocieszyć
1: no
0: trochę.
1: No tak, no będzie zaraz zima przyjdzie. Właściwie to już za chwilę będzie po świętach. Święta i po świętach.
0: Ojej, to mnie przygnębiłeś kompletnie.
1: No, więc właśnie o to chodzi.
0: No jak ja się z tego wygrzebię?
1: Nie wiem, myślę, że nie trzeba. Po co się wygrzebywać, skoro za tydzień znowu ja coś powiem takiego i znowu zaśpiewam i jakby myślę,
0: ale
1: że...
0: Ale ja bym chciał być pogodny i
1: nie,
0: rozsiewać...
1: Ale to jest...
0: Jak siewca rozsiewać radość.
1: To jest fundamentalny w człowieku taki filar. I pana filar po prostu chyba zgrzybiał trochę.
0: Mój filar?
1: Zmurszał.
0: Nie.
1: Odpada coś z niego, jakiś taki krzywy jest.
0: Nie.
1: No, trudno.

0: postanowiłem być roszczeniowy. Aha. I w związku z tym...
1: Teraz dopiero?
0: Myślałem o tym wcześniej, ale dojrzałem teraz. A propos tego, o czym mówiłem przedtem, że mi trochę smutno. Aha. I że my przez tyle tygodni, rok w rok, staramy się Państwa przebudzić w te piątki. Aha. Pogodnie nastawić do życia, do świata, do piątku, do następnego tygodnia.
1: To trochę zdenerwować, to ja robię.
0: Tak, ale nie w tym rzecz, bo zdenerwowanie to też jest forma ożywienia.
1: No takiego. Tak, oczywiście, to jest celowy zabieg.
0: A nas nikt nie pociesza.
1: A. Czasem nas denerwują.
0: I chciałbym prosić, żeby Państwo dzisiaj byli dla nas takim piątkowym pocieszeniem, żebyśmy nie wpadli w jakąś studnię rozpaczy. I to taki bez powodu właściwie, takiej głupiej rozpaczy. Głupia rozpacz jest najgorsza.
1: A jak pan ją, jak pan rozgranicza głupią od niegłupiej?
0: Ja tak czuję w sobie. Tak jak się czuję w kościach zmianę pogody, to ja czuję głupią rozpacz. Aha.
1: Czyli pan wierzy, że ona jest głupsza niż taka...
0: Głupia.
1: Niż taka inna.
0: No inna, tak.
1: A dzisiaj jest jaka?
0: No tak jak powiedziałem.
1: Głupia.
0: Głupia. Aha, czyli... Ale taka nieprzyjemna. Tak. I żeby ktoś się zaopiekował nami.
1: Aha, czyli pan by chciał telefonów, że pan jest cudowny.
0: Nie wiem, czy telefonów. Wszystko jedno. Mogą być maile, mogą być... Może być pod radiem jakaś demonstracja miłych osób. Ale nie wiem, czy to jest nienadużywanie naszej roli mówiących do mikrofonów, ale tak...
1: Messerschmitt napisał dobrej zabawy. Marek Poranek napisał: o kurczę, znowu nudziarze, muzyka okej, ale dowcip stępiał. A, to oj.
0: Aha.
1: To nie najlepiej, to od nas
0: no
1: nie,
0: tak,
1: nie
0: pocieszy. To trudno to nazwać pocieszeniem.
1: No tak, ale to dowcip nie może być ostry od początku. Czy może być? On się naostrza w trakcie.
0: Ale może stępiał nam.
1: Może stępiał.
0: Ale no to już dołożył nam teraz.
1: Okej, dziękuję.

0: No właśnie, coś przeczytałem. Podoba mi się to. Irek z Liverpoolu nie ma litości. Pan Wojtek może nie pamiętać, ale Marian powinien wiedzieć, że do czasu, kiedy dzień będzie się skracał, został niecały miesiąc.
1: No tak.
0: Ale podoba mi się to, ten początek.
1: Że pan Wojtek może nie pamiętać.
0: Tak.
1: No ja rzeczywiście, tak jak mówiłeś, tak jestem troszkę murszały.
0: Troszkę.
1: Ale to była taka, jak to się mówi, taka poetyka, przenośnia poetycka. Przecież ja nie chodzę z umiarką, że tyle dni. Po prostu mówiłem o zjawisku, o pewnym odczuciu. A tu słuchacze są bezlitośni.
0: No bo przesilenie, aha, no tak, bo przesilenie niby...
1: Przesilenie jest w końcu czerwca.
0: 21
1: tak.
0: czerwca.
1: No więc właśnie, no to ja o tym myślałem. No ale Czepialski jest rzeczywiście. Słuchaj...
0: Ale przyszły pocieszenia różne.
1: Przyszły?
0: Tak.
1: To dlaczego nie mówisz?
0: No bo pan powiedział słuchaj.
1: Usłyszałem tylko, że nam wstępił się dowcip i to pocieszenie.
0: A co pan chciał powiedzieć, że słuchaj?
1: No to inne, to później powiem.
0: Nie martw się nad redaktorze, nie smuć się Marianie, jeszcze 7 miesięcy i choinka stanie.
1: No tak, to rzeczywiście.
0: Machają do nas również Paweł z pracowni badania. O, mail do pana przyszedł. Czy pan nie może dźwięku wyłączać? To jest w ogóle...
1: Nie, no tak już jest, że on plumka.
0: Oczekiwanie wakacji jest fajniejsze niż same wakacje. Czy nie? Pyta się Hubert.
1: Wakacje też. Wakacje to ja miałem, jak chodziłem do szkoły. Uh-huh. A teraz wakacje to...
0: Dzień dobry, pocieszam. Pozdrawiam Michalina. PS, spieszę się do pracy, nie mam czasu pisać więcej. Pa, pa.
1: No, i to bardzo ładne, że zdążyła jednak. To bardzo mi się podoba.

0: Wtedy... To, co chciałem powiedzieć wtedy, tak. Powiem teraz.
1: O, dobrze.
0: Szczególnie po tym utworze, który jest odmienny od tego, o czym będę mówił. Otóż przeczytałem, nie wiem, czy ze zdziwieniem, ale czasem takie informacje uświadamiają mi, jak trudną drogę muszą przejść niektórzy muzycy, bardzo popularni, i z czym się zmagają. I to nie będzie opowieść o używkach, o uzależnieniach, bo to jest powszechnie znany temat, że wielu muzyków to popada. No i jak im się uda, to się wygrzebią z tego, jak im się nie uda, to nie. Ale przeczytałem wypowiedź Jamesa Hetfielda z Metallica, który też miał swoje te różne, że dodatkowo ich trapi taka choroba, że od tego dźwięku, który na koncertach bez przerwy tłucze im po głowie, to oni mają zjawisko, że słyszą dźwięki, nawet jak nie słyszą.
1: Dzwonię w uszach, bo oni od 81 roku. Już im 45 lat.
0: Wyobrażasz sobie?
1: Głupie.
0: No, coś nieprawdopodobnego.
1: Trochę się też to pozmieniało jednak, bo myślę, że w 81 roku tak bardzo nie dbało się jednak o słuch i muzycy, a tym bardziej, ciągle panu dzwoni w komputerze, ani muzycy, ani tym bardziej ludzie, którzy chodzą na koncerty. Na szczęście to się trochę zmienia i teraz już wstydem nie jest pojawienie się w zatyczkach, ani jeśli się jest...
0: Ale co, muzyk w zatyczkach?
1: Tak.
0: To on nie słyszy, co gra?
1: No nie, no są takie specjalne zatyczki, które poziomo obniżają wszystkie dźwięki i się słyszy. I tak DJ-e grają na imprezach, gdzie jest bardzo głośno, żeby dbać o swój słuch, żeby czuć wibracje w ciele z dźwięku, a nie dać swoim bębenkom.
0: Czekaj. Ja nic nie rozumiem. DJ-e grają bardzo głośno, żeby oszczędzać twój słuch?
1: W zatyczkach grają. I można też pójść w zatyczkach na imprezę.
0: A nie jest... można ciszej grać?
1: Ale wtedy nie czuję się na przykład częstotliwości w ciele. Na koncercie.
0: A po co ci częstotliwość?
1: Dobra, koniec, kończę. Nie będę dyskutował w ogóle. Jakby, nie, niepotrzebna jest. W ogóle niepotrzebny.
0: Ale po co mi częstotliwość?
1: Żeby zapowiedzieć Adrianę.
0: Ale... W filharmonii sobie siedzę, ja muszę mieć częstotliwość, zamiast posłuchać, jak pięknie tam skrzypki grają.
1: Pomocy. Help.
0: Dobrze, wrócimy do tego. Adriana Bąkowska.
1: Help.
2: Rok szkolny powoli dobiega końca. Uczniowie, rodzice i nauczyciele są już zmęczeni, a media, zarówno te tradycyjne, jak i społecznościowe, zalewa fala pretensji, żali i gorzkich komentarzy pod adresem pedagogów. Czy w tej atmosferze nie zapominamy, jak ważną i odpowiedzialną profesją jest nauczyciel i że warto ją wykonywać? Mirka Puczko-Szymańska do zawodu nauczycielki matematyki weszła już jako dojrzała osoba. Dziś nie wyobraża sobie innej pracy.
3: Przez pierwsze 25 lat pracowałam w zawodzie elektronika, informatyka i pracowałam w nowych mediach. Takim doświadczeniem, które dla mnie było nierozerwalnie związane z poczuciem satysfakcji, to było doświadczenie tworzenia rzeczy, które służą zmianom ludzi na lepsze, na mocniejsze. I wydaje się, że nauczycielstwo w 100% jest taką zmianą, która dała mi szansę na to, żeby po raz kolejny w życiu wykonywać rzeczy z sensem. Bo zawsze jest tak, że jak wstaję rano, wiem na pewno, że tego dnia, bez względu na to, co się wydarzy, jaki to będzie dzień, czy będzie łatwiejszy, czy trudniejszy, na pewno będę robiła coś, co się komuś przyda. I to się wydarzy na pewno. I myślę, że to jest podstawowa rzecz, dla której warto doświadczyć bycia nauczycielem, nauczycielką.
2: Także nauczycielka biologii Zofia Magier podkreśla, jak ogromną wartość widzi w swoim zawodzie.
4: Ja sobie nie wyobrażam życia nie będąc nauczycielką. W ogóle nie wyobrażam sobie, że ktoś nie chce być nauczycielem lub nauczycielką. Ja uwielbiam bycie z ludźmi. Uwielbiam bycie w pokoju nauczycielskim. Rozmawianie o tym, jak dotrzeć do młodych z tym materiałem, który chcemy im przekazać, jak budować lekcje, zastanawiać się, jak zbudować proces edukacyjny, żeby wszyscy gdzieś wylądowali po drugiej stronie wiedzy i umiejętności. Uwielbiam bycie w klasie i uwielbiam bycie z uczniami i uczennicami.
2: Dla Mirki Puczko-Szymańskiej największą zaletą pracy nauczycielki jest ciągły rozwój. Widzi też, jak bardzo potrzebni są w szkołach zaangażowani ludzie.
3: Jest wielka potrzeba na to, żeby byli mądrzy dorośli, którzy zaopiekowują młode osoby. Ja chcę być taką dorosłą, która może wykorzystać swoje doświadczenie, swoje umiejętności. Nie żałowałam nigdy i to jest super, że mogłam wtedy z tej swojej siły, z tej swojej stabilności dać siebie innym osobom młodym. Też mam poczucie ciągłej pracy nad sobą i to jest wspaniałe też, że mając lat dużo po półwieczu, mam siłę, ochotę do tego, żeby myśleć o sobie, o tym, co ja czuję, czego potrzebuję.
2: Zofia Magier przyznaje z kolei, że rozumie nauczycieli skarżących się na swoją pracę. Jej zdaniem warto jednak pamiętać także o dobrych stronach tego zawodu.
4: Rozumiem, bo ja też to przeżywam. Moi uczniowie wpadają na genialne pomysły, które doprowadzają mnie do takich opadniętych witek. I sobie myślę, jak to jest możliwe, że się nie zatrzymują w swoich działaniach. Tak samo moi współnauczyciele, no przecież jesteśmy ludźmi, ale jak wezmę oddech, to czuję największą wdzięczność, że mogę to robić, to co robię.
2: Zanim klikniemy w kolejny negatywny post o nauczycielach, zanim przytakniemy i dopiszemy własny komentarz, warto zadać sobie pytanie. W czyim interesie jest dziś obrzydzanie zawodu nauczyciela? I co stanie się ze szkołą, jeśli zabraknie ludzi, którzy naprawdę chcą uczyć? Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
1: Już jej brakuje trochę.
0: Lubiłeś nauczycieli?
1: Nie wszystkich, bo miałem takich, którzy nie lubili bycia nauczycielem lub nauczycielką.
0: I to się wyczuwało?
1: Tak. Tak, chociaż wydaje mi się, jak sobie nad tym pomyślę dokładniej, to może nie, to nie byli stricte nauczyciele w tej szkole, gdzie byłem, ale osoby gdzieś tacy wychowawcy, a ci miałem trochę szczęście, bo jednak większość osób, które spotkałem na swojej drodze edukacji, mniej lub bardziej skutecznej, to się starali i chcieli. I rzeczywiście byli to ludzie, po których wydało się wyczuć, że sprawia im to jakąś przyjemność, radość i mają cel i czerpią satysfakcję z tego, jak im się uda komuś coś wytłumaczyć i ten ktoś to zrozumie, nie tak jak w naszym przypadku i zatyczek, tylko tak rzeczywiście, że ktoś zrozumie.
0: To jest taki trochę idealistyczny obraz, który rysujesz, ale wydaje mi się, że jeśli weźmiemy nie tyle pod lupę, co pod uwagę wielość tych szkół, masę nauczycieli, różne typy uczniów, różne rodzaje środowisk, szkół, to z jednej strony uczniowie potrafią bardzo obrzydzić życie nauczycielom, tak, a z drugiej strony są nauczyciele, którzy traktują bycie tym dyrektorem klasy, która przed nim siedzi, jak spełnienie życzeń takiego małego dyktatorka.
1: Mam władzę. Ja im pokażę.
0: Otóż
1: teraz
0: to właśnie.
1: Ale będą mieli.
0: I wtedy efekt jest chyba niespecjalny. A ja byłem nauczycielem przez krótki czas.
1: O, i co, podyktował pan troszkę? Tak jak tutaj pan próbuje?
0: Nie będę o tym opowiadał, ale to był bardzo ciekawy czas w moim życiu. I nie wiem, jak uczniowie to odebrali. Ale wydaje mi się, że...
1: A czy znienacka może słucha nas jakiś uczeń?
0: Mój?
1: Wojciecha Mana?
0: A, nie sądzę,
1: o, ale... 2, 2, 4, 280, 280.
0: No dobrze.
1: Ale by było. Proszę dzwonić. Odbierzemy na antenie.
0: A może twój nauczyciel zadzwoni i powie, co robiłeś?
1: O, piosenka.

0: Słucham audycji i tak się zastanawiam. Redaktor Mann oczekuje pewnego wsparcia i teraz tak się zastanawiam, czy on chciałby faktycznie jakiegoś pocieszenia, czy po prostu takiego ojojania. Jeżeli potrzebuje ojojania, to ja to zrobię. Ojoj! I tyle.
1: Mnie wszystko zadowoli, bo jestem dzisiaj markotny trochę. Ale to...
2: No, ale to jest, no, to jest... Ja nie wiem, czy to jest dobrze, bo pan to jest...
1: Że co, że odkrywam swoją prawdziwą twarz? Że artysta i wykonawca, tam jaki artysta, taki, który mówi do ludzi, musi być zawsze ten... taką twarz mieć pogodną, nie sprzedawać
2: nie,
1: swoich...
2: Nie zgadzam się. Tu się z panem absolutnie zgodzę, że trzeba być sobą, natura, chociaż z drugiej strony w takiej pracy...
1: Ale wyobraź sobie, że jesteś aktorem i grasz w komedii i masz zły dzień. I wychodzisz taki... będzie śmieszne. To straszne. Nie no, trzeba... Aha. Wiesz...
2: Czyli jedno, a my jak? A my co? A my też jesteśmy trochę takimi aktorami.
1: Ale trochę jesteśmy, ale trochę mamy margines chyba większy, bo nikt nam nie pisze roli, nie ma reżysera, który by pilnował, żebyśmy robili wedle jego wskazówek.
2: No, trochę Kajtek i Kuba.
1: No tak, ale oni nie są tacy surowi, jak taki surowy reżyser. Kto to był surowy reżyserów? W Polsce Kazimierz Kuc był surowy, dosyć, bardzo.
2: Czyli co, ojajać jednak pana. Wojciech pisze głowa do góry, proponuje mały city break w Tromso na północy Norwegii. Przepraszam, pewnie to źle przeczytałem.
1: Aha, no tak.
2: Tam słońce przestało zachodzić na 2 miesiące.
1: Ale to tylko że potem znowu się...
2: Ale to potem pan się gdzieś przeniesie.
1: A potem trzeba wyjechać, tak.
2: Tak, na poranną handrę... Rafał proponuje ruch.
1: Oj, ale wiesz, to jest taka podłość i taka podtekstowa złośliwość, że nie wiem, czy ja wytrzymam z tobą.
2: Ale ile życia nagle w panu się pojawiło?
1: Wcale nie.

0: Ten też chyba gra z zatyczkami.
1: Czyli jednak trochę do pana dotarło w kwestii zatyczek, czy nie?
0: Dotarło do mnie, chociaż to jest nielogiczne i Kajtek mnie próbował przekonać, że jak w nutach jest napisane fortissimo, to musi być głośno, ale wydaje mi się, że kompozytor, który to pisze, to nie pisze fortissimo przez całą partyturę, tylko są jakieś dramaturgiczne wzloty, upadki, a taka Metallica, jak przygrzeje, to jest fortissimo cały czas.
1: Beethoven pisał fortissimo cały czas.
0: No, Beethoven miał powody.
1: Się skończyło. No, ale no tak. Kajtek miał to zderzenie z panem, że próbował wytłumaczyć, się nie udało.
0: Nie udało się, jestem oporny.
1: No tak. No nie, no tak.

0: Przede wszystkim gratuluję Wiktorii sukcesu. Oczywiście nie jest to koncert życzeń, ale gdyby można było jej dedykować piosenkę Who Let the Dogs Out, będzie mi bardzo miło i pewnie jej. A ja się zbieram, bo lecę właśnie do szpitala na badania prewencyjne, takie, które każdy facet zrobić powinien. Do tego namawiam serdecznie.
1: Nie zgadnie pan, jak się ładnie to złożyło i jaki dzisiaj mamy nietypowy dzień, a właściwie nietypowe święto.
2: Dzień Wiktorii.
1: Dzień Wiktorii powinien być ustanowiony, a dziś mamy również Dzień Praw Zwierząt.
2: O, brawo zwierzęta.

0: Zapraszam Państwa na kolejną rozmowę w kinie, bo pójdę do kina z Danielem Olbrychskim. Och, to będzie rozmowa nie tylko o kinie, nie tylko o aktorstwie, ale także o kobietach, także o zwycięstwach, ale także o dziwnych zdarzeniach, jak na przykład z szablą na obrazy. Idę do kina z Danielem Olbrychskim w niedzielę o 19:00. Tomasz Raczek.
1: Minęła 7:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wszyscy zatrzymani na morzu aktywiści z globalnej flotylli Sumut zostali deportowani z Izraela, przekazał tamtejszy MSZ. Wśród nich jest 2 obywateli Polski. Na pokładach kilkudziesięciu statków flotylli znajdowały się dary dla mieszkańców Strefy Gazy. Zdaniem jednej z prawniczek, Miriam Azem, załoga flotylli spotkała się z szykanami ze strony izraelskich służb. Jeden z aktywistów został zmuszony do rozebrania się do naga i ucieczki. Obserwujący to strażnicy się śmiali. To jest poziom upokorzenia i publiczny pokaz kontroli, z jakim zetknęli się aktywiści. Jeden z filmików ze statku opublikował izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir. Na nagraniu widać jak i słychać, jak szydzi z zatrzymanych. W związku z tym do siedziby polskiego MSZ wezwano izraelskiego chargé d'affaires. Przekazano mu wyrazy oburzenia i żądanie przeprosin. Mówi Maciej Wewiór, rzecznik MSZ-u.
2: Widzimy, że strona izraelska sama zwraca uwagę na to, że takie zachowanie nie powinno mieć miejsca, delikatnie powiem. I oczywiście strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
1: Zdaniem władz Izraela flotylla naruszyła prawną blokadę morską Strefy Gazy. Izraelska armia twierdzi, że drogą morską docierało tam uzbrojenie dla Hamasu. Do 10 wzrosła liczba podejrzanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu w 2017 roku. Kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi BOR śledczy postawili zarzut składania wtedy fałszywych zeznań. Grozi mu do 8 lat więzienia. Maksymalne ceny na dziś benzyny 95 i diesla spadną w stosunku do czwartku, a cena benzyny 98 się nie zmieni. Według rozporządzenia ministra energii za litr 95 zapłacimy dziś nie więcej niż 6,48, za litr 98 7,06, a za litr diesla 6,91. Następne obwieszczenie ministra energii w tej sprawie zostanie opublikowane dziś w południe i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. I na koniec Paryż. Wiemy, kto z kim zmierzy się na początku tenisowego turnieju French Open. Iga Świątek w pierwszej rundzie zagra z Australijką Emerson Jones, Magdalena French z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Munarem, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo z Chile. Rywalkę Mai Chwalińskiej poznamy, gdy zostaną rozegrane wszystkie mecze eliminacji. Starcia pierwszej rundy od niedzieli do wtorku, a więcej o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8:30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Piątek zapowiada się słonecznie, więcej chmur pojawi się tylko na jakiś czas. Miejscami na zachodzie i północy kraju. Słaby przelotny deszcz może spaść na
4: ziemię.
3: Suwalszczyźnie. Poza tym opady nie są przewidywane. Silny wiatr jest spodziewany tylko wysoko w Karpatach, porywisty u ich podnóża oraz nad morzem, wszędzie indziej.
4: Słaby.
3: Nieumiarkowany. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 18 do 23. Chłodniej jedynie w rejonach
4: podgórskich.
3: Karpat i...
4: No i w Kotlinach.
3: Nad morzem. 16-17. Nad morzem.
5: Poranna manna.
3: Poranna handra!
4: Ojej, czemu tak? Ojej. A gdybyśmy tak odmienili numer telefonu i powiedzieli 224, 280, 280.
3: Śmiesznie by się zrobiło.
4: Śmiesznie,
3: tak
4: jakoś, prawda?
3: Tak zabawnie całkiem. Poranna handra, ponieważ przyszło mi to do głowy, ponieważ przysłał mail tajemniczy MMKJW i proponuje na poranną handrę, poranną mannę.
4: A, że to komplement dla nas?
3: No to tak, albo żeby taki zrobić się...
4: Albo dołożyć sobie sam, jeszcze.
3: Albo... No tak, no więc poranna handra. Zapraszam.
4: Handra to takie słowo jakby z Indii. Handra.
3: Imię dla dziewczynki.
4: Nie.
3: Zaraz obok apostazji.
4: Nie, tak nie może być.
3: Apostazja, handra, jeszcze jakieś wczoraj mi takie przyszło do głowy, ale mi uciekło. Ale
4: no chyba dziewczynki i Adzia.
3: Jezus, po prostu koszmar. Pociesza nas Ela, rozumie, bo od rana ma podły humor i to bez powodu. Założę się, że 90% tych, co was pocieszają, to będą kobiety.
4: A właśnie panowie dzwonili.
3: Tak. Tutaj jest...
4: I ciekawe, skąd taka teoria u słuchaczki, a ciekawe, dlaczego właśnie...
3: Może swoją miarą mierzy.
4: Panowie, no nie, no, ale to ładna miara, że kobieta pociesza biednego chłopaka, a my jesteśmy dwa biedne chłopaki.
3: No ja nie czuję się taki biedny dzisiaj.
4: Nie? No jeden biedny chłopak.
3: Dzisiaj pan jest biedny. Nie, skupmy się na panu.
4: Dobrze.
3: Pamiętam nawet, jak Edyta Górniak śpiewała na urodzinach Faraona.
4: Pisze. Na urodzinach Faraona?
3: Tak, Łukasz tak napisał, że z pamięcią redaktora Mana jest wszystko w porządku. A, pamięta, że pan pamięta, jak Edyta Górniak śpiewała na urodzinach Faraona.
4: Ja nie pamiętam tego. No? Na urodzinach Faraona? Mhm. A ty pamiętasz?
3: No, mnie tam nie było, nie mogłem przyjść.
4: Ale urodziny Faraona? Mhm. No to klina mi zabił słuchacz. Jak to mogło być?
3: Widzę, że pan myśli.
4: Bardzo. Tak mi się kotłuje, że nie dam rady. Tak się mówi po polsku. Nie dam rady.
3: No to... No poczekaj,
4: No i co? No i teraz co? No? Zagrajcie coś. No ja nie wiem. Faraon, rodziny, nie wiem. Nie było mnie.

policeman, and he is now gone from the building.

0: Na antenie była mowa o tym, że pan Wojtek był nauczycielem. Pytanie, czy zgłosi się ktoś, kto był jego uczniem. No, ja od kilkunastu lat jestem jego uczniem. On jest nauczycielem od muzyki.
1: Bardzo dziękuję.

0: Tak. Piotr Bukartyk z zespołem tam występował. Tego już nikt nie pamięta poza mną i Piotrem. Dobrze, mamy telefon jeszcze jeden, ciekawy bardzo.
1: Doskonale rozumiem, co ma na myśli pan nadredaktor, ponieważ ja zawsze potrafiłem się cieszyć z wakacji tylko od rozdania świadectw do końca czerwca. Już od 1 lipca chodziłem wściekły, że się wakacje kończą, no i z 1 września okazywało się, że miałem rację.
0: Mój człowiek, rozumiemy się, dziękuję bardzo, oczywiście. To trochę źle świadczy o mnie, że jestem taki marabut, nos na kwintę, bo wszyscy mówią, o wakacje, a ten mówi, o tak, ale się skończą. Ale nie
2: no
0: jest.
2: Tak, ja to na początku programu to starałem się zaznaczyć.
0: Aha, chcesz mnie po prostu ustawić w kącie jako smutasa i party spoilera tak zwanego?
2: Ale to pan sam tam stanął w tym kącie.
0: Ale mogę z niego wyjść.
2: No ale na razie pan tam stoi.
0: No na razie posłucham telefonu.
3: Wiem, że tydzień temu żeście proponowali, żeby poruszać trudne i kontrowersyjne tematy i mam taki temacik ewentualnie do poruszenia, mianowicie moja córka wybiera się power party tam z Sabat Czarownic w Nowym Jorku, która organizuje córka Urszuli Dudziak i Michała Urbaniaka. No i cała trudność polega na tym, że chce to sfinansować z cudzych kieszeni. No i tam zorganizowała sobie na zrzutce, żeby zebrać na to fundusze, sięgając oczywiście do cudzych kieszeni. No i chciałem się, żeby prowadzący się ustosunkowali do tego, bo nawet w najbliższej rodzinie mamy podzielone zdanie, czy wspierać, czy raczej nie wspierać to wydarzenie.
0: Taki niby wydawałby się błahy temat, a jest głęboki.
2: Zlot czarownic?
0: Nie, to nie chodzi o zlot czarownic, nie chodzi o córkę Urszuli Dudziak i Michała Urbaniaka, ale chodzi o metodę pozyskiwania środków.
2: No, musimy to uważać.
0: No więc o to chodzi, bo społeczeństwo nasze jest bardzo wyczulone i bardzo podzielone. Począwszy od wielkich orkiestr, a skończywszy na małych zbiórkach, jedni mówią tak, cel jest bardzo okej, a inni mówią, o, na pewno skręci trochę pieniędzy. A taka impreza, którą ja sam chcę zaliczyć i proszę o wsparcie, no to jest moralnie niby wątpliwe, ale skoro córka nie ma własnych środków, a ktoś tam się składa dobrowolnie, to ja nie wiem, czy to jest karalne.
2: No zbiórki można robić na co się chce. Można sobie wymyślić, że się chce dostać na przykład skuterek. Albo może
0: albo
2: to jest
0: nowy telefoncik.
2: Zbiórka może to jest nie dla mnie, tylko dla dziecka, które ma urodziny i wtedy wśród znajomych się zna skuterek.
0: Albo komunię świętą i musi dostać samochód elektryczny.
2: Tak, kłada. A może na przykład chcielibyśmy założyć nowe radio i wtedy możemy zbierać na nowe radio.
0: No ale to odjechaliśmy od tej czarownic.
2: Aha, no tak.
0: Bo pan pytał, co my myślimy o tym.
2: Ale ja nie wiem, czy my możemy tak sugerować.
0: Ja mogę próbować być takim Salomonem i powiedzieć, jeśli nikomu nie zrobi krzywdy tą zbiórką, to znaczy, że jest przedsiębiorcza i załatwiła to, co chciała.
2: No tak, czyli że można sobie zbierać na wszystko, bo można zbierać.
0: Można zbierać.
2: Tak.
0: Chyba, że urząd podatkowy czy skarbowy powie, o, to są przychody, trzeba je opodatkować. I wtedy się robi kiepsko.
2: Tak, takie też znamy przypadki. Ale to chyba nie dotyczy, znaczy, nie wiem, bo to zależy chyba od formy zbierania, bo jak się zbiera...
0: Wpłacajcie na Radio Nowy Świat!
2: Jakby zbierała na Patronite, to by musiała coś w zamian. I to już jest jakaś sprzedaż, ale jeśli zbiera na... No się pomaga, to nie, bo się pomaga, to zakłada, że to jest jakiś chyba problem jednak natury medycznej, ale na przykład jest zbiórka, albo zbiórka Buy Me Coffee, albo no jest trochę tych serwisów, to one chyba nie są, nie mają jakichś ograniczeń.
0: Wchodzimy w bardzo pełno zakrętów.
2: Czapki, mamy czapki na mózg, można wejść na nowyświat.shop i kupić sobie czapkę, żeby było wam ciepło w mózg. Polecamy.

0: Na pociechę czytuję Lecia. Wszystko mija, nawet najdłuższa żmija.
1: Bardzo dziękujemy. To jest pocieszające. Tak, chyba, że mija coś przyjemnego, to wtedy jest niepocieszające.
2: Czas na przykład z panem.
1: No słucham, bo dzisiaj szykujesz chyba jakieś szpile dla mnie.
2: Nie, powiedziałem, że czas z panem jak mija. To jest
1: smutne. I to jest smutne dla ciebie?
2: Bardzo. Aha. Bardzo. To jest piękny czas.
1: Ale powiedz, ja ci przyznam, że miałem takie sytuacje i mam.
2: To też jest piękny.
1: A propos tego mijania, że wcale nie chcę, żeby minęło. Na przykład, kiedy czytam książkę, która bardzo mnie wciąga, to się martwię, że ona się już kończy.
2: Tak, im się jest dalej, tym się wolniej czyta i mniej...
1: By się chciało, że jeszcze, a jak jest drugi tom albo druga część, to jest pocieszenie. Ale czasem jedna taka świetna i nagle już parę kartek, tylko już nie będzie.
2: Z filmem nie można tak zrobić. Czy to niby można zrobić pauzę i wracać do niego jak po stronie.
1: Znaczy teoretycznie można tę książkę jeszcze raz przeczytać, ale to już jest inne czytanie.
2: No ale z filmem tak nie można. Czy można jeszcze raz? Ale...
1: Można z filmem.
2: No ale no co, zwolnię?
1: Zwolnię
2: sobie?
1: Nie, ty w ogóle pominąłeś ważną sprawę. Są takie filmy, które po kilkukrotnym obejrzeniu dopiero się dostrzega jakieś drobiazgi, niuanse, jakieś nowe sytuacje, które nam umknęły, to bywa takie odkrywanie po wielokrotnym obejrzeniu. Bywa tak.
2: Bywa też tak, że się odkrywa różne błędy w continuity
1: errors. A to jest ulubione niektórych, tak.
2: Tak, ale czasami fajnie jest, na przykład jak się ogląda i się okazuje, że tak bardzo dbał reżyser i jeszcze ktoś o to, żeby właśnie wszystko się zgadzało, że odbicia w okularach nawet są dopracowane.
1: No zdarza się tak,
2: zobaczy
1: oczywiście.
2: Pan tam światła.
1: Ale potem czasem się zdarza, że oglądasz, a to jest zupełnie inny film.
2: Aha, bo to nie ta płyta.
1: Tak.
2: Świetne takie.
1: Ale zabawne. Może o pieniądzach pogadamy?
2: Może trochę, nie my, Paweł Orlikowski.
1: Paweł Orlikowski.
3: Finanse osobiste.
4: Paweł Orlikowski. Mechanizmy widywane dotąd głównie wśród wykonujących dzieło coraz częściej i chętniej są wykorzystywane w innych branżach. 50% koszt uzyskania przychodu to niezwykle skuteczna optymalizacja podatkowa, która przy zachowaniu kwoty brutto całkiem realnie zwiększa wartość pensji na rękę. Cieszą się tu wszyscy. Pracodawca nie dopłaca, a pracownik ma więcej w kwocie netto. Mechanizm dotyczy głównie osób z branży IT oraz twórczej, czyli w zakresie programów komputerowych, działalności badawczo-rozwojowej, architektury, literatury, muzyki, sztuk plastycznych, produkcji audiowizualnej, działalności publicystycznej czy naukowo-dydaktycznej. Jednak obecnie z racji na właśnie preferencję podatkową działy HR w wielu firmach już na etapie rekrutacji oferują taki zapis w umowie, by było możliwe obniżenie podatków, a więc i podwyższenie wynagrodzenia. Koszt dla pracodawcy zostaje taki sam, jak już wspominałem, ale uszczupla się wpływy do skarbówki. Dlatego też można spodziewać się kontroli w tym zakresie. Prawo mówi jasno, preferencja dotyczy wyłącznie twórców osiągających przychody z tytułu korzystania z praw autorskich lub ich przeniesienia. Warunkiem koniecznym jest, aby pracownik choć przez moment był właścicielem utworu, a następnie przeniósł prawa na pracodawcę w zamian za honorarium. Jak podaje Gazeta Prawna, przepisy nie wskazują jednego sposobu ustalania honorarium autorskiego, co w praktyce oznacza pewną elastyczność, ale też ryzyko błędów. Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu wymaga rzetelnej dokumentacji. Istotne jest udowodnienie, że rzeczywiście powstał utwór, kto jest jego autorem oraz że prawa autorskie zostały skutecznie przeniesione. Co więcej, to na podatniku spoczywa obowiązek wykazania tego w razie kontroli, co też oznacza konieczność prowadzenia ewidencji utworów, archiwizowania efektów pracy twórczej oraz dokumentowania procesów ich przekazywania. Nie ma ścigania w tym zakresie na szeroką skalę, ale warto już na etapie ustalania zasad z pracodawcą mieć tego świadomość, bo oczywiście wyższa pensja na rękę kusi, ale musi też to być zgodne z zasadami. A gdy w budżecie państwa są spore braki, można się spodziewać raczej uszczelniania, a nie rozprężania systemu podatkowego.

0: Aż się boję pytać, czy byłeś na grupie, bo zaraz się okaże, że
1: kotki.
0: Kotek wygrał, tak. I to jest już nudne w sumie.
1: To nie wchodzę. Jak pan tak grupę sprowadza do kotków i tego,
0: że... Ale ty sprowadzasz, bo ilekroć pytam...
1: Pan mówi, że kotki są nudne, to ja
0: ty
1: w ogóle...
0: Mówisz, no nie, no bo w kółko są kotki.
1: Jest wstyd tam wchodzić teraz.
0: Kotek, 12 punktów kotek ma, a jego siostra ma 14 punktów.
1: Marek pyta, czy parówki można jeść pojedynczo, czy tylko w parach, ponieważ to parówki.
0: Można jeść tylko na parkiecie. W parowozie.
1: Nie wiem, czy panu potrzebna ta czapka na mózg. Ale w sklepiku 5 różnych. Mamy takie, które nawiązują do logotypu IBM. Mamy takie, oj, z pana czapki coś wypadło.
0: Nie mów.
1: Takie, które nawiązują do poemu, do PZPR.
0: Tym samym podajesz, z poema już nie ma chyba.
1: Co nie ma?
0: Z poema? Jest z poem?
1: No taki, taki, to już może nie
0: bo
1: być.
0: Nie można wymieniać nazw istniejących firm, tylko tak trzeba tak mimochodem, tak bokiem, bo zaraz dostaniesz packę, że krypto reklama jest.
1: No więc mamy te, o których mówiłem i mamy też takie, o których nie mówiłem i wtedy jest ciepło w głowę, która chroni państwa szyję.
0: Jak to chroni szyję?
1: No głowa chroni szyję.
0: Ale czapka chroni szyję?
1: No w konsekwencji, czapka chroni głowę.
0: No to czapka de facto chroni
1: całe ciało.
0: Całą resztę,
1: no,
0: tak.
1: No właśnie, więc czapka jest bardzo ważna, bardzo potrzebna. A zanim będziemy mówić o tym, że mamy akcję radiową pod Bistawkę, to przypominamy o czapkach.
0: A mamy akcję?
1: Mamy akcję, zaczęła się w tym tygodniu.
0: Oj, to ja nie wiedziałem o tym. I co z tym zrobimy?
1: Poczekamy jeszcze chwilkę.
0: A parówki?
1: Parami.

0: przypomniał mi się żart o parówkach. Nie wiem, czy opowiadać.
1: Oj. No tak, nie, tak, oczywiście, że tak.
0: Żona mówi do męża, idź kup parówek. On mówi, dobrze, a żona mówi, i spytaj, czy są jajka. Jak będą, to weź 10. I on poszedł do sklepu, dzień dobry, czy są jajka?
1: Dzień dobry.
0: To poproszę 10 parówek. Bardzo śmieszne, nie?
1: Tak, bardzo fajne.
0: Ja się śmiałem.
1: Tak, ja też. Bardzo fajne.
0: No i co?
1: No nic, może teraz piosenkę, żeby zapomnieć o parówkach.

0: Między książkami.
1: Profesor Ryszard Karzełek, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja słyszę, że ty jesteś ciągle niedoleczony.
1: Ja jestem absolutnie doleczony, tylko mam taki głos sexy.
2: Nieprawda, ponieważ masz wszystkie objawy niedoleczonego faceta, czyli jesteś zrzędliwy, marudny i twój tembr głosu tylko to potwierdza.
1: Aha, czyli jesteście teraz w takiej zmowie przeciwko mnie,
3: tego nie widać, ale siedzę z ogromnym, szerokim uśmiechem.
1: No właśnie, podłość.
2: No, ale przecież cała Polska to słyszy, po co się wypierać?
1: Dziękuję ci bardzo. Myślałem, że jestem interesującym barytonem.
3: Na chwilę pęknął mi od tego usta.
2: No dobrze. Nie będę cię dręczył, ponieważ nie godzi się dręczyć człowieka jeszcze w chorobie. Proszę, żebyś w przyszłym tygodniu obniżył ten baryton do swojego zwykłego tenoru.
1: Ale to jest obraza. Ja nigdy nie miałem tenoru. Dobrze.
2: A co?
1: No co? Tenor to ja taki jestem. O, tenor to...
2: Zaraz pójdziesz w stronę sopranu, więc nie kompromitujmy się dłużej.
1: Może tak.
2: No dobrze, słuchajcie, to ja teraz muszę ostrzec, dlatego że to, co za chwilę przeczytam, będzie tylko dla dorosłych. W związku z tym nieletnich proszę o zamknięcie uszu, albo zapytanie dorosłych o zgodę na kontynuowanie słuchania.
1: Zatykacie uszy.
2: Tak jest. Wojciech może słuchać.
3: A ja mogę?
2: Proszę zapytać taty.
1: Uwaga.
2: Czytam. Autorytet państwa blednie, marniejąc w biurokrację i zarządzanie. Politykom brakuje jakiegokolwiek osobistego autorytetu, aury, wizji. Nad ich głowami kłębi się wieczny shitstorm. Demokratyczne wybory zostają wydrążone do skorupy pustego rytuału. Ludzie czują się wyobcowani przez polityczny establishment. Media społecznościowe pełne fake newsów i teorii spiskowych podważają autorytet tradycyjnych mediów i nauki. Moralne nadużycia ze strony autorytetów kościelnych i pedagogicznych dodatkowo pogłębiają kryzys. Coraz większa ekspansja ego, które nie uznaje niczego poza sobą, kwestionuje każdy autorytet. Ataki na policjantów i ratowników czy pobicia nauczycieli wskazują na poważny kryzys autorytetu. Społeczeństwo, w którym autorytety nie są już szanowane i uznawane, wulgaryzuje się i kruszy. Upadek autorytetu wywołuje reakcję dialektyczną, próżnia autorytetu, która niepokoi i dezorientuje społeczeństwo, budzi potrzebę autorytarnego przywódcy. Jak wam się podoba taki świat?
1: Oj, nie podoba się, ale przecież chyba nie ma takiego świata.
2: Oczywiście, to jest wszystko zmyślenie. Użyłem tego ostrzeżenia tylko dla dorosłych, przypominając sobie żart, który uczynił kiedyś tłumacz słynnej rozprawy o metodzie Kartezjusza, czyli Tadeusz Boy-Żeleński, który wpadł na pomysł, aby okładkę przyozdobić opaską tylko dla dorosłych, co wywołało spodziewane zainteresowanie książką samą w sobie, nie mającą nic zdrożnego na pozór, choć Szymborska powiada, że nie ma pornografii większej niż myślenie. Ale i tutaj ten fragment, który państwu przeczytałem, pochodzi z książki zdecydowanie nie nieprzyzwoitej, ale brutalnej w swoich diagnozach, w swoich obrazach aktualnej kondycji społeczeństwa. To jest książka Bez szacunku, tak się ona nazywa, Bez szacunku, kryzys społeczny. Jej autorem jest filozof koreański i niemiecki, urodzony w Korei Południowej i tam żyjący chyba do 22 roku życia, a później zainspirowany paradoksalnie nie filozofią, a muzyką, bo jak sam twierdzi, to słuchanie Bacha było tym impulsem do decyzji, aby przenieść się do Niemiec i tam zacząć studiować. No, mowa o znanym w Polsce, bo to chyba jego piąta albo szósta książka w języku polskim, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, filozof, który należy dzisiaj do najchętniej czytanych na świecie, zwłaszcza w Europie. Co ciekawe, chyba najpopularniejszy jest w Hiszpanii. I ukazała się kolejna książka, właściwie mówiąca o podobnych kwestiach, które poruszał i w społeczeństwie zmęczenia i innych swoich esejach, które są przede wszystkim diagnozami tego, co zrobiliśmy sobie sami, to znaczy, co zrobiliśmy ze światem, pozbawiając go oparcia, pogrążając się w nieustannej rywalizacji, konflikcie, w wyścigu dokonań, nieznośnym narcyzmie prezentowania tego, jacy jesteśmy, do czego jesteśmy zdolni, jak wyglądamy, a jednocześnie dając do zrozumienia, że wszyscy i każdy, którzy za tym nie nadążają, są przegrywami. I Byung-Chul Han mówi, próbując odpowiedzieć na pytanie, tu nie będzie żadnych diagnoz w tej książce, zresztą ci z Państwa, którzy z jego esejami mieli do czynienia już wcześniej, wiedzą, że to nie jest filozof łatwego pocieszenia, albo który by nam zaraz wyciągnął za nadrza jakieś proste rozwiązanie, jak to świat i samych siebie uleczyć z tego wyścigu dokonań. Natomiast z wielką przenikliwością i prostotą. To jest ciekawe, ponieważ pierwszy raz czytając Byung-Chul Hana miałem takie poczucie, że to jest nieco zbyt klarowne, nieco zbyt proste, ale jedna z zagadek, znaczy z odpowiedzi na to pytanie nie tkwi wyłącznie w sposobie jego myślenia czy formułowania jego tez, ale prawdopodobnie także z ostrożności jego posługiwania się językiem niemieckim, ponieważ on się zaczął uczyć z niemieckiego na studiach, które właśnie w tym wieku 20 kilku lat rozpoczął i w dalszym ciągu posługuje się niemieckim jako językiem opanowanym późno, biorąc pod uwagę, że w filozofii jest to jeden z języków podstawowych, mających tak wielkich autorów jak Kant czy Hegel, no to ktoś, kto wchodzi na to terytorium, musi rzeczywiście używać niemieckiego ostrożnie i Byung-Chul Han posługuje się tym językiem swojego filozofowania starannie. To jest wielki i miły ukłon dla czytelnika, ponieważ kwestie, które porusza same sobie, są dostatecznie skomplikowane, a on formułuje swoje tezy w prostych, krótkich zdaniach, w związku z tym na pewno sprzyja to rozumieniu szerokiego grona czytelników. Nie trzeba być wykształconym filozofem, ani nawet studentem filozofii czy kierunków humanistycznych, żeby pożytki z czytania Byung-Chul Hana mieć. Jaka jest teza główna książki? No, jak sam tytuł wskazuje, Byung-Chul Han powiada, odmówiliśmy sobie szacunku. Zamieniliśmy szacunek jako naturalne uznanie dla odmienności, dlatego że ktoś myśli inaczej, mówi inaczej, ma inne wyobrażenie tego, co jest dobre dla niego, inaczej sobie konstruuje życie, karierę, relacje z innymi ludźmi, oczywiście pod warunkiem, że nie są one nacechowane niechęcią czy krzywdą, to Byung-Chul Han mówi, wymagają one naturalnego szacunku, nie ze względu na to, czy ktoś się nagle wzbogacił albo ma mnóstwo followersów, tylko z samej istoty, że żyjemy ze sobą razem. Cytuję fragment. Respekt wobec innych wymaga zdolności spojrzenia na sytuację innych z ich punktu widzenia, z perspektywy ich koncepcji dobra. Przynależy do również gotowość świadczenia drobnych przysług i grzeczności, nie dlatego, by miały one jakąś istotną wartość, lecz dlatego, że są stosownym wyrazem tego, że zdajemy sobie sprawę z uczuć i aspiracji drugiej osoby. To może się wydawać dla niektórych z Państwa dość rozczarowującą diagnozą, no bo szukamy tych wielkich odpowiedzi dotyczących przemian kulturowych, gwałtownego kapitalizmu. Oczywiście Byung-Chul Han wie, o czym mówi, jako Koreańczyk który należał do tego społeczeństwa, które rywalizację i konkurencję podniosło do rangi fundamentalnej i jeśli sięgniemy po wcześniejsze sobie społeczeństwo zmęczenia, to zdecydowanie można widzieć tam doświadczenia członka tego społeczeństwa, które zbudowało swój sukces gospodarczy czy sukces kulturowy na modelu bezwzględnej rywalizacji każdego z każdym o sukces, o osiągnięcie. Natomiast konsekwencje tego, mówi autor i filozof, są oczywiste dla każdego z nas. Jesteśmy zmęczeni, jesteśmy wypaleni, sfera publiczna została zdewastowana. Jak mówi w generalnej konkluzji, społeczeństwo szacunku, w którym jesteśmy ciekawi innych, dajemy innemu prawo do tego, żeby żył po swojemu, zamieniliśmy na społeczeństwo zwycięzców i przegrywów, gdzie szanujemy tych, którzy zasługują na szacunek, a nie takich, którzy po prostu są razem z nami i żyją razem z nami inaczej niż nam się wydaje, że powinniśmy. Jedną z hipokryzji dzisiejszych czasów, które Byung-Chul Han wskazuje, a dla mnie ona jest manifestacją kłopotów, w jakich się spędziliśmy, jest popularne stwierdzenie nie oceniamy, którym się czasem napominamy, podczas gdy żyjemy w świecie, który ocenia się nieustannie i ciągle. I nie dziwmy się, że zwłaszcza dzieci i młodzież nie wytrzymują tej potwornej presji stawiania sobie ocen, polubiania, przyznawania lajków, bo to jest nie do wytrzymania nawet dla ludzi odpornych i dorosłych, którzy mają do siebie dystans. Cóż dopiero, kiedy dopiero w życie wchodzimy i budujemy relacje ze światem. A zatem coś tak znikomego i wydawałoby się luksusowego, jak szacunek, jak uprzejmość, jak grzeczność, są może nie tyle antidotum na sytuację, w której znaleźliśmy, tylko raczej jedną z przyczyn, nad którą rzadko zwracamy uwagę i której zapominamy. Byung-Chul Han mówi, w społeczeństwie szacunek należy się z obowiązku niejako, z zasady, a nie dlatego, że mamy ku temu jakieś szczególne zasługi. Czy jest szansa na odwrócenie tego trendu? Nie spodziewajmy się łatwego pocieszenia. Media społecznościowe, które odgrywają tu istotną rolę, zachęcają nas raczej do brutalizacji relacji niż do uprzejmości, ponieważ to, co walczymy, to, co zamieniliśmy na szacunek, to jest walka o uwagę, a uwagę przyciąga to, co jest bardziej brutalne, co jest bardziej agresywne. Ciekawy jest mój indywidualny pożytek z tej książki. Otóż ja lepiej zrozumiałem muzykę, którą zwykle kończymy nasze rozmowy o książkach. Otóż Byung-Chul Han, próbując znaleźć obraz tego społeczeństwa opartego na szacunku, ucieka się do znamiennego porównania i ja go tutaj przywołuję. Społeczeństwo zbudowane na szacunku upodobnia się do zespołu grającego społeczny jazz. W rzeczy samej jazz ucieleśnia idealną wspólnotę szacunku. Niekwestionowany wzajemny respekt spaja muzyków w jedną społeczność brzmienia, umożliwia współbrzmienie. Nikt nie walczy o szacunek, nikt nie czuje się urażony ani upokorzony z powodu jego braku. Muzycy nie działają przeciwko sobie, lecz grają ze sobą, w pierwszym rzędzie podążając za wspólnymi ideałami. Łączy ich świadomość wspólnoty. Udana improwizacja jest wynikiem współpracy przepojonej wzajemnym respektem. Muszę oddać tutaj szacunek panom nad redaktorem na czele, że ten dyskretny, uprzejmy, nienarzucający się sposób prowadzą swego rodzaju pedagogikę społeczną, być może podpowiadając nam jako słuchaczom, jak moglibyśmy współistnieć pokojowo z szacunkiem przy różnicach poglądów i opinii. Nie wiem, czy podobnie chytry plan tkwił w twoim, Wojciechu, umyślę, ale nie wątpiłbym, że jesteś do tego zdolny.
1: Jestem totalnie skołowany występem profesora dzisiaj, ponieważ do ostatniej niemal chwili uważałem, że mnie zdołował, zniszczył, wszystko jest niedobrze. Koreański filozof to potwierdza i to jeszcze bardziej mnie doprowadza do stanu pesymizmu czarnego. A zakończył, bo znam profesora, takim nagle promyczkiem słońca. Czyli jest jednak niepoprawnym optymistą mimo wszystko. Jeszcze zdążył komplement powiedzieć i teraz nas rozpuścił jak te dwa woski.
3: Właściwie to było takie małe salto na koniec.
1: Prawda? Ależ oni są ci,
2: bardzo.
1: Ci profesorowie to są tacy chytrzy.
3: Ja myślę, że on mógł w dodatku...
1: Oni nami manipulują jak takimi kukełkami.
3: On już na początku to wiedział. To nie jest tak, że wymyślił
1: mógł
3: w trakcie.
1: Wiedzieć,
3: on
1: mógł wiedzieć.
3: Mógł wiedzieć już na początku.
1: Tak. Ale jak to zagra... Profesorze, szapoba, podziw, podziękowania, podziw.
2: Dziękuję bardzo. Po prostu grajmy ze sobą społeczny jazz.
1: Dobrze.

0: Jak spełnić marzenia i wygrać PPA już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Monika Padewska, aktorka, wokalistka. Zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Minęła 8:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Amerykańskie media donoszą, że zapowiedź prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy zaskoczyła zarówno Pentagon, jak i sojuszników z NATO. New York Times i Politico podkreślają brak w tej sprawie konsultacji oraz rosnącą niejasność wokół obecności wojsk USA w Europie. To są impulsywne decyzje oparte o kaprysy Trumpa. To z kolei wypowiedź emerytowanego dyplomaty Iana Kelly, przytoczona przez Associated Press. Amerykański prezydent poinformował o tym we wpisie na swoim kanale społecznościowym. Nie ujawnił jednak szczegółów tej decyzji. Pentagon nie chce jej komentować. New York Times pisze, że Departament Obrony odsyła pytania w tej sprawie do Białego Domu. W Kwidzynie rusza dziś proces syna Jacka Kurskiego, oskarżonego o zgwałcenie kilka lat temu, wówczas 9-letniej dziewczynki, informuje TVN24. Sprawę zarządów PiSu dwukrotnie umarzano. Po zmianie władzy śledztwo zostało wznowione, a w wyniku kontroli ustalono, że dwie prokuratorki popełniły uchybienia należące do kategorii najpoważniejszych przestępstw. Oskarżonemu grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Nie przyznaje się on do winy i zarzuca śledczym ataki na polską prawicę i rodzinę. Prezes firmy Cinkciarz.pl Marcin P. został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Zarzuca mu się oszukanie co najmniej 5000 osób na łączną kwotę przekraczającą 185 milionów złotych, mówi prokurator Anna Marszałek.
3: Jest to śledztwo, które dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z korzystaniem z platformy wymiany walut Cinkciarz. Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
2: Marcin P. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Prokuratura oczekuje w tej chwili na decyzję amerykańskiego sądu, czy podejrzany zostanie przekazany w Polsce. SpaceX odwołała start swojego 12. Starshipa z Teksasu i zapowiedziała na dziś ponowną próbę. Odliczanie do bezzałogowego Starshipa zostało przerwane na mniej niż minutę przed startem z powodu problemów technicznych. Premiera w Teatrze Pinokio w Łodzi. Już w tę sobotę młodzi widzowie będą mogli zobaczyć Mity, czyli współczesne i popkulturowe spojrzenie na nie zawsze boskich mieszkańców greckiego Olimpu. Zaprasza reżyser Jakub Porcari.
4: Mam 12-letniego syna i z tego powodu stałem się encyklopedią Marvela przez ostatnie lata. I sobie pomyśleliśmy z panem dyrektorem, że ładnie by było przedstawić inny rodzaj superbohaterów i wybraliśmy mity greckie, żeby właśnie pokazać tym współczesnym dzieciakom, że nie istnieją tylko Iron Man, nie wiem, Thor i tak dalej, tylko że klasyka może być tak samo interesująca i tak samo dla nich podniecająca i otwierająca wyobraźnię.
2: Premiera Mitów już w najbliższą sobotę 23 maja o 17:00 w Teatrze Pinokio w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Gdzie będzie dziś najcieplej?
7: W kraju naszym.
6: W Zielonej Górze i w Warszawie.
7: Na południu i w centrum.
6: W obu miastach 23 stopnie. W Poznaniu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Białymstoku, Krakowie, Rzeszowie.
7: 21.
6: 2. W Szczecinie, Łodzi i Katowicach.
7: 21.
6: Tak. Najchłodniej w Gdańsku, bo 20.
7: 20.
6: A w Zakopanem, czy nie najchłodniej?
7: Bo w Zakopanem 18.
6: 17.
7: 17.
6: W Koszalinie.
7: Na
6: ogół pogodnie, od czasu do czasu może zachmurzyć się na zachodzie i północy, słaby deszcz trochę na północnym wschodzie, poza tym powinno obejść się bez opadów. Także wiatr nie sprawi większych problemów, na ogół słaby, umiarkowany tylko nad morzem i w górach.
7: Porywisty.
6: Tak jest.
8: Poranna manna.
7: www.wc.manet.wyświat.pl.
6: W4280280. Pan profesor pod koniec, ja chyba sobie to wytnę gdzieś, może zrobię z tego dźwięk SMS-a, ale to będzie długi dźwięk bardzo, zasugerował, że to, co my tu robimy, może mieć jakiś sens.
7: Ale to myślę,
6: ukryty, co prawda.
7: Ale nie jest to rodzaj takiego pochlebstwa może?
6: No mówię, że właśnie. No,
7: ale profesorowi nie godzi się być pochlebcą. Więc zakładamy, że...
6: Wymsknęło mu się.
7: Nie, że nie. Może tak myślał przez chwilę.
6: Aha, że przez chwilę.
7: Ale to wtedy, no tak. Wiesz, to takie jest życzeniowe myślenie, że o, profesor nie kłamie, jak powiedział, że jesteśmy tacy, a tacy, to tacy jesteśmy, a to nie musi tak być.
6: Może też tak być, że profesor... Nie, bo to bym...
7: Nie, profesor nie, profesor nie, skąd? Nie zrobił. Profesor, tak. To wiesz.
6: No nic, czyli najlepiej nic nie zmieniać. Liczyć na to, tak, liczyć na to, że to ciągle będzie miało ten pierwiastek, który czasem...
7: Może mieć, a może nie mieć, bo zależy od humoru odbiorcy.
6: No właśnie, bo to nieważne, co my zrobimy, to państwo decyduje.
7: To tam może na zły grunt paść. Inaczej. I dostaniemy z pieca, nie, jak to się mówi, blachę w czoło.
6: Tak. No,
7: blachę w czoło.
6: Skoro jesteśmy przy blasze w czoło...
7: Dostałeś kiedyś blachę w czoło?
6: Nie, ale zaraz tą blachą państwu w czoło zrobię.
7: A zrobić ci sęczka?
6: Nie wiem, jak, nie chcę chyba. Jak jest sęczek?
7: No.
6: Nie, nie, a dobra, już widzę, jak jest sęczek. Nie, nie, ja nie. Dziękuję. Najbardziej nie lubiłem kapusty, chyba mi kiedyś zrobił znajomy rodziców.
7: A pokrzywa na ręku?
6: Pokrzywa jest miła.
7: Miła,
6: pokrzywa
7: tak.
6: Jest, uważam, miła. Kapusta na uszy jest nieprzyjemna bardzo. Bardzo jesteś przyjemna. W ogóle nie wiem, co w ogóle...
7: A czołg?
6: Nie przepadałem czołg, nie wiem.
7: Po głowie?
6: Jak jest czołg? Nie, dobra, nie chcę być podobny do sęczka, nie podoba mi się. Nie lubiłem, jak koń gryzie.
7: Nie? W nogę?
6: Nie lubiłem, jak koń gryzie. Ale moja rodzina lubi... W sensie jedna osoba z mojej rodziny bardzo lubiła nie, być gryziona, ale gryźć koniem. Ale nie.
7: Bo ale wróćmy do blachy.
6: Tak, wróćmy do blachy, konkretnie do maila, który przyszedł w związku z blachą. Umcyk po ósmej zatytułowany, no więc jakby nie mogłem przejść obok tego obojętnie. A miałem dzisiaj propozycję taką oryginalnie, jednak z kategorii tych bardziej ambitnych przygotowanych, nawet za sugestią Zuzy i Wendy z wczoraj ze szczytu, bo się pokłóciliśmy z Mateuszem Andruszkiewiczem o to, który utwór z płyty zespołu, który chcieliśmy przynieść obaj, ale on był
7: ale
6: szybszy.
7: Ale tyle będzie ze szczytu, czy
6: nie,
7: twoje?
6: Nie, będzie moje, ale
7: robię takie, okay, dobrze, no tak.
6: To się wprowadzenie nazywa. I się pokłóciliśmy trochę o to. Bo ja uważam, że mój, którego nie przyniosłem, on, że jego, Zuza powiedziała, a to zagra jutro w szczycie. Ja pomyślałem sobie, o, dobrze, i będę mógł się pokłócić z nim jeszcze bardziej, ale potem przyszedł mail od Radka, który pisze, że chciał się podzielić tym, jak istotna jest nasza audycja w jego życiu. Od 2 lat ma pracę, przy której regularnie kursuje między domem w Malmo w Szwecji, a pracą w Trieste we Włoszech. Brzmi to bardzo romantycznie, ale głównie składa się z wczesnego wstawania i opóźnień różnych form transportu. Tak więc od 2 lat w piątki o 7 wsiadam w samochód, jadę do Triestu na lotnisko w Wenecji, gdzie dotrę na 9. Dzisiaj robię ten piątkowy kurs po raz ostatni. Z tej okazji proszę o specjalny umcyk po 8, kiedy zwykle przejeżdżam w okolicy Porto Gruaro. Przepraszam, jeśli to pokaleczyłem. Kilka razy udało mi się zakrztusić ze śmiechu i stracić kontrolę nad samochodem, słuchając propozycji Mariana. No więc nie wiem, czy ona będzie jedną z tych najbardziej...
7: Ale, umcyk.
6: Nie, będzie umcyk będzie. Nie wiem, czy będzie skrajnie śmieszna. Wydaje mi się, że jesteśmy blisko. Mam 2 do wyboru i musi mi pan pomóc.
7: Dobrze.
6: I wanna be a hippie, tak. Albo banana na.
7: No ta banana to tak kusi bardzo.
6: Kusi banana na.
7: Tak.
6: No ta banana na. Believe them take the place called to do for now for you. A big man coming and kill them all around you. Wicked that sin.

0: że pan to wybierze po tytule. Tamta, ta druga propozycja była trochę...
1: Właśnie, ja też,
0: bo lepsza to jest subiektywne. To jest, zależy, czego się człowiek spodziewa.
2: Bardzo subiektywne.
0: Tamta była lepsza, taka bardziej przystępna trochę. Chociaż
2: a tam nie ta była sama, przystępna?
0: Ta sama grupa, to jest małżeństwo, które takich rzeczy nagrało dużo.
2: I hippie to?
0: Tak, aha. Technohead oni się nazywają. To nie było stricte techno, umówmy się, ale na szybko musiałem coś znaleźć. To jest z serdecznymi pozdrowieniami dla Radka, który po raz ostatni dzisiaj swój kurs robi. No w ostatniej chwili ten mail przeczytałem, więc bardzo się starałem coś dodać. To była moja blacha w czoło dla pana i
2: ale
0: dla
2: była, państwa. Była. To co, teraz odcinek stały?
0: Odtrutka w takim razie.
2: Odtrutka, o tak, odtrutka.
3: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśni Tomasz Giemza.
2: Czyli odtrutka Tomek Giemza. Dzień dobry.
0: Odtruciciel,
4: może. Dzień dobry. Ja się cieszyłem, że taką wesołą piosenkę dzisiaj panom przyniosłem, natomiast wesołość tej mojej piosenki blednie w porównaniu z tym, co Marian wybrał.
0: Przepraszam.
4: No to już chyba do końca piątku, a nawet do końca tygodnia nikt takiej piosenki wesołej nie zagra, a może nawet do kolejnego piątku, bo sam sobie poprzeczkę tutaj wyznaczyłeś.
0: To był highlight, teraz już tylko będzie gorzej.
4: Banana, nana, di, dum, dum. Tak to szło.
0: Tak jest.
4: A ja przyniosłem piosenkę, która bardzo kojarzy się z pewnym miastem i są takie miejsca na świecie, są takie miasta, które jednoznacznie z muzyką się kojarzą. No, na przykład Mrągowo kojarzyło się z piosenką country, Opole było nazywane niegdyś stolicą polskiej piosenki. Jakie jeszcze miejsca tego typu panom do głowy przychodzą?
2: Słowik w Sopocie. Ruskie Zielona Góra.
4: A nawet poza Polskę możemy wyjechać, podpowiem.
2: Możemy wyjechać poza Polskę. Roskilde.
0: Na
2: przykład. Albo...
0: Rozmachem.
4: Tam chyba ostro grali, prawda? W tym Roskilde.
2: Ja nie byłem, ale ci, co byli, mówili o Roskilde. A jeszcze co było z takich miejsc, miast? No... Pod dachami Paryża, Harmonia, to tego, ale to nie festiwal.
0: No, w sensie nie przychodzi tam tak dużo w całej głowie.
2: A Mardi Gras, Nowy Orlean na przykład bardzo.
0: No ale mówimy o takich...
2: O miastach co?
0: Rozśpiewanych miastach, festiwalach, czy jednak takich, gdzie jakiś konkurs piosenki i tak dalej?
2: Tak. Konkurs piosenki? Gdzie był jeszcze konkurs? Na Jarocinie były piosenki.
0: No ale trochę nas skierował Tomek jednak chyba poza granicę.
2: Festiwal Sanremo na przykład.
4: Kajtek podpowiedział, że w Zabrzu była Metalmania, natomiast pan nadredaktor już wcześniej trafił w to, do czego ja piję, to znaczy Mardi Gras w Nowym Orleanie. Ja tam nie byłem, a czy panowie kiedyś byli w Nowym Orleanie?
2: Byli.
0: Byli.
4: No to gdybym się kiedyś wybierał, to proszę mi już zawczasu powiedzieć... Gdzie tam się udać, żeby poczuć tę muzykę, ten, jak to się mówi, takie zagraniczne słowo, vibe Nowego Orleanu?
0: A mogę ci podpowiedzieć już teraz?
4: Jasne.
0: Pójdź po prostu sobie w miasto i się zgub, bo myśmy się zgubili i znalazł nas, nie uwierzysz, ale festiwal Louisa Armstronga, który po prostu gdzieś nagle się wyłonił zza rogu. I nagle zobaczyłem właśnie taki Nowy Orlean, jak go w jakimś Treme serialu pokazywali, albo jak sobie wyobrażamy, tak. Czyli taki, że ludzie wybiegają dosłownie z trąbami, z puzonami z domów, żeby dołączyć do pochodu i rzeczywiście robi to ogromne wrażenie.
4: Ja taki Nowy Orlean właśnie znam z ekranu przede wszystkim, bo tak jak mówiłem, nie byłem tam, ale wiem, że tam jest takie miejsce, które nazywa się Preservation Hall.
2: Ale oczywiście, tak.
4: Widzieli panowie, jak to wygląda to miejsce?
0: Z zewnątrz.
4: Bo one wygląda nieimponująco, prawda? To Preservation Hall brzmi dumnie, prawie jak Carnegie Hall. Natomiast jest ta sala trochę większa chyba niż nasz Concert Hall, natomiast ogólnie jest niewielka. Tam nawet nie ma sceny. Tam, z tego co widziałem na zdjęciach, to muzycy stoją na tej samej podłodze drewnianej, na której rozstawione są krzesła dla publiczności, więc wygląda to mało imponująco, natomiast historia tego miejsca jest imponująca. W latach 50.

0: To była galeria sztuki, ale już wtedy te konsumpcje sztuki swoim graniem okraszali lokalni muzycy, którzy tam byli zapraszani. I w 1961 roku przyjechało tam małżeństwo z Pensylwanii, Alan i Sandra Jaffe. Oni wówczas spędzali tam swój miesiąc miodowy. Alan grał na tubie i uwielbiał nowoorleańską muzykę. Jego żona Sandra pracowała w agencjach reklamowych, miała spore doświadczenie, co potem wykorzystała. No i to miejsce z jakiegoś powodu tak ich urzekło, że weszli w posiadanie tej właśnie Preservation Hall i zapraszali tam wiekowych już muzyków. Pierwszy skład tej Preservation Hall Jazz Band, do tego pierwszego składu należeli muzycy, którzy mieli od 60 do 90 nawet lat, więc byli to tacy muzycy, którzy pamiętali sam początek jazzu w Nowym Orleanie. No a ten zespół gra do dzisiaj. Oczywiście nie w tym samym składzie, ten skład się zmieniał. No i sedno jest zawarte w tej nazwie, Preservation. Przychodzi panom do głowy, jaki polski odpowiednik tego słowa moglibyśmy znaleźć?
1: No właściwie konserwacja, zachowanie.
2: Utrwalanie.
0: Właśnie mnie też takie opisowe raczej przychodzą, żeby ocalić od zapomnienia tę muzykę nowoorleańską, bo wtedy rzeczywiście w latach 60. zagościła kontrkultura i niektórzy się bali, że ten jazz nowoorleański odejdzie do lamusa. No a w tym ocalaniu od zapomnienia bardzo ważne jest zastępowanie starszych pokoleń przez młodsze pokolenia. No i tak właśnie się dzieje w tym zespole. Te pokolenia są zamieniane. Zresztą dziś liderem tego zespołu jest Ben Jaffe, który jest synem założyciela Alana Jaffe. Chciałoby się powiedzieć, że przejął od ojca pochodnie, ale tak naprawdę przejął tubę. No z tym, że ta tuba tutaj jest jak pochodnia. Natomiast nestorem tego zespołu jest dziś Charlie Gabriel, który ma 93 lata i ciągle z nimi muzykuje. Cały Nowy Orlean to jest niesamowita mieszanka wielokulturowa, przez to, że przez lata przewijały się tam wpływy francuskie, hiszpańskie, karaibskie, afrokubańskie również. To wszystko się doskonale tam mieszało. I już jeden z pierwszych znanych nowoorleańskich jazzmenów, Jelly Roll Morton, on nazywał te rytmy afrokubańskie Spanish Tinge i mówił, że nie ma dobrego grania jazzowego bez tych właśnie rytmów, ale to połączenie Stanów Zjednoczonych z Kubą zostało utracone na początku XX wieku. Zostało utracone oczywiście za sprawą rewolucji kubańskiej, natomiast w 2016 roku ten niewidzialny mur lekko został skruszony, ponieważ prezydent Obama poleciał na Kubę. Doszło do pewnej chwilowej przynajmniej odwilży w stosunkach amerykańsko-kubańskich. Obama stał się pierwszym prezydentem, który stanął na Kubie od czasów Coolidge'a, a było to w roku 1928. No i turyści amerykańscy znowu mogli bez kombinowania na Kubę latać. Z tego co mi wiadomo, wcześniej też latali, ale musieli latać przez lotniska w Meksyku albo przez Kanadę, ponieważ ze Stanów się lecieć nie dało. No i te odwilż momentalnie wykorzystali wspomnieni przeze mnie muzycy Preservation Hall Jazz Band, którzy udali się na Kubę po to, aby odkryć ten pierwiastek, który w muzyce nowoorleańskiej od dawna był obecny. Powstał taki dokument filmowy, który dokumentował ich podróż po Kubie. Ten dokument nosi tytuł Etuba to Cuba. Oni poza tym, że grali koncert, to odwiedzali kubańskich muzyków w ich domach, grali na ulicach i to pięknie pokazuje, jak uniwersalnym językiem jest muzyka, ponieważ dziś ludzie często, jeżeli nie znają swoich języków, to rozmawiają z pomocą elektronicznych tłumaczy. Natomiast ten film pokazuje, że można również rozmawiać ze sobą za pośrednictwem klawiatury fortepianu, że muzyka rzeczywiście jest językiem uniwersalnym. I kiedy Preservation Hall Jazz Band wrócili już do Nowego Orleanu, to zainspirowani tym, co na Kubie widzieli, a przede wszystkim słyszeli, nagrali dwie płyty. W 2017 roku była to płyta So It Is, która bardzo się brzmieniowo wyróżnia. Potem dołożyli jeszcze do tego płytę Etuba to Cuba. I z tej drugiej płyty usłyszymy utwór, w którego nagraniu udział wzięła hawańska wokalistka Emme Alfonso. Utwór, tak jak wspominałem, wesoły, nie tak wesoły jak ten poprzedni, ale po prostu wesoły. Bardzo panom dziękuję. I
1: my też wesoło dziękujemy, oczywiście.
0: Wesoło. Do usłyszenia.
2: Alza la frente en alto.

0: descarado. Anda, camina, camina con pecado. Anda, camina, no sea tan descarado.
1: To opowieścią o Preservation Hall Jazz Band Tomek przywołał moje wspomnienia, kiedy to oprowadzałem po Warszawie starszych panów z Preservation Hall Jazz Band i to było przeżycie, bo oni patrzyli na Warszawę oczyma, no powiedzmy sobie otwarcie, starszych panów z Nowego Orleanu, którzy niekoniecznie studiowali historię Europy, niekoniecznie rozróżniali te kraje, które na tym starym kontynencie tam się gnieździły i ich ogląd Warszawy momentami przyprawiał mnie o takie otwarcie oczu, a potem szybkie uświadomienie sobie, że oni mają pełne prawo pytać, nawet jeśli ja jestem zdumiony. I prowadzę tu do pytania, które padło, kiedy byliśmy w Warszawie na Placu Zamkowym. Tam kolumna Zygmunta i Królewski Zamek. Jeden z tych starszych afroamerykańskich, nowoorleańskich jazzmenów podszedł do mnie i zapytał: a wy macie tu króla czy królową? Pomyślałem sobie, że mógłbym im dość długo tłumaczyć pewne rzeczy. Ale krótko powiedziałem, że...
2: Że króla.
1: Że króla, tak. No i w związku z tym mam piosenkę, która niekoniecznie...
2: A czy mogę szybciutko jeszcze
1: tak,
2: coś dodać?
1: Tak, proszę.
2: A propos, to myślę, że już to miałem okazję powiedzieć, bo jak się ten Nowy Orlean pojawia, to mi się przypomina, jak tam miałem okazję być. I ten Bourbon Street przez Frenchman Quarter prowadzi sam środek i to nie jest fajne miejsce imprezowe, bo tam jest, znaczy, no, niektórym się może bardzo podobać, ale taką mam podpowiedź, że jak ktoś z Państwa będzie, albo jak się będzie Tomek wybierał, to Frenchman Quarter w ciągu dnia, piękne miejsce, czy właściwie French Quarter, a jak będziecie chcieli pójść do fajnego klubu muzycznego, to trzeba troszkę skręcić w bok i pójść na ulicę, która nazywa się Frenchman Street i tam jest taki klub, który się nazywa The Spotted Cat Music Club. Ja stamtąd kilka płyt przyniosłem, bo tak mi się podobało.
1: Wyniosłeś płyt?
2: Kupiłem od lokalnych grajków. Na antenie Radia Nowy Świat chyba zresztą też prezentowałem kiedyś.
1: A dlaczego nie zalecasz Bourbon Street?
2: Nie, no nie to, że nie zalecam, ale wieczorami to jest imprezownia typu rury na stołach, spadające majtki. No nie tego się spodziewałem.
1: A co to znaczy rury na stołach?
2: To ja panu wytłumaczę. Nie pokażę, ale...
1: Bardzo mnie zaciekawiło. Rury na stołach.
2: Rury na stołach. I można na tej rurze stracić majtki. Bardzo fajnie, ale nie, bo to tam pojechałem.
1: Aha. No co, że wracam do piosenki, która jest trochę a propos, chociaż nie z Nowego Orleanu, a raczej trąci Florydą, a w sumie echem Kuby, ale nie takim ludowym echem, tylko takim, no po prostu piosenka.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Kuba Jędras.
2: Dzień dobry. Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj zacznę od tego, że powody do zadowolenia mają kibice z Warszawy, bo będziemy mieli stołeczny półfinał w playoffach o Mistrzostwo Polski w męskiej koszykówce. Wczoraj awans do czołowej czwórki wywalczyły oba stołeczne kluby broniące tytułu Legia oraz Dziki Warszawa. Legia mecz numer 4 i tym samym całą rywalizację ćwierćfinałową wygrała w Dąbrowie Górniczej, pokonawszy tamtejszy MKS 98-86. Z kolei Dziki na własnym parkiecie do przerwy przegrywały 13 punktami z Energą Treflem Sopot, ale w drugiej połowie nadrobili tę stratę z nawiązką i ostatecznie wygrali 88-73, a więc bardzo wyraźnie. Na półfinałowego rywala czeka Orlen Zastal Zielona Góra, pozna go jutro po końcowej syrenie decydującego meczu pomiędzy Śląskiem Wrocław i Arką Gdynia. Skoro jesteśmy przy koszykówce, to odnotujmy, że za oceanem New York Knicks po raz drugi pokonali Cleveland Cavaliers 109-93 tym razem. Już tylko dwa zwycięstwa dzielą ich od awansu do wielkiego finału NBA. Tyle, że teraz dwa mecze zostaną rozegrane w Cleveland, więc będzie trochę trudniej. W ekipie Knicks niestety znowu ani minuty nie zagrał nasz jedynak w NBA, czyli Jeremy Sochan, ale może w kolejnych meczach dostanie od trenera szansę. Za to będziemy mieli sześcioro polskich zawodników w turniejach indywidualnych French Open. To szóste miejsce wywalczyła wczoraj Maja Chwalińska, która w trzeciej finałowej rundzie kwalifikacji pokonała po dwóch zaciętych setach Holenderkę Susan Lammens. Maja Chwalińska jeszcze nie poznała rywalki w pierwszej rundzie, ale przy odrobinie szczęścia będzie to zawodniczka spoza grona rozstawionych. Wiemy za to, że Iga Świątek zmierzy się z Australijką Emerson Jones, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, a Magdalena Frank z Rumunką Ereną Gabrielą Ruse. U panów z kolei Hubert Hurkacz powalczy o drugą rundę z Hiszpanem Josem Munarem, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabile. Pierwsze mecze French Open już w niedzielę. No, w tej pierwszej fazie polscy kibice będą mieli co oglądać. Tyle meczów z udziałem polskich zawodników. Oby w kolejnych rundach było podobnie.
1: Oby.
2: Przenosimy się do Szwajcarii. Tam trwają Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. No i gospodarze są pierwszą ekipą, która zapewniła sobie awans do fazy ćwierćfinałowej. Gospodarze turnieju wygrali po raz piąty. Nie mają żadnej porażki na koncie, a tym razem odprawili Wielką Brytanię 4-1. Lanie sprawili też Finowie Łotyszom. Mecz zakończył się wynikiem 7-1. W drugiej grupie za to prowadzą Kanadyjczycy, którzy wczoraj mieli sporo problemów z Norwegami. Wynik 6-5 ustalili dopiero w dogrywce, a poza tym Słoweńcy pokonali Danię 5-1. Mamy też polskie sukcesy drużynowe, bo oto polscy piłkarze idą jak burza przez fazę grupową Mistrzostw Europy w Soka, czyli sześcioosobowym futbolu, takim mini futbolu, mini odmianie futbolu. W Tiranie Polacy bronią tytułu najlepszej drużyny na kontynencie. No i w tej fazie grupowej na razie po zwycięstwie nad Czarnogórą przyszedł czas na przekonujący triumf nad Irlandczykami. Polacy wygrali 4-0 i zagrają jeszcze z Bułgarią, ale są już pewni tego, że do fazy pucharowej wejdą z pierwszego miejsca w grupie, więc dzisiaj nawet drugi garnitur może wystąpić. Niech sobie ci najlepsi odpoczną. Za to piłkarsko jutro czeka nas ostatnia kolejka Ekstraklasy. Wszystkie 9 meczów rozpocznie się o tej samej porze, o godzinie 17.30. Właściwie każdy z tych meczów jest o jakąś stawkę. O miejsce na podium, o udział w europejskich pucharach albo o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Tylko w Poznaniu. Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock będzie tak naprawdę o nic. Za to zapewne przez całe spotkanie kibice gospodarzy będą świętować wywalczone w miniony weekend Mistrzostwo Polski. A o tytuł wicemistrza wciąż jest w grze m.in. Górnik Zabrze, który zdobył już Puchar Polski, przypomnę. A teraz wiemy już, że zabrzeński klub będzie miał nowego właściciela. Zostanie nim Lukas Podolski, mistrz świata z reprezentacją Niemiec, który ostatnie lata kariery związał właśnie z Górnikiem.
1: No ale i tak, co, kupił sobie Górnika?
2: Kupuje większościowy udział w Górnika. Radni miasta się na to zgodzili. No i tak więc najpierw z piłkarza, który zapowiadał, że na koniec kariery przeniesie się do Zabrza poprzez właśnie granie w barwach Górnika Zabrze, teraz zostaje właścicielem. Taka historia.
1: No brawo, Lukas, brawo.
2: Ode mnie to tyle. Drodzy panowie i drodzy państwo, mam nadzieję, że o tym weekendzie będziemy mieli sportowo z Mikołajem dużo dobrych informacji.
1: A gdyby oby się sprawdziło, co pytasz?
3: Gdyby tak Radio Nowy Świat kupiło sobie
2: klub?
1: Lukasa.
3: Drużynę. Nie tam.
1: Chociaż Podolskiego jakbyś
3: kupił. Malutko.
1: Nie, ale jakby Podolski kupił Radio Nowy Świat.
3: A moglibyśmy mieć na przykład nie drużynę, ale jednego piłkarza, ale jakiegoś takiego trochę lepszego, żeby go pokazywali często i on by miał napisane Radio Nowy Świat.
2: Aj, no to ciekawe, rzeczywiście. Ja pomyślałem za to o tym, że jest kilka miejscowości w Polsce o nazwie Nowy Świat. Być może są jakieś kluby sportowe, ja tego nie sprawdzałem jeszcze.
1: Ale to musiał być taki, wiesz, reprezentacyjny klub, żeby w całym kraju było widać.
2: Nie tylko w całej gminie.
1: Nie tylko.
2: No ale to możemy...
1: Kto będzie mógł logo nosić nasze, pomyślmy. Kuba, nie będziemy cię trzymać, ale my musimy z Marianem podyskutować o tym, komu byśmy zaproponowali logo Nowego Świata.
2: No tak. To bardzo proszę, otwieramy dyskusję.
1: Dobrze, to Kuba, ci znać.
3: Pamiętaj o czapce, żeby ci było ciepło w mózgu.
2: A dziękuję bardzo, mam taką właśnie, która ociepla mózg i to jest czapka Radia Nowy Świat, więc ja jestem przygotowany.
1: Doskonale.
3: Dziękuję.
1: To dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: pędem o roślinach.
1: Czyli powracamy do rozmów o roślinach. Doktor Urszula Zajączkowska, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć wam. Cześć, jak tam? Dobry.
1: No, bardzo nam ciebie brakowało w zeszłym tygodniu, więc cieszymy się, że jesteś. No i na pewno jakiś temat chyba o roślinach będzie.
2: Tak się zastanawiałam, o czym tutaj dzisiaj. I tak uznałam, że dawno nie było o roślinach. To może tak, opowiedzmy trochę o tych zielonych stworach. I pomyślałam, wczoraj wymyśliłam, właściwie tak upewniłam się, że to jest bardzo dobra rzecz, bo to jest bliska rzecz każdemu. A dobrze mi się myśli w pracy fizycznej. Czy chyba mam jakąś taką konstrukcję zwierzęcą bardzo mocno, że najlepsze rzeczy w pracy mi się pojawiają. Więc wczoraj robiłam coś, co nie jest modne i co często w niektórych kręgach nie wypada. Uwaga, kosiłam trawnik. Kosiłam trawnik w ogrodzie.
1: Ale maszyną czy kosą?
2: Maszyną, mam maszynę. Maszynę mam na baterię.
3: Kosiłam... To trochę lepiej.
2: To prawie jak, tak, to prawie jak ręcznie już. Natomiast chodzi mi o to, że znaczy mam takie malutkie placuszki, gdzie jednak lubię położyć kocyk i jednak nie pozwalam tam wszystkiemu rosnąć jak chcę. Więc myślę, że warto sobie pomyśleć, jak piękną rzeczą, pięknym stworzeniem jest trawnik, jak bardzo niedoceniany jest w swoim pomyśle i w swoim typie wzrostu i istnienia, jakby swojej filozofii istnienia w porównaniu z drzewami. To są zupełnie inne stwory, ponieważ w ogóle trawy są też zdecydowanie młodsze ewolucyjnie niż okryto-zalążkowe, dęby, jesiony. To jest coś nowszego, to jest nowszy i inny pomysł przyrody na trwanie, na zarastanie, na rośliny. Pierwsza rzecz, która jest taka, rzuca się w oczy, poza tam fizjologicznymi rzeczami, nie będziemy o tym mówić, to jest to, że one nie rosną na grubość. Nie przyrastają, nie mają słojów, nie robią, nie stawiają na siłę, na wytrzymałość, na siłowanie się z innymi, na wyścig o coraz większą, mocniejszą budowę. Nie. One mają taki wzrost, który schowany jest w bardzo dziwnym miejscu. I to też nie na czubku, jak u drzew, tylko gdzieś tam w środku, na dole, i to ludzie nazwali kolankiem. Więc rośliny mają kolana, ale do terminologii botanicznej zdrabnia się to i mówimy na to kolanko. To jest taka kulka, która wygląda trochę jak przegub, takie zgrubienie na źdźble. No i teraz o co chodzi? Tam są komórki, które po prostu bardzo dziko lubią się dzielić, namnażają się. I z tego kolanka wydłuża się trawa. Czyli jest takie centrum namnażania, centrum tworzenia tego wszystkiego, co później oglądamy, chodząc, przyglądając się łąką, przyglądając się trawnikom. I to miał genialny pomysł, to był genialny pomysł ewolucji, dlatego że kiedy zwierzę zjada trawę, to nie ma problemu. Kiedy ja przejadę tą kosiarką po trawniku, nie ma problemu, dlatego że kolanka są na dole, też u samej podstawy liścia, i one po prostu bardzo szybko się namnażają, bardzo szybko taki trawnik rośnie dalej. Inna rzecz to jest też nowe i bardzo piękne. Popatrzcie na, jak sobie leżymy na tej łące, chwytamy takie źdźbło, popatrzcie sobie pod światło. Że tam układ nerwów, czyli trochę jak nasz układ krwionośny, one też mają taki wewnętrzny układ rozprowadzania wszystkich substancji, wody. Te nerwy są równoległe. Znaczy, że ciągną się jak wielopasmowa autostrada, a nie takie rozdrzewione, krzaczaste geometrie, piękne, namnażające się w coraz drobniejsze żyłki w liściach dębu, klonu. Tutaj są po prostu równoległe takie autostrady, więc to też ma znaczenie, dlatego że taki liść łatwo się zgina. Nie siłuje się też z wiatrem trawa. Trawa lubi też falować, drgać na wietrze. Czyli kiedy wieje bardziej silniejszy wiatr, kiedy położy taką trawę wiatr, nie ma tragedii jak z powalonym lasem. Dlatego, że w tym wspomnianym przeze mnie wcześniej kolanku, to nie tylko jest po prostu wzrost, ale to też jest taki wzrost, gdzie to kolanko nagle z jednej strony mocniej się dzieli, mocniej namnaża. I to powoduje, że ta źdźbło może się podnieść. To jest takie centrum informacji o przestrzeni, ta kuleczka malutka. Centrum informacji o tym, z której strony rosnąć i centrum w ogóle, fabryka twórcza całej trawy, która jest no, bardzo usztywnioną, taką schowaną pod postacią, też przyroda lubi taki kształt kuli, czyli bardzo często jest coś takiego w przyrodzie, że oczywiście jak rośliny i inne organizmy mają ograniczone możliwości twórcze przez tkanki, to sobie pomagają kształtem. No i pod postacią kuleczki rośliny mogą załatwić całą masę różnych zdarzeń, najczęściej no, takich dość trudnych życiowych, ale się podnoszą w dosłownym sensie. No i właśnie jeszcze powiem tylko chwilę o tym falowaniu łąk, falowaniu traw na wietrze. To jest taki czas ważny dla roślin, dla traw, kiedy te kolanka właśnie mocniej się zginają, tak jak przegub. One dostają, czytają ten wiatr, dostają informacje, żeby się troszeczkę wzmocnić, żeby troszeczkę rosnąć w innym kierunku. Tak jak my chodzimy, prawda, po łące czy w jakiejś otwartej przestrzeni, wieje nam w twarz wiatr, wiemy jak się odwrócić, wiemy jak na ten wiatr zareagować. One robią dokładnie to samo, więc zwyczajny trawnik, mimo że ja się bardzo sprzeciwiam takiemu laniu chemii wykańczającym mniszki, różne chwastki właściwie, które lubią tam sobie rosnąć, niech rosną, litości, niech rosną. Ale skoszenie trawnika i takie położenie się na łące, ja zaraz pójdę z kawą właśnie tam. To jest coś, słuchajcie. Więc wszystkich namawiam do przyglądania się trawom, od czasu do czasu jak najbardziej koszenia, do leżenia i chwyćcie w palce kolanko i pomyślcie, tak, to jesteś ty, to jest twój mózg dzisiejszy, to jest to twoja twórczość, trawo.
1: Słuchaj, tak pięknie o tym mówiłaś, że będę inaczej patrzył na to, ale rozumiem, że koszenie czy pożeranie przez zwierzęta nie morduje tej trawy i ona sobie świetnie radzi.
2: Tak, czyli właśnie tak, na tym polega ta wyższość, czyli ewolucja w jakimś sensie stworzyła takie bogactwo gatunków w ramach grupy traw, że nie inwestuje, bo ciągle nam się, prawda, wyobraża ewolucja, która działa w kierunku wzmacniania, zwiększania organizmów, a tutaj nie, tu na odwrót. Współgramy z wiatrem, z tym, że nas ktoś zeżre i potrafimy się szybko zregenerować i że to nie jest koniec życia.
3: Koszenie psuje tylko trochę bardziej domki dla różnych stworzeń, tak, które łatwiejsze są, ale potem do zjedzenia.
1: Ale właśnie Ula powiedziała, żeby dać tym chwastkom żyć, żeby nie lać chemii,
3: jasne. Jedno to chwastki, a drugie to taka myszka, która mieszka w trawie, albo pająk.
1: Albo chwastek.
2: To na pewno. Oczywiście nie kosimy do samej ziemi, ale od czasu do czasu jakieś placki, jeśli mamy w ogrodzie, sobie wykosić na kocyk, jak najbardziej. Jedyny problem taki rzeczywisty to jest to, że jest jednak, o którym ciągle tu mówimy i każdy to widzi, każdy to czuje, jednak deficyt wody, więc tutaj ostrożnie z tym, pod tym względem, że takie obnażanie ziemi jest Jest jednak trochę szkodliwa, tak. No jest szkodliwa po prostu.
1: Będziemy bardzo ostrożni, bardzo ci dziękujemy.
3: Bardzo.
1: I do usłyszenia, Urszula Zajączkowska.
2: Trzymajcie się. Cześć.
1: Dziękujemy. Cześć.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Z radością przyjmuje decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy USA do Polski, przekazał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dodał jednak, że strategią NATO i Europy będzie stopniowe uniezależnianie się od Stanów Zjednoczonych.
1: Stany Zjednoczone będą odgrywać kluczową rolę w Europie ze względu na siły zarówno jądrowe, jak i konwencjonalne, ale w nadchodzącym czasie będziemy świadkami procesu wieloetapowego, kiedy Europa będzie podejmowała większe działania i w ramach tego procesu oczywiście będą podejmowane decyzje i będą czynione ogłoszenia, które stanowią elementy tej długookresowej trajektorii.
0: Tłumaczenie TVP Info. Swoją decyzję o wysłaniu do Polski 5000 amerykańskich żołnierzy Donald Trump ogłosił we wpisie w mediach społecznościowych. Pentagon i amerykańskie media są nią zaskoczone. W rozmowie z polską agencją prasową Jim Townsend, były wysoki rangą urzędnik Pentagonu do spraw Europy i NATO, ocenił, że nagły zwrot w sprawie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce to efekt chaosu decyzyjnego w administracji Donalda Trumpa, gdzie prawa ręka nie wie, co robi lewa. Jak zauważył, od decyzji o skierowaniu wojsk do Polski do jej realizacji mogą minąć miesiące. Były poseł i były wiceminister funduszy i polityki regionalnej w rządzie Mateusza Morawieckiego, Jacek Żalek, został zatrzymany przez CBA do śledztwa prokuratury europejskiej. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W październiku 2023 roku NIK stwierdziła liczne nieprawidłowości, zarówno w procesie przygotowywania i organizacji naboru wniosków o dofinansowaniu w konkursie Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe. W ocenie NIK NCBR nie przestrzegało regulaminu konkursu oraz własnych wewnętrznych regulacji. Żalek za to odpowiadał i został za to zdymisjonowany. W najbliższą niedzielę, 24 maja, startuje letnia Galeria Krainy Bugu. To szereg wydarzeń artystycznych i spotkań, które są związane z reaktywowanym ostatnio czasopismem Kraina Bugu. Piąty sezon letniej galerii rozpocznie się we wsi Skrzeszew, nieopodal Drohiczyna, i będzie poświęcony fotografii, rzeźbie i spotkaniami z autorami publikacji w czasopiśmie. Zaprasza jego redaktor naczelny Daniel Parol.
2: Będzie Krzysztof Renik, który odpowiada za dział wschodni, będzie Anna Maruszeczko i Leszek Stafiej, którzy są naszymi felietonistami, będzie Nastania Krasawa, która została zaproszona do Krainy Bugu, aby poopowiadać o muzyce tradycyjnej, czyli o muzyce pogranicza. Będzie trzech naszych fotografików, którzy będą opowiadać o reportażu w Krainie Bugu i to będzie połączone z wystawą fotograficzną. Mamy fantastyczną wystawę Roberta Lesiuka, Bóg z lotu ptaka. Będzie Andrzej Maruszeczko, który zaprezentuje nam swoje najnowsze ikony. Na koniec zaprezentujemy film Abakamania.
0: Inauguracja tegorocznej letniej Galerii Krainy Bugu w tę niedzielę 24 maja we wsi Skrzeszew nieopodal Drohiczyna. Wydarzenie rozpocznie się o 15:00. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Piątek będzie pogodny, z zachmurzeniem małym i
5: umiarkowanym.
4: Ojej, w zachodniej połowie kraju lokalnie może pojawić się więcej chmur.
5: I pokropi.
4: Nie powinno padać.
5: Nie powinno, ale pokropi.
4: Ale słaby przelotny deszcz może wystąpić jedynie na krańcach.
5: Pokropi.
4: Wiatr powieje słabo, umiarkowanie, trochę bardziej porywisty na wybrzeżu i Podkarpaciu. One nie są obok siebie. Temperatura maksymalna 18-23, chłodniej, gdzie niegdzie Karpaty nad morzem, to znowu nie obok siebie, 16.
5: Ryby zmarzną.
4: 17.
6: Poranna manna.
5: Minęła godzina 9:00. Dobrze powiedziałem? Dobrze.
4: Tak, tak.
5: Ostatnia godzina porannej manny.
4: No i co? Czapki, żeby było ciepło w głowę, w mózg właściwie.
5: Czapki nasze, ale ładne te czapki nasze. Tak,
4: ładne wyszły. A prosiła Wiola, żebym powiedział, bo państwo może zapomnieli, a my sobie nie zrobiliśmy zdjęcia w czapce, więc dzisiaj jest zdjęcie w czapce i ja mówię o czapkach. Żeby państwo, żeby to się jak taki, jak wiertło w mózg wbiło, jak ta czapka go chroni, że czapka, czapka, czapka, sklep Radia Nowy Świat.
5: Słuchaj, ja wymyśliłem.
4: Czapka.
5: Mogę mówić?
4: Tak.
5: Bo prezydent Trump chodzi w czapce. czerwonej.
4: Tak, też mamy czerwone.
5: Ja wiem. I on tam ma napisany skrót. Pamiętasz jaki?
4: Tak, ale nie będę go powtarzał, ale tak.
5: Ale ja bym chciał od tego wywieźć mój pomysł. Oho. Gdybyśmy mieli czapkę z naszym logo.
4: Tak, jest, mamy. Można kupić w sklepie nowyświat.shop.
5: I gdyby był troszkę zmieniony ten skrót, gdyby było MUG, mógł, Make Us Great.
4: Tak.
5: To byłoby fajnie, nie? Taka czapka, zróbcie. Żebyśmy byli wielcy, a może, Radio Nowy Świat.
4: No to właśnie powinno być po polsku, co my jesteśmy.
5: A jak po polsku?
4: Zróbcie nas wielcy.
5: ZNW?
4: Jak? No tak. Zróbcie nas. A
5: wszystko się nie układa, jak w tym angielskim. Wspierajcie nas, to będzie WN, to głupio. Lubcie nas, LN, głupio.
4: Wspierajcie Nowy Świat, WNŚ.
5: Dbajcie o radio, o może tak, dbajcie o radio, DOR. To już prędzej.
4: O, no ale to wtedy musi być Dornsz.
5: Dornsz.
4: Dornsz.
5: Dornsz mógłby być.
4: Dornsz byłby niezły.
5: Tak. Ale może hasło państwo wymyślą nam. Taki skrót typu Make Us Great, ale po polsku, żeby się fajne słowo układało.
4: Że trochę maga, ale jednak, żeby skojarzenie było bardziej dobre niż niedobre.
5: Tak, tak.
4: To może w ogóle w to nie wiem.
5: Może coś przyjdzie, ale już się kończy audycja. Znowu mam to taki smutek, że się kończy coś, a dopiero się zaczęło. Ale się zacznie znowu. Nie wiem, jakiś dzisiaj jestem rozstrojony. Ja nie wiem, czy pełnia księżyca, czy coś mnie dręczy.
4: Nawet ten ambiencik pana jakoś tak troszkę nie ukołysał?
5: Kto?
4: Aha, no. To szczyt może. Jak nie ambiencik, to może szczyt.
5: Dobrze.
4: Blacha w czoło nie zadziałała, tamto nie zadziałało, a w takim razie skoro... A
5: kłóciłeś się, mówiłeś, że kłóciłeś.
4: Tak, z Mateuszem.
5: Mateusz.
4: I teraz to wykorzystam, bo przyniosłem właściwie propozycję, właśnie tę, którą myślałem, że zagram po ósmej, ale tam się wkradła blacha, więc w ramach mojego buntu i tego, że Mateusz przyniósł makinę z Portugalii, ale przyniósł inny utwór z tej płyty, która się zaraz pojawi w całości, to ja przyniosłem dziś ten, na który nie można zagłosować, ale który mi się,
5: komplikujesz bardzo.
4: Ale który mi się bardziej podobał, więc ale to daje szansę państwu, żeby wejść na stronę albo w aplikację, posłuchać propozycji Mateusza, propozycji Zuzy, propozycji Marcina i nie sugerować się tym, że coś Marian wybrał w porannej mannie i podbija
5: komplikujesz
4: zasięgi. Nic nie komplikuje. Makina.

0: ze śpiewnika Bukartyka.
1: Tak już Piotrek nie zagra. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu Piotrek i jest ze mną Sergiusz dzisiaj też.
3: Dzień dobry.
1: Tak, i Sergiusz też tak nie zagra.
2: Nie, ale właśnie tak się zastanawialiśmy, jak wygląda proces twórczy, kompozycyjny takiego utworu i wyobraziłem sobie, że wchodzi gościu do studia, rozgląda się, opiera się o coś łokciem, coś włącza i to już potem tak leci, bo on nie wie, gdzie to wyłączyć.
1: Ale
2: i
1: oczywiście, że
2: super,
1: tak.
2: To mi się bardzo podobało, bo to jest proces, no, on odcisnął swoje piętno na nas teraz i będziemy dla niego swego rodzaju kontrapunktem.
4: Chyba nie jesteście bardzo taneczni.
2: Bardzo jesteśmy taneczni, ale raczej skupiamy się na tańcu wewnętrznym.

0: Mieliśmy piosenkę, bo tak się zastanawiamy, bo z Sergiuszem, co by na to, byśmy częściej zaglądali tutaj, bo mamy...
1: Ale zaglądajcie.
0: No, w takim duecie, bo jednak pięknie brzmią te jego fizharmonie. I dzisiaj przypomnę piosenkę, którą jakiś czas temu tutaj napisałem, ale tak jeszcze nie zabrzmiała jak z tą gitarą. Piosenka nosi tytuł Helenka i to jest piosenka, to jest historia, to jest ilustracja obrazka zapamiętanego z dzieciństwa. I powiem tyle o tym, że są takie obrazy wynoszone z dzieciństwa, których kiedy dzieją się te historie, dziecko nie rozumie, a mimo to na tyle potrafią głęboko utkwić w jego pamięci, że później jako dorosły człowiek spogląda na to inaczej i stara się, żeby nie dostarczać tego rodzaju wrażeń własnym dzieciom. I pod tym względem w moim wypadku tak właśnie się to odbyło. To jest piosenka generalnie o alkoholu i o tym...
1: Ojej.
0: No tak, nie jest wesoła, ale za to pięknie zabrzmi na tej gitarze, to znaczy to, co zagra Sergiusz, bo ja to zagram, jak zagram. I ta Helenka to jest moja odpowiedź na mitologię grecką. To jest Helenka, partnerka Odyseusza, który trochę odpłynął. I już, no. To zagramy. To posłuchajcie. Tak, nowe wcielenie.

Może by i zjadł, ja wiem, pierogów, tylko sama zrób, a nie, że gotowe. Jakie pieniądze? O skąd ma brać, od kogo? No, ty mu powiedz.

i nikt nie dostał w łeb. W porządku jest i gra muzyka. Nie mądruj się, pierogi lep, a tej butelki nie dotykaj.

0: No cóż, nie rozweseliście nas.
1: No, trochę nie, ale nie wiem, jak to brzmiało, bo cały czas tutaj jeszcze eksperymentujemy z ustawieniem, a nawet ułożeniem tych mikrofonów, bo ten jeden tutaj mój leży. No, ale dojdziemy z czasem.
0: Nie wiem, jak u państwa, u nas było dobrze słychać. Gitarka pięknie brzmi, no a taki nastrój jest dopuszczalny. My nie możemy przecież bez przerwy się radować.

0: No właśnie. Dlatego bardzo się cieszymy z waszej, nasi drodzy gospodarze, wyrozumiałości, no bo czasem człowiekowi cisną się i też nie najweselsze rzeczy na usta i na gryfy i trzeba dać im upust, a też mam taką nadzieję, że to nie jest najgłupsza z jakichś historii, bo też zupełnie szczerze ją napisałem i ja się tego tam nie wstydzę, no. Taka wyszła.
1: Ale
0: już.
1: Oczywiście, nie mniej bym sugerował, abyście w zanadrzu na wszelki wypadek mieli jakieś hopsasa.
2: No właśnie, dobrze. Chciałem to powiedzieć, że
0: wrócimy
2: cały
0: z hopsasem.
2: Taneczny nastrój po prostu wziąłem.
0: Prysły. Tak. Ale są różne tańce. Czy pawana to też jest taniec? Na przykład pawana na śmierć infantki było coś takiego. Nie wiem, czy to się tańczy, czy to się słuchało tego, czy czytało, ale tytuł zrobił na mnie zawsze wrażenie i zastanawiałem się, co to jest pawana i czy jest
1: pawana,
0: na przykład...
1: To wiadomo, ta, no. Pawana to na śmierć. To...
0: No właśnie. Ale jakby zrobić taki wesoły numer, na przykład pawana dla pawiana. O. Coś takiego.
1: Ojej, wszystko musimy kończyć, bo idziemy w tę stronę, która groźna.
0: Tak,
1: dziękujemy. Piotr Buchartyk, Sergiusz, dziękujemy bardzo.
0: Kłaniamy
1: dziękujemy.
0: Się.
1: Tak, dziękujemy.

0: I tutaj powinno być król, jaki król, a nie ma króla, bo Klaudiusz jest na urlopie.
1: A wiemy, gdzie się wyleguje, czy nie podajemy?
0: Nie wiem, na rowerze może, ale nie możemy zdradzać, bo to jest jego prywatna decyzja. Ważne jest, że nie ma u nas wdziąg.
1: Ale ja możliwe, że mam temat, który w pewnym miejscu zahaczy o...
0: Ja mam też temat, który zahaczy, ale jaki ty masz temat?
1: A jaki pan ma temat?
0: Ja mam ciekawy temat.
1: Ja mam związany ze stacją i z finansami również, ale potem to się przeradza w wątek około polityczny.
0: No to dawaj, to najpierw dawaj to, tak.
1: Podbił pan kiedyś stawkę?
0: Gdzie?
1: No tak, jakąkolwiek.
0: No jakąkolwiek to podbiłem.
1: Z ilu na ile na przykład?
0: A ja nie pamiętam dokładnych liczb, ale podbijałem.
1: A, to każdy tak może powiedzieć. No, ale podbił pan na przykład dwukrotnie?
0: Zdarzyło mi się.
1: Och ty. No to nieźle. No więc w Radiu Nowy Świat rozpoczęliśmy kampanię Podbij Stawkę, którą
0: No właśnie, słuchamy. Jeszcze raz.
1: Zainkurowała?
0: No nie. Proszę.
1: Zainaugurowała?
0: Zuch, brawo.
1: Zainaugurować. Nie. Ja wiem, ale jakby świadomie powtarzam błąd.
0: Tak.
1: Magda Jeton u Mateusza Andruszkiewicza, był też Paweł Orlikowski z materiałem dźwiękowym dotyczącym tego, ile w ogóle to jest teraz po inflacji, co to jest w ogóle skumulowana inflacja, ile się zmieniło w tym, jaka jest wartość 10 zł. O. Co środę będzie o tym opowiadał, nie tylko chyba o tej dyszce. No i tam już sporo wniosków i naszych, ale też i efektów to przyniosło. Ja mogę państwu powiedzieć...
0: Ale o co chodzi?
1: Bo mam... No jak to o co chodzi?
0: No o co chodzi?
1: No że radio i że podbij stawkę.
0: No to ja mówię... Ty mówisz 10 zł?
1: Tak.
0: No ja mówię 20.
1: No i świetnie. Idealnie pan się wpasował. Aha. Bo patronów za 10 zł mamy 10 300 coś tam?
0: Osób?
1: Tak.
0: A
1: ile mamy za 20, zgadnie pan?
0: 20 tysięcy.
1: Dlaczego?
0: No bo podbijamy.
1: Pomocy.
0: No.
1: Ktokolwiek.
0: Sam zacząłeś.
1: 2, 4, 280, 280, proszę. 9 800 jest za 20 zł. Czyli ten podział jest taki... 50-50, tak?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: No bo 9000 to nie jest 10 tysięcy.
1: 9800, a 10 300. Blisko to jest siebie, czy nie?
0: Dosyć daleko to
1: jest. Jezus Maria.
0: Znaczy blisko zależy, z jakiej odległości patrzysz.
1: Pomocny to nie jest przymiotnik, jakim bym pana teraz opisał.
0: Nie?
1: Nie.
0: Aha.
1: Blisko to jest.
0: Blisko to jest.
1: A można by się spodziewać, że będzie daleko, bo 20 to jest więcej, więc mniej osób będzie chciało wpłacać 20, tak? Nadążamy trochę?
0: Nie.
1: Okej.
0: Okay. Czyli daleko będzie jak 20?
1: Ja się zastanawiam, czy jak państwo tego słuchają, to jest zachęcające, żeby wpłacać więcej na nasze radio? Czy nie bardzo? 224-280-280. Przyjmujemy wszystkie uwagi. Czy ta dyskusja jakby... Zachęca?
0: A żeby, teraz mi przyszło do głowy.
1: Żeby podbić stawkę?
0: A jakby tak 40.
1: No więc z 10 można na 15, można na 20.
0: Ale że
1: państwo podbić.
0: Że ktoś, kto ma swoją stawkę 10, to podbija, o to chodzi?
1: Mhm.
0: A ten, który 20 płaci...
1: Też może podbić.
0: Do 40.
1: Ale bardziej zależy nam na tych dyszkach, bo ich jest tyle samo co 20 i w ten sposób dochodzimy do wartości koszyka i tematu politycznego, ale chyba potrzebuję chwilę pooddychać świeżym powietrzem, więc za chwilkę wrócę.

0: mam skrót na czapeczkę, muza, możesz uszczęśliwić zespół audiofilów względnie autorów. Pozdrawiam serdecznie ze Śląska i życzę miłego dnia ze słonecznego Górnego Śląska. U mnie aktualnie 18 stopni.
1: No pięknie na Śląsku, a dziękujemy za propozycję. Oczywiście wpisujemy ją do listy proponowanych.
2: Mailowo przyszło Sash Bowl.
1: Co to jest?
2: To trochę po angielsku, Sash Bowl, ale Sash Bowl. Sprawdźcie, ażebyśmy byli o wiele lepsi.
1: Aha, ale to skomplikowane.
2: Skomplikowane, ale takie intrygujące. Sash Bowl na czapce napisane.
1: Tak, oczywiście.
2: Pan coś wymyślił podobno?
1: Ja wymyśliłem, ale nie wiem, czy to się przyjmie.
2: Chyba jest takie trochę kwadratowe, czy nie?
1: Nie, dlaczego kwadratowe? Gruba
2: nić, czy
1: nie? Tylko że ten skrót już istnieje. Uh-huh. I nie wiem, czy możemy go anektować.
2: No, sprawdźmy.
1: Bo gdybyśmy mieli skrót PiS, płać i słuchaj.
2: Bardzo niezłe, ale przyznaję, myśmy się już zdążyli z tego mocno pośmiać, więc to nie będzie tak naturalne, jakby mogło być, ale Kajtek bullseye trafił w dziesiątkę, bo zaproponował NRD, czyli?
1: Na radio daj.
2: Myślę, że jest bardzo, bardzo dobre, ale skoro przy tym jesteśmy, to jeszcze telefon a propos tego, co się wydarzy, jak się na radio da.
3: Dzwonię z taką refleksją. Najpierw wpadłem w wielki smutek, bo przegapiłem wesołą piosenkę Mariana, ale potem mnie oświeciło. Przecież ja jestem patronem, jutro sobie posłucham podcastu.
1: Jak proszę się wpasował idealnie pan dzwoniąc.
2: I to nie tak, że my ten telefon od 3 godzin...
1: Nie, oczywiście, że tak.
2: Trzymamy w zanadrzu. Dobra, wróćmy do lekcji mojej w takim razie. Wracamy do tematu nauczycielskiego.
1: Tak.
2: Ja postaram się być nauczycielem, który nie dusi swoich uczniów.
1: Dlaczego o tym mówisz?
2: Nie rozumiem. Nie, 10 zł, 10 300...
1: Aha, znowu to.
2: 300 osób. 29 800. I to jest, jak to jest? To jest blisko czy daleko?
1: Blisko,
2: tak. Czyli tak. Okazuje się, że tyle samo osób płaci 20, czyli że ci, którzy płacą 10, mogliby łatwo podbić na 20.
1: A dlaczego nie?
2: No dobra.
1: Ale tylko dlatego, że ktoś inny płaci 20, to on musi płacić 10?
2: Nie, bo...
1: A jak on jest ambitny i powie, a nie, a ja zapłacę 30.
2: Ale to oczywiście... Ale teraz przechodzimy do tego tematu, który znowu trochę nam zahacza o politykę i tego, co można mieć w koszyku i ile kosztuje masło, bo mam tutaj nawet przygotowaną taką informację, co można kupić za 10 zł.
1: Ja mam coś do powiedzenia, ale za chwilę. Słucham.
2: trochę się boję. 2-3 kajzerki i masło za 10 zł. Takie mam taką napisane.
1: Aha.
2: Nie liczyłem tego.
1: A parówkę?
2: Może gdzieś będzie za chwilę. Hot dog na stacji, często około 10 zł albo więcej. O, czyli jest. Kawa na stacji benzynowej, często już powyżej 10.
1: Ale nie najlepsze te kawy.
2: No, ale mała kawa i drożdżówka, napisane, że na styk. Litr mleka plus chleb można kupić za 10 zł. Aha. 2 bilety komunikacji miejskiej w części miast, ale już nie wszędzie. 2 kostki, no tak, albo 2-3 kajzerki i masło, albo 2 kostki masła.
1: Samo masło użyć bez kajzerek?
2: Są tacy, którzy lubią. Mam takiego kolegę, który jak mu się da ser, to nie kroi na plasterek, tylko bierze jak baton. I kiedyś mu dałem taki bardzo dobry ser, kawałek bardzo dobrego drogiego sera. Jak zobaczyłem, że on go wziął do ręki po prostu w garść i zaczął to jeść, to myślałem, że... już nie będę mówić, co myślałem. Kilka jabłek i banany. Mała paczka chipsów i napój.
1: To jest wszystko
2: osobno, no ale są smaczne. Kilogram cukru i śmietana.
1: Kilogram cukru i śmietana.
2: Porcja frytek.
1: Ale po co ty to mówisz?
2: Żeby państwo sobie zdali sprawę.
1: Żeby zrezygnowali z tego na rzecz wpłaty na radio.
2: Na przykład. I wtedy mogą zrezygnować z porcji frytek.
1: Zamiast albo... kupić chipsy szkodliwe i napój szkodliwy z cukrem. Tak.
2: No więc w skrócie chodzi o to, że po inflacji to 10 zł to...
1: Ale wiesz co? To wszystko jest cudnie pięknie, tylko to jest wyduszanie z jednej gałązki dalszej porcji soków.
2: To jest 10...
1: A gdyby gałązek było więcej?
2: Ja wiem, ale to jest 10 000 gałązek.
1: nowe, tak jak Ula Zajączkowska mówiła, z kolanka, żeby wyrosły nowe i żeby przybyło tych nawet 10 zł.
2: Ja wiem, ale my to mówimy i to tak trochę pomaga, a trochę nie pomaga. A tutaj jest pomysł na to, żeby troszkę tak państwa delikatnie pstryknąć, poruszyć, żeby się może... No bo jest tak, że te wszystkie serwisy...
1: Ale to jest takie dziadowanie.
2: Ale nie, ja się nie zgadzam, że to jest dziadowanie. Jakby rozumiem, o co panu chodzi, ale wszystkie serwisy streamingowe poszły w górę. Wszystkie miejsca, gdzie trzeba zapłacić za jakiekolwiek treści i za dostęp, kosztują minimum 20, najczęściej 30. 30 zł za miesiąc.
1: Benzyna też poszła.
2: Nie, ale no, wszystkie serwisy streamingowe kosztują po 30, od nawet czasami 40 zł. No my mamy ten próg wstępu 10. Nie chcemy go kompletnie usuwać, bo wiemy, że są osoby, którym jakby nawet 10 zł to i tak jest dla nich już wydatek.
1: Raczej.
2: Ale zachęcamy, żeby ci, którzy mogą, zastanowili się, czy mogą.
1: Niech namawiają innych.
2: No tak by było najlepiej. Dobra, chyba już wystarczająco, tak?
1: Wystarczająco, a potem ja powiem swoje.
2: Dobrze.

0: Wiem, że nie jesteście Radiem Maria, ale może pan zaproponuje Marianowi litanię do świętego Tadeusza, patrona spraw beznadziejnych. Nie wiem, jak to odebrać.
1: No, że może święty Tadeusz
0: nam pomoże, że
1: rozmnożyć patronów. Aha. Nie żeby wycisnąć nich, tylko rozmnożyć.
0: Przyszła też propozycja wprowadzenia paywalla, takiego twardego, żeby nie kasować 10 zł i żeby chętnie płacił za takiego paywalla na przykład Bartek. Ale Bartku, muszę ci... To jest jakby z jednej strony super pomysł i pięknie piszesz, że mamy wyrobioną markę i że zabranie czegoś boli bardziej i że 90% niepłacących użytkowników zaboli i że duża część zacznie płacić, okej, ale zamykamy się wtedy kompletnie na osoby, które nas jeszcze nie znają, bo jak ktoś nas nie zna, to nie zapłaci 10 zł, żeby nas poznać, więc ten paywall, obawiam się, jest...
1: Dlatego ja jestem zwolennikiem takiej szeptanej propagandy, no. Skoro nie możemy sobie huknąć reklam we wszystkich mediach albo samolotu, które będą leciały pomalowane w Radio Nowy Świat, albo jeszcze czegoś, bo nas nie stać na takie wielkie te fanaberie, to żeby państwo mówili znajomym, że to radio jest dobre. Bo jest dobre i tyle. Ale teraz, w związku z tym, że nie ma Klaudiusza, myślę, że niektórzy słuchacze mogą być lekko zawiedzeni, że pomijamy w ogóle te tematy aktualnościowe.
0: I tu wraca pan do tego, czego pan nie powiedział?
1: Trochę tak. Bo po pierwsze chciałem powiedzieć o prezydencie Trumpie, że ten jego nagły wysko, że on 5000 żołnierzy nam wyśle, to jest trochę tak, jak mówiliśmy o tych nauczycielach, którzy czują się panami wszystkiego. I on sobie tak siedzi w tej czapce i myśli, co my tu zrobić? A ci Polacy, aha, bo tam zabraliśmy tym Niemcom, może coś im damy tym Polakom? Bo to nie jest tak, że międzynarodowe umowy, układy, NATO, że to jest święte, nic nie jest święte. Mówi, zaraz tak, no, tu wezmę sobie Kubę, a Polakom dam 5000 żołnierzy. A jutro troszkę się gorzej będzie czuł, mówi, dalej mi z tymi Polakami, zabiorę te 5000, a może wezmę sobie Wenezuelę.
0: No tak, ale to jakby to wiemy, że to, jakby, no, może nie, że chorągiewka, ale raczej taki...
1: Nie chorągiewka, on jest właścicielem. On ma wadze, ma, tak jak mówił kiedyś Jacek Fedorowicz, jak ma wadze, no to sobie korzysta. Ale chciałem o czymś innym powiedzieć jeszcze. Właśnie bardzo bolesnym przeczytałem, i chyba to nie jest fake news, że złapali paru Polaków szpiegujących dla Rosji i ci Polacy, to okazuje się, jest były policjant, jeszcze ktoś, po prostu, aż mi ciężko uwierzyć, ale mamy w naszym kraju obywateli, którzy są bardzo chętni, żeby Rosjanie wzięli Polskę pod but.
0: Ale dziwi to pana tak...
1: Mnie to dziwi.
0: Tak bardzo? Ale to, że mamy takich, którzy nie bardzo jakby lubią to, że jest jak jest, to wiemy, bo to z różnych stron.
1: No to wiemy, powiem. Ale jakby chcieli. Bo są różni.
0: No, ale to takich też mamy sporo. Tak, ja mnie już przestało to dziwić. Mamy tak skrajnie... Jak to właściwie w każdym.
1: Ale uważasz, że połowa Polaków chciałaby ruskich w Polsce?
0: Nie, ale dlaczego połowa? Przecież nie złapali połowy na szpiegostwie. No, są też tacy, którzy chętnie
1: by się... Nie, ja mówię o takich skrajnych ugrupowaniach, takich patopatriotów, którzy są... ksenofobami,
0: no tak,
1: są
0: tak,
1: tego,
0: tak.
1: Ale jak to działa w ogóle? Bo przecież kiedyś zdrajcy się po prostu na śmierć skazywało. Bo to była jedna z najcięższych zbrodni. A teraz zdrajca, który swój własny kraj, w którym się urodził, zarabiał, pracuje, dzieci napłodził, on po prostu sprzedaje komuś. Mi się to wydaje...
0: No mogło być jeszcze, ja nie tłumaczę, ale tak sobie próbując to moim małym rozumkiem, który tego też nie rozumie, tak podobnie jak pan, próbując to wytłumaczyć, myślę sobie, że są sytuacje, że może ktoś jest szantażowany, że rodzina...
1: No tak, ale to pod to presją już... straszliwą, to wiadomo, ale tutaj nie sądzę, że
0: nie wiemy tego, no nie wiemy.
1: Może dostali trochę pieniędzy, a może się tak napili alkoholem, że nie zdążyli przestać pić, im się wszystko pokręciło, albo może w sposób naturalny mają takie mózgi, bo rzeczywiście spotkałem paru takich.
0: No, nie, chyba nie dojdziemy. Zostało nam mało czasu w audycji dzisiaj.
1: To co? Poszłam się piosenki.

0: pan ich lubi.
1: Co lubię?
0: Latających braci Mojito.
1: Lubię przede wszystkim Tonego Joe White'a i to się pięknie składa. Lubię różne rzeczy, lubię Urszulę Zajączkowską i te kolanka w trawie, lubię profesora Koziołka, lubię... Właściwie to możemy całą listę wymienić tych, których dzisiaj lubiliśmy, nie?
0: Możemy.
1: Kajtka Szczelczyka lubię, Kubę Jędrasa, Pawła Olikowskiego,
0: Adrianę Bąkowską,
1: Piotka Bukartyka, Sergiusza,
0: tak.
1: Tomka Giemzę,
0: Urszulę Zajączkowską.
1: No to już mówiłem.
0: A przepraszam, to dwa razy. Ja lubię...
1: Ciebie też lubię.
0: O,
1: ja, lubię.
0: Ja pana nawet też lubię. Jak pan mnie lubi, to ja też pana lubię. Jak pan mnie nie lubi, to ja wtedy też pana trochę nie lubię.
1: Aha, aha.
0: Piszą państwo niektórzy, że wspierają od początku. Pan Robert, że oświecił go argument o streamingu i że podbił, więc lubimy pana Roberta, ale lubimy też tych, którzy nie podbijają, a nawet tych, którzy... Tak, pani Agata mnie pacnęła dosyć poważnie w głowę, muszę powiedzieć. I trochę mi przykro, bo wychodzi na to, że sprowadziła, jak to ładnie powiedzieć, komunikat ten radiowy, który jest radiowy, chociaż dzisiaj ja jestem jego tubą, i napisała, że po tej Marianowej żebraninie nie jest pewna, czy w ogóle będzie dalej patronować.
1: A widzisz jednak.
0: Czyli oberwało mi się.
1: No tak.
0: Ale to...
1: Ale, bo nie ma tak, żeby wszyscy jednym chórem mówili,
0: no
1: tak?
0: No wiem, ale trochę rację. Mi przykro, bo to nie, wydaje mi się, że nie była moja... Teraz bym chciał przerzucić na radio odpowiedzialność, tak, że to nie moja żebranina, tylko radiowa. Ale to trochę nieelegancko. Może tak. Pani Agato, rozumiem.
1: O, jak się stara.
0: Staram się bardzo teraz, tak. Ale na nasze usprawiedliwienie, przynajmniej nasze piątkowe tutaj, wydaje mi się, że robimy to rzadko.
1: Nie nachalnie.
0: No trochę nachalnie.
1: Uroczo, trochę uroczo.
0: Nachalnie, ale rzadko.
1: Ale rzadko, bo tylko w piątek.
0: No dobra, to ja może ja już się pożegnam. No
1: tak, ale rzeczywiście to przypominanie, że właściwie tylko i wyłącznie... O, no, to ja powiedziałem.
0: No, aha, tylko,
1: przepraszam, zagapiłem się, zdarza mi się, przepraszam bardzo. Tylko...
0: Przysłowiowe tylko i wyłącznie.
1: Tak, tylko... nie wiedziałem, co po tylko miało być.
0: W Stanach sobie z tym dużo bardziej radzą. Jak ja słucham, czasem zdarzy mi się takiej stacji...
1: A, tylko dzięki wam istniejemy. O, tak. To miałem przypomnieć. A co w Stanach?
0: Więcej jakoś wdzięku mają w tej, nieładne słowo, ale żebraninie.
1: Jak ale się... na przykład PBS czy coś?
0: KJZ jest taka stacja i ona z tego tylko żyje i to tak strasznie nie razi. A może ten polski jest taki, możesz już grać.
1: A może mamy inną psychikę, może mamy takie inne podejście do tego.
0: No dobra.
1: Nie wiem.
0: Poprosimy Monster Masza.
1: No, to my się już kłaniamy, tak?
0: Tak.
1: No, już wakacje za chwilę.
2: One night, when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly...

0: Zapraszam Państwa na kolejną rozmowę w kinie, bo pójdę do kina z Danielem Olbrychskim. Och, to będzie rozmowa nie tylko o kinie, nie tylko o aktorstwie, ale także o kobietach, także o zwycięstwach, ale także o dziwnych zdarzeniach, jak na przykład z szablą na obrazy. Idę do kina z Danielem Olbrychskim w niedzielę o 19:00. Tomasz Raczek.
1: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Dziękuję wszystkim zaangażowanym. Sądzę, że reputacja Polski jako kraju, który dba o swoją obronność, również tutaj pomaga. Tak zareagował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski na wieść o tym, że prezydent Donald Trump chce wysłać do Polski 5000 amerykańskich żołnierzy.
2: Wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem, i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili. Nasz ambasador przy NATO, Jacek Najder, jest już w kontakcie z władzami sojuszu, z amerykańskim odpowiednikiem. Szczegółów jeszcze nie ma.
1: Jak dodał potem Sikorski, obecność amerykańskich wojsk w Polsce pozostanie na mniej więcej takim samym poziomie. Będzie to około 10-11 tysięcy. Amerykański prezydent poinformował o tym we wpisie na swoim kanale społecznościowym, nie ujawnił jednak szczegółów tej decyzji. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki stawił się w prokuraturze krajowej. Były poseł PiS został wezwany w charakterze świadka w sprawie nieodebrania przez prezydenta Karola Nawrockiego ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ta sprawa to absurd, mówił Bogucki dziennikarzom przed prokuraturą.
3: Ona została prawdopodobnie wszczęta na polecenie ministra Żurka. Znaczy, to jest organ wykonawczy, który próbuje w sposób absolutnie moim zdaniem niedopuszczalny kontrolować prezydenta Rzeczypospolitej i jego administrację, zastraszać urzędników, prowadzić długogodzinne przesłuchania. To jest rzecz w normalnym państwie demokratycznym, państwie prawnym niedopuszczalna. Próbować wnikać w rozmowy między prezydentem a jego doradcami, urzędnikami. To też jest niedopuszczalne, bo to jest próba wywarcia presji przez jeden organ władzy wykonawczej na głowę państwa, co jest skandaliczne.
1: Wezwania do prokuratury w tej samej sprawie otrzymali również inni urzędnicy prezydenckiej kancelarii. W ten weekend zakończy się w Łodzi Festiwal Szkół Teatralnych. Swoje przedstawienia prezentują niemal wszystkie szkoły aktorskie w Polsce. Piotr Seweryński, główny organizator i zarazem dziekan Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki, mówi o randze festiwalu, który przyczynia się do kształtowania przyszłych karier zawodowych aktorów.
4: Na festiwalu przecież byli i Robert Więckiewicz, i Michał Żebrowski. Właściwie jego kariera niebywale intensywnie się przecież toczyła, zwłaszcza myślę w tym okresie tuż po festiwalu, kiedy skończył szkołę. Jacek Braciak, Agata Kulesza. No bardzo wiele, myślę, jeśli nie większość tych wspaniałych nazwisk naszych aktorskich, no bo przecież no niemal wszyscy przez ten festiwal się przewinęli.
1: Ostatnie spektakle 44. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi dziś i jutro. W niedzielę 24 maja jego zakończenie, podsumowanie, werdykt jury, rozdanie nagród i koncert. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Soulówka.

A to piękne majowe przedpołudnie rozpoczęliśmy od niszowego disco Experience Unlimited. To zespół znany również jako EU. Jest to grupa grająca muzykę gugu i funk. Wywodzi się z Waszyngtonu, a swoją największą popularność osiągnął ten zespół w latach 80. i na początku lat 90. Na czele tej grupy stoi wokalista i basista Gregory Sugar Bear Elliott, a sam skład zespołu zmieniał się na przestrzeni lat. Największym ich przebojem jest utwór Dabat z 1988 roku, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Spike Lee School Days. Uplasował się na 35. miejscu listy Billboard Hot 100, więc dosyć wysoko. I od niego to nasze dzisiejsze spotkanie właśnie się zaczęło. Dzień dobry Państwu w to piękne piątkowe przedpołudnie. Dzień dobry Państwu mówią Kajtek Strzelczyk, który realizuje, a także ja, mówiący do Państwa Mikołaj Tyczyński. Oczywiście to wszystko w związku z tym, że nadszedł czas na soulówkę. A my zostaniemy z Państwem do godziny 11. Będziemy grali ładne melodie, bardzo bujające, taneczne, więc prosimy nie regulować odbiorników i pozostać z nami.

to grupa One Way, na czele której stali wokalista, który nazywał się Al, już Państwu mówię, Al Hudson, a także gitarzysta Dave Robertson oraz basista Kevin McCourt. Ta grupa powstała w połowie lat 70. Początkowo nazywali się Al Hudson and the Soul Partners. Nagrali kilka singli dla wytwórni Atco Records, zanim dołączyli do ABC Records i wtedy zadebiutowali albumem Especially for You w 1977. W tym samym roku nagrali swój drugi album Cherish, a w 1978 wydali trzecią płytę Spreading Love, z którego sporą karierę zrobił singiel Spread Love, chociaż ten utwór co prawda nie znalazł się na listach przebojów ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Wielkiej Brytanii, to stał się wielkim hitem w nowojorskich, a także londyńskich klubach. Kiedy ABC połączyło się z MCA Records, to zespół stwierdził, że oni też zrobią rebranding i zmienią nazwę na One Way featuring Al Hudson. No i właśnie ta płyta, którą wydali w 1979 jako One Way featuring Al Hudson, wybrzmiała na naszej antenie, a mianowicie kompozycja Music. Jest ona mieszanką disco oraz A Quiet Stormu. No, nic tylko porwać się w wiry tańca i nie chcieć nic robić do wieczora. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online. A my wesołym krokiem zmierzamy teraz w kierunku soulówkowej płyty tygodnia. Tym razem będzie to duet małżeński. Barry'ego White'a znamy wszyscy, jednak nie wiem, czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że miał żonę. No okej, to jest w miarę logiczne, ale jak ona się nazywała? Glaudine Beverly White, wokalistka trio Love Unlimited, które wspomagało Barry'ego White'a. W 1974 roku się pobrali, mieli razem czwórkę dzieci. W latach 80. Glaudine White

Wielokrotnie występowała m.in. w programie Soul Train, a w 1981 nagrała wspólny album ze swoim mężem Barrym, który nosi tytuł Barry and Glodin. Jest to tak na dobrą sprawę kwintesencja stylistyki Barry'ego White'a i The Love Unlimited, jednak z dużą dawką pewnych trendów ówczesnego disco. Przed nami dwa utwory z tego krążka, jak zawsze przy okazji soulówkowej płyty tygodnia. Na początku będzie to You're the Only One for Me, a później The Better Love Is, The Worse It Is When It's Over.

Za nami segment z soulówkową płytą tygodnia. Tym razem wybrzmiał duet małżeński w postaci Barry'ego i Glaudyn White'ów, którzy w 1981 roku nagrali wspólny album, a za nami przepiękne kompozycje You're the Only One for Me oraz The Better Love Is The Worse It Is When It's Over. A przed nami teraz Norman Washington Giscombe, znany jako Junior, urodził się w Wandsworth w Londynie. Na początku i w połowie lat 70. wraz z kolegami ze szkoły założył wytwórnię płytową w Balham w południowym Londynie. Wydali wtedy płytę zatytułowaną Nice and Slow, o której Junior potem powiedział, że osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w Australii. To nie do końca zostało zweryfikowane. W 1978 lub 79 nagrali utwór Get Up and Dance, Hot Up and Hit It, który ukazał się później w 1980 i on był takim dosyć umiarkowanym hitem klubowym, a od 1982 rozpoczął solową karierę, wydał wtedy album J.I. i to był materiał, który stosunkowo odniósł sukces w Stanach Zjednoczonych, co jest ciekawe, bo to artysta brytyjski, grający takie, no, brytyjskie disco. Między innymi wybił się singiel Too Late Junior, a my gramy jednak nieco inną, bardziej urban dyskotekową kompozycję Is This Love?

A to był brytyjski wokalista Junior. Dziś słuchaliśmy jego albumu J.I. z 1982 roku i urban dyskotekowego Too Late. A przed nami Kashif był amerykańskim piosenkarzem, autorem tekstów, producentem muzycznym pochodzącym z Nowego Jorku. Jako nastolatek dołączył do funkowej grupy BT Express. Potem studiował islam i zmienił imię z Michael Jones na Kashif. Przez lata był związany z wytwórnią Arista Records, odnosił tam sukcesy jako artysta solowy i producent. W czasie swojej kariery współpracował z Whitney Houston, George'em Bensonem, Stephanie Mills, George'em Duke'em czy Janet Jackson, więc naprawdę wielu uznanych artystów korzystało z jego usług jako tekściarza i producenta. Dzisiaj jednak spoglądamy ku jego solowej twórczości i przed nami dyskotekowa maestria w postaci Stone Love.

Kashif i Stone Love. No, Kashif i Stevie Wonder to są takie najważniejsze postacie, jeżeli chodzi o muzykę urban drugiej połowy lat 80. Pan Chris napisał: dzień dobry, soulówko, no to godzinka pozoracji w pracy. No pięknie, no. Tutaj mnie też bardzo przyjemnie kajtkowi siedzi, słuchając takich dźwięków. A przed nami teraz artysta, który nazywa się Lilo Thomas. Sięgamy sobie dzisiaj po jego urban dyskotekową płytę Let Me Be Yours, z której zagramy kompozycję noszącą tytuł You're a Good Girl.

A to Lilo Thomas, znakomite urban disco, prosto z płyty Let Me Be Yours, z której dzisiaj zagraliśmy Your Good Girl. A teraz posłuchamy sobie artysty, do którego twórczości wracamy dosyć regularnie w soulówce, bo go uwielbiam. Frankie Beverly, jeden z najlepszych soulowych wokalistów, wspaniały funkowy gitarzysta, który w drugiej połowie lat 80., tak jak zresztą większość artystów soulowych, poszedł w kierunku disco. No i właśnie przed nami dzisiaj taka próbka disco, urban funku, to taka naprawdę bardzo ciekawa mieszanka, którą Frankie Beverly wraz z wiernie towarzyszącą mu grupą Mace stworzyli. Kompozycja, która teraz już brzmi pode mną, nosi tytuł Back and Stride i myślę sobie, że wprawi nas w bardzo dobry nastrój w te piątkowe przedpołudnie.

Frankie Beverly i wiernie towarzysząca mu grupa Mace w znakomitym disco urban funkowej kompozycji Back and Stride. I a propos tego, pan Artur napisał: cześć, za to u mnie lepsza wydajność w biurze, czyli home office. No bardzo się cieszę, no wydaje mi się, że to jest taka muzyka, która albo trochę rozleniwi, albo będzie nas nakręcać. To wszystko pewnie zależy od indywidualnych gustów. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Sobólówce. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Realizował je Kajtek Strzelczyk, jak zawsze. Mówiłem do Państwa ja, Mikołaj Tyczyński. Słyszymy się we wtorek w Bezkresie, a skoro to koniec miesiąca, to będzie bezkresny portret, którego bohaterem będzie Keith Jarrett, legendarny jazzowy pianista, który 8 maja świętował swoje 81. urodziny. Pewnie posłuchamy czegoś z Köln. No tak, to będzie ładna audycja. A na zakończenie dzisiejszej soulówki gramy Aleksandra O'Neilla, też bardzo ciekawego urban dyskotekowego artystę. A przed nami jeden z jego największych przebojów w wersji singlowej, Innocent, który był tak na jednej z płyt, był częścią takiej bardzo długiej, prawie 10-minutowej kompozycji, ale tutaj w wersji okrojonej, chyba tam bodajże 5-minutowej. Innocent, a ja Państwa zostawiam, życzę dobrego weekendu słonecznego.

0: Minęła 11:00, tu radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od komentarza sekretarza generalnego NATO do decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Mark Rutte mówi o zadowoleniu i dodaje, nasi dowódcy wojskowi dopracowują szczegóły. Ścieżka, na której się znajdujemy, to silniejsza Europa i silniejsze NATO. Dbamy o to, byśmy z czasem, krok po kroku, byli mniej zależni od jednego sojusznika, jak to miało miejsce przez długi czas, czyli od Stanów Zjednoczonych, aby również one miały możliwość skupienia się na innych priorytetach, które również leżą w naszym interesie. W dzisiejszych rozmowach szefów dyplomacji państw NATO uczestniczy m.in. sekretarz stanu USA. Marco Rubio podkreślił, Stany Zjednoczone mają globalne zobowiązania. Do tematu wrócimy w kolejnym serwisie, a za chwilę na naszej antenie sprawy międzynarodowe w audycji Cały Nasz Świat. Szef MSWiA i minister cyfryzacji podpisali rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Przypomnijmy, to skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zobowiązał Polskę do uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach Unii Europejskiej. Przepisy zaczną obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. A te przepisy wejdą w życie już o północy w Lublinie. Od tej nocy będzie obowiązywał nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Obejmuje on sklepy i stacje benzynowe na terenie całego miasta. Nie dotyczy barów i restauracji. Na koniec przenosimy się na drugi koniec Polski, do Zielonej Góry. Poznaliśmy lubuskie obywatelskie inicjatywy młodzieżowe. Wyróżnione pomysły otrzymały wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. Marta Krawczyk z Koła Gospodyń Wiejskich Kowalewianki zapowiada projekt Na tropie historii.
1: Tym razem odwiedzimy Zieloną Górę i okolice. Do tej pory działaliśmy trochę bardziej lokalnie. Teraz postanowiliśmy poszerzyć spektrum działania. Tak jak sama nazwa wskazuje, będzie to historia, ale będzie też dużo sportu, będzie dużo wymiany, przede wszystkim młodzieży z różnych szkół chcemy połączyć, to ze względu na zawód, który również wykonuję. Mam ten kontakt z młodzieżą, wiem, czego im potrzeba, bo dużo rozmawiamy z nimi.
0: W konkursie Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe można było wnioskować o 15 tysięcy złotych. Dotacje otrzymało ponad 70 organizacji. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Cały nasz świat.

0: To muzycznie już właśnie zdradziliśmy Państwu jeden z naszych dzisiejszych przystanków. Czechy. A jak Czechy, no to wiadomo, kto opowie Państwu o tym, czym żyją tamtejsze media. Ale nie tylko u naszych sąsiadów dzisiaj będziemy. Dzień dobry, w audycji międzynarodowej witają się Patryk Rabiega
1: i Damian Kwik. Myślałem, że powiesz, że tłumaczyliśmy tę piosenkę, wyłapywaliśmy słowa takie jak ping-pong. Jeszcze jedno słowo wyłapaliśmy, ale jeszcze je sprawdzamy, więc nie będziemy zdradzać.
0: To mogą Państwo też wpisać w wyszukiwarkę tytuł piosenki i zespół Zrni.
1: I sprawdzić,
0: czy dobrze tutaj wydedukowaliśmy.
1: Dzisiaj porozmawiamy oczywiście o Ukrainie i Rosji, jak to często we wszystkich programach międzynarodowych. My dzisiaj skupimy się między innymi na kontekście międzynarodowym, chińskim tej wojny, a także na starciu dronowym, do którego doszło dość spektakularnym tydzień temu. Powiemy także, to będzie rodzaj pogłębienia tematyki międzynarodowej, o zmierzchu geopolityki, czy rzeczywiście mamy z nim do czynienia. O przeglądzie czechosłowackim powiedziałeś, ja będę używał tego określenia, bo jestem do niego przywiązany, państwo mi wybaczą.
0: A myślę, że nie tylko ty. Myślę, że po drugiej stronie pewnie jest wielu takich...
1: Po drugiej stronie szyby.
0: Po drugiej stronie szyby, po drugiej stronie anteny i po drugiej stronie świata, wszędzie. Myślę, że znalazłyby się takie osoby, które pewnie też z pewnym sentymentem wspominają tamte czasy.
1: Trzeba zapytać, jak Czesi i Słowacy, ale to temat na inną rozmowę. I ostatni punkt w naszej audycji za blisko godzinę. Opowiemy Państwu o lotniczce, pilotce, ale to będzie wycieczka historyczna. A teraz przegląd informacji ze świata.
0: Kijów. Mamy do czynienia z punktem zwrotnym w wojnie, oświadcza ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Jak zauważa, presja na Moskwę rośnie, a zasoby ludzkie Rosji nie stanowią już decydującej przewagi. To był cytat. Do tego zmienia się pozycja Ukrainy, już nie tylko prosi o pomoc, ale sama wnosi wkład w światowe bezpieczeństwo. W ostatnich dniach ukraińskie siły wzmogły ataki na terenie Rosji, także w rejonie Moskwy i Petersburga. Wśród celów była m.in. rafineria Łukoilu, która zaopatruje stolicę w paliwo. Z kolei na terenie okupowanego obwodu donieckiego Ukraińcy uderzyli w wojskowy ośrodek szkoleniowy. Zginęło ponad 60 rosyjskich kadetów. O działaniach Kijowa i o reakcjach Moskwy już za moment w naszej pierwszej rozmowie.
1: A teraz Pekin. Stosunki między Rosją a Chinami osiągnęły bezprecedensowo wysoki poziom, oświadczył Władimir Putin. Tydzień po wizycie Donalda Trumpa w Pekinie, tym razem Xi Jinping z pompą przyjął przywódcę Rosji. Obaj politycy wystosowali wspólną deklarację. Globalna sytuacja jest złożona, światowemu pokojowi i programowi rozwoju grozi ryzyko rozpadu wspólnoty międzynarodowej oraz powrotu do prawa dżungli. Czytamy w tym dokumencie. Wcześniej w rozmowie z Putinem chiński przywódca ubolewał, że na świecie wzbiera nurt jednostronnej hegemonii.
0: Kinszasa. Bardzo niepokojące informacje z Afryki. Ponad 100 ofiar śmiertelnych i około 600 przypadków zachorowań. To oficjalne dane z Demokratycznej Republiki Konga w sprawie epidemii choroby Ebola. Niemal pewne jest, że te liczby są zaniżone. Wirus rozprzestrzenia się w gęsto zaludnionym regionie, także na obszarze kontrolowanym przez grupy zbrojne, więc władze mają kłopot z opanowaniem sytuacji. W mieście Rwampara doszło do zamieszek, gdy szpital ze względów epidemiologicznych odmówił bliskim wydania ciał krewnych zmarłych na ebolę. Protestujący podpalili budynek. Światowa Organizacja Zdrowia w związku z epidemią ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową.
1: Waszyngton. Amerykańskie władze postawiły zarzuty zabójstwa Raulowi Castro. 94-letni były prezydent Kuby miałby odpowiedzieć za zdarzenie sprzed 30 lat. Wojsko zestrzeliło wówczas dwa cywilne samoloty organizacji humanitarnej. Zginęły 4 osoby, w tym 3 obywateli USA. Oczekujemy, że Raul Castro stawi się tu dobrowolnie albo zostanie doprowadzony w inny sposób, powiedział pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche. Tuż po tej decyzji sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że Kuba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i że prawdopodobieństwo pokojowego porozumienia jest nieduże. Władze w Hawanie oskarżyły go o kłamstwo.
0: La Paz. Także zostajemy w regionie latynoamerykańskim. Na wsparcie Waszyngtonu może liczyć boliwijski prezydent Rodrigo Paz. Po tym, jak w kraju doszło do zamieszek z żądaniem ustąpienia głowy państwa, Marco Rubio ostrzegł, że Stany Zjednoczone nie pozostaną obojętne na eskalację przemocy na ulicach. Nie pozwolimy przestępcom i handlarzom narkotyków obalić demokratycznie wybranych przywódców, stwierdził sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych. Boliwia od dłuższego czasu zmaga się z problemami ekonomicznymi. Przez lata krajem rządziła lewica, ale w ubiegłym roku władzę przejął centroprawicowy prezydent. Wprowadzanym przez niego reformom sprzeciwiają się m.in. związki zawodowe. Prokurator generalny Boliwii zapowiedział aresztowanie lidera największego związku pod zarzutem terroryzmu i podżegania do protestów.
1: Teraz Nairobi. Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego Kenii. Nieletni nie powinni być już ścigani karnie za dobrowolne stosunki seksualne. Decyzja zapadła w związku z aresztowaniem 17-latka oskarżonego o relacje intymne z 16-latką. Mimo iż do stosunków dochodziło za obopólną zgodą, chłopakowi zgodnie z kenijskim prawem groziło do 15 lat więzienia. Organizacje praw człowieka uważają decyzję Sądu Najwyższego za ważne zwycięstwo w walce o prawa nastolatków. Zgodnie z orzeczeniem władze muszą rozróżniać związki dobrowolne od związków przemocowych.
0: I jeszcze Moskwa. Ataki ukraińskich dronów na rafinerię w porcie Tuapse wywołały katastrofę ekologiczną na wybrzeżu Morza Czarnego, relacjonuje z Rosji The New York Times. Według nieoficjalnych informacji w powietrzu odnotowano niebezpiecznie wysokie stężenia toksyn, a do cieków wodnych przedostały się tony ropy. Lokalne władze starają się ukryć skalę problemu. Urzędnicy przeprowadzili akcję sadzenia drzew, aby na propagandowych zdjęciach pokazać, że sezon wakacyjny w kurortach nad Morzem Czarnym wkrótce będzie można zacząć zgodnie z planem. Tyle, że na tych zdjęciach w tle unosił się ogromny słup ciemnego dymu. Ukraińcy atakują rosyjskie rafinerie, aby ograniczyć dochody Moskwy z ropy, szczególnie teraz, gdy Kreml liczył na wzrost dochodów w związku z problemami w cieśninie Ormus. I tak oto wróciliśmy do naszego głównego tematu.
2: Cały nasz świat.
1: A w związku z naszym głównym tematem, naszym gościem jest teraz Artur Żak z platformy Czarne Niebo, który łączy się z nami z Drohobyczu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Wrócimy oczywiście do wątków, o których mówiliśmy przed chwilą w serwisie międzynarodowym, ale rozpoczniemy od wątku dodatkowego, który też wydaje mi się, że jest ważny. Jeden z ukraińskich wojskowych mówił w ostatnich godzinach o tym, że Ukraina spodziewa się ataku z terenu Białorusi. Ta informacja oczywiście nie jest całkiem nowa, bo ona wraca właściwie od początku wojny, ale tu jest mowa o scenariuszach, które są analizowane przez Ukrainę. Nie wiemy do końca, jak te scenariusze wyglądają, ale podobno jeden z nich zakłada atak nawet nie tyle na Ukrainę, co na kraje bałtyckie. I chciałem zapytać, czy z pana perspektywy, pan jest na miejscu, więc na pewno dużo lepiej od nas pan czuje sytuację, czy to jest prawdopodobne?
3: To znaczy, atak z terenu Białorusi jak najbardziej jest prawdopodobny i nie należy go lekceważyć, ale na dany moment trudno jest tak naprawdę stwierdzić, w jaki sposób ten atak by wyglądał. Jeżeli chodzi o pełnoskalowe wejście, pełnoskalowy atak z terenu Białorusi, to większość ekspertów

0: A dodatkowo każdy by te ruchy zauważył. Faktycznie, tak jak pan redaktor powiedział, ta informacja jest takim tematem ciągle powracającym. Wołodymyr Zełenski w oficjalnych zresztą swoich komunikatach, tam jeżeli się nie mylę, w okolicach 15 i 20 maja mówił, że po posiedzeniu takiego sztabu połączonego między innymi, w których uczestniczyły służby wywiadu zewnętrznego, informował o tym, nawet poszła jakaś oficjalna nota w kierunku Białorusi przed tymi prowokacjami. Niemniej jednak nie należy nie doceniać tak naprawdę roli Białorusi w tym konflikcie. Tak jak na początku pełnoskalowej inwazji Białoruś, no, moim zdaniem i zdaniem wielu ekspertów, wzięła bezpośredni udział tak naprawdę w ataku, udostępniając infrastrukturę, teren. Teraz teren Białorusi jest wykorzystywany chociażby do koordynowania uderzeń między innymi bezzałogowymi statkami powietrznymi. Na terenie Białorusi jest rozmieszczona infrastruktura radioelektroniczna, która zwiększa zasięg i możliwości kontroli nad tymi środkami napadu powietrznego.
1: Pan powiedział o tym, że, tak? Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale mamy opóźnienie, więc stąd taki efekt. Pan powiedział o tym, że nie widać koncentracji wojsk i że, no rozumiem, że to się opiera na też informacji takiej, że Rosjanie dzisiaj nie dysponują takimi rezerwami, żeby mogli dużą grupę, czyli od kilkudziesięciu do 100 tysięcy żołnierzy tam postawić, żeby to była z północnej strony siła, która realnie może coś zrobić. I rozumiem, że drugi punkt jest taki, że to się opiera na założeniu, że to nie będą białoruskie wojska.
0: W rzeczy samej, no, Łukaszenko w odróżnieniu od Putina przynajmniej jedne wybory w swoim życiu wygrał i jak my widzimy i obserwujemy to, co dzieje się na Białorusi, pomimo tego, że to jest system autorytarny, to Łukaszenko nie zdobył władzy, nie odziedziczył władzy w odróżnieniu od Władimira Putina i on zrobi wszystko, żeby do tej wojny nie wejść, przynajmniej w tym sensie jak najbardziej aktywnym. Dodatkowo no, armia białoruska nie jest armią zbyt liczną, a dodatkowo jeszcze rubieże obronne Ukrainy na północy, na granicy z Białorusią, to nie są te same rubieże jak w roku 2022.
1: Są Ukraina lepiej przygotowane.
0: W rzeczy samej i to wejście byłoby wejściem, łagodnie mówiąc, bardzo krwawym dla reżimu białoruskiego i tego Łukaszenko się obawia. Niemniej jednak ja bym był ostatnią osobą, która by nie doceniała tak naprawdę połączenia tego państwa sojuszniczego Białorusi i Rosji, bo jednak działania takie, no powiem tak, taką nową mową hybrydowe przecież trwają cały czas i tego nie należy nie doceniać. Oczywiście kraje bałtyckie też są pod jak najbardziej pełnym zagrożeniem. Część ekspertów twierdzi, że dla Putina teraz przydałaby się jakaś taka krótkotrwała, zwycięska wojna propagandowa. No i pierwszym takim celem takiej szybkiej wojny mogłyby być państwa bałtyckie. Niemniej jednak z wojskowymi, jak rozmawiam z oficerami, czy też z ekspertami wojskowymi, oni twierdzą, że jednak, jeżeli by były jakiekolwiek działania na terenach państw bałtyckich, to też to by były działania właśnie takie hybrydowe, czy też jakieś oddziały pod cudzą flagą.
1: Żeby nie było dokładnie wiadomo, kto za tym stoi, prawda?
0: Tak. Tak, i to jest taki test też NATO na reakcję, w jaki sposób NATO zareaguje w takiej sytuacji.
1: A te ostatnie incydenty, z którymi mieliśmy do czynienia, między innymi niedawno na Litwie lotnicze, myśli pan, że to ma jakiś związek z tymi scenariuszami, czy to jest przypadkowa koincydencja, no bo wiemy, że naruszenia przestrzeni powietrznej, no to Rosja to uprawia od bardzo dawna.
0: Nie, to moim zdaniem nie jest przypadek. To jest też z jednej strony wywieranie presji takiej psychologicznej, a z drugiej strony to jest klasyczny sposób na testowanie tak naprawdę reakcji państw NATO, no w tym przypadku akurat państwa litewskiego, czy tak jak poprzednio na przykład na Łotwie uderzenie ukraińskich dronów w magazyn paliw, czy też skład paliw tak, na terenie Łotwy był prawdopodobnie, tak twierdzą eksperci, spowodowane dosyć skuteczną walką radioelektroniczną Federacji Rosyjskiej i właśnie odkłonieniem od bezpośredniego celu ukraińskiego uderzenia, konkretnie na teren Białorusi. To jest jak najbardziej testowanie możliwości obronnych tych państw. To się odbywa cały czas.
1: Porozmawiajmy teraz o innym aspekcie.

0: tej wojny. Przed tygodniem doszło do spektakularnej, ale oczywiście też dramatycznej, zwłaszcza jeśli chodzi o Kijów, wymianie ognia za pomocą dronów, jeśli można tak niewojskowo powiedzieć. Proszę powiedzieć, czy ten atak na Kijów i odpowiedź potem na Moskwę dronowa, czy mnie się dobrze wydaje, że to były dosyć duże siły i symetryczne? Nie wiem, czy tak zwykle to wygląda. Starałem się policzyć dane, które są do porównania, obydwie strony mówiły, że strąciły ponad 500 bezzałogowców, co na pewno mówi coś o skali ataku, no bo pewnie skuteczność jest jakoś tam statystycznie mierzalna. Jaka to jest faza wojny dronowej pomiędzy Rosją a Ukrainą?
1: Znaczy, tutaj właśnie analizując ilości tak naprawdę dronów, nawet nie biorąc pod uwagę cele, do których te środki napadu powietrznego zostają skierowane, to Ukraina powoli wychodzi na parytet. Jeszcze to nie jest tak, że jest jakaś konkretna symetria. Jednak Federacja Rosyjska przy tych dronach, szczególnie dronach dalekiego zasięgu, ma pewną przewagę. Niemniej jednak jeszcze kilka lat temu liczyliśmy w dziesiątkach te środki napadu powietrznego. No teraz liczymy je w setkach. Jeżeli chodzi o ten największy atak ostatnio na teren Ukrainy, to około 1500 tak naprawdę bezzałogowych statków powietrznych, około 50 rakiet, 56, jeżeli się nie mylę, ale tutaj to uwzględniając niemalże ten atak trwał ponad 22 godziny, więc tutaj tak trzeba to rozłożyć. Ukraina użyła niejako w odpowiedzi około 500, niektórzy powołują się na dane, że to jest 700. Strona rosyjska mówiła nawet o 1000 ukraińskich dronów, ale to bardzo mało prawdopodobne, bo chyba żeby uwzględnić wszystkie poziomu taktycznego, operacyjnego i tych głębokiego uderzenia.
0: A jaki to jest rodzaj presji wywieranej na Rosję? To znaczy, czy to jest tak, że to jest przede wszystkim presja o charakterze społecznym, no bo ludzie w Rosji i to w Moskwie zauważają, że jest wojna i mogą trochę tę grozę poczuć. Czy może to należy rozłożyć, że jest i aspekt wojenny, i w sensie militarny, i polityczny, i właśnie społeczny? Jak pan to widzi?
1: Na wojnie rzadko kiedy wszystko odbywa się tylko i wyłącznie jednokierunkowo. Oczywiście z jednej strony to jest to bezpośrednie uderzenie na obwód moskiewski, na te okoliczne, znaczy tak naprawdę na tą aglomerację moskiewską, wywarło ogromny wpływ, śledząc na przykład reakcje Rosjan w sieciach internetowych, no przede wszystkim na rosyjskim Telegramie, to wywarło ogromny wpływ. A dobrze wiemy, że w Rosji jakiekolwiek zmiany tak naprawdę odbywają się tylko i wyłącznie przez pryzmat Rosji, przez pryzmat stolicy. Jeżeli to się odbywa gdzieś poza stolicą, no może jeszcze Petersburg, to w większości przypadków władze rosyjskie to całkowicie, niemalże całkowicie nie obchodzi. I to wywarło duży wpływ. Niemniej jednak wpływ militarny czy też gospodarczy mają te uderzenia bardzo duże. No teraz już wiemy o tym, że w tej centralnej części Federacji Rosyjskiej, centralno-zachodniej, że to tak określę, większość rafinerii na dany moment ma zawieszone bądź całkowicie wstrzymaną produkcję paliw i możliwości przetwórstwa. I to się odbywa codziennie tak naprawdę. Nie pamiętam za ostatnie miesiące chociażby jednego dnia, gdzie jakiś atak na przetwórstwo ropy naftowej na terenie Federacji Rosyjskiej się nie odbył. I to poczynając od takich celów powyżej 1500 kilometrów, jak i na bliższych odległościach. No jednak nomenklatura używanych środków napadu powietrznego ukraińskich jest na tyle duża i różnorodna, że poczynając od tych uderzeń operacyjnych w takim najbliższym oddaleniu, tam od 50 do 200 mniej więcej kilometrów wycinania logistyki, aż do tych dalekich. Więc według nawet ekspertów, tylko w tym roku Rosja straciła około 10% możliwości przetwórstwa ropy naftowej, a to jest bardzo ważne gospodarczo. Z jednej prostej przyczyny, no, Rosja trzyma się na paliwach nawet wewnątrz kraju, pod względem logistyki, ogromny kraj, a dodatkowo produkując, wydobywając tak naprawdę ropę naftową i mając problemy z sprzedażą surowej ropy, no, musi tę ropę przetwarzać.
0: A jeśli chodzi o presję,
1: możliwości są mniejsze.
0: Te presje społeczną i polityczną, o której pan też mówił, to pewnie symptomatyczne jest pytanie, pytanie, które zadał jeden z proreżimowych dziennikarzy Dmitrijowi Pieskowowi. Przytaczam pytanie z pamięci, ale ono brzmiało mniej więcej tak, że jak to jest, że kraj, który ma bombę atomową, można zniszczyć dronami?
1: No, tutaj oczywiście te pytania i te zarzuty ze strony rosyjskiego społeczeństwa, czy też tych najbardziej turbo-z-patriotycznych, jak ja ich często określam, środowisk, padają regularnie. Niemniej jednak tutaj mam wrażenie, że Pieskow faktycznie powiedział o czymś, co na świecie jest znane jako system wstrzymywania tak naprawdę nuklearnego. Bo broń nuklearna... praktycznie nie jest możliwe wykorzystanie broni nuklearnej, aby wymóc na drugiej stronie jakieś zachowania, jeżeli te zachowania już zostały podjęte. To jest bardzo trudne. No właśnie, rolą broni jest powstrzymywanie przed jakimikolwiek działaniami. Jeżeli
0: tak, Kijów... Faktycznie ja na to też zwróciłem uwagę. Dziękuję, że pan to przypomina, bo ta odpowiedź Pieskowa brzmiała dość szczerze. To znaczy tak, jakby on powiedział o strategii rosyjskiej, tylko nie tej strategii buńczucznej, ofensywnej, tylko o tym, że my mamy broń jądrową po to, żeby nas nie zniszczyć.
1: W rzeczy samej. I pomimo tego, że tam doktryna nuklearna Rosji się przecież zmieniła około półtora roku temu, jeżeli się nie mylę, i wpisano tam ten duży atak dronowo-rakietowy jako jedna z przyczyn możliwości użycia broni nuklearnej, dodatkowo po prostu Rosja zdaje sobie sprawę, że straty na poziomie ogólnoświatowym użycia takiej broni, czy taktycznej, czy strategicznej, no tutaj w ogóle sobie nie wyobrażam, w jaki sposób przeciwko Ukrainie oni mieliby strategiczną broń nuklearną używać, byłyby na tyle duże, że efekty tak naprawdę militarne byłyby bardzo małe. No chociażby na przykład na froncie używanie broni taktycznej broni nuklearnej mijają się z celem, dlatego że nasycenie siłą żywą na froncie jest na tyle małe w porównaniu do tego, do tych czasów, kiedy ta broń była konstruowana i ta taktyka użycia tej broni była wymyślana przez Związek Radziecki, że straty przeciwnika, czyli w tym przypadku Ukrainy, byłyby naprawdę nieduże w porównaniu ze stratami wizerunkowymi, ale także stratami dla własnych wojsk, no bo przecież te wojska rosyjskie gdzieś muszą wejść na jakiś teren, który no, przed chwilą został uderzony taktyczną bronią nuklearną.
0: Jeszcze jeden wątek na koniec, ale tak dosłownie na jedną minutę. Przepraszam, że tak mało, bo to jest temat na pewnie dwie rozmowy. Jak pan widzi kontekst wyjazdu Trumpa i Putina do Chin? Putin, no to jest sprawa świeższa. Wiemy, że tu jest między innymi brak porozumienia w sprawie nitki Siła Syberii 2, ale co generalnie te dwa spotkania oznaczają dla Ukrainy?
1: Tak naprawdę dla Ukrainy to praktycznie nic nie zmieniło. Jeżeli chodzi o wizytę Putina, no, dla Ukrainy no, istotnym aspektem jest to, że tak jak pan redaktor powiedział, nie ma ustaleń co do tej drugiej nitki Siła Syberii. Podpisano 40 różnych memorandów, ale z drugiej strony negatywną rzeczą, która też nie jest niespodzianką, jest potwierdzenie ze strony jednak Chińskiej Republiki Ludowej tego faktu, że oni po raz kolejny powtórzyli, że wojna musi się zakończyć, ale tylko w sytuacji, w której zostaną usunięte praprzyczyny, czyli niejako dyplomatycznie wypowiedziały się Chiny, popierając rosyjskie żądania. No, myślę, że dla Putin zdecydowanie więcej oczekiwał. Ta wizyta zresztą moim zdaniem była tylko i wyłącznie po to, że towarzysz Xi Jinping chciał pokazać, że jest w stanie wezwać Putina na dywanik. W innych warunkach prawdopodobnie Putin by nie pojechał, bo prawdopodobieństwo zawarcia jakichkolwiek wiążących ustaleń było minimalne.
0: Nie dość, że pokazał, że może go wezwać, to jeszcze pokazał, że nie da mu tego, o co Putin prosi, co myślę, że też dużo mówi o relacjach między tymi krajami. Artur Żak, Platforma Czarne Niebo, Drohobycz, bardzo dziękujemy, no i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, kłaniam się nisko.

0: Teraz zabierzemy Państwa do Lublina, co może wydawać się dziwne w audycji międzynarodowej.
1: Nie, dlaczego piosenka była o Lizbonie, to może być Lublin.
0: No też na L, to prawda, tak. To jedyna styczna, ale w Lublinie kilka dni temu odbyło się Lublin Forum. To jest takie spotkanie ekspertów, analityków, spotkanie poświęcone kluczowym wyzwaniom w międzynarodowej polityce. W jego trakcie są oczywiście debaty, jest wymiana poglądów, jest wymiana doświadczeń. Wszystkiemu przysłuchiwała się Klaudia Kowalczyk i podczas tego forum nagrała dla Państwa rozmowę z Jędrzejem Janderem, analitykiem w Instytucie Europy Środkowej. Proszę posłuchać.
2: Czy możemy mówić o zmierzchu geopolityki?
3: Myślę, że powiedzenie o zmierzchu geopolityki to o krok za daleko, ponieważ geopolityka rozumiana jako pewna rzeczywistość, z jaką mamy do czynienia w stosunkach międzynarodowych, polegająca na zachowaniu aktualności przez tradycyjne wyznaczniki siły państw i bloków państw, takie jak siła militarna i znaczenie położenia geograficznego i słabości z tego wynikające dla różnych państw, to wciąż zachowuje aktualność. Co do tego nie można mieć wątpliwości. Natomiast można powiedzieć, że geopolityka obecnie w tych czasach wojny, niepewności związanej z położeniem strategicznym Europy, z rosyjską agresją i niepewnością wobec naszych sojuszników, dotychczasowych sojuszników zza oceanu, geopolityka zyskała na popularności, jest o niej bardzo głośno w mediach społecznościowych, w wypowiedziach wszelkiego rodzaju ekspertów. I geopolityka jest często nadużywana jako instrument czy pewnego rodzaju ramy do objaśniania świata. Ponieważ oprócz geopolityki mamy coś takiego jak wartości, które wciąż rezonują w umysłach ludzi. To znaczy mam na myśli, że Unia Europejska, która często jest traktowana jako po prostu jeden z wielu rywalizujących ze sobą bloków państw czy mocarstw, reprezentuje coś więcej niż swój potencjał militarny, ludzki, gospodarczy, skądinąd bardzo ważne składniki. Ale Unia Europejska oferuje pewną alternatywę wobec tradycyjnie pojmowanej siły i relacji pomiędzy państwami.
2: Przez dekadę my, jako Europejczycy, opieraliśmy nie tylko swoje bezpieczeństwo, ale też wiarę w to bezpieczeństwo, czy te wartości, o których pan mówi, na Stanach Zjednoczonych. Dziś, patrząc na działania takich ad hoc z dnia na dzień administracji amerykańskiej. Czy my jesteśmy w stanie znaleźć jeszcze w sobie te pokłady cierpliwości do Ameryki? Jak my tę Amerykę powinniśmy, te Stany Zjednoczone, jak my powinniśmy widzieć?
3: Powinniśmy traktować Stany Zjednoczone jako państwo, które w ostatnich latach przeobraziło się. Właściwie państwo i społeczeństwo, do władzy ponownie doszedł Donald Trump, którego styl rządzenia, styl uprawiania polityki jest diametralnie różny od jego bezpośrednich poprzedników, do prezydentów, do których byliśmy przyzwyczajeni. To nie jest typowo amerykańska bolączka czy zjawisko, używając bardziej neutralnego określenia, ponieważ w państwach europejskich również co jakiś czas dochodzą do głosu siły polityczne, których głównym postulatem jest zerwanie ze statusem quo, z tradycyjnymi narracjami liberalnymi, czy wręcz całkowicie z projektem liberalnej demokracji, która jest wulgaryzowana, przedstawiana jako projekt obliczony na zniszczenie tradycyjnych wartości, na przeobrażenie społeczeństwa według jakiegoś wzoru narzuconego przez technokratów. Uważam, że Stany Zjednoczone nie przeobrażają się na wieki. One po prostu przechodzą przez pewną fazę i stały się w ten sposób mniej obliczalne z naszego punktu widzenia, ale możemy to traktować, powinniśmy to traktować jako duże wyzwanie, biorąc pod uwagę, w jakim stopniu byliśmy zależni od Stanów Zjednoczonych do tej pory, jeśli chodzi o tradycyjne mierniki siły militarnej przede wszystkim, ale z tego wyzwania można wyciągnąć wnioski i można to potraktować jako okazję do uniezależnienia się jako Europa, do budowy własnego potencjału przemysłowego, obronnego, tak żeby wahania, wstrząsy polityczne za oceanem nie przekładały się od razu na kryzys bezpieczeństwa w Europie.
2: Europę stać na ten rozwód ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy rosnący populizm w wielu europejskich krajach, to są także Stany Zjednoczone i Rosji w to graj, bo Rosja przecież dofinansowywała niektóre z tych projektów, przecież to są jawne informacje. Czy Europa jest w stanie postawić się tym wszystkim zagrożeniom i wyjść na swoje?
3: Uważam, że Europa udowodniła w ostatnich dwóch dekadach, że dysponuje dość dużą odpornością na różnego rodzaju wstrząsy, bo cofając się o te niecałe 20 lat, możemy wspomnieć o kryzysie finansowym, później kryzysie strefy euro, zadłużenia, później Europa musiała zmagać się z odnieść się jakoś do rzeczywistości po Brexicie, później mieliśmy globalną pandemię i bardzo wielu obserwatorów, szczególnie spoza Europy, wskazywało, że każdy z tych kryzysów, o których wspomniałem, mógł doprowadzić do rozpadu, do końca tego wielkiego projektu wspólnoty europejskiej. Mimo wszystko Europa radziła sobie, wychodziła z tych kryzysów. Można się spierać co do tego, na ile efektywnie poradziła sobie z tymi kryzysami, biorąc uwagę swoje zasoby, ale niewątpliwym pozostaje fakt, że Europa przetrwała i trwa do tej pory. Wydaje się, że obecne zachowanie Stanów Zjednoczonych, reprezentowanych przez administrację Donalda Trumpa na arenie międzynarodowej, również jest kolejnym tego rodzaju wstrząsem, na który trzeba zareagować, ale który nie zagraża fundamentom europejskiej wspólnoty.
2: Na koniec słoń, a sprawa Polska, to znaczy mówimy szeroko Europa, ale Europa to są różne interesy. Inaczej interesy czy sprawy bezpieczeństwa odczuwają Polacy, odczuwają państwa bałtyckie, które ostatnio zmagają się przecież z na przykład spadającymi dronami, a inaczej Hiszpanie, inaczej Portugalczycy czy nawet Francuzi, którzy tego bezpośrednio nie widzą. Jak znaleźć tutaj wspólny front, by grać do jednej bramki?
3: W tej sytuacji to jest oczywiście naturalna sytuacja, w której europejskie sąsiedztwo Unii Europejskiej jest definiowane na wiele różnych sposobów w zależności od położenia danego państwa członkowskiego. Wydaje mi się, że ważne jest zrozumienie przejście z poziomu interesów państwa narodowego na poziom interesów całej wspólnoty. Szczególnie w sytuacji, kiedy obecny świat pokazuje, że państwo narodowe, średnie państwo nie za bardzo radzi sobie w rywalizacji z wielkimi mocarstwami, to znaczy może łatwo stać się ofiarą polityki mocarstw. W tej sytuacji odpowiedzią dla państw europejskich, z których żadne w pojedynkę nie stanowi w obecnym świecie siły zdolnej rzucić wyzwanie takim państwom jak Stany Zjednoczone czy Chiny, odpowiedzią jest zachowanie większej jedności, czy budowa jedności. Kiedy zaczniemy patrzeć na otoczenie Europy przez pryzmat całej wspólnoty, a nie państw znajdujących się na konkretnych odcinkach wspólnej europejskiej granicy, łatwiej będzie decydentom poszczególnych państw i osobom, które kształtują politykę europejską, dojść do porozumienia i budować tą wspólną europejską politykę.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Jędrzej Jander, analityk w Instytucie Europy Środkowej, w rozmowie z Klaudią Kowalczyk. Bardzo dziękujemy, a my za chwilę sprawdzimy, czym żyją media czeskie i słowackie.

0: cały nasz świat. Właściwie nie ma co zapowiadać, bo my Tomka Ławnickiego zapowiadamy dzisiaj od godziny 11.
1: Od 11,
0: więc tak. Powiemy krótko teraz przegląd mediów z Czech i Słowacji.
2: Beranek. To, co tu się działo, to się Czechom w najczarniejszych snach nie śniło. Cibulka ma też trochę niż ta przyrawa przed lakłatą. Hezki den. Wiadomo, że hokej to coś, czym w Czechach żyją w zasadzie wszyscy. Na Słowacji też. Od 15 maja w Szwajcarii trwają hokejowe Mistrzostwa Świata. Przed ekranami czeskiej telewizji publicznej gromadzą się tłumy, śledząc poczynania zawodników, którzy przyprawiają kibiców o palpitację serca. W pierwszym meczu Czesi wygrali z Danią 4-1, ale w drugim...
3: Flego marnie snia, a je to gol, Słoweńsko wytrzeźwi, a Czesko prohrawa tenhle zápas 2-3.
2: 2-3 przegrali ze Słowenią. Po raz pierwszy w historii. To był szok. Wszyscy głowili się, jak mogło do tego dojść, ale w trzecim meczu z bardzo trudnym przeciwnikiem Szwecją Czesi wygrali 4-3. Kolejnym przeciwnikiem były Włochy, to outsiderzy turnieju. Tak uspokajał w czeskim radiu Martin Prochaska, legenda czeskiego hokeja, złoty metalista z
4: Nagano.
2: Włosi strzelili tylko jednego gola w trzech meczach. Wszystkie zdecydowanie przegrali. Nasza drużyna wyciągnęła już wnioski z meczu ze Słowenią. Chłopaki poradzą sobie bez większych problemów. Tak Prochaska mówił rano, a wieczorem wszyscy Czesi przecierali oczy.
3: Nakonec się tam otoczył.
5: To był asi gol.
3: To był gol.
2: Komentatorzy nie do końca wierzyli w to, co się stało, bo też nie od razu było widać, czy krążek przekroczył linię bramki, ale tak.
3: Ano, jest to gol, a Italia bierze 1-0.
2: 1-0. Przez dłuższy czas Włosi wygrywali z Czechami, co nad Wełtawą było nie do zaakceptowania. W końcu zawodnicy wzięli się w garść.
3: Był to bój, ale czeski team zwładł, a zwycięzi nad Italii 3-1.
2: Ostateczny wynik 3-1 dla Czech, ale trudno mówić o radości. Raczej jest duży niepokój. Co dalej? Mistrzostwa potrwają do końca maja, jutro mecz Słowacja-Czechy, a Słowacy w formie wczoraj rozgromili Danię 5-1. Pozostańmy przy sporcie. W czeskiej piłce nożnej afera za aferą. Slavia Praha już wywalczyła mistrzostwo kraju, mimo problemów i kar, jakie klub poniósł w związku z zachowaniem swoich kibiców. Na początku maja podczas meczu ze Spartą Praga tłum fanów Slavii wtargnął na murawę, atakując piłkarzy rywali i rzucając petardami w sektor gości. Właściciel klubu Paweł Tykacz w wywiadzie dla Lidowych Nowin mówi, że w nowym sezonie zamknie trybunę tzw. ultrasów, dopóki politycy nie zaostrzą prawa tak, aby rzucanie pirotechniką w kominiarkach uchodziło bezkarnie. Tuż po skandalu politycy zaczęli mówić o konieczności zmian, ale tylko przez pierwsze dwa dni. Teraz ich zainteresowanie problemem opada, ubolewa właściciel Slavii i dodaje, wiemy dokładnie, co warto zmienić. Możemy czerpać inspirację z Polski, aby pozbyć się ze stadionów problematycznych osób. Powiedziałem, afera za aferą w czeskiej piłce. Ten temat też budzi ogromne emocje. Sąd w Zlinie zwolnił z aresztu ostatniego podejrzanego w sprawie korupcji i oszustw w zakładach bukmacherskich. To były sędzia piłkarski i działacz jednego z klubów. Prokuratura uznała, że nie ma już groźby utrudniania śledztwa. W sumie zatrzymano ponad 30 osób. Miały one ustawiać mecze, nie tylko wynik, także ich przebieg, otrzymując za to ogromne sumy z wygranych na azjatyckich stronach prowadzących tego typu zakłady. Grupa reporterów śledczych czeskiego radia dotarła do materiałów z dochodzenia. I tak, najwięcej pieniędzy można zarobić na kursach, które zmieniają się w trakcie meczu, w zależności od rozwoju sytuacji. Można obstawiać na przykład liczbę kartek pokazanych w spotkaniu. Członkowie grupy przestępczej wpływali na wydarzenie na boisku, w trakcie meczu. Tuż za linią stał umówiony człowiek, który śledził, na co akurat jest najwyższy kurs i dawał znaki. Zdejmuje czapkę, przekupiony sędzia wie, że ma podyktować karnego. Zdapina kurtkę, bramkarz wie, ile goli ma wpuścić. Jedną z drużyn zamieszanych w proceder ma być Karwina, która w środę w finale Pucharu Czech pokonała Jablonec 3-1. Klub i zawodnicy świętują, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że UEFA nie dopuści Karwiny do udziału w europejskich rozgrywkach. Teraz emocje jeszcze innej kategorii. W Brnie trwa Kongres Niemców Sudeckich. Po raz pierwszy w historii na terenie Czeskiej Republiki przyjechali potomkowie osób wysiedlonych z Czechosłowacji tuż po II wojnie światowej. Zaprosiła ich inicjatywa Meeting Brno, dbająca o dialog czesko-niemiecki. Przeciwko organizacji zjazdu Niemców w Brnie protestów jest wiele. Przede wszystkim środowisk skrajnie prawicowych i skrajnie lewicowych. Mamy zgłoszonych 19 akcji w związku z Kongresem Niemców Sudeckich, z czego 13 można uznać za protesty przeciwko temu kongresowi. Tak w rozmowie z Telewizją Nowa informował Michał Ściastny, przedstawiciel brneńskiego samorządu. Dodajmy, w zeszłym tygodniu rządząca koalicja w Izbie Poselskiej przyjęła apel do organizatorów o wycofanie się z wydarzenia. W reakcji na to prezydent Petr Pavel objął patronat nad festiwalem Meeting Brno, a potrwa on do niedzieli. Był hokej, była piłka nożna, teraz będzie boks. Polityczne, wewnątrzkoalicyjne. Na Słowacji kuksańce wysyłają sobie nawzajem premier Robert Fico, lider największej partii Smer, teoretycznie socjaldemokratycznej, i Andrzej Danko, szef nacjonalistycznej partii SNS. Narodowcy żądają od premiera, by odwołał ministra, którego sami wskazali. To Tomasz Taraba, wicepremier i minister środowiska, ale premier odpowiada.
1: To dobry minister. Rekonstrukcja władzy sa nie
2: To dobry minister, nie szykujemy rekonstrukcji rządu, mówi Fico, czym narodowców doprowadza do wściekłości. Danko szantażuje. Dopóki nie zostanie rozwiązany problem relacji w koalicji, w przyszłym tygodniu rządowe projekty mogą nie przejść przez parlament. Telewizja informacyjna TA3 wyjaśnia tę nielogiczną sytuację. Dlaczego minister środowiska jest dla narodowców aż takim problemem? Bo okazało się, że choć SNS wskazała go na to stanowisko, to Taraba ma czelność nie konsultować swoich decyzji z kierownictwem partii. A szczególne oburzenie wywołały jego podpisy pod planami zagospodarowania przestrzennego dla Tatrzańskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Niżne Tatry. W nich wskazano większe obszary objęte najściślejszą ochroną, a także wyeliminowano system licznych wyjątków od ochrony. Gdy jest mniej wyjątków, jest mniej korupcji, wyjaśnił minister, dodając, że dzięki tym zmianom Słowacja otrzyma większe środki z Unii Europejskiej. Powtórzę, to mówi minister wskazany przez narodowców. No ale teraz już bez ich poparcia. Hezki weekend.
4: No nie nudzą się u tych naszych sąsiadów.
0: Na końcu to było miłego weekendu.
4: No to musimy Tomka zapytać, ale tak to ja to tak zinterpretowałem, więc tego się będę trzymał.
0: Jakbyśmy byli na stałe podłączeni do sztucznej inteligencji, to już byśmy to wiedzieli, pewnie z opisem.
4: To musiałaby tutaj chyba Olga Tokarczuk się pojawić. A my robimy skok w przeszłość.
6: Cały nasz świat.
0: To nie będzie o Oldze Tokarczuk. Jako dziecko wspinała się po drzewach, łapała żaby i hodowała świerszcze. Przygoda była jej drugim imieniem. 21 maja 1933 roku jako pierwsza kobieta na świecie przeleciała samotnie nad Atlantykiem, przy okazji bijąc rekord prędkości na tej trasie. W historii Amelie Earhart, pionierki wczesnych lat lotnictwa, jest jednak jeszcze miejsce na drugiego bohatera. Samolot, bez którego ta opowieść nie byłaby kompletna. O co dokładnie chodzi? Jan Janczy.
7: Czy jest głośno? A jakże? Znaczy jest szybko? Cóż, na pewno w locie robi dużo hałasu, choć jak na standardy lat 30. najwolniejsza maszyna to nie była. Lockheed Vega, bo o tym samolocie mowa, powstał pod koniec lat 20. i pod wieloma względami był projektem nowatorskim. Drewniany kadłub, skrzydła pokryte sklejką, aerodynamiczna sylwetka i przede wszystkim jeden z najmocniejszych na owe czasy napędów. Połączenie tych elementów zapewniło firmie Lockheed, dziś Lockheed Martin, reklamę najlepszą z możliwych. Przełom lat 20. i 30. minionego wieku to w lotnictwie wciąż były czasy pionierskie. Głód sukcesów był wielki. Kto poleci dłużej, szybciej, dalej? A tak się składa, że model Vega był ze względu na swoje osiągi połączone z dalekim zasięgiem maszyną idealną do ustanawiania rekordów i tym samym przyciągał uwagę wielu żądnych przygód. Pośród nich znalazła się pewna 33-latka ze stanu Kansas. Mowa o Amelie Earhart. Ducha przygody miała w sobie od najmłodszych lat. Wykształciła się wprawdzie na pielęgniarkę, ale to przestworza były jej naturalnym środowiskiem. Licencję lotniczą uzyskała jako 16. kobieta w historii Stanów Zjednoczonych w roku 1923. Parę lat później zarówno USA, jak i Europa żyły wielkim wydarzeniem. Oto Charles Lindbergh, pilot poczty lotniczej, przeleciał z Nowego Jorku do Paryża. Samotnie. Zajęło mu to nieco ponad 33 godziny. Ponownie, były to czasy dla lotnictwa pionierskie, więc natychmiast pojawił się pomysł, aby wyczyn powtórzyć. Ale tym razem z lepszym czasem, choć niekoniecznie samotnie. Do zespołu, który miał podjąć się tego karkołomnego przedsięwzięcia, dołączyła oczywiście Amelia Earhart. W roku 1928 zdążyła już zapracować na status gwiazdy przestworzy. Na koncie miała samotny przelot nad kontynentem północnoamerykańskim.
6: Kilkuosobowy zespół pokonał nie bez przeszkód Atlantyk i wylądował tym razem w Walii. Wynik Lindberga poprawiono o ponad 10 godzin. Lot trwał niecałą dobę. Amelia Earhart, upewniwszy się na własnej skórze, że takie dokonanie jest w zasięgu jej możliwości, zdecydowała, że kiedyś przyleci nad Oceanem Atlantyckim samotnie. Zanim to się jednak wydarzyło, musiało minąć kilka lat. W końcu przelot nad Atlantykiem już nie zrobiłby na nikim wrażenia. Trzeba było sobie znaleźć jakiś nowy rekord do pobicia. O drugim bohaterze tej historii, samolocie Lockheed Vega, mówi Dorothy Cochran, kuratorka amerykańskiego Narodowego Muzeum Lotnictwa i Kosmonautyki.
8: Wystarczy spojrzeć na czyste linie tego samolotu, by dostrzec, że został zaprojektowany z myślą o prędkości. Wcześniejsze modele miały mnóstwo linek usztywniających. Silniki były odsłonięte, przez co opór powietrza był znaczny. Choć to jeden z najlepszych samolotów tamtej epoki, jego konstrukcja jest bardzo prosta. Właśnie dlatego piloci wykazywali się ogromną odwagą.
6: A tej Amelie Earhart nie brakowało. Wyposażona w egzemplarz dziennika, który miał być potwierdzeniem daty wylotu, wsiadła do Lockheeda i ruszyła w drogę. Z Nowej Fundlandii w Kanadzie do Europy. Kłopotów oczywiście nie brakowało. Po drodze na podkoła sztorm, wysokościomierz uległ awarii, silnik nie chciał współpracować, a gdyby tego było mało, na karku czuła spadające miarowo krople paliwa, a co za tym idzie, brak pewności, czy w ogóle doleci do Starego Kontynentu. Ale wyścig z czasem wygrała. Wylądowała na pastwisku gdzieś pośrodku Irlandii Północnej. Na pytanie lekko zaskoczonego rolnika, czy przyleciała z daleka, odpowiedziała z charakterystycznym sobie humorem. Owszem, z Ameryki. Miała powody do radości. Nie tylko była pierwszą kobietą, która przeleciała samotnie nad Atlantykiem, ale w dodatku pobiła rekord prędkości. Wynik Lindberga sprzed zaledwie 5 lat poprawiła o oszałamiające wówczas 19 godzin. Ten wyczyn zapewnił jej status ikony pierwszych lat lotnictwa. Kolejny rekord zamierzała pobić kilka lat później. Wierna marce Lockheed wyruszyła w lot dookoła świata. Tym razem zdecydowała się na model Electra. Ale ta historia skończyła się już zupełnie inaczej.
4: Zupełnie inaczej, bo kontakt z Amelią Earhart i jej nawigatorem urwał się na początku lipca 1937 roku. Przez długi czas zaginięcie Earhart było jedną z największych zagadek lotnictwa. Wraku samolotu nigdy nie odnaleziono, ale po latach badań i dociekań przypuszcza się, że spoczywa on na głębokości około 5 km pod wodą w połowie drogi między Hawajami a Australią.
0: I bardzo dziękujemy. To już ostatni punkt w dzisiejszej audycji. Sporo tego było, a jeszcze więcej za tydzień. Jan Janczy, Tomasz Ławnicki, Kajtek Strzelczyk, Klaudia Kowalczyk, Damian Kwiek i Patryk Grabiega. Bardzo dziękujemy.

0: Zapraszam Państwa na kolejną rozmowę w kinie, bo pójdę do kina z Danielem Olbrychskim. Och, to będzie rozmowa nie tylko o kinie, nie tylko o aktorstwie, ale także o kobietach, także o zwycięstwach, ale także o dziwnych zdarzeniach, jak na przykład z szablą na obrazy. Idę do kina z Danielem Olbrychskim w niedzielę o 19:00. Tomasz Raczek.
1: Minęła 12:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Sekretarz stanu USA odniósł się do słów prezydenta USA. Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił, że do Polski przyjedzie dodatkowa grupa 5000 amerykańskich żołnierzy. W ocenie Marco Rubio Stany Zjednoczone mają globalne zobowiązania, które muszą wypełniać w zakresie rozmieszczenia swoich sił, a to z kolei wymaga stałej weryfikacji miejsc stacjonowania żołnierzy. To nie jest kwestia kary, to proces ciągły, zaplanowany wcześniej, przed ostatnimi doniesieniami i napięciami. To proces, który będzie kontynuowany. Myślę, że współpraca z naszymi sojusznikami może pomóc w podejmowaniu decyzji. Marco Rubio jest w Szwecji, bierze udział w rozmowach szefów dyplomacji państw NATO. Celem Polski jest zwiększanie stałej obecności wojsk USA, podkreśla minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Mocna deklaracja, teraz dobra implementacja, czyli dobre wdrożenie tej decyzji do rozplanowania sił amerykańskich w Europie i w tym procesie planistycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grinkiewiczem. Według informacji przekazanych przez dowództwo sił amerykańskich, sił połączonych w Europie, ten proces planistyczny pewnie zajmie około od 2 do 4 tygodni.
1: A dziś do bazy w Polsce mają dotrzeć pierwsze z zamówionych 6 lat temu myśliwców F-35, co tak komentował Mariusz Błaszczak, szef klubu PiSu.
3: Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości bezpieczeństwo było priorytetem, a relacje ze Stanami Zjednoczonymi stanowiły fundament w budowie bezpieczeństwa, w budowie odstraszania w sytuacji, w której za naszą wschodnią granicą toczy się wojna.
1: 14 z ponad 30 zamówionych samolotów trafi do baz w Polsce do końca roku. W połowie czerwca, po przejściu technicznych procedur, uroczyste przyjęcie nowych myśliwców w bazie w Łasku. I jeszcze dalszy ciąg problemów na kolei. Jak podaje PKP Intercity, trwają prace nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii systemu sprzedaży. Pasażerowie skarżą się na problemy z kupieniem biletu przez internet. Kolejarze przyznają, problem okazał się bardziej złożony niż pierwotnie zakładano. Zakłócenia nadal mogą się pojawiać. Przewoźnik radzi, w takiej sytuacji bilet można kupić u konduktora bez dodatkowej opłaty. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Pewnie ciekawi Państwa, jaka pogoda dziś. Otóż piątek przynieść ma przyjemną i wiosenną aurę. Już właściwie przynosi. Termometry wskażą od 18 do 23 stopni. Najcieplej w centrum dziś, na wschodzie i zachodzie Polski, a najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Na północnym wschodzie miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

0: Once in a Lifetime Touch. Czy można to przetłumaczyć, Agnieszko, jako tak dotknięty nie czułem się nigdy w życiu z taką obrazą? Czy to nie o to chodzi?
1: Można, dlaczego nie? Wszystko zależy od kontekstu.
0: Rainbow tak Boogie Band, proszę państwa. I Agnieszka i nie Boogie Band zapraszają.
2: W środku dnia.
0: No teraz ty coś powiedz.
1: Come as you are, mój drogi, come as you are. Tak powiem, my przyszliśmy też tak, jak jesteśmy, Rafał, Janek.
0: Tak jak staliśmy, Agnieszka, tak przyszliśmy, tak jak do państwa i tak usiedliśmy i tak.
1: I tak już będziemy do 14.
0: Agnieszka Lipka-Barnett, Rafał wszystko realizuje, Lewandowski.
1: Jan Niebudek wszystko mówi.
0: Wszystko realizuje Niebudek.

0: Come as you are i Web Web. Zawsze marzyłam,
1: web,
0: żeby
1: web.
0: No właśnie, idziemy. Web Web, żeby coś takiego przeczytać. Ale to tylko dwa web, nie trzy, czyli to nie jest www.
1: Nie.
0: Tylko Web Web.
1: Ale jest Web Web i Roberto Di Gioia, więc Web Web.
0: No to
1: web,
0: będzie,
1: web.
0: To ten trzeci, tak.
1: Trzeci web. To ten trzeci trzy, web. To...
0: Nie jeden.
1: Nie jeden. Proszę Państwa, teraz przedstawimy w bardzo uporządkowany sposób, co przed nami dzisiaj, dlatego że mamy 2 godziny, albo jak niektórzy mówią, 2 godziny czasu mamy. Więc
0: no już nawet niecałe 2 godziny czasu. Tak, żeby być bardzo uporządkowanym.
1: Tak.
0: To powiedzmy, że mamy godzinę i 47 minut i czas leci.
1: Jest taka artystka, którą Państwo bardzo lubią i my też. Nazywa się Ania Szlagowska i Ania Szlagowska wraca z szlagierem.
0: No, czy to będzie szlagier, to się okaże. Piosenka dzisiaj zadebiutowała w streamingach. Ciekawi jesteśmy Państwa reakcji na nią. Jeżeli Państwo nie słyszeli, to proszę sobie teraz już nie włączać, ponieważ za niedługo zabrzmi na naszej antenie. Oczywiście w kontekście rozmowy, więc będzie obudowana rozmową, więc będą Państwo mieli szersze spojrzenie na tę piosenkę, jak i na tę artystkę.
1: Tak, która, przypomnijmy,
0: właśnie zastanawiałam się, czy powiedzieć wokalistka, ale nie, to za mało, jak się mówi o Ani Szlagowskiej, bo ona nie tylko wykonuje, ale też pisze.
1: Ona nie tylko wykonuje i zresztą też Ania przy okazji pierwszej płyty zatytułowanej Pierwsza płyta, żeby nie było wątpliwości. To było takie podejście, które teraz musimy rozszyfrować. DIY. Mm-hmm. Czyli zrób to sama w tym
0: tak
1: przypadku.
0: Tak jest. Weź młotek, weź piłę i zrób to samodzielnie.
1: Zrób sobie studio.
0: Zrób to samodzielnie.
1: Poćwicz struny głosowe, poćwicz rękę, tak, napisz.
0: Ale piłą po strunach głosowych to odradzam.
1: Tak.
0: Ujojoj. W każdym razie.
1: Będzie Ania.
0: Będzie Ania.
1: Będzie Olga.
0: Będzie Olga. Będą dobre wiadomości. Jedna z nich jest bardzo dotycząca naszego radia. O, tak powiem. Ale na razie...
1: Dotyczy, no mogę powiedzieć, że świata fauny w jakiś sposób.
0: Tak, środowego świata fauny nawet i może dodajmy. Że... Już Państwo wiedzą, my tu tak mrugamy do Państwa. Tak.
1: Mrugamy, tak, tak, tak.
0: Słychać jak mrugam, prawda? Oczywiście, że słychać. To już?
1: No co, no chyba tak.
0: To już uporządkowaliśmy wszystko.
1: Ashes to Ashes, grajcie.

0: No i takie przyjemności u nas, na przykład muzyczne. Mike Patton i spółka. Nie lubię tak mówić Mike Patton i spółka, ale właśnie to zrobiłem.
1: A ja ci szczerze mówiąc...
0: Nie pamiętam nikogo innego zespołu, to tak się mówi. A ja to oczywiście absolutnie wszystkich znam.
1: A ja pamiętam moje czasy, kiedy uczyłam się języka angielskiego i zastanawiałam się, czy zespół Faith No More to jest zespół tych, którzy utracili wiarę, czy może to są już osoby niewierzące. Tak sobie próbowałam przetłumaczyć tę nazwę.
0: I do czego doszłaś?
1: Właściwie to do niczego. I właściwie nie wiem, po co to mówię, ale...
0: Mówisz ale to, tak, bo całe życie sobie jakieś pytania stawiamy.
1: To
0: i
1: prawda.
0: Czasami, wiesz, w stawianiu pytań jest sens.
1: No nie, niekoniecznie. Niekoniecznie w otrzymaniu odpowiedzi na te pytania.
0: Ale musisz się nie zgadzać od razu ze mną?
1: Ale ja się właśnie z tobą zgadzam. Ja nie wiem, ale po co ty mi stawiasz to pytanie.
0: Ale dlaczego takie... Proszę państwa.
1: Nie.
0: Za chwilę Ania Szlagowska będzie łagodziła nastroje w naszym studiu. Ale wcześniej jeszcze, ja przeczytam po amerykańsku bardziej.
1: Dobrze.
0: O Boże, tylko że jak to ten tytuł przeczytać?
1: No właśnie.
0: Dobra. No. Action Bronson, Triceratops.
1: No to Triceratops i Action Bronson.
0: Myślisz, że po amerykańsku jest try czy try?
1: Nie wiem, bo ja nie znam amerykańskiego.
0: Try to. Dobra. Action Bronson, za chwilę Ania w studiu.

0: Triceratopsy po prostu. Triceratopsy. Widzisz, weszliśmy, ale to było takie...
1: Bo ja myślałam, że ty powiedziałeś, że ja mam zacząć.
0: Nie, to był dialog polsko-amerykański. Ja powiedziałem, że ja, ty usłyszałeś, że ty.
1: Bo ja chciałam powiedzieć, że to był mój ulubiony dinozaur.
0: Czyli... To ja zamknę tę dyskusję powiedzeniem, że mój bratanek mówił dinozaur.
1: A ja chciałam zapytać, jaki był ulubiony dinozaur naszej gościni Ani Szlagowskiej. Dzień dobry.
2: Ja najbardziej lubię pterodaktyl.
1: O właśnie, widzisz.
2: Pterodaktyla.
1: Czyli latanie.
2: Latanie, tak. Latanie.
1: A wiesz, że dinozaury miały pióra?
2: O, tego nie wiedziałam.
1: No właśnie, to jest jakieś takie odkrycie sprzed kilku lat i to był szok i wszystkie bajki trzeba teraz zmieniać.
0: To ja chciałem, przechodząc do muzyki, ale jeszcze nie twojej, spokojnie, powiedzieć, że ostatnio wszedłem do baru szybkiej obsługi, który serwuje kurczaki.
1: Aha.
0: I słuchajcie, i oni tam słuchali The Strokes, Reptilia utworu, czyli gadów po prostu w barze z kurczakami, ale mi się to połączyło, bo...
1: Bo?
0: Kurczaki to są po prostu potomkowie.
1: Tak, to są potomkowie dinozaurów, to prawda. No.
0: Tak. I teraz jak to inteligentnie połączyć z Anią Szlagowską, która jest z nami?
1: Właśnie,
0: czy
1: ja
0: na przykład w Nowym Sączu, w Nowym Sączu, czy wiadomo, czy coś o jakichś dinozaurach, że były tam? Musiały być, prawda?
2: Musiały być, ale powiem wam tak, w Nowym Sączu...
1: Są tylko nowe rzeczy, no.
2: Tego nie wiem, ale na przykład w Warszawie, gdzie mieszkam, obok stacji metra, to na tej stacji metra, koło której mieszkam, to chyba za dużo trochę mówię, ale to proszę mnie nie śledzić, gdyby ktoś chciał, to na tej stacji metra, obok której mieszkam, jest mamuta, jakaś pozostałość z mamuta, albo jakiś róg.
1: Ach tak, bo znaleźli jak kopali, zdaje
2: tak,
1: się, prawda?
2: Tak, znaleźli jak kopali metra, to znaleźli jakąś prehistoryczną skamielinę. I jest to teraz w metrze, w podłodze wbudowane.
1: No proszę.
0: Skamieliną na pewno nie można określić twojej twórczości. No. Zdecydowanie nie. Jesteś nową siłą na polskim rynku. Zresztą była sobie pierwsza płyta 2 lata temu i całkowicie zrobiona w duchu i w strategii zrób to sam, zrób to sama, co pamiętamy i co jest, myślę, że takim dobrym świadectwem, dobrą historią dla wszystkich, którzy na rynek wkraczają w jakiś sposób.
1: I którzy szukają sobie wymówek, że bo ja nie mam kontraktu, nie mam producenta, ja nie mam studia.
0: Ale no to Ania Szlagowska chciałem powiedzieć, że też można. Rok temu, proszę państwa, i też o tym nie zapominamy, Ania Szlagowska wystąpiła na naszych urodzinach i też o tym pamiętamy. Chociaż było zimno wtedy, to Ania sprawiła, że temperatura się podniosła i było super.
2: Ja w ogóle wspaniale wspominam ten dzień. To było lato, żeby nie było.
1: No 10 lipca.
2: Zimno, ale przecież lato. Także to... I to był moment, kiedy ja oddawałam swoją pracę licencjacką z socjologii i to bardzo trudny czas dla mnie.
0: O czym pisałaś?
2: Robiłam badania na temat gustów muzycznych studentów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Badałam, czego słuchają,
1: ciekawe,
2: ile wydają pieniędzy na koncerty.
1: Wybrałaś, powiem szczerze.
2: No takie właśnie mało muzyczne. Chciałam sprawdzić, jak ludzie, którzy być może nie mają zbyt wiele w związku z muzyką, jak oni się mają z nią w życiu, ile pieniędzy wydają, czy chodzą na koncerty, czy nie. No ale to jakby nie chcę teraz o tym mówić. W każdym razie wasze urodziny i to, że grałam tam koncert, to po prostu było dla mnie jak zbawienie z jasnego nieba, że ja się mogłam w końcu oderwać. Wiecie, bo jakby całą noc pisanie, potem wasz koncert i potem powrót do pisania i to było tak wspaniałe i przypomniałam sobie, dobra, jeszcze chwilę wytrzymaj, ale jakby to jest sens tego twojego życia i dasz radę.
1: Mówisz o koncercie, że to jest sens twojego życia, nie o tej pracy licencjackiej.
2: Nie, o koncercie,
0: Czyli jako socjolożce rozumiem, że nie jest ci obce pytanie, ile?
2: Och, oczywiście, że nie jestem z nim zaznajomiona.
0: No to jest tytuł twojej nowej piosenki, której za chwilę posłuchamy. Co chciałabyś nam o niej powiedzieć tak na początek, zanim jeszcze pierwszy raz usłyszymy?
2: To jest utwór o momencie w relacji, kiedy jest nam niezręcznie. Jest nam niezręcznie, dlatego że trudno jest nam znaleźć słowa, żeby tą niezręczność przerwać. I pojawiają się gesty, ale brakuje cały czas takiej jakiejś szczerości, brakuje szczerej rozmowy i przez to atmosfera jest gęsta i po prostu ja tym utworem proszę o to, żeby ta druga strona przełamała to i po prostu i mnie przytuliła i koniec.
0: Z Nowego Sącza po prostu. Tak dziewczyna. Wiem. Zresztą mamy tutaj, proszę państwa, nie, no właśnie, bo musimy jeszcze powiedzieć, zanim usłyszymy utwór, że
1: nam przyjechała tu pachnie z pustymi rękami. Gdyby radio powiedz, mogło przekazywać zapachy.
2: Przywiozłam wam oscypki na paprykowych serwetkach. No to jest moja ulubiona przekąska małopolska. I stwierdziłam, że Warszawa też zasługuje na oscypki.
0: A są gdzieś dobre w Warszawie? Można dostać? Czy to przywiozłaś z domu?
2: Tego nie zdradzę, ale chciałam wam jeszcze powiedzieć.
1: Nad morzem można dobre dostać.
0: Nad morzem kupiłam, dobrze.
2: Na temat tego utworu, którego zaraz posłuchamy, że słuchajcie, to jest jedyny utwór w historii polskiej muzyki, który łączy Walusia Kraksę Kryzysa, gitarę, akordeon Lolka z Eneja, produkcję Kuby Karasia, moje pianino i perkusję Wiki Drums.
0: No to wspaniałe grono ludzi.

0: Ile i Ania Szlagowska, nasza gościni, Ania Papryczka Szlagowska, jak już ustaliłyśmy, no bo widać te papryczki, pan Sobiesław wrzucił właśnie zdjęcie z koncertu urodzinowego, widać bańki, widać papryczki i widać Anię, która śpiewa i cieszy się tym, co śpiewa, widać, że faktycznie wkładasz w to dużo uczuć, bym rzekła, tak po zdjęciu, patrząc i sądząc. Mogę sobie nawet przybliżyć. O, no pewnie, tak, jak najbardziej. I to jest nasz koncert urodzinowy, radiowy.
1: To był rok temu, a teraz Anię można oglądać też w klipie oczywiście. No
0: I w klipie też są papryczki.
1: Też papryczki.
2: Też. A tak, ponieważ historia z klipem jest taka. Ja jestem wychowana na bajkach Disneya. Rocznik 2000, więc High School Musical, Camp Rock, to były...
0: Demi Lovato,
2: to były bajki, filmy, na których się wychowałam, więc siłą rzeczy po prostu chciałam być jak oni, chciałam być też w Camp Rocku, chciałam tam grać, chciałam być jak Demi Lovato. I to się w końcu spełniło. Był temat, że potrzebujemy obrazka, oczywiście teledysku do pierwszego singla zapowiadającego album Ile. I pierwszy mój pomysł, jaki mi przyszedł do głowy, że to jest ten moment, kiedy ja mogę sobie sama urządzić ten Camp Rock. Tylko, że w Małopolsce właśnie. Więc wcielam się w rolę Demi Lovato, która dorabia pracując w kuchni. Zamiast mamy Demi Lovato jest Halina, czyli odtwórczyni roli mojej babci, bo babcia stwierdziła, że to nie dla niej, kamery, nie. Już jedną babcię zaangażowałam, druga babcia się nie daje na razie, ale babciu, jeśli słuchasz, to ja cię zapraszam na następny
1: klip.
2: Musisz
1: Ralfa zapytać o to, jak angażować rodzinę do
2: On jest
1: klipu.
2: Specjalistą tak, w tak, tym. Tak. A Camp Rock to jest tak naprawdę zespół pieśni i tańca w lachowskich strojach ludowych, więc na te własne moje realia przeniosłam Camp Rock i bardzo polecam ten klip, jest dla mnie super ważny, bardzo jestem z niego dumna i uważam, że wyszedł serio świetnie.
0: No jest w nim historia. Jest w nim faktycznie historia, którą w ciągu tam 3 minut mniej więcej daliście radę opowiedzieć. Jesteś ty, jest on i jest zespół wokół was w przepięknych ludowych strojach. I tutaj nawiążę do programu Must Be The Music, w którym byłaś i tam zdaje się Sebastian Karpiel-Bułecka mówił ci, żebyś nie zapomniała o tym, skąd jesteś. No i ten klip właśnie jest takim chyba specjalnie do Sebastiana, powinnaś go wysłać. Powiedz, zobacz, pamiętam.
2: Sebastian, twoje słowa w sercu moim są dalej. To dla ciebie. Wyślę ci dzisiaj.
1: A powiedz, czy ten program już po pierwszej płycie, prawda, jakby nie było, czy dzisiaj patrząc na to doświadczenie, to była dobra decyzja, żeby tam pójść, że mając już pierwszą płytę, jakąś rozpoznawalność, jednak wchodząc na rynek, już to zrobiłaś, już dałaś się zapisać i pokazać, że jesteś. W takim momencie to był dobry ruch, żeby pójść do talent show?
0: Taki drugi debiut?
2: To był świetny ruch, ponieważ dzięki temu mogłam dotrzeć do osób, do których bardzo trudno by mi było dotrzeć.
1: Dotrzeć,
2: przepraszam. Ponieważ to zazwyczaj są osoby, które nie są aż tak często zaangażowane w sprawdzanie nowości muzycznych, w szukaniu świeżych artystów na streamingach czy w radiach. I dzięki temu mogłam też dać się poznać tym ludziom, co jest dla mnie wspaniałe. I nawet widzę to po koncertach, że sporo osób potem do mnie podchodzi i mówi, że widziałam, kibicowałam, tam cię poznałam i cieszę się, że mogę być na koncercie. I ja zawsze wtedy czuję, że to właśnie dlatego, dla tych ludzi ja tam poszłam.
1: Fryderyki poza tym też, prawda? Nominacja.
0: Nominacja.
2: To jest dla mnie spełnienie takiego marzenia ogromnego. Jestem właśnie to, że to była płyta wydana niezależnie, a mimo wszystko znalazła się w tej piątce wybranej debiutów w 2024 na Gali 25. No ogromne spełnienie marzenia i jestem za to serio bardzo wdzięczna.
1: A możesz nam jeszcze powiedzieć, tak, bo to na pewno wiele osób interesuje. Jak słuchają takiej młodej dziewczyny, która zaczyna karierę, Czy była taka osoba w twoim życiu, w twojej rodzinie, ktoś, kto cię zainspirował do tego, albo ktoś, kto cię dowartościował, dodał
0: dmuchnął
1: sił,
0: ci w te skrzydła, tak, żebyś właśnie poleciała?
2: Są dwie osoby. Pierwsza moja idolka muzyczna to była moja kuzynka, Tola Szlagowska z blogu 27. To był szał. Jak ja byłam w szkole podstawowej, to był ich złoty po prostu wiek, blog 27. No i to było dla mnie oczywiste, że ja po prostu chcę robić dokładnie to samo. Ja też chcę pisać piosenki, ja też chcę występować, kręcić teledyski. Więc chciałam być jak Tola po prostu. I dzięki temu poprosiłam rodziców, żeby zapisali mnie na lekcję śpiewu. I teraz wchodzi na scenę druga osoba najważniejsza w życiu, czyli moja mama. To wiemy. Moja mama jest największym moim wsparciem. Gdyby nie ona, byłoby mi bardzo, bardzo trudno. To jest osoba, która nie jest związana w żaden sposób z muzyką, oprócz tego, że w młodości kiedyś grała na akordeonie. I trochę na tym albumie, który nadchodzi, też oddaję jej hołd. Więc będzie dużo akordeonu. Tutaj też jest akordeon w singlu pierwszym Ile. I to jest osoba, która często wierzy bardziej we mnie niż ja, która po prostu coachuje mnie, jeśli tylko po prostu mam gorszy czas, chwilę zwątpienia. To jest osoba, która po prostu daje mi tyle miłości i tyle wsparcia, że dzięki, mamuś.
0: Jak każda mama powinna.
1: I to słychać.
0: Tak, to słychać. To naprawdę słychać. Ja cię chcę zapytać o tę drugą płytę, bo to będzie tak naprawdę druga, pierwsza płyta, bo to twoja druga płyta, ale pierwsza płyta, którą wydajesz pod auspicjami dużej wytwórni. Gratuluję.
2: Dzięki.
0: Chyba gratuluję właściwie tego kontraktu, prawda? No bo już nie musisz wszystkiego robić sama.
1: I to już jest taka dorosłość to prawdziwa, taka, artystyczna, no, taka, czy właśnie, właśnie przekroczyłaś Rubikon, albo wiesz, albo nożek jakąś możemy podać też.
0: No. Sekwany.
2: No to jest na pewno nowy rozdział. Ja się odnajduję teraz w tej nowej rzeczywistości, że faktycznie tych osób teraz jest znacznie więcej. Każda decyzja też przechodzi też przez kilka osób. Natomiast to też jest więcej osób do burz mózgów. Cieszę się, że podpisałam kontrakt z Polidor, Music Polska, bo czuję, że to jest jakiś taki naturalny krok i że gdyby nie pierwsza płyta, to by się też nie wydarzyło. I że to jest... Podoba mi się taka kolej rzeczy. I czuję, że dzięki temu nowemu rozdziałowi mam wielką nadzieję, że moja muzyka będzie mogła mieć jeszcze większe wsparcie i na to wierzę w to, że tak będzie. Ale tylko zaznaczę, że to, czego ja się bałam i rozumiem, że wiele osób też się może bać, tego, że wielkie wytwórnie, takie majorsy, zabierają całą sprawczość.
0: No ograniczają wolność artystyczną.
1: Ale może oni się czegoś już nauczyli.
2: Ale nauczyli się bardzo. Nauczyli się bardzo i mogę teraz szczerze powiedzieć, że w moim przypadku tak nie jest. Że cieszę się i dziękuję, że tą moją wizję na drugą płytę, jakby ja przyszłam z bardzo konkretnym konceptem, tym moim małopolsko-piłkoręcznym, to jeszcze wam powiem, na płytę. I Polidor to totalnie powiedział, tak, to jest świetne, chcemy to, by rób, po prostu rób swoje i dawaj znać, czego ci potrzeba. No i na razie tak działamy właśnie, więc polecam.
1: Oby tak było, zatem nie musisz odpowiadać. Pozwolę sobie na żarcik. Mogę?
0: No możesz.
1: Nie musisz, jak tak pytana jesteś pozwolisz. O wytwórnie, to nie musisz odpowiadać pomidor, tylko pulidor. Dobra.
0: Tylko papryczka.
1: Powiedz w takim razie nam o albumie, czego się możemy po nim spodziewać, ale oczywiście nie mówmy wszystkiego, no bo wiesz, wiadomo, że lepiej posłuchać.
0: Aurę trzeba zostawić.
2: Wszystkiego też wam nie powiem, bo jeszcze wszystkiego sama nie wiem, bo ten album jeszcze się tworzy. Natomiast to, co łączy Małopolskę, Nowy Sącz i piłkę ręczną, to jestem ja. I o tym chcę opowiedzieć na tym albumie. To są dwa filary, z których ja jestem zbudowana, które mnie ukształtowały. Piłka ręczna nauczyła mnie przegrywania. I ja przez 3 lata grałam tak zawodowo i dużo.
1: Klikanie, które państwo słyszą, to jest my googlujący piłkę ręczną, o co zapytać.
2: Więc nauczyłam się tam przegrywać.
1: Dobra, nawias. Musimy zrobić ten nawias. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale piłka ręczna. Proszę. swoje związki z piłką ręczną?
2: Byłam w klasie sportowej, okay, o profilu piłki ręcznej. Żeńska klasa, żeńska drużyna, 3 lata codziennych treningów, każdy weekend. To były turnieje, mistrzostwa, potem wyjazdy drużynowe. I takie miałam sportowe życie przez 3 lata moje szkolne.
0: Taki trójtakt, haha.
2: Tak.
1: Z piłki ręcznej pojęcie.
2: Tak. Są 3 kroczki też. Ciap, ciap, ciap i rzut.
1: Opłacało klikać, dobrze.
0: Nie no, musiałam sprawdzić. Fakt jest faktem, musiałam sprawdzić, żeby nie pomylić, bo wiem, że w koszykówce jest dwutakt, ale musiałam sobie odświeżyć. Tak, trójtakt, oczywiście.
2: No i to piłka ręczna.
1: Jest takt.
2: Tak, no też na 3 wszystko można. Się zgadza. Oczywiście. Proszę bardzo. Wszystko jest połączone. No to piłka ręczna uzmysłowiła mi, że ja nie mogę być sportowcem, tylko muszę być...
1: Papryczką.
0: Musisz wznieść się muzykiem, ponad bramkę.
2: Chcę być piosenkarką, chcę pisać, chcę robić swoje rzeczy. No a Nowy Sącz to też siłą rzeczy. Wychowałam się w Beskidzie Sądeckim, więc ta kultura ludowa otaczała mnie z każdej strony. I też potem podjęłam decyzję sama, że też chcę wiedzieć więcej i też się sama chcę nauczyć, więc uczęszczałam do zespołu właśnie pieśni i tańca Lachy Sądeckie i no i te dwa filary to jest coś, co chcę przekazać na tej płycie. Ale spokojnie, kocham pop. I od popu nawet nie dość, że się nie odwracam. Ja myślę, że nawet bardziej się do niego teraz jakoś otwieram się na niego. Więc to będzie połączenie właśnie popowych melodii, takiej też szlachetności w popie z moim podwórkiem, z tym skąd jestem i tym, co mnie ukształtowało.
1: Mnie przekonała.
0: Mnie też. No to podpisujemy kontrakt.
1: Podpisujemy kontrakt. Sorry, pomidor, co przepraszam. Ania Szlagowska była z nami. Proszę Państwa, czekamy na kolejne nagrania, oczywiście i na płytę całą. A jaki wiemy, będzie tytuł, wiemy?
0: Nie, poczekaj, wiemy ile będziemy czekać na tę
1: ile?
0: Płytę?
1: Właśnie.
2: No teraz ile? I systematycznie mniej więcej co 2 miesiące będę chciała się z wami dzielić kolejnymi utworami, więc płyta albo pod koniec tego roku, albo na początku przyszłego.
1: No liczymy na twoje wizytę znowu oscypkami.
0: Tak
1: będzie.
0: Znaczy bez oscypków też cię przyjmiemy, żeby nie było. Dziękuję bardzo.
1: A masz swojego ulubionego aktora jakiegoś może? Chciałem zapytać. Amerykańskiego.
0: No niekoniecznie amerykańskiego.
1: No,
0: może mieć
1: taki,
0: korzenie niekoniecznie amerykańskie.
1: Na przykład paryskie, wiesz, no coś właśnie. Takiego też trochę. Masz czy
0: z akcentem
1: masz?
0: Na przykład, żeby
2: pierwsze, co mi przyszło na myśl, powiem szczerze tak. Trochę miejsce w moim sercu, które zajmował Timothée Chalamet, teraz trochę zajął Jacob Elordi.
0: No cóż, no.
1: Słuchaj, no.
0: O Jacobie Elordi jeszcze nie ma twojej piosenki. Ale
1: a o Timofieju jest.
0: No. Także ją zagramy.
1: Dziękujemy ci bardzo za wizytę i żeby ten wiatr w twoich skrzydłach
0: wiał. Dmuchał i dmuchał.
1: Nadwiewał znad Sądecczyzny.
2: Och, dziękuję serdecznie.
1: Do Warszawy prosto. Dzięki.
2: Hej.

wolności.

0: Timothée Chalamet, proszę państwa. Aktor niepokorny, nielubiany przez wszystkich akurat może, ale no, przeze mnie tak.
1: Szczególnie przez fanów opery zdaje się nielubiany.
0: No tak, ale wiesz, to też już...
1: No wiem, ale wiesz...
0: No coś tam
1: no, powiedział raz. No zdarzyło mu się coś powiedzieć, no nie pomyśleć po prostu. Tego, nie pomyśleć.
0: Po co nad tym paczkę...
1: Komuż z nas się nie zdarzyło powiedzieć coś nie pomyślawszy uprzednio.
0: Tak, po prostu nie pomyślał, uwaga, nad puentą. Nad puentami, znaczy...
1: Nie.
0: Za 10 minut, proszę państwa, jeszcze tylko 10 minut i będziemy musieli sobie i państwo od nas zrobić chwilę dosłownie przerwy na wieści ze świata, więc dobrze wykorzystajmy ten czas. Mike D z Beastie Boysów, z miasta, które także panu Shyamalanowi jest bliskie, czyli z New Yorku. Proszę bardzo.

0: Once in New York, always in New York. Jak raz w Nowym Jorku, to już zawsze w Nowym Jorku. Muzycznie tak, przynajmniej Państwa, można zostać.
1: Oczywiście i to jest, z tym Nowym Jorkiem jest taka sytuacja, że jak się tam pojedzie, to się czuje, jakby się po prostu odwiedziło plan filmowy filmu czy serialu, który się widziało kilkaset razy i po prostu my tam już byliśmy i to jest takie przemożne. Byłaś
0: A czyli już nie muszę jechać. To dziękuję.
1: Nie, byłaś, nie?
0: Nie, nie byłam. W Nowym Jorku
1: ale
0: nie byłam.
1: Ale ty byłaś w Nowej Zelandii. W Australii też byłaś,
0: byłam,
1: prawda? No, to widzisz.
0: Byłam.
1: Coś byłam. Za coś.
0: No ja inny kierunek po prostu. Ja inny,
1: inny kierunek.
0: Kierunek,
1: ale...
0: Ze Stanów Zjednoczonych odwiedziłam tylko i wyłącznie Hawaje. Jak dobić kolegę w 5 sekund?
1: Chciałaś tutaj, dobra,
0: no
1: dobra,
0: wiesz,
1: dobra.
0: Wiesz, ty tu Nowym Jorkiem, to ja sobie, prawda,
1: ale dwa razy Nowy Jork.
0: No ja na Hawajach tylko raz, także widzisz.
1: No ale to się
0: no,
1: jednak,
0: no już, ale za to 2 tygodnie.
1: To myślę, że remis jednak. Proszę Państwa, ale Australia na liście, Kanadę też, słuchaj, mam Kanadę, bardzo lubię.
0: W Kanadzie nie byłam, to jest jedno z miejsc, które koniecznie muszę odwiedzić. Jest na
1: i
0: mojej...
1: super ludzie też są w Kanadzie.
0: Tak, ja do Montrealu.
1: A czy słucha nas ktoś? No,
0: no
1: oczywiście,
0: właśnie,
1: że tak.
0: No właśnie, tak.
1: To raz,
0: i do
1: a
0: Quebecu.
1: Dwa, pytanie, czy nas Państwo słuchają też na przykład w Kanadzie dzisiaj, albo na tym planie filmowym, co powiedziałem, może ktoś?
0: Zobaczymy. To...

0: to Shannon Wise i Jackson Walker Lewis, proszę Państwa, czyli duet FC Ukers, If You Wanna Party, Come Over to My House, to New York City oczywiście. Oni już byli w Polsce w ubiegłym roku, ale wypatruję jakiejś kolejnej okazji, bo teraz mam wrażenie, że ta fala tak wyzbrała i nadeszła. Nadeszła.
1: Za dwie minuty godzina 13, breakout, powiedzmy to, że za dwie minuty 12. 13.

0: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński. Zapraszam na początek. Szwecja, tam dziś spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO. Wśród tematów inwazja Rosji na Ukrainę i reakcja na ostatnie doniesienia z Kremla. Zdaniem wicepremiera Radosława Sikorskiego rozpowszechniane przez Moskwę kłamstwa o tym, że kraje bałtyckie, w tym Łotwa, udostępniają Ukrainie swoją przestrzeń powietrzną do ataków na Rosję, może być, cytuję, propagandowym przygotowaniem do czegoś szalonego.
1: 13 maja bodajże Duma Państwowa, znana z demokratyczności, uchwaliła prawo, które daje Putinowi prawo do interwencji zbrojnej za granicą na podstawie domniemania, że jakiś Rosjanin może czuć się niekomfortowo. To brzmi bardzo groźnie, bo to, że Rosji wojna nie idzie, nie oznacza, że nie mogą zrobić czegoś nieodpowiedzialnego albo gorzej.
0: Szefowie dyplomacji państw NATO komentują też decyzję prezydenta USA o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio podkreślał, że globalne zobowiązania Stanów Zjednoczonych wymagają stałej weryfikacji miejsc stacjonowania amerykańskich żołnierzy. Prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił na pół roku zastępcę prokuratora generalnego do spraw wojskowych, prokuratora Prokuratury Krajowej Tomasza Janeczka. Decyzja zapadła po wydarzeniach w siedzibie Prokuratury Krajowej. Dwa dni temu Tomasz Janeczek miał bez kontroli wpuścić do budynku ekipę telewizji Republika podczas przesłuchania szefa tej stacji w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W internetowym wpisie Waldemar Żurek stwierdził, że Tomasz Janeczek to człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa i powagę własnego urzędu. Na koniec serwisu jeszcze piłka nożna. To już oficjalne. Po 10 latach pracy, rok przed końcem kontraktu z Manchesteru City, odchodzi trener Pep Guardiola. Ależ to był wspólny czas. Nie pytajcie mnie o powody odejścia. Nie ma takiego powodu, ale w głębi duszy wiem, że nadszedł mój czas i choć nic nie trwa wiecznie, to wieczne pozostaną uczucia, ludzie, wspomnienia i moja miłość do Manchesteru City. Z tą drużyną Pep Guardiola 6-krotnie zdobył tytuł mistrza Anglii, 3 lata temu wygrał Ligę Mistrzów. Niedzielny mecz u siebie z Aston Villą będzie ostatnim w roli trenera angielskiej drużyny. Następcą Guardioli zostanie Enzo Maresca. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu, które będą do tego przelotne, więc spokojnie, i tak będzie trzeba podlać ogródek. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy i krańcach południowych do 23 miejscami w centrum i na zachodzie. Chłodniej miejscami na terenach podgórskich, Karpat i nad morzem, tam od 16 do 19 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany na wybrzeżu i lokalnie na południowym wschodzie także porywisty.

0: Lambrini Girls. Pani Krystyna napisała, że rok powolutku coraz częściej i chyba ją to zmobilizuje do podniesienia patronatu. Także pani Krystyno, trzymamy za słowo. No bo jakby nie było Lambrini Girls, to uff. Dzień dobry w ogóle. Już?
1: W środku dnia.
2: Ja się teraz dopiero nazywam i też powiem dzień dobry. Taka zaskoczona jestem.
0: No bardzo jestem zaskoczona, bo tak...
2: Tak
0: w ogóle bez komentarza?
2: Proszę Państwa, stosujemy w radiu również. Radio nie lubi ciszy, ale to jest taka
0: cisza
2: zasada,
0: bardzo wieloznaczna.
2: Czasami można ominąć. Natomiast my w tej audycji, nie tylko w tej audycji, podbijamy stawkę, ale właściwie zachęcamy też trochę Państwa, żeby stawkę podbijać. I widzę, że Agnieszka ma podgląd na to, co dzieje się w serwisie patronite.pl/radio-nowy-świat. Co się dzieje, powiedz?
0: No Państwo podbijają stawkę, no, i bardzo nas to cieszy.
2: Cytując Anię Szlagowską, ile?
0: Ile? Ale ile patronów, czy ile miesięcznie? Nie no, patronów mamy 31,365 osób. Nam patronuje, bardzo nas to cieszy. Oczywiście...
2: Tysiące.
0: Nie są tu wliczone osoby, które wspomagają nas bezpośrednio. Wiem, że część z Państwa na przykład ma konto w serwisie Patronite i wspomaga nas bezpośrednio. Bardzo dziękuję.
2: Ale to jest nam trudniej policzyć.
0: Tak, Magda
2: o tym kilka razy już mówiła, ale to nam trudniej policzyć i my nie widzimy. Nawet jeżeli Państwo mają ustawione takie stałe wsparcie u siebie, no to nam to trudno zobaczyć po prostu.
0: Tak, no ale w tej chwili... Przez serwis Patronite otrzymujemy miesięcznie wsparcie od Państwa w wysokości 782 513 zł.
2: Czyli kwota od początku akcji Podbij Stawkę wzrosła już o 5 tysięcy złotych. No i w związku z tym bardzo dziękujemy po pierwsze, ale po drugie do wszystkich, którzy nas słuchają i mają wsparcie ustawione na poziomie kwoty X. Zachęcamy, żeby może tak się zastanowić, czy aby nie można było
0: X
2: na przykład
0: plus.
2: X plus.
0: Tak,
2: taki
0: X
2: program
0: plus.
2: X plus.
0: Bardzo dobry program, no.
2: Na przykład albo jeżeli, oczywiście niezmiennie, jeżeli Państwo nas słuchają, a patronami, patronkami nie są.
0: To zapraszamy, żeby Państwo zostali tymi patronami, bądź patronkami, bądź osobami patronującymi, dlaczego nie.
2: Tak, patronite.pl/ Radio Nowy Świat. Czasami w kolorach świata pojawia się kolor rudy. I tak też jest na naszej antenie.

0: Mick Hucknall. No i tak, proszę Państwa, rudy, a chociaż zależy chociaż tam, różnie się mówi, że czerwony czasami, no, prawda? Właśnie. Simply Red, jakby
1: po
0: nie było, ale,
1: nawet
0: ale Ginger Spice na przykład była i ona ruda, no też była.
1: No tak, ale Ginger nie ma nic wspólnego z czerwienią ani z rudością, bo Ginger to jest imbir, a imbir chyba nie jest rudy. Chociaż w sumie to je się korzeń, a ja szczerze mówiąc nie kojarzę, jak wygląda ta roślina, która wyrasta ponad ziemię. Aż sprawdzę,
0: proszę
1: naprawdę.
0: Ta rozmowa toczy się o 13:12, to nie jest 6 rano w jakiejś kuchni w Polsce, to jest 13:12, ostra.
1: No nie, no też nie jest czerwony.
0: 14, nie jest, ale...
1: No,
0: powiedz, co
1: razie.
0: Powiedziałaś wcześniej, pumpkin spice latte.
1: Tak, bo pumpkin spice latte, przecież ale ginger to pumpkin spice latte.
0: Imbirkiem, tak leciutko, a no. Głównie jednak, wiesz, no inspiracja jest
1: ja wiem.
0: Dynią, a dynia to już kolorystycznie...
1: Dynia to już bardziej, tak. Dynia to już bardziej, no i kropki się łączą.
0: I łączą się kropki, ale tym samym wybiegasz z wiosny w jesień. Dlaczego?
1: Dlaczego? Bo
0: Mit, dziewczyno.
1: Ja staram się myśleć przyszłościowo. Po każdym lecie przychodzi jesień. Ale jeszcze nie ma lata w ogóle, bo na razie to jest wiosna.
0: Odpoczną Państwo teraz od nas przez chwilę. Bom wakacje w Rzymie, proszę.

0: Złota Łapa. To jest taki ogólnokrajowy konkurs, który ma na celu docenienie osób, organizacji i firm, które etycznie i bezinteresownie pomagają zwierzętom, czyli faktycznie pomagają zwierzętom, może tak, zdobyła właśnie Złotą Łapę w kategorii media. I tutaj powinny rozlec się oklaski.
1: Oklaski, tak. Łapy.
0: Wiktoria zdobyła to wyróżnienie za swój materiał pochodzenia zwierzęcego.
2: I ten
0: cykl ogromnie jej gratulujemy.
2: Każdą środę, proszę Państwa, w audycji w środku dnia. Właściwie od początku audycji w środku dnia on jest,
0: prawie,
2: prawda?
0: Prawie
2: Adriana Wąkowska jako pierwszego.
0: Tak, my wczoraj sobie próbowaliśmy odświeżyć. Jak Państwo pamiętają, najpierw był cykl o sądach. O sądach, tak? I potem właśnie Adriana Bąkowska zaczęła tworzyć materiały pochodzenia zwierzęcego. No a po niej ten cykl przejęła właśnie Wiktoria. No i Wiktoria zdobyła Złotą Łapę i bardzo, bardzo serdecznie jej gratulujemy. No i czekamy na kolejne materiały pochodzenia zwierzęcego. Najbliższy już oczywiście w środę w programie w środku dnia.
2: Tak. A my jesteśmy na tyle szczęśliwi, że z nami jest Fortunate. Inaczej mówiąc, że teraz utwór Fortunate zagramy. Come On i Pete Rock, a za moment już Olga Szygenda.
0: I dobra,
2: a ładne łączenie kropek, prawda? Takie.
3: Jestem
2: a skoro mowa
3: wrażeniem.
2: O... Aha. Takie w tym duchu. Dobra, za chwilę się słyszymy.

0: Pierwsza dobra wiadomość już za nami, druga jest taka, że jest Olga Szygenda. Dzień dobry.
1: Ej, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: A trzecia jest taka, że mam ze sobą worek kolejnych dobrych.
0: Świetnie, to rozwiązuj tenże worek.
1: To się po prostu mnoży, wiecie, przez pączkowanie czy coś takiego.
0: Ale to tak jest z dobrem.
1: Tak, podobno, nie? Że trzeba się dzielić, ona potem wraca i rośnie i tak dalej. Tak. Dobrze, tego się trzymamy. Więc tak, w ogóle chciałam, bo wcześniej się nie odezwałam, chciałabym też dorzucić tutaj swoje 5 groszy i pogratulować Wice, no bo super, super sprawa. No i co, słuchajcie, mam dobre wiadomości, sporo z Polski, trochę ze świata. Zaczniemy od naszego południa. Od południa. A mianowicie na moment przeniesiemy się do miejscowości Kowary. Nie wiem, czy byliście kiedyś?
2: Byłam kiedyś w Kowarach.
1: Mhm.
2: Ja chyba byłam.
1: Ja też byłam kiedyś. Właśnie to jest takie miejsce, że chyba jakimś cudem każdy tam trochę był. No w każdym razie nie wiem, czy będąc tam zauważyliście, ale no, Kowary słyną z kilku rzeczy, między innymi z tego, że była tam kiedyś bardzo sławna na całą Polskę fabryka dywanów. Mhm. No i na budynku tejże fabryki, która już od lat nie działa, jest przepiękna mozaika. Przepiękna mozaika, która składa się z blisko 170 tysięcy szklanych płytek i to jest mozaika w kształcie właśnie dywanu. Takiego, wiecie, wygląda jak perski. Przepiękna. Znaczy nie wiem, czy można powiedzieć o dywanie kowarskim, że jest perski, ale chodzi mi o takie ogólne wyobrażenie.
0: Perski,
1: jest
0: kowarski.
1: Tak. No i właśnie owa mozaika, która zresztą jest z 78 roku, więc swoje lata ma, przez lata była no jednym z symboli właśnie tego miejsca, pamiątką po czasach świetności fabryki, która faktycznie no, miała zasięg dość spory. No i teraz jest taka historia słodko-gorzka, bo w zeszłym tygodniu dotarły do nas informacje, że przy budynku pojawiła się ekipa rozbiórkowa. No i tutaj było takie podejrzenie, że mozaika może zostać uszkodzona. No ale mieszkańcy okazali się czujni. Zareagowali, na miejsce przyjechali wszyscy, każdy kto tylko mógł, policja, burmistrz, ostatecznie pracę nie dość, że udało się zatrzymać, to jeszcze wszystko teraz wskazuje na to, że właśnie ten szklany dywan dostanie drugie życie, będzie jakoś odnowiony i zostanie zachowany, a co więcej, mozaika ma też szansę teraz trafić do rejestru zabytków i być objęta ochroną prawną, także było blisko, ale obecnie nic jej nie grozi, ja polecam sprawdzić, piękna jest to rzecz.
0: Ja się zastanawiam nad ubytkami w tym zabytku. Czy one zostaną uzupełnione, te
1: no,
0: ubytki w zabytku?
1: No tutaj była taka informacja, ubytki w zabytku, ubytki w ogóle w zabytku, bardzo ładne.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Ładna zbitka.
1: Bardzo ładna zbitka.
2: Zbitka.
1: Ubytki w zabytku. To byłby fajny cykl,
0: ubytki
1: to prawda.
0: W zabytku.
1: Tak, była informacja o tym, że ma być teraz troszeczkę odnowiona i zadbana. Bo wiecie, no wiadomo jak jest z czasem, to jednak są małe kawałki szkła, to się po prostu naturalnie niszczy, ale nie jest to jeszcze powód, żeby z tego rezygnować. Tak?
2: No ale ubytki. Uważam, że trzeba o to pytać, dobrze, że zapytałaś, bo od przybytku ubytków w zabytku może zabolać głowa, moim zdaniem.
1: Może zniknąć. Nie, głowa nie boli od takiego przybytku. Ubytkami. Od takiego przybytku głowa nie boli. Wiecie, od czego też głowa nie boli? No, no. To nie jest jakieś super bystre. Chciałam powiedzieć, że od dobrej zupy, ale to nie ma większego sensu.
0: Ale człowiek ale jest głodny, to dobra zupa
1: jakoś,
0: nie
1: chciałam
0: jest
1: jakoś
0: zła.
1: Tak, wiecie, płynnie przejść. Płynnie, o widzicie, do kolejnego tematu.
2: Ja wiem, dokąd się wybierze.
1: Dokładnie, bo
0: tylko
1: to jest informacja.
0: Tylko nie wylewajmy zupy na dywan.
1: Chciałabym tutaj zrobić taki też piękne polskie słowo shoutout dla Janka, który mi podsunął ten temat i bardzo dziękuję, bo jest to faktycznie nie lada ciekawostka. Więc możemy o tym chwilę porozmawiać, no bo mamy maj.
2: A sezon się zaczyna.
1: Dokładnie, mamy maj. W maju robi się w głowie ciepło. Bzy i w głowie również czasem jedzonko, a jak jedzonko, to sezonowe jedzonko, warzywa, owoce, no a co jeść w maju jak nie botwinkę, prawda?
0: My rozmawiałyśmy z Agnieszką Kowalewską, naszą recepcjonistką, że jak tylko na termometrze kreska przekracza te 20 stopni, to się właśnie idzie.
1: No a właśnie też chciałam o to nawiązanie, bo mowa teraz o chłodniku z botwinki i ja tutaj też dziękuję, bo kiedyś miałam okazję zjeść agowy chłodnik z botwinki, który był super. No ale nie o tym. Teraz będzie właśnie informacja dla wszystkich, którzy tymczasem chcą się nacieszyć, bo wiadomo, no taką zupę można jeść przez cały rok, ale nie ma co tutaj czarować rzeczywistości. Ona tak dobrze po prostu nie smakuje w innych warunkach. No, więc trzeba się tym faktycznie nacieszyć, czas wykorzystać, a jak wykorzystać czas? Można pojechać na przykład na festiwal chłodnika i teraz powiedzcie mi Wileńskiego, prawda? Czy Litewskiego? Litewski, chłodnik Litewski, oczywiście, że chłodnik Litewski.
2: Na festiwal,
1: ale tak?
2: W oryginale?
1: Chłodnik Litewski?
2: Tylko, czy ja to umiem przeczytać? No, przeczytam bez ptaszków. No. Okay? Salty barszczaj.
1: Czyli,
0: ale czyli to, słony barszcz?
1: Słony barszcz, no, tak dokładnie. Tak. Przecież tak. To bardziej słodkie, nawet bym powiedziała kwaśne. No nie wiem, no chyba, że może ja źle...
0: Może salty to nie jest wcale
1: może
0: od
1: nigdy
0: soli.
1: Nie wiem,
2: ale
1: może
2: nie,
1: to
2: nie jest niestety
1: wcale od soli. Może po prostu my nie znamy litewskiego, tak, może tak być.
0: Prawdopodobnie.
2: Ale w tłumaczeniu na język angielski zostało to nazwane Vilnius Pink Soup Fest. I
1: nie jest to jakoś
2: smuci.
1: Szczególnie oryginalne.
2: No właśnie, pink soup, takie
1: ale no nie da mu się tego odebrać. No nie da się po prostu zaprzeczyć. No jest to, jakby nie patrzeć, różowa zupa.
2: Musiałaś tak to powiedzieć.
1: Chciałam, no.
0: Ale to jest takie... Mogli troszeczkę bardziej pomyśleć.
1: Więcej finezji, co?
0: Znaczy, ja wiem, że chodzi o to, żeby jakoś to opisać, no bo osoby, które nie władają językami takimi jak polski czy litewski, to mogą nie zrozumieć fenomenu chłodnika. Jak do mnie przyjeżdżają goście z zagranicy właśnie taką porą, to właśnie kiedy idziemy do restauracji, ja im zamawiam chłodnik i oni są zachwyceni chłodnikiem. Bo to jest po prostu esencja polskości dla mnie.
1: Tak,
0: oczywiście.
1: Ale trzeba przyznać, że jeżeli ktoś nie miał wcześniej styczności z taką zupą, to te kolory na talerzu są równie kuszące, bo są ciekawe, tak, co lekko niepokojące. Mam wrażenie, że to jest trochę tak jak z niebieskim jedzeniem. To znaczy, no ten niebieski rzadko występuje na naszych talerzach, zwłaszcza naturalnie, i jest jakaś taka lekka obawa, że coś tam w
0: jakiś
1: tym mózgu...
0: Jakieś atawistyczne klimaty.
1: Tak, z drugiej
0: wchodzą.
1: Strony no wystarczy spróbować i pomyśleć sobie, tak, o tym, jaki ten buraczek
0: można
1: jest pyszny.
0: Można zamknąć oczy w razie czego.
1: Świeży. Dokładnie. Ale teraz się trochę rozmarzyłam. No i właśnie, jeżeli chcielibyśmy sobie się nacieszyć tym chłodnikiem, no to można, gdzie? No można w Wilnie, a konkretnie w Mokawie. I jak tam dotrzeć, jak to zrobić? I czy zrobić to po prostu jakoś tak zwyczajnie, czy może z pompą? No i można z pompą, dlatego że w najbliższym czasie z Polski i w Polsce będzie można zobaczyć takie przepięknie różowe składy pociągów. I jest to właśnie specjalnie przygotowany pociąg, który jedzie na ten festiwal. Na ten festiwal można tam dojechać za naprawdę niewielką cenę, bo widziałam, że...
0: Tanio jak barszcz.
1: Tanio jak barszcz, no, że pociąg do...
2: Trzymałaś ten cały...
1: Na Litwę.
2: Dobra.
1: No, za niecałe 70 zł, więc uważam, że naprawdę porównując choćby do cen na polskich trasach, to naprawdę jest nieźle. No i co? A na festiwalu...
2: Chłodnik.
1: Dokładnie. Ale nie tylko, bo i jedzenie.
0: No pewnie ziemniaki też będą.
2: Ziemniaki, no myślę, że...
0: Bo właśnie, jak wyjecie chłodnik z ziemniakami, czy bez?
2: Ja bez, ale myślę, że w Wilnie nie zjeść ziemniaków, to nie da
0: się
2: po prostu.
0: To nie było się w Wilnie właściwie.
2: Nie da się, bo tam w ziemniaki są nawet w potrawach nie zawierających ziemniaków.
1: Trochę nie rozumiem, gdzie problem. Dlaczego by tego nie połączyć? Jedno i drugie dobre. Prawda?
2: No, powiedziała poznanianka, więc...
1: No właśnie.
0: No wie.
1: No nie, to jest już płynie, wiecie, te pyrki płyną po prostu w krwioobiegu.
0: Tak jest.
1: No i jest to Vilnius Pink Soup Fest i dzieje się pod koniec maja, no właśnie w Wilnie. Pociąg jedzie do Mokawy, bo ja powiedziałam, że to w Mokawie, nie, pociąg jedzie do Mokawy. I w programie, i kulinarne atrakcje, i uwaga, wyścigi kelnerów. I to no mnie proszę. Bardzo zaintrygowało, czy oni biegają z tymi różowymi chłodnikami, bo to też potencjalnie niebezpieczne. Wiecie, biała koszula, jednak barszcz, nie, tutaj widzę, no, trzeba się postarać. I coś, co absolutnie mówi do mojego wewnętrznego dziecka, czego tutaj jeszcze, no, trzeba zobaczyć, jak to wygląda, kilkudziesięciometrowa zjeżdżalnia. Nie wiem, czemu akurat tam i wtedy, ale super. Brzmi to super. No i co? No a jeszcze wracając do pociągu, to też serdecznie zapraszam do tego, żeby wygooglować, bo można o tym opowiadać, ale to trzeba zobaczyć po prostu. Wygląda to obłędnie. Wszystko jest różowe, od samego składu po dekoracje i ściany wewnątrz. Wszystko w odcieniach różu. Więc no naprawdę robią to z pompą.
0: Dobrze, a propos wyścigu kelnerów, to jest pomysł zaczerpnięty z Paryża. Taką chochlą sobie zaczerpnęli z Paryża, bo tam się odbywa wyścig kelnerów i właśnie polega to na tym, że trzeba dobiec do mety i nie rozlać niczego z zamówienia. Biegnie się stacą. Jakoś pod koniec lutego albo we wrześniu to już zależy, ale tak, jest wyścig kelnerów.
1: Okej, no czyli... Dobra, no ale czy zjemy z tego, co najlepsze, prawda?
0: Tak jest, chochlę oczywiście. Dobrze. I ja proponuję tutaj zrobić przecinek.
1: Przecinek, bo mam jeszcze kilka rzeczy, ale to później.
0: I za chwilę.

0: Arthur Russell, Get Around to It. Czyli zabieramy się za to. Znaczy zabieramy wracamy się. Właściwie, bo już...
1: Nie no, zabieramy się za drugą część.
2: Arthur,
1: po prostu.
2: Była Olga.
1: Tak,
2: Olga.
1: Teraz będzie o bohaterach. Mniej lub bardziej dosłownie, dlatego, że pierwszy mi się skojarzyło po prostu z Iron Manem. Bo patrząc na to, co się dzieje na świecie, trafiłam na kolejną informację o naszych rekordach. I teraz pomyślałam sobie, że my jako Polacy coraz częściej po prostu widzę w internecie rzeczy, które udowadniają mi, że tu nie ma granic po prostu, że my jesteśmy w stanie wygrać wszystko. I to brzmi super. To znaczy ja osobiście podejrzewam, że tego, o czym będę teraz mówić, w życiu bym nie zrobiła, dlatego dobrze mieć reprezentację, a reprezentacją jest Jurand Czubański. Jurand Czubański, który... Uwaga, no można powiedzieć, że przesuwa granice ludzkiej wytrzymałości, bo ja tu dość często mówię o tego typu wyczynach, ale po prostu za każdym razem to są rzeczy, które mi się w głowie nie mieszczą, bo tam, że ktoś biega i że mu super idzie ekstra, no nie?
2: No już takie ale zblazowanie Jurand... się wkrada, także jak przebieg sobie, skończył 100 lat, przebieg maraton, nie, co to jest?
1: Nie, tam łatwo, no nie? Mhm. Słuchajcie, Jurand Czubański pobił rekord świata w 20-krotnym Ironmanie. I to w ogóle jest, to jest jedno z najtrudniejszych wyzwań na świecie i w ogóle nie ma co się dziwić, bo już sam pojedynczy czy Iron Man wydaje się być czymś praktycznie nieludzkim, a 20-krotny, uwaga, podaję teraz dane, podaję liczby, bo to jest praktycznie 76 kilometrów wpływania, 3600 kilometrów jazdy na rowerze i ponad 840 kilometrów biegu praktycznie bez przerwy. Ja nie wiem, ja nie rozumiem tego. To jest absolutnie coś, co wykracza poza moje pojmowanie świata, a Jurand Czubański nie dość, że tego dokonał, to jeszcze pobił rekord świata sprzed ponad 30 lat o ponad dobę.
0: Czyli było więcej chętnych jeszcze?
1: Okay. Tak na to wygląda. To też jest dla mnie nieprawdopodobne. No i jakby tego jeszcze było mało, to zysk z tej akcji, chyba część zysku, ale jednak 125 tysięcy złotych Jurand przeznacza dla fundacji Cancer Fighters, o której było bardzo głośno w ostatnich tygodniach. Także, no, także po prostu, no tak jak mówiliśmy, dobro się napędza samo, prawda? A jak już
0: Panie
1: mówimy Jurandzie, o tych rzeczach...
0: 20-krotne szapoba od nas, naprawdę.
1: Nie, to w ogóle jest jakieś... To jest kosmiczne, to jest kosmos. Ale jak już mówimy o bohaterach, to teraz przenosimy się na moment do Chile, bo tam, no, Chile od jakiegoś czasu mierzy się z ogromnym problemem, jak wiele innych miejsc na świecie, no bo klimat nam się zmienia, wszyscy wiemy, jak sytuacja wygląda. I to nie tylko na dalekim południu, w Polsce też jest coraz większy problem z płonącymi lasami. No i to jest kolejna taka słodko-gorzka, albo inaczej, no dobra informacja, która zaczyna się od problemu, ale my nie o problemach, my o rozwiązaniach. No i w tym wypadku w Chile rozwiązaniem na lasy, które spłonęły w ostatnich latach, oczywiście no jest myśl, żeby je odbudować, żeby je zasiać, ale jak to zrobić szybko, wydajnie, prosto i z zyskiem dla wszystkich? Uwaga, tam pomagają w tym psy. Trzy psy, trzy border collie, Das, Olivia i Summer, które biegają po spalonych terenach ze specjalnymi plecakami, które są pełne nasion i w ten sposób pomagają właśnie naturze wrócić do życia. Każdy, kto kiedykolwiek spotkał się z border collie, wie, że to są mocni zawodnicy, w tym wypadku mocne zawodniczki.
0: Właściwie dlaczego jeden z nich nie ma na imię Jurand?
2: Albo Franz,
1: bo to dziewczynki. Bo to dziewczynki jednak. W każdym razie one potrafią przebiec nawet kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Więc wyobraźcie sobie, jak dużo nasion są w stanie rozsypać na tych terenach zniszczonych przez ogień. No i co też ważne, wydaje mi się, że w takich sytuacjach trzeba o tym mówić i to podkreślać, że to nie jest żaden wyzysk, bo opiekunki tutaj podkreślają, że psy traktują to jako zabawę i uwielbiają tę swoją... w cudzysłowie, pracę. Także właściwie sytuacja typu win-win z zyskiem dla wszystkich, one się muszą wybiegać, a jednocześnie no, sadzą drzewa i my wszyscy mamy nadzieję, że ta natura między innymi dzięki temu trochę zacznie się odbudowywać. Także no taka historia na koniec.
0: Bardzo to ładna. Pozytywna historia, bardzo ci dziękuję.
1: Dobra wiadomość, co?
0: Bardzo dobra wiadomość. Tak jest, łącząca
2: sąsiada
0: bordera
2: coli jednego.
1: Oj, chyba trochę bardzo zazdroszczę. Chyba no. Trochę zazdroszczę, no.
2: On wprawdzie, mam takie podejrzenie, że on mnie trochę chyba zdradza z innymi sąsiadami też, że też innych lubi, ale...
1: No to jest coś, co po prostu, wiesz, to jest gorzka pigułka, ale trzeba ją przełknąć. No.
2: Przełykam.
1: Ja mam sąsiada Fox Terriera i też, no, lubię myśleć, że jestem dla niego wyjątkowa, ale pewnie nie.
0: Okej. Ja pozdrawiam moje
2: piechunki. Pomyślmy o proszę państwa, o border collie, o... Fox terierach i o foxtrotach też na przykład.
0: Czemu nie?
2: Weekend nadchodzi wszak. Dobrze. Taneczny Olga Szygenda wraca w przyszłym tygodniu.
1: Tak
2: według planu oczywiście.
1: Tak jest.
2: tak? Bądź w przyszłym
1: tygodniu.
2: Proszę
1: tak na mnie nie patrzeć, będę, wszystko wiem.
2: No dobra. Freaks Lucky Killer teraz, proszę państwa, jest jeszcze 18 minut do zakończenia naszego spotkania. Halo Warszawa, halo studio.

0: Freaks Like Killer, kwadrans do godziny 14, proszę Państwa, no a my patrzymy w stronę Lazurowego Wybrzeża, 79. Cannes, festiwal filmowy, oczywiście tamże trwa, no i już jutro wszystko będzie jasne. Dwa filmy teraz wyłaniają się na czoło właściwie tej stawki, no ale to na razie są tylko spekulacje, kto też może wygrać w konkursie głównym w Cannes, kto może zdobyć Złotą Palmę. No więc Fjord, Christiana Mungiu, rumuńsko-norweski film. Film także o tym zderzeniu, którego mieliśmy. Pamiętamy takie historie, prawda? O tym, jak to rodzice pochodzący z Polski czy z innego kraju pojechali do Skandynawii, no i tam system szkolny czy system opiekuńczy w jakiś sposób negatywny ocenił to, w jaki sposób się zajmują dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. No tutaj właśnie taka historia, Renate Reinsve w tym filmie. A drugi film, który ma spore szanse na wygraną, to jest All of a Sudden Ryusuke Hamaguchiego, no ale oczywiście także Fatherland, ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, wymieniany w gronie faworytów. No i między innymi także Andrzej Zwiagincew i jego film Minotaur. Bardzo dobrze przyjęty powrót Zwiagincewa na europejskie salony. To też jest, myślę, że ważne wydarzenie, ale mamy też dużo, dużo, dużo polskich wątków. Żaneta Homa była tutaj w studiu, adeptka właściwie jeszcze ciągle, wchodząca na rynek aktorka, współscenarzystka filmu Kanan. Ten film pokazali poza konkursem w takiej sekcji krótkich metraży. Jest Julek Świeżewski, aktor Teatru Powszechnego w Warszawie, świetny, już zaznaczył wyraźnie swoje miejsce na polskim rynku, na przykład w filmie Biała Odwaga, u boku Filipa Pławiaka w tym filmie zagrał. No a tutaj jest taki film, którego tytuł, i teraz ja cię poproszę, teraz musisz sprawdzić, czy to dobrze wymawiam. Du Fuel dans les artères. Taki tytuł jest. To jest film w sekcji Tydzień Krytyki. No i to jest taka tajemnica Brokeback Mountain, ale dziejąca się w środowisku kierowców ciężarówek.
1: Cudownie.
0: Więc coś takiego. To jest Julek, ale wiem, że także film Spiritus Sanctus, prawda?
1: Tak, on walczy o Złotą Palmę w kategorii filmów krótkometrażowych podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. Premiera, światowa premiera tego filmu odbędzie się właśnie dzisiaj. Spiritus Sanctus to film Michała Toczka, wyprodukowany przez Studio Monka, opowiadający o tym, jak to w roku 99, w trakcie wizyty Jana Pawła II w Polsce, pewien pan próbuje zdobyć pewne napoje wyskokowe z okazji urodzin swojej żony. No a ci z Państwa, którzy w 99 roku byli na świecie, to być może pamiętają,
0: mogli już kupować napoje.
1: Tak, to być może pamiętają, że były pewne problemy z dostaniem takich napojów.
0: Ale
1: właśnie
0: my nie mogliśmy jeszcze wtedy kupować napojów.
1: Nie. W czerwcu 99 roku po prostu obowiązywała wówczas prohibicja.
0: Tak było?
1: Tak było. Ja to pamiętam. No, pamiętam, że w trakcie wizyty były takie miejsca, gdzie była prohibicja i były miejsca, gdzie nie było prohibicji. Były dni, kiedy ta prohibicja obowiązywała, a potem już nie obowiązywała. No to
0: no,
1: były zabawne
0: były
1: czasy.
0: Wyjątki, no bo na przykład rytuał religijny.
1: No tak, tak.
0: Uf, nie może się obejść bez.
1: To wino mszalne to nie jest uznawane wierze.
0: Jest,
1: ale to już w to nie wchodźmy, w każdym razie.
0: Co było, nie jest, nie pisze się w rejestr, proszę tak. Państwa. Zatem czekamy, patrzymy na Cannes, co patrzymy. Też z Cannes przypłynie, jaka wiadomość. Mm. Liczymy na dobre wiadomości, oczywiście kolejne. Tak czy inaczej, ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie miała 19 czerwca bodaj premierę w Polsce już, więc będzie można nowy film z Hansem Zinschlerem i Sandrą Hiller obejrzeć także w Polsce już tak.
1: No.
0: Do końca jeszcze dwa utwory mamy.
1: No to gramy.
0: Odwiedźmy Dublin albo Dublin.

0: Fontaine's DC. Już prawie godzina 14, ale zanim się rozstaniemy, to ja nie mogę cię nie zapytać o to, co jutro w muzyce odśrodkowej. Więc co jutro w muzyce odśrodkowej?
1: A ja nie mogę nie odpowiedzieć.
0: No nie możesz nie odpowiedzieć, bo już zostałeś zapytany.
1: No więc jutro dziki mix, proszę państwa, jak to czasami się zdarza, aczkolwiek no musiałem jakoś obejść urodziny Cher.
0: Wczoraj, prawda?
1: Niesamowite, natomiast jak się tak przyjrzyję karierze, to tam właściwie można sobie... No, rapu ani hip-hopu chyba się nie znajdzie, ale takie R&B, soulowe rzeczy z początku kariery.
0: Tak.
1: Wspaniałe, absolutnie.
0: Tak.
1: Bardzo lubię także, to może nie być do końca popularna opinia, ale nawet na fali powrotów już tych lat 2010 na przykład około, no to coś takiego jak utwór Music's No Good Without You. Uwielbiam. Perełka elektroniczna.
0: A Believe jest jednym z moich guilty pleasures, jeżeli mam być szczera.
1: No. Mamy to w takim razie.
0: W domu.
1: Więc będzie ona oczywiście, ale też na przykład Aldous Harding będzie... A, zagra sobie nową Charlie XCX, bo nowa wyszła, ale też wyszedł utwór Icona Pop. To jest taki szwedzki duet, który z Charlie... Utwór I Love It nagrał. Będzie trochę gitary tradycyjnie, więc miszmasz, nie chcę powiedzieć bigos, bo ten termin jest znakiem towarowym.
0: Tak,
1: ale
0: jest.
1: Tak. A co w poniedziałek? Jeszcze powiedz szybko.
0: A w poniedziałek zaprosimy państwa na premierę Toto w rozmowie z Jerzym Janem Połońskim, reżyserem, no i na festiwal, nowy festiwal fotografii Intersection Photo Festival w Poznaniu, w Wrocławiu takie coś powstało. Jacek Kołodziejski, fotograf, będzie moim gościem. No i oczywiście nowości muzyczne. No.
1: Będą nowości muzyczne, proszę
0: Będą
1: państwa.
0: Będą nowości muzyczne.
1: No i nowości, nowości.
0: I premiera spektaklu bracia Lajman w Teatrze Współczesnym się szykuje i Zuza i Łęda państwu o niej opowie. I to
1: Pamiętasz,
0: wszystko.
1: Pamiętasz, co to była za afera? Bracia Lajman. No
0: oczywiście, że tak. O, kto z nas nie pamięta?
1: Kryzys.
0: Uff, było, było.
1: Co w teatrze z tego wyniknie, bardzo mnie ciekawi. Będzie pewnie to opowieść o chciwości. Ktoś kiedyś powiedział... w jednym znanym filmie, że greed is good, no ale chyba nie. W filmie Olivera Stone'a, Michael Douglas. Chyba nie, Gordon
0: Miłego Gekko. Dnia, drodzy państwo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Zapraszam Państwa na kolejną rozmowę w kinie, bo pójdę do kina z Danielem Olbrychskim. Och, to będzie rozmowa nie tylko o kinie, nie tylko o aktorstwie, ale także o kobietach, także o zwycięstwach, ale także o dziwnych zdarzeniach, jak na przykład z szablą na obrazy. Idę do kina z Danielem Olbrychskim w niedzielę o 19:00. Tomasz Raczek.
1: Minęła 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od przesłuchania szefa Kancelarii Prezydenta. Chodzi o sprawę dotyczącą nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Bogucki stawił się w prokuraturze jako świadek. Jego zdaniem sprawę wszczęto na polecenie ministra sprawiedliwości.
2: To jest organ wykonawczy, który próbuje w sposób absolutnie moim zdaniem niedopuszczalny kontrolować prezydenta Rzeczypospolitej, jego administrację, zastraszać urzędników, prowadzić długogodzinne przesłuchania. To jest rzecz w normalnym państwie demokratycznym, państwie prawnym niedopuszczalna. Próbować wnikać w rozmowy między prezydentem a jego doradcami, urzędnikami. To też jest niedopuszczalne, bo to jest próba wywarcia presji przez jeden organ władzy wykonawczej na głowę państwa, co jest skandaliczne.
1: A tak sprawę komentował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Politycy powinni od Trybunału Konstytucyjnego być jak najdalej. To, co miał wykonać Sejm, wykonał. Wybrał 6 członków Trybunału Konstytucyjnego. Oni złożyli przysięgę wobec prezydenta. Temat uważam za zamknięty. Nie dam się wkręcić ani przez pana Boguckiego, ani przez Pałac Prezydencki w jakiejś sprawie w dyskusję.
1: Sejm wybrał 6 sędziów w połowie marca. Prezydent zaprosił na ślubowanie 2 sędziów. Pozostali, gdy nie dostali zaproszenia od Karola Nawrockiego, złożyli ślubowanie w Sejmie, przy czym powtarzali, że ślubowanie składają wobec prezydenta. Amerykański sekretarz stanu mówi o niewielkim postępie w rozmowach z Iranem. Marco Rubio powtórzył, Teheran nie może mieć broni jądrowej, a Stany Zjednoczone muszą się zająć irańskimi zapasami wzbogaconego uranu. Jednocześnie szef amerykańskiej dyplomacji skrytykował pomysł opłat za przepływanie statków przez cieśninę Ormus. Gdyby tak się stało w cieśninie Ormus, stałoby się tak w 5 innych miejscach na świecie. Czemu inne kraje nie miałyby mówić, chcemy zrobić to samo? A wspomnijmy, jak ważna i krytyczna jest ta cieśnina dla każdego z krajów dziś reprezentowanych. Bo w Szwecji dziś drugi dzień rozmów unijnych szefów dyplomacji państw NATO. Przed wojną w Iranie przez cieśninę Ormus przepływała 1/5 morskiego handlu ropą i gazem. Na koniec piłka nożna. Trener Lecha Poznań Nils Frederiksen przedłużył kontrakt z drużyną mistrza Polski na 2 kolejne lata. Duński szkoleniowiec w ciągu 2 sezonów zdobył z Lechem Poznań 2 tytuły mistrzowskie. To był serwis Radia Nowy Świat. No.

Jak się okazuje, przez otwór w podłodze można zajrzeć do fontanny młodości, no a z niej oprócz tego młodzieńczego wigoru tryska wrażliwość, tryskają szczere uczucia, no i łzy, czasem wzruszenie, czasem rozpaczy, bo to wszystko w swojej muzyce zawiera Sam Herring i jego trzej koledzy z Baltimore, czyli po prostu Future Islands, a ta tytułowa dziura w podłodze i fontanna młodości to oczywiście z tytułu płyty, którą dziś opublikowali, From a Hole in the Floor to the Fountain of Youth. Tak nazywa się najnowsza płyta z wcale nie najnowszą muzyką i to właśnie w jej towarzystwie. Rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie w audycji Pomiędzy. Rafał Lewandowski realizuje, Kuba Ferlin, czyli ja mówię i gram. Tak umawiamy się do godziny 15. Państwo słuchają, komentują. A dziś nowości w playliście. Dziś też dużo polskiej muzyki. No i goście. Być może już Państwo na naszych social mediach widzieli goście nie byle jacy, zespół Mlecze dołączy do nas za kilkanaście minut i nie tylko opowie, ale i zagra w takiej kameralnej, akustycznej formie kilka nowych utworów. To wszystko za moment albo dwa, a na razie jeszcze kilka minut w towarzystwie Future Islands z nowej, pięknej płyty.

I tak już od 20 lat grają ze sobą Future Islands i to właśnie albumem z piosenkami z całego tego okresu, od pierwszych demówek przez niewydane diamenty albo, jak to się ładnie mówi, B-side, czyli te utwory, które znajdowały się nieco w cieniu największych singli, aż po kilka nowości. To wszystko na tej płycie, która świętuje jubileusz 20-lecia Future Islands. Ja w myślach lekko podskakuje z radości, bo to jest zespół, którego muzyka i którego wrażliwość trafia naprawdę głęboko prosto w moje serce. I po tej przepięknej płycie People Who Are Not There Anymore sprzed kilku lat bardzo czekałem na nowy materiał, bardzo czekam na kolejne koncerty w Polsce i w końcu cieszę się, że możemy wspólnie posłuchać tej płyty w całości. No ale to nie jedyna premiera ostatnich dni, która tak momentalnie mnie zachwyciła, bo to spełniam zapowiedzi, że dziś sporo polskiej muzyki i sporo nowości w playliście i w związku z tym w oczekiwaniu na mlecze, które już są w naszym radiowym holu, zaglądamy do naszej płyty tygodnia, a tam warszawski zespół Chair i nasza płyta tygodnia Extraordinaire, Pleonasm.

Czer, czyli Kura i Hubert Kurkiewicz i Stefan Głośnik i Ola Gajkowska, warszawski skład, który dokładnie tydzień temu opublikował po dwóch epkach w końcu swój pierwszy długo grający album Pleonazm. Od kilku dni prezentujemy go Państwu jako naszą płytę tygodnia. Uwiodła nas ta płyta taką międzygatunkową swobodą i połączeniem naprawdę umiejętnie komponowanego postpunku z takim brytyjskim sznytem, no i z czymś zupełnie autorskim, nieco delikatniejszym, brzmieniami, których naprawdę nie sposób skategoryzować. Bardzo dojrzała płyta, szczególnie jak na debiut, i cieszymy się, że takie albumy powstają tak blisko nas, w końcu warszawski zespół. Mamy nadzieję też, że będzie okazja porozmawiać z zespołem Czer o tej płycie. No a propos tej polskiej sceny alternatywnej i tego, ile ona ma do zaoferowania, to oczywiście cały czas jesteśmy przed spotkaniem z zespołem Mlecze, który już, mogę to zdradzić, jest w studiu. Posłuchamy jeszcze jednej piosenki z albumu Maruda, albumu, który już za moment skończy rok, a potem porozmawiamy o tym, co teraz i co w przyszłości.

0: Karolina Prasał, Ilja Pastuchow, Marcin Poklewski-Kozieł. 3/4 czy 3/5?
1: 3/5.
0: 3/5 mleczy jest już w studiu Radio Nowy Świat przy ulicy Ostrej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witamy.
0: No i szanowni państwo, okazja jest niebyle jaka, bo dziś premiera trzeciego singla tej wiosny. Singiel Tracę Czas. Już za kilka chwil wybrzmi na antenie. No ale muszę porozmawiać z wami najpierw o tym, co u was. Płyta Maruda, tak jak już mówiłem przed momentem, za kilkadziesiąt, za kilkanaście dni skończy okrągły roczek. 12 czerwca, prawda?
2: Chyba.
0: Dobrze,
1: chyba
0: to pamiętam. Serwisy streamingowe tak podają, należy im ufać. Jaki to był dla was rok? Bo chyba troszkę się pozmieniało w waszych artystycznych życiach, karierach. Nie owijajmy w bawełnę.
1: No, to był świetny rok pod kątem grania koncertów, pod kątem poznawania tylu ludzi, wymienianiu się właśnie jakimiś doświadczeniami, uczuciami na koncertach. No, jest to wspaniałe, jak widać, że to, co tworzysz, faktycznie rezonuje z ludźmi.
0: Tytuł płyty Maruda, ale chyba wy naprawdę nie macie na co narzekać, bo tak artystycznie oczywiście, no bo w życiu różnie bywa, ale wydaje mi się, że właśnie te koncerty, to ile ich zagraliście w różnych interwałach. Koncert w Radiu Nowy Świat też się odbył, też przypominamy, cały czas
1: jak
0: jest do obejrzenia. No i pod koniec roku, tak przeglądając waszego Instagrama, zauważyłem, że podzieliliście się statystykami z jednego z serwisów streamingowych i wiadomo, że liczby to nie jest najważniejszy aspekt życia artystycznego i to nie jest po prostu najważniejsze.

0: całkiem miłe ono jest. Tak, jak najbardziej. Fajnie się patrzy na te liczby, fajnie jak widać, że faktycznie jest widoczny jakiś progres, że z każdym kolejnym utworem faktycznie poszerza się to grono odbiorców i to jest super właśnie, że też ten streaming tam pomaga po prostu dotrzeć do szerszej grupy ludzi.
1: A spodziewaliście się takiego odbioru tej płyty i tego, że ona naprawdę tak szeroko się poniesie?
2: Tak.
1: Bardzo słusznie.
0: Ja jestem pewny siebie.
1: No. A wy, Marcin?
3: Ja jak słyszałem Karolina? Pierwszy raz Mlecze, bo akurat nie jestem od samego początku, to ja się w sumie spodziewałem takiego efektu. No, a teraz jeszcze tak się wydarzyło, że tutaj sobie razem tworzymy nową płytę, więc tym bardziej fajnie.
2: No ja akurat jak tworzę jakąkolwiek muzykę, to muszę wychodzić z założenia, że to jest najlepsze ever, bo inaczej nie znajdę motywacji, żeby tego dokończyć. Więc wierzyłem cały czas, że to jest super, super płyta i cieszę się, że komuś się jeszcze spodobało.
0: Tak, no ja też bardzo wierzę w ten projekt. Bardzo podoba mi się, w jaki sposób powstają te utwory i widzę, że to jest właśnie takie prawdziwe i naturalne dla każdego z nas. Przez to bardzo łatwo w tym wytrwać i bardzo łatwo robić kolejne rzeczy i grać razem.
1: No i chyba właśnie w takich strategicznych momentach ciągle pojawiają się jakieś nowe impulsy i sygnały, że warto to robić. Myślę też o tym na przykład, że zagracie na festiwalu już za kilka miesięcy. To chyba też jest coś, co może dać kopa do działania i faktycznie umocnić się w wierze w ten projekt.
2: Tak.
0: Czujemy odpowiedzialność teraz w tym momencie. Żeby faktycznie dobrze to dowieść, żeby się poczuć dobrze na tej większej scenie. Więc wkładamy teraz bardzo dużo pracy w to, żeby dobrze się zaprezentować i ten materiał zaprezentować.
2: Tak, przy tej drugiej płycie też było chyba o wiele więcej pracy niż przy pierwszej. Tak jakoś tak ambitniej podszedliśmy do tego. No i taka propozycja zagrania na OFF-ie to dla nas był dobry sygnał, że faktycznie no, musimy się starać. Idziemy dalej i wszystko nam wyjdzie. I no.
1: Na pewno wyjdzie, jestem tego pewien. I no, wspomnieliście już o nowym materiale, o tym, że ciągle pracujecie. No, na pewno nie można wam zarzucić osiadania na laurach i po tym, że po udanej płycie się rozleniwiliście, bo no, mniej niż rok po wydaniu tej debiutanckiej płyty Maruda. Mamy już 3 nowe single, no i to z nimi dziś przyszliście. Czy to jest tak, że to ten artystyczny cug i taki pęd po prostu został z wami po Marudzie? Czy przyszła jakaś nowa fala motywacji, inspiracji? Jak to wyglądało? Bo ty jeszcze masz przecież swoją solową płytę, mówię do Karoliny.
0: Tak, tak. No myślę, że to mieszanka trochę jednego i drugiego, bo no nie wiem, przy pierwszym albumie trochę się poznawaliśmy, przy drugim już wiedzieliśmy jak pracować, wiedzieliśmy co robić i byliśmy bardzo zachęceni właśnie odbiorem, ale też faktycznie przyszła taka nowa fala inspiracji. No już trochę inne utwory mieliśmy wybrane jako referencje, na przykład do miksów, już to miało trochę inny charakter. No i też wiadomo, dzieją się jakieś rzeczy w życiu, które zmuszają cię po prostu do opowiedzenia jakiejś historii, więc to, nie wiem, i zachęceni poprzednim albumem byliśmy, ale też chcieliśmy już pokazać, że idziemy dalej.
1: Minęła jesień, rozumiem, nowe uczucia i nowe przeżycia się pojawiły i o tym też warto zaśpiewać.
0: Oczywiście.
2: No też de facto, a propos produktywności, to pierwsze kawałki z tej drugiej płyty, którą teraz wydajemy, już były pisane zanim wyszedł pierwszy kawałek z pierwszej płyty. Więc ta jakby praca nigdy się nie zatrzymała. Ani na chwilę.
0: Tak, no.
1: Umówiliśmy się zakulisowo, że tak kontrochronologicznie zaczniemy dzisiaj i rozmowę, i waszą mini akustyczną sesję od tego najnowszego utworu, tego, który ma premierę dzisiaj, utworu Tracę Czas. Co to jest za utwór? Proszę nam go przedstawić.
0: Och, Tracę Czas. Jest to utwór o samotności, o właśnie takim traceniu czasu, szukaniu jakichś znaków tam, gdzie ich nie ma. W sumie to jakbym miała go podsumować, to właśnie traci się czas samemu, a jak otwierasz się na człowieka, to zawsze coś zyskujesz i warto o tym pamiętać, ale to już jest taka w sumie lekcja z tej piosenki. A propos aranżacji, może Ilia, masz coś do dodania? Jest to bardziej rock w porównaniu do tych czasowych.

0: myślę, że tutaj jest najjawniej widoczna nasza inspiracja Fountains DC w tej piosence z całej płyty. No, wpadliśmy na pomysł takiej piosenki, po prostu odpalając instrument elektroniczny Melotron. To była robocza nazwa też tej piosenki. Wymyśliliśmy fajną melodię na tym Melotronie, no i z tego powstała już piosenka dalej. Jest taka bardziej mroczna, może niż pozostałe, ale my taką muzykę też lubimy i też chcemy
1: ją
0: tworzyć.
1: Jesteśmy dark czasami.
0: Jesteśmy dark, no.
2: Warto o smyczkach wspomnieć.
1: O tak, oczywiście. Bardzo dziękujemy też, ponieważ i do Róży, i właśnie do utworu Tracę Czas dogrywała się Weronika Wyka na skrzypcach i Filip Sporniak na wiolonczeli. I to było też dla nas bardzo inspirujące wydarzenie, bo przyszli do nas promuzycy po szkole, którzy zaczęli te nasze pomysły sobie rozpisywać na nuty i było to dla nas absurdalne i abstrakcyjne, bo jesteśmy trochę bardziej samoukami, ale bardzo inspirujące. No, ludzie, którzy faktycznie mają ten fach w ręku i ogromnego skilla.
3: Jeszcze o tych inspiracjach pewnie będziemy musieli chwilę porozmawiać, bo te trzy utwory, które opublikowaliście tej wiosny, to są trzy bardzo różne utwory. Mm. I one nie tylko różnią się od tego, co pojawiało się na Marudzie, one też są między sobą w tej trójeczce bardzo takie eklektyczne. No ale umówiliśmy się na to, że zagracie też i być może to jest ten moment na to, żeby zreorganizować mikrofony.
1: Tak jest,
3: to też zdradzamy trochę kulis i właśnie Tracę Czas. Premierowo nie tylko w tej formie akustycznej, ale i w ogóle na antenie Radia Nowy Świat po raz pierwszy ten utwór, dzisiejsza premiera się ukaże.

0: Tracę czas po raz pierwszy na antenie Radia Nowy Świat i po raz pierwszy akustycznie też siłą rzeczy. No i co? Róża?
1: O matko, tak, róża. Grajmy róża.
2: Ładny kwiatek.
1: Ładny kwiat, a nie tak piękny jak mleczek.
3: Ready?

0: Pięknie, pięknie, pięknie. Róża, wcześniej Tracę Czas, to cały czas zespół Mlecze. Motyw kwiatowy się powtarza. No to już padło, że róża, no bardzo ładny kwiat, ale nie tak piękny jak mleczyk. No i znów muszę zadać to pytanie o to, jak róża, o to, jak tekst tej piosenki układa się na tej osi waszej historii, historii, którą przedstawiacie w piosenkach, jak ona ma się do Marudy po prostu i do tych uczuć, które tam się pojawiały?
1: Bardzo ciekawe pytanie w kontekście tego, że jakoś tak mało łączyłam jedno z drugim w trakcie pisania. W ogóle to Róża jest takim utworem, nad którym naprawdę nie miałam czasu się za dużo pozastanawiać, bo przyszedł do mnie w ciągu kilkunastu minut po prostu w momencie, jak złapałam za kartkę i długopis i zaczęłam płakać i po prostu to wyszło. A jak to ma się do uczuć z Marudy? No w Marudzie było takie otwarcie się, pokazanie jakichś takich ran, właśnie pomarudzenie przy przyjacielu. No i w Róży, no można powiedzieć, że kontynuujemy to. Kontynuujemy otwieranie się i dłubanie w środku.
0: Czy to jest taki tryb tworzenia, który tobie często towarzyszy? To znaczy, że tym asumptem do pisania jest to, że jest jakiś moment szczególnego uniesienia się, szczególnych uczuć i po prostu te słowa same powstają w głowie?
1: Przy tym albumie właśnie miałam taką metodę, żeby totalnie utonąć w emocji, żeby po prostu ją poczuć, zobaczyć, co ze mną robi i właśnie dać słowom wyjść, tak po prostu. Właśnie w niektórych momentach mi się zdarzało po prostu włączać instrumental i zacząć sobie freestyle'ować i śpiewać po prostu do mikrofonu i zobaczyć, co tak naprawdę moje serce chce powiedzieć w tym momencie, a potem to się jakoś układa w bardziej przemyślany sposób.
0: Właśnie miałem też o to zapytać, czy to jest tak, że jak już przelejesz słowa na papier, to wtedy jest telefon do Ili, słuchaj, jest piosenka do zaaranżowania, czy też czasem to z twojej strony jest ten pierwszy sygnał i pierwsza część utworu, na której potem budujecie?
2: Raczej zawsze jest odwrotnie, że najpierw jest instrumental, piszemy coś, albo ja coś napiszę, albo Michał, albo razem się spotkamy i wszyscy napiszemy, a później dopiero wymyślamy do tego tekst. Znaczy Karolina wymyśla oczywiście.
0: No i teraz przechodzimy do utworu, który chyba z tej trójki po pierwsze otworzył tę serię, ale po drugie jest chyba najbardziej charakterystyczny, bo ma taką folkową partię. Czy to jest choćby w części prawdziwa diagnoza, czy mi się po prostu wydaje?
1: Nie, no jak najbardziej. W naszych inspiracjach mi się wydaje, że to są takie rzeczy pachnące folkiem tak naprawdę. Żałujemy, że dzisiaj w sumie nie wzięliśmy ze sobą harmoniki.
3: No niestety.
1: Ale mamy dzwoneczki, więc to może jakoś tam zadośćuczyni.
2: W tym kawałku nie.
1: Też w ogóle bardzo ciekawe, bo w większości utworów, nie, w zasadzie wszystkie utwory na drugi album pisałam je sama, ale tutaj pomagał mi Janek Nowakowski. Także to też warto wspomnieć, że może ty też słuchasz tej melodii, to są słowa Janka.
0: Tak. Pozdrawiamy Janka.
1: Pozdrawiam Janka.
0: I ja muszę też tak, być może osobiście, być może to będzie taka informacja, która nie będzie ciekawa dla większości słuchaczy, ale ja mam wielką słabość do perkusjonaliów, do grzechotek, dzwoneczków i tak dalej i bardzo się cieszę zawsze, kiedy gdzieś w domu odpala mi się, odtwarza mi się, może ty też, bo wtedy łapię, mam takie słoiczki z przyprawami i po prostu grzechoczę z wami, czuję się jak profesjonalny perkusjonalista. Podpowiem tylko, że najlepszy do tego jest kminek, nasiona kopru i czarnuszka nie jest zła. To wszystko brzmi dobrze.
3: Natomiast ja lubię sól himalajską.
0: Sól himalajska również, tak. Maldon za droga. Natomiast tak, może ty też. Chyba mój ulubiony utwór z tych trzech. No i utwór, który no właśnie otworzył sezon nowy wydawniczy Mleczy. A co przed wami jeszcze wydawniczo? Bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że ten album gdzieś jest w czasoprzestrzeni w waszych głowach, ale czy już jest data na przykład? Czy już wiemy, data, kiedy premiera nastąpi i będziemy mogli posłuchać w całości, w pełnej krasie tego wszystkiego?
1: Tak, tak. Umieściliśmy to na czasoprzestrzeni dnia 10 lipca.
2: 10
1: lipca, tak.
2: Właśnie sprawdziłem.
0: Tak. To urodziny Radio Nowy Świat, chciałbym powiedzieć.
1: O, proszę, tak, świętego, świętujemy razem.
0: Świętujemy razem. No a na razie słuchamy Może Ty Też, przepiękny utwór. No i słuchamy, co nam mówi księżyc.
2: Co robić?

0: Wielkie brawa!
1: Ja mogę tylko te brawa zrobić i w końcu eter przekazuje dźwięk tylko w jedną stronę niestety, ale wierzę, że w wielu polskich domach te brawa się pojawiły. No i zanim jeszcze was wypuszczę stąd, może powiedzmy tylko o tym, że kilka koncertów przed wami. Pamiętacie? Czy czytam? Ja.
2: Przeczytaj.
3: Sprawdzimy, czy mówisz prawdę.
2: Tak,
1: no to gdzie najbliższy test dla was?
2: Jutro gramy w Gdyni.
1: W Gdyni, tak. Gdzie?
3: Podwórko Art. Kiedyś tak zwane Ucho.
1: Bardzo ładnie. 23 maja, Gdynia, jutro Podwórko. Kolejny koncert, to już czerwiec, podpowiem.
3: Lubelski Niezal, zapraszamy.
2: Lubelski Niezal,
1: 13 czerwca dokładnie. I potem Poznań, Wrocław, Katowice, Wołów.
3: Tak,
1: przepraszam, musiałem się doczytać.
3: Pozdrawiamy Wołów.
1: I Kraków, to wszystko w te wakacje. No i 10 lipca płyta. Bardzo, bardzo czekamy. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. No i co, iPhone jeszcze na koniec? Zdążymy.
2: Jasne, bardzo chętnie.
4: Chętnie zagramy, tak. iPhone 6S. Najlepszy telefon.
3: Dalej rozładowany.
2: Bardzo dziękujemy za zaproszenie, za gościnę. Super się tutaj gra.

Mlecze kilkadziesiąt minut spędziły z nami tutaj na antenie Radio Nowy Świat. Trzy nowe utwory, jeden utwór jeszcze z płyty Maruda, która 12 czerwca skończy rok. No mam nadzieję, że podobało się Państwu to tak samo bardzo jak mi i że tak samo bardzo to buduje w Państwu nadzieję na przyszłość polskiej muzyki, jak i we mnie. No ale obiecałem, że jeszcze trochę tej polskiej muzyki dziś będzie i oprócz tego, że przed chwilą mówiliśmy o trasie koncertowej tej wiosennej i letniej zespołu Mlecze właśnie i o tym, że ta płyta nadchodzi, no to przed chwilą Pejzaż i też nie bez przyczyny ten DJ, ten producent pojawił się na naszej antenie, bo wraz z duetem Etno Botanika rozpoczyna się już jutro, już dziś w zasadzie trasa koncertowa wspólna Etnobotanika i Pejzaż Summer Tour 2026. Miami Vars dziś i jutro koncerty nad warszawską Wisłą, nad warszawską częścią Wisły. To w ramach wspólnego wydarzenia, nie, to przepraszam, za tydzień, 29 i 30 maja w Warszawie, w Miami Vars, potem 12 czerwca Katowice, Wino Vero, poznańska Ślina tydzień później, 20 czerwca Wrocław i Klub Szalonych, a 27 legendarny gdyński Drugi Dom, to Etnobotanika i Pejzaż. No i w ten sposób też nasz czas dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Przede wszystkim z polską muzyką dziś kilka nowości zagranicznych. W przyszłym tygodniu jeszcze się pojawi oczywiście. Będziemy nadrabiać wszelkie zaległości, no ale dziś okazja szczególna. A na koniec raz jeszcze Pejzaż i tym razem wyruszymy na wyspę. Rafał Lewandowski realizował, Kuba Ferlin mówił, Mlecze zagrały. No i tak, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Jak spełnić marzenia i wygrać PPA już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Monika Padewska, aktorka, wokalistka. Zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Minęła 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński. Zapraszam. Szef MSWiA i minister cyfryzacji podpisali rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą. To skutek orzeczenia Trybunału Unii Europejskiej, który zobowiązał Polskę do uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach Unii Europejskiej, mówi pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy.
3: Rozporządzenie, które tak naprawdę zmienia wszystko, to znaczy daje możliwość transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa, małżeństwa zawarte za granicą.
2: Rozporządzenie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Przepisy zaczną obowiązywać za 3 miesiące. A za 3 godziny w bazie wojskowej w Łasku w województwie łódzkim wylądują pierwsze myśliwce F-35, zamówione 6 lat temu przez polskie władze, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Pierwsze 3 dzisiaj przelatują. Oficjalne przywitanie odbędzie się 12 czerwca, które będzie już takim momentem symbolicznym, ale dzisiaj już ten moment realnej obecności w Polsce i dobre decyzje zza oceanu.
2: Mowa o 3 myśliwcach, które stacjonowały początkowo w USA. Tam szkolili się polscy piloci, a zamówienie obejmuje łącznie 32 maszyny. Główny inspektor sanitarny przekazał, że kapitan Jan Dobrogowski, który płynął na statku MV Hondius, zostanie ewakuowany do Polski, gdy tylko służby holenderskie wyrażą na to zgodę. Miesiąc temu na statku doszło do zakażenia hantawirusem. Zmarły 3 osoby. Członkowie załogi zostali przebadani i objęci 6-tygodniową kwarantanną, mówi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
5: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, a więc transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga sprzętów medycznych, karetki, pogotowia.
2: Główny inspektor sanitarny przekazał też nowe informacje dotyczące wirusa Ebola i epidemii w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. W ciągu tygodnia odnotowano 3-krotny wzrost zachorowań na gorączkę krwotoczną. Mowa obecnie o 600 przypadkach choroby. MSZ odradza podróże do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak, minęła godzina 15, w związku z tym zaczynamy Akademię Rocka, gdzie aż do godziny 16 mamy nadzieję prezentować Państwu wyłącznie najlepszego i też tego nie najlepszego rock'n'rolla i wszelkie jego pochodne. Rozpoczniemy nietypowo, bo od numeru rocko pochodnego, właśnie konkretniej raczej fusion jazzowego.

zaryzykowałem trochę z tym fusion jazzem, no bo w końcu to był utwór raczej elektroniczny, ale Go Go Penguin łączą te gatunki także z muzyką rockową, bo na roku w Akademii Rocka powinniśmy się skupić, drodzy Państwo, w związku z tym pora na może nie kawał ciężkiego rocka, ale na kawał historii i kawał piosenki World in My Eyes.

World in my eyes, Depeche Mode. Mam nadzieję, że Państwo również to usłyszeli, że utwór bardzo muzycznie jest podobny do jakiejś takiej minimalistycznej, inspirowanej elektroniką Kraftwerk. W zasadzie ja słyszę tutaj tą minimalistyczną elektronikę Kraftwerk bardzo wyraźnie i właśnie z tego powodu przeniesiemy się w rejony trochę bardziej rock'n'rollowe, gitarowe i punkowe, trochę mniej syntetyczne, a bardziej organiczne.

małe odejście od charakterystycznego funk rocka do brzmień trochę bardziej melancholijnych, zainspirowanych przez Johna Frusciante, który to właśnie grał nam na albumie By The Way, utwór By The Way. Ale nie był to pazur, na którym mi najbardziej zależało, w związku z tym idziemy głębiej do krainy punk rocka i gramy

chcę być na środkach uspokajających. Tak dosłownie tłumaczy się tytuł utworu I Wanna Be Sedated zespołu Ramones i to był taki mały przedsmak przed prawdziwą ucztą, która nastąpi właśnie teraz. Ucztą pod tytułem Every Day is Like Sunday.

Akademia Rocka żadnych brzmień się nie boi i potrafimy pogłębiać również te bardziej melancholijne nastroje. W związku z tym po porcji Morrisseya czas na porcję Joy Division.

Mam nadzieję, że nie przesadziliśmy tutaj z efektami dźwiękowymi i tym melancholijnym nastrojem. W każdym razie już go zmieniamy i gramy dramatycznie i po francusku. Comédie rocaise.

No i nie słychać, że Madness, bo tak nazywa się artysta, który zagrał właśnie na naszej antenie, nie słychać, że Madness inspiruje się między innymi Joy Division, bo jest to granie naprawdę ogniste i emocjonalne ze swojej ostatniej epki, która ukazała się 20 lutego. Polecam Państwu tę epkę, a tymczasem zanurzmy się w wierszach Boba Dylana.

Bob Dylan i jego Izyda, można powiedzieć, że taki raczej staroszkolny rodzaj rock'n'rollowej wrażliwości i taki biegun staroszkolnej rock'n'rollowej wrażliwości, a jego kompletnym zaprzeczeniem i drugim biegunem nazwałbym to, co Muse zaserwują nam na kolejnej płycie.

Lubimy takie piękne ballady jak Broken Jake'a Baga, ale w Akademii Rocka spotykamy się co tydzień, aby przede wszystkim słuchać gitar. W związku z tym pora na Velvet Revolver i Headspace.

Może się wydawać, że ta gitara brzmi dosyć świeżo, ale minęło już sporo czasu od premiery tego albumu, a ja teraz chciałbym posłuchać trochę bardziej współczesnej gitary. W związku z tym pora na nowego Jacka White'a.

No i to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za obecność. To była Akademia Rocka. Mówił Adam Stasiak, audycję realizował Rafał Lewandowski, za co serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Pożegnamy się utworem prawie klasycznym Alice in Chains i Rooster. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Zapraszam Państwa na kolejną rozmowę w kinie, bo pójdę do kina z Danielem Olbrychskim. Och, to będzie rozmowa nie tylko o kinie, nie tylko o aktorstwie, ale także o kobietach, także o zwycięstwach, ale także o dziwnych zdarzeniach, jak na przykład z szablą na obrazy. Idę do kina z Danielem Olbrychskim w niedzielę o 19:00. Tomasz Raczek.
1: Minęła 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od słów sekretarza generalnego NATO po spotkaniu szefów dyplomacji państw sojuszu w Szwecji. Mark Rutte powtórzył. Zaangażowanie sojuszników w artykuł 5 jest niezachwiane. Nasza determinacja i zdolność do obrony każdego sojusznika są bezwzględne. Gdyby ktoś lekkomyślnie nas zaatakował, odpowiedź byłaby niszczycielska. Mark Rutte podkreślił, że NATO jest silniejsze niż jeszcze 2 lata temu. Mają o tym świadczyć rosnące wydatki na obronność i utrzymanie wsparcia dla Ukrainy, broniącej się przed inwazją Rosji. Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszały 2 opiekunki ze żłobka w Ząbkach pod Warszawą. W środę na terenie tej placówki w oczku wodnym utonęło 2-letnie dziecko. Jedna z kobiet przyznała się do winy, druga nie. Wobec obu kobiet zastosowano dozory policyjne. Teraz Bruksela i posiedzenie ministrów odpowiedzialnych za handel międzynarodowy. Jest pełna jedność w Unii Europejskiej co do utrzymania sankcji na rosyjską ropę, zaznaczył wiceminister rozwoju Michał Baranowski.
2: Bardzo dobrze wszyscy rozumiemy, że pieniądze, które Rosja zarabia na eksporcie ropy, w ogóle eksporcie produktów energetycznych, są przesyłane i używane do mobilizacji, do wydatków wojskowych i do ataku na Ukrainę i na resztę Europy.
1: We wtorek Stany Zjednoczone po raz trzeci ogłosiły wydanie licencji zawieszającej sankcje na zakup rosyjskiej ropy naftowej załadowanej na statki. Dodam, że Unia Europejska na rok zawiesiła dziś cła na wybrane nawozy. W Krakowie ostatni dzień kampanii przed referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Od północy będzie obowiązywała nie cisza wyborcza, a cisza referendalna. Głosowanie w niedzielę od 7 do 21. By referendum w sprawie odwołania prezydenta było ważne, do urny musi pójść ponad 158 tysięcy osób, a dokładniej minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w drugiej turze. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Tak sobie przebywałem w radiowym ogrodzie, zerkałem na tę piękną, budzącą się wciąż do życia przyrodę i pomyślałem sobie, że pewnie Państwo też nas dzisiaj zabierają na jakąś wycieczkę. W końcu to popołudniowy program w piątek. Proszę się nie krępować. My polecamy się także na spacery. Panie redaktorze, bardzo dziękujemy za serwisy.
1: Do usłyszenia.
3: Zaczynamy 3 minuty po 16:00.
4: Nowy Świat po południu.
3: Właściwie to moja głowa jest jeszcze w tym ogródku, ale na szczęście mam już scenariusz przed nosem i to jest dzisiejszy scenariusz, tym razem się nie pomylę. 22 dzień maja, piątek, Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Anna Rokicińska, Kuba Ferlin i Michał Porycki, a Rafał Lewandowski wszystko będzie realizował. Tak, tak, nie ma kolegi Klaudiusza. Od dzisiaj nie ma Klaudiusza, bo na wycieczkę rusza, a właściwie już ruszył. A, popołudnie małpanowyświat.online, oczywiście jak zawsze, także w piątki czekamy na listy i na telefony 224 280 280. Jeśli ktoś przemierzając internetowe haszcze i zakamarki dotrze do naszej grupy facebookowej, też będzie nam miło.

0: Ruszaj na urlop, Klaudiuszu, pełen zapału i animuszu. W polityce przerwa, puszczą reklamy. Politycy odpoczną, a my poczekamy.
1: Słyszę, że nie tylko ja. Z głową jeszcze gdzieś w zupełnie innym miejscu państwo też o wakacjach myślą. Przynajmniej nie zawsze o Klaudiuszu, o wakacjach. Nie, nie, nie. Żadnych przerw, żadnych reklam, żadnego odpuszczania. Tu cały czas coś się dzieje. Zresztą zawsze jak Klaudiusz na wycieczkę rusza, to dojrzewa w nas lęk, stres i drżą nam kąciki ust, ale nie ze śmiechu, tylko z niepokoju, bo zawsze gdy on odpoczywa, to dzieje się coś ważnego. Klaudiusza zastępować dziś będzie Klaudia Kowalczyk. I od tego zaczniemy, bo już za moment o amerykańskich żołnierzach opowiemy, o amerykańskich żołnierzach, którzy jednak przyjadą do Polski.
2: Wyobraźmy sobie, co by się działo dziś, gdyby prezydentem Rzeczypospolitej był Rafał Trzaskowski. Powiedziałby ja wol i nie mielibyśmy żołnierzy amerykańskich.
3: Godność człowieka, równość w wydawaniu aktów stanu cywilnego, w tym aktu małżeństwa. Bardzo się z tego wszystkiego cieszę.
1: I jak państwo słyszą, nie tylko tematem żołnierzy będziemy się zajmować niebawem, a w drugiej godzinie koniec z zapisywaniem się do kilku lekarzy w tej samej sprawie. Opowiemy o e-rejestracji.
4: Dzięki e-rejestracji można także odwoływać wizyty online wtedy, kiedy rezygnuje się z wizyty. To oznacza oszczędności miejsc u specjalistów już w tej chwili 500 000.
5: Pani rejestratorka powiedziała nam, że tu trwa pilotaż e-rejestracji i ona terminu przez telefon nie poda. Musimy sobie to sprawdzić sami w IKP.
1: Elektroniczna rejestracja w niektórych przychodniach działa od początku roku. System sam wykrywa pacjentów, którzy zapisali się w kolejce do specjalisty w kilku przychodniach jednocześnie i automatycznie usuwa podwójne rezerwacje. Ale czy uwolnienie tych terminów rzeczywiście doprowadzi do skrócenia kolejek? Anna Rokicińska opowie o tym w swojej relacji. Czy komputerowe rejestrowanie pacjentów może doprowadzić do sytuacji, w której osoby lepiej rozumiejące cyfrową rzeczywistość trafią do specjalistów szybciej? O tym Ksenia Maćczak porozmawia z doktorem Łukaszem Jankowskim, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Na tę rozmowę zapraszamy po 17.30. A na koniec to, co zgubione, czasem się znajduje.
6: Rzeczywiście zdarzało się znaleźć to na terenie osiedla, telefon, porzucone klucze, zawsze trafiało to do właściciela.
7: Natomiast jeżeli się takiej osoby nie odnajdzie, no to przekazuje się staroście takie rzeczy zagubione i znalezione.
1: Kasper Badura opowie o zmianach w przepisach dotyczących rzeczy znalezionych. Kto zajmie się zgubą i jak długo będzie na nas czekać w miejscu znalezienia? A moim gościem po 18.30 będzie Dawid Mirek z Fundacji Znalezione, Zgubione. Porozmawiamy o najdziwniejszych, najbardziej nietypowych rzeczach, które gubią Polacy i o tym, czy internet, a właściwie social media zastąpią biura rzeczy znalezionych. Przy okazji z państwem porozmawiamy o tym, co zdążyło się zgubić i już się zdążyli państwo przyzwyczaić do braku czegoś, a to jednak się znalazło.

0: 11 minut po 16. Tak, tak, Klaudia Kowalczyk przyjmuje ten krużganek oświaty politycznej, czy też inne takie różne tamtete, będzie siała nam informacjami.
1: Tam przez najbliższe dwa tygodnie.
0: Tak, dokładnie.
1: Ale będzie zabawa.
0: Będziemy...
1: Czuję państwa ekscytację Michała, ekscytację polityków, a Przemysław Czarnek to się nawet schował z tej okazji.
0: Ale nie będzie żadnej przerwy. Tak jak wcześniej pan Marek sugerował, Klaudiusz, na wakacjach politycy nie próżnują. 5000! 5000. To nie jest wypłata, wysokość wypłaty, to jest liczba dodatkowych żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, którzy mają trafić nad Wisłę, chociaż wciąż są różne niewiadome w tej informacji, ale taką wiadomość przekazał w mediach społecznościowych amerykański prezydent Donald Trump i połączył swoją decyzję z sukcesem wyborczym Karola Nawrockiego, co mogłoby być dla wielu niespodzianką i zaskoczeniem. Na deklarację Waszyngtonu zareagował m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte, podkreślając, że przyjmuje tę decyzję z radością, choć przypomina Europie o konieczności zbrojenia się na własną rękę. No i co na to polscy politycy? Czy już wiemy, ilu ojców ma ten sukces? Klaudia Kowalczyk już teraz oficjalnie przyjmuje
1: dyżur w polityce. Miałam krzyczeć, że my tu nie po Bożemu, że się nie witamy. Dzień dobry, Michale.
0: Dzień dobry, Klaudio.
1: No to faktycznie mamy już odhaczone to, co trzeba odhaczyć, a co do tych ojców, to trochę do drugiej części dzisiejszego naszego spotkania nawiążę, że ojców może być teraz dwóch.
0: Mm-hmm.
1: Można wpisać, a tutaj wydaje się, że tych aktów trzeba byłoby naklepać co najmniej 5,
0: w polityce,
1: może 6.
0: W polityce ojców
1: może być
0: bez liku.
1: Żeby ci wszyscy ojcowie się zmieścili we wszystkich rubryczkach, no chyba, żeby razem wpisywano na przykład, że jeden z ojców daje jedno nazwisko, drugi drugie. Dobrze, nie śmiejmy się. Ten sukces, no każdy chce sobie przypisać, a jeszcze nadmienię, że zostało to ogłoszone na odpowiedniku amerykańskim naszej polskiej Albikli, czyli na Truth Social.
0: Mhm.
1: No więc taka platforma społecznościowa.
0: W prezydenckim stylu.
1: Mhm. Dokładnie. No, zamieszanie w tej sprawie jest okropne, to jest fakt, bo prezydent Donald Trump w zasadzie po raz kolejny zmienił zdanie. W czwartek w nocy to ogłosił jedną decyzję, ale dwa dni temu słyszeliśmy z ust J.D. Vance'a, że nie będzie tych rotacyjnych żołnierzy, 4000 żołnierzy miało do Polski przylecieć, że tego nie będzie. No i znowu słyszymy, że przyjedzie i to nawet troszkę więcej z górką. Z jednej strony słyszeliśmy też już parę lat temu, do tego nawiązywał, proszę pozwolić, ja sobie przeskroluję tutaj, Radosław Sikorski dzisiaj przypomniał, że to nie są nowe ustalenia, jak mówił dzisiaj podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Szwecji, nie jest niespodzianką, że Stany zmniejszają swój kontyngent, bo wynika to z dokumentów, czyli Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, Narodowej Strategii Obrony. Stany Zjednoczone mają swoje interesy nie tylko w Europie, ale także na Bliskim Wschodzie, na Pacyfiku, no i Europa musi zacząć wydawać więcej na zbrojenia. Do końca dekady, jak powiedział minister spraw zagranicznych, musimy stanąć na własnych nogach i mieć Stany Zjednoczone jako ważne wsparcie w nowej konfiguracji, czyli NATO 3.0. I o tym politycy dzisiaj dyskutowali. Jak państwo słyszą, na pewno sytuacja jest dość dynamiczna. Miejmy nadzieję, że ona się do poniedziałku nie zmieni i nie będę musiała odwoływać tego, co dziś mówię, a w zasadzie dodawać, no bo co tu odwoływać, jak już odwołałam raz i dodałam. Posłuchajmy wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Bardzo dobra wiadomość przekazana przez prezydenta Trumpa. Teraz trwa czas implementacji tej decyzji przez wojsko, przez tych, którzy będą to realizować, przez Pentagon i przez głównodowodzącego siłami amerykańskimi w Europie. Ta determinacja, którą wykazaliśmy się, dążąc do utrzymania i zwiększania obecności wojsk amerykańskich w Polsce i współdziałanie wszystkich ośrodków, prezydenta, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, rządu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, premier, wszyscy ci, którzy zaangażowali się, nasze służby dyplomatyczne, wszyscy i wojsko, dzisiaj mogą powiedzieć, że z tej sytuacji, która w pewnym momencie przez wielu mogła być odbierana jako bardzo trudna, wychodzimy do przodu.
1: No i słyszałeś, że tych ojców nam minister wymienił kilkunastu, to są nawet całe ciała, całe organizmy, które wytwarzają, powiedzmy, jejku, to dziecko, strasznie to brzmi, ale gdzie jest matka? Gdzie jest matka w tym wszystkim?
0: W polityce to tak nie działa.
1: O, właśnie. I no, mogą sobie tworzyć, a w małżeństwie jednopłciowych dać nie chcą. Niestety. Wracając do presji, nawiązywał Mariusz Błaszczak, czyli były minister obrony narodowej, poprzednik Władysława Kosiniaka-Kamysza w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. No i mówił, że właśnie ten rząd Tuska to tym ojcem nie jest. I trzeba na nim wywierać presję. Posłuchajmy.
3: To, co robi Donald Tusk i jego ministrowie, to jest zwyczajnie żałosne. Oni grają bezpieczeństwem naszej ojczyzny i fatalnie by to się skończyło, gdyby nie prezydent Nawrocki. Wyobraźmy sobie, co by się działo dziś, gdyby prezydentem Rzeczypospolitej był Rafał Trzaskowski. Powiedziałby ja wol i nie mielibyśmy żołnierzy amerykańskich.

0: strzelił, no ale faktem jest, że to Karola Nawrockiego Donald Trump chwali w swoim wpisie i bezpośrednio o nim mówi. Tak to wygląda. My do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy w poniedziałek, bo jestem przekonana, że coś się w nim zmieni, tak jak wspomniałam, że tutaj jeszcze będziemy o tym dyskutować. No i tak naprawdę, dopóki ci żołnierze nie postawią stopy na polskiej ziemi, to wstrzymałabym.
1: Tak, bo pytanie brzmi, którzy to będą żołnierze? Ci z Teksasu, którzy mieli przyjechać, ale w końcu ich wstrzymali? Czy jakaś zupełnie inna grupa, która być może jeszcze nie wie?
0: Czy mieli też wycofywać żołnierzy, którzy już dotarli do Niemiec na przykład?
1: Czy tamci z Niemiec przyjadą do Polski? Tak, to jest też bardzo ważne pytanie, bo tu wciąż bez szczegółów jesteśmy zostawieni sami sobie z domysłami.
0: Też Mariusz Błaszczak proponował właśnie, żeby tych z Niemiec przenieść do Polski, bo to będzie bardziej ekonomiczne i to faktycznie ma sens, tylko no właśnie też widać tutaj kwestie wspólnotowe, że będąc w Unii Europejskiej musimy się też dogadywać w tej wspólnocie. Choć podejrzewam, że skoro i tak Stany Zjednoczone zabrałyby żołnierzy, to Niemcy nie miałyby nic przeciwko temu, żeby zamiast zero jednak wybrać 5000, choćby nie u nich. Takie są wspólnotowe interesy. I o tym rozmawiałam też z jednym z ekspertów. Mogli Państwo usłyszeć tę rozmowę w dzisiejszym programie Cały Nasz Świat o 11. Także można się do tego cofnąć. Przechodząc do drugiego tematu. Mamy pierwsze transkrypcje, które otwierają małżeństwo biednopłciowym drogę do nowych praw. To już wiemy, ale dziś pokazano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych zawartych za granicą. To wszystko jest już w Dzienniku Ustaw. Wcześniej rozporządzenie podpisali minister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister cyfryzacji, czyli ministrowie właściwi w sprawie aktów małżeństwa. No widzisz, Michale, dwa podpisy, udało się, teraz jeszcze trzeba trochę poczekać, no ale co to daje? To znaczy, co ten kwit nam ostatecznie da. I nad tym zastanawiają się zarówno osoby, które bezpośrednio składają wnioski o transkrypcję swojego aktu małżeństwa, to jedno, ale zastanawiają się też politycy i ministrowie, co tutaj zrobić. Transkrypcja będzie możliwa w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. O tym dziś mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Posłuchajmy.
2: Nie ma lepszych i gorszych urzędników. Wszyscy są równi prawa i wszyscy mają stosować rozporządzenie. Ale zdaję sobie też sprawę, że są osoby, które mogą nie chcieć go zastosować. Nic z tym nie poradzimy. Na pewno nie jestem w stanie odpowiedzieć za każdego obywatela, każdego człowieka, każdego urzędnika, który powie, że ma inną wizję. Ja mam jasny przekaz, który chciałem skierować do wszystkich. Szanujemy konstytucję, która jest najważniejszym polskim aktem prawa.
0: Zgodnie z projektem mają obowiązywać trzy formy aktu małżeństwa, uzależnione od tego, kto zawarł związek. No to znaczy mamy kobietę i mężczyznę, kobietę i kobietę lub mężczyznę i mężczyznę. To ostatnie w przypadku na przykład świętowania sukcesów, prawda? Sukcesy mają wielu ojców i tutaj może sobie wpisać, prawda, jeśli chodzi o żołnierzy amerykańskich. A opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości, o tym Państwo pamiętają, o tym Michale pewnie też, który nałożył na Polskę obowiązek uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach Unii. No i było trochę kombinowania. Rafał Trzaskowski ogłosił, że nawet jeśli rozporządzenia nie będzie, no to Warszawa zacznie uznawać, prawda, i wydawać akty małżeństw. No ale to pytanie, które zadałam wcześniej. Co w zasadzie taki akt da? I czy trzeba będzie iść do sądu na przykład z kolejnymi prawami, żeby je sobie wywalczyć. Jak przygotowywałam materiał właśnie dotyczący transkrypcji tych aktów małżeństwa, to takie pytanie się pojawiało. Czy faktycznie to jest ostatnia wizyta w sądzie, czy będą jeszcze kolejne, na przykład przy okazji walki o odwiedzanie się w szpitalu, czy przy okazji walki na przykład o spadek i czy tak naprawdę te pary nie będą spędzać więcej czasu gdzieś w sądach, czy u prawników, czy w domu. No ale do tej kwestii odniósł się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Posłuchajmy.
2: One w jednych resortach już są realizowane, jak u pani minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, pan minister Gajewski dokładnie o tym mówił, przedstawiał. Inne ministerstwa też takie wytyczne przedstawią. Dokonaliśmy pierwszego, ale najważniejszego, niezbędnego kroku. Transkrypcja aktu małżeństwa i dokument, który otrzyma każdy obywatel, to jest właśnie ten czas.
0: I wturowała mu pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
3: bo nie ma jasnej, klarownej

0: sensownej odpowiedzi, ani procedury. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy zmieniali prawo i wprowadzali ustawę o równości małżeńskiej, to my regulowalibyśmy prawa i obowiązki. Ponieważ tak naprawdę idziemy w kierunku zmiany, która uznaje małżeństwa zawarte za granicą, nawet sam wyrok TSUE o tym mówi, że ten wyrok skupia się na uznaniu, na mocy prawa do swobodnego przemieszczania się, a nie na regulowaniu praw i obowiązków. Konsekwentnie do tego odnoszą się też wyroki NSA.
1: No i tych praw będą sobie musieli pilnować z tego, co słyszymy, bo to wszystko zależy od tego, co postanowią poszczególne resorty. Resort Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wcześniej wspomniany, na którego czele stoi lewicowa ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, już wskazała, że ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie transkrybowanego aktu małżeństwa będzie udzielał świadczeń na równi z tymi, które przysługują małżeństwom różnej płci. Ale co jeśli chodzi o rozliczanie się wspólne, płacenie podatków, są też różne ulgi? No właśnie, czekamy na to, co powie Ministerstwo Finansów. Prawdopodobnie, jak szacuje zresztą ministra Kotula, będzie dotyczyło około 2000 małżeństw, które będą chciały uzyskać transkrypcję aktu i skorzystać właśnie z różnego rodzaju swoich praw przysługujących im jako małżeństwa. Ale co zrobi dalej resort, szczególnie resort finansów, który będzie patrzył na to, ile to kosztuje? No to musimy jeszcze poczekać. Nie chciałabym tak kończyć na smutno, choć niestety konstatacja jest taka, że prawa w Polsce nie wszystkim przysługują.
2: Klaudia Kowalczyk, to może następnym razem się koleżanka redakcyjna troszeczkę poprawi i będą jakieś optymistyczne wieści na koniec. No a tym razem, chociaż jest ta dobra wiadomość, związana z przyjazdem jednak amerykańskich żołnierzy, choć wyliczają państwo, ile to będzie kosztowało. Pytanie, czy lepiej, żeby byli tu, czy lepiej, żeby byli w Niemczech, blisko, gdzieś za naszą granicą, a żebyśmy nie musieli za to płacić. No jak się okazuje, w języku polityków żołnierz amerykański na naszej ziemi to lepszy żołnierz, zdecydowanie. Zatem, jak już ustaliliśmy, jest sukces i wielu ojców. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Klaudia Kowalczyk, wszyscy ojcowie świata, bardzo dziękuję.
2: Łączcie się. Klaudia Kowalczyk wróci do państwa w poniedziałek po godzinie 16 z nowymi informacjami ze świata polityki. I oczywiście z tymi wszystkimi, które gdzieś wokół planety o nazwie polityka krążą, zatem proszę pozostać w czujności. A, pisze nasz słuchacz i patron, przecież Donald Trump wie, że takim zagraniem, czyli informacją, że żołnierze jednak w Polsce będą, a wszystkiemu, a to dzięki prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, dzięki takiemu zagraniu w polskiej polityce się zagotuje. No, w pewnym sensie pewnie taki jest jego cel, żeby cały czas ten kociołek podgrzewać, o czym rozmawialiśmy już ostatnio z Klaudiuszem, że amerykański prezydent, mam wrażenie, czasem próbuje bujać tą naszą polską tratwą tak, żeby przynajmniej jedna część strony politycznej się na śliskich deskach pokładu poślizgnęła i zsunęła w stronę być może wody nawet. Klaudia Kowalczyk, na dzisiaj to już tyle. Wszystkiego dobrego. Ja przypominam, że komentarze 224, 280, 280 przyjmujemy telefonicznie. Dodatki do powiedzenia, didaskalia, uzupełnienia albo pytania związane z tym, o czym Klaudia mówiła. Bardzo proszę. W sprawie pogody też można telefonować. Prognoza już za 3 minuty.

0: Pogoda.
1: Nad Polską w tej chwili niewielkie zachmurzenie, słabe przelotne opady deszczu jedynie na północnym wschodzie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, na wybrzeżu i na południowym wschodzie chwilami porywisty. Wysoko w Karpatach może powiać do 55 km na godzinę. Najniższa temperatura nad morzem w Ustce, dokładnie w Ustce jest rekord. 15 stopni z plusem, oczywiście 15, zatem taka najniższa, ale znajdą się i ci, którzy powiedzą, że idealna. 23 stopnie to najwyższa temperatura w naszym kraju. W Warszawie jest najcieplej w tej chwili. Nocą niewielkie zachmurzenie. Na północy i północnym zachodzie naszego kraju mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów, zatem podróżując nocą albo spacerując, proszę na siebie uważać. Temperatura minimalna od 5 do 12 stopni i jeszcze wiatr słaby na wybrzeżu, także umiarkowany. Więcej prognozy pogody za godzinę. Punktualnie o 17.30 przybędę do Państwa z nowymi wiadomościami, potwierdzonymi, sprawdzonymi, być może także uzupełnionymi przez Państwa meteo donosy. A nie, to się źle kojarzy. Meteo raporty słuchaczek i słuchaczy. Popołudnie małpa.nowyświat.online. Namawiam i przypominam jeszcze o tętniącej życiem grupie facebookowej. Tych, którzy współtworzą radio będąc patronami.

i 26 zaledwie minut do godziny 17, czyli życzę Państwu wszystkiego dobrego popołudniowego do 17, potem część druga programu, a do 19, zaledwie do 19, trwa jeszcze głosowanie na TipTop listę, przypominam. Proszę odwiedzać stronę internetową nowyświat.online, /TipTop lista, głosowanie. To jest ostatni dzień, ostatni moment, żeby zmienić coś w pierwszej dwudziestce, albo żeby zagłosować, aby nic się nie zmieniło w pierwszej dwudziestce kolejnego notowania, którą przedstawimy Państwu jutro po godzinie 20 na naszej antenie. W aplikacji też można głosować, a jak już odwiedzą Państwo, będąc osobami patronującymi, to warto rozważyć to, o czym rozmawiamy już od jakiegoś czasu. Warto rozważyć podbicie albo zwiększenie swojego wsparcia. Jesteśmy otwarci na zwiększanie i podbijanie. Państwo rozważają, przyglądają się, robią rachunek, niekoniecznie sumienia, bardziej taki ekonomiczny rachunek, aby stwierdzić, która z tych wersji, który z tych progów jest Państwa ulubionym. Bardzo się cieszymy, że w głowach i w kalkulatorach wielu naszych patronek i patronów wyszło z wyliczeń, że można troszeczkę wzmocnić to, co nazywamy Radiem Nowy Świat. Bardzo dziękujemy. Nie dajemy się wzrostom cen. Niech nas inflacja nie ugryzie w to, co najważniejsze dla nas, czyli w portfel, rzecz jasna. To Portugal, The Man.

do tego wszystkiego na stronie internetowej, o czym przypomniała mi swoim zdjęciem koleżanka Klaudia, Klaudia Kowalczyk w grupie osób patronujących na Facebooku, sklep, a w sklepie nasze bardzo old schoolowe, albo w bardzo old schoolowym stylu zaprojektowane i wykonane, chociaż nie, wykonane są nowocześnie, ale projektowane w sposób taki troszeczkę staroświecki, czapki z daszkiem, świetnie sprawdzające się, gdy trzeba coś daszkiem oddzielić od naszego wzroku, żeby na coś nie patrzeć, na to, na co nie chcą Państwo patrzeć, albo żeby słoneczko nie zaglądało zbyt agresywnie w Państwa siatkówkę, żeby nie uszkodziło oka po prostu. W każdym razie sklep też jest do dyspozycji i proszę tam przeszukiwać i wyszukiwać tego, co się Państwu najbardziej podoba, albo tego, co najlepiej pasuje do garderoby. W skrzynce na listy z kolei znajduję całą grupę, ja to sobie nawet ustawiam w takie kolejki, listów, wiadomości z cyklu proszę nie pytać o zdanie na bardzo ważne tematy. I tu jest lista, zazwyczaj długa lista polityków. I Państwo podpowiadają, tego proszę nie pytać o to, tamtego nie pytać o tamto, a tego trzeciego to w ogóle o nic nie pytać. No to kogo my mamy i o co pytać? Oczywiście Państwa o to pytam, 224 280 280, popołudnie małpa nowyświat.online. Tak sobie myślę, że przydałyby się dodatkowe wybory przy okazji wyborów politycznych. Wybieralibyśmy polityków, których warto o cokolwiek zapytać. Grupa patronek i patronów, ale przecież jeszcze jest kanał na YouTubie. Tam to się dopiero dzieje. Co i rusz trafiają nowe treści. Też serdecznie Państwu polecam. Radio Nowy Świat. Do słuchania i do oglądania.

Night in the City. Całe szczęście, że to na razie prawie środek dnia, czytaj popołudnie, a zatem przedwieczór. Podpowiada słuchaczka i patronka. Po co pytać polityków? Pytajcie specjalistów, politologów, socjologów, publicystów. Politycy i tak mówią tylko to, co szef im kazał. A gdy szef staje przed kamerą, szef tych polityków albo szef wszystkich szefów, przy okazji pozdrawiam Pomorze Zachodnie, to mówi to, co myśli, czy to, co kazał mu ktoś, kto jest jeszcze nad nim, tylko kto to taki? Tak, przecież pytamy socjologów, politologów, publicystów, ekspertów. Wiedzą Państwo bardzo dobrze, że w naszych audycjach jest bardzo dużo radiowego miejsca, przestrzeni na antenie do rozmów z ekspertami, ale to jednak politycy podejmują decyzje. A zatem jak wybierać tych, których powinniśmy o zdanie pytać w sprawach, w których to jednak oni decydują, podnosząc rękę podczas głosowań, albo tak jak pewien pan prezydent pewnego zamorskiego mocarstwa, podejmując decyzję, mam wrażenie, w zaciszu gabinetu z kilkoma zaufanymi współpracownikami. Kogo o co pytać, albo kogo o co nie pytać, a może w piątek w ogóle przestańmy pytać o cokolwiek, posłuchajmy sobie spokojnie, posłuchajmy sobie piosenki.

Ale to się pięknie Państwu splata. To znaczy splata się Państwu to, co mówi amerykański prezydent, z nie najwyższym poparciem dziś jednak opozycyjnej partii, największej w Sejmie partii opozycyjnej. I mają Państwo wrażenie, że to właśnie dlatego pan prezydent połączył przyjazd amerykańskich żołnierzy, którzy wcześniej z jego oczywiście woli mieli nie przyjeżdżać, z niskim poparciem i z prezydentem naszego kraju, który to miałby w pewnym sensie mieć jakiś wpływ na tę decyzję. Swoją drogą zastanawiają się Państwo, co będzie jutro albo co będzie za kilka dni i jeśli ta decyzja się zmieni, to kto wtedy będzie odpowiedzialny za jej zmianę. Ja już ostatnio cytowałem to stare wojskowe powiedzenie, gdzieś kiedyś zasłyszane od jakiegoś żołnierza starego wiarusa: zmienność decyzji dowodem na ciągłość dowodzenia, a zatem szykujmy się na ewentualne zmiany. Ale czy tak można sterować, kierować słupkami poparcia? To jest bardzo ciekawe z punktu politologicznego, z punktu politologiczno-socjologicznego zagadnienie, moim zdaniem. Jeśli chcieliby się Państwo jeszcze włączyć do tej dyskusji, chwil kilka jest, 11 minut do 17 jest. Markus King, bardzo proszę, 200, 24, 280, 280. Czuwamy i słuchamy.

Panie redaktorze, to jak już pan zachęcił do wychodzenia z radiem i do wynoszenia radia, to po pierwsze, czy radio jest przygotowane na to, żeby podczas takiego ładnego, słonecznego dnia przygotowywać, prowadzić program, specjalny program na wynos? Nie, my zawsze robimy taki sam program, a co państwo z nim zrobią, to już zależy od słuchaczy. Ktoś jeszcze napisał, że przydałaby się jakaś muzyka do biegania, bo skoro mamy wyjść, to może już po tym wyjściu zrobić coś ciekawego, coś wyjątkowego. O, może w rytm tego nagrania uda się potruchtać.

0: Sympathy for Life. 5 minut do 17, czyli kończymy pomału pierwszą godzinę popołudniowego programu, a w drugiej zastanowimy się, czy cyfrowe rozwiązania mogą skrócić kolejki do lekarzy specjalistów.
1: Dzięki e-rejestracji można także odwoływać wizyty online wtedy, kiedy rezygnuje się z wizyty. To oznacza oszczędności miejsc u specjalistów już w tej chwili 500 000.
2: Pani rejestratorka powiedziała nam, że tu trwa pilotaż e-rejestracji i ona terminu przez telefon nie poda. Musimy sobie to sprawdzić sami w IKP.
0: Anna Rokicińska opowie Państwu o tym w swojej relacji po 17, a po 17.30 dr Michał Gądkiewicz, szef zespołu do spraw e-zdrowia Naczelnej Izby Lekarskiej, w rozmowie z Ksenią Maćczak. Pomówimy o tym, czy nowe cyfrowe rozwiązania mogą sprawić, że ci mniej cyfrowi obywatele i pacjenci będą na końcu kolejki albo w ogóle z niej wypadną. 224 280 280 to nasz telefon i Państwa opinie. I na te opinie czekamy.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Nowy wzór aktu małżeństwa już obowiązuje. Opublikowane dziś rozporządzenie umożliwia transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą we wszystkich urzędach stanu cywilnego w Polsce. To efekt kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wcześniejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O końcu problemów par jednopłciowych w urzędach mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Na lewicy jest też takie przekonanie, że o sprawy prawno-człowiecze zawsze trzeba walczyć i nigdy nie wolno się poddawać. Równość małżeńska to jest jeden z tych elementów fundamentu programowego naszego lewicowego DNA. Ono jest, było i zawsze będzie czymś, co będzie nas prowadziło do tego, żeby w polityce pokazywać skuteczność. I dzisiaj ta rządowa skuteczność lewicy została opisana prostym słowem. Godność człowieka, równość w wydawaniu aktów stanu cywilnego, w tym aktu małżeństwa. Bardzo się z tego wszystkiego cieszę.
0: Nowe przepisy mają ujednolicić procedury w całym kraju i usunąć techniczne przeszkody w urzędach. Chodzi o uznawanie w polskim porządku prawnym małżeństw jednopłciowych zawartych w innych państwach Unii Europejskiej. Do decyzji rządu odniósł się też dziś Episkopat. Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny wyraziła, jak napisano, troskę i niepokój wobec nowych interpretacji prawa dotyczących małżeństwa. W komunikacie podkreślono, że zgodnie z konstytucją małżeństwo pozostaje związkiem kobiety i mężczyzny. Hierarchowie ostrzegają przed osłabieniem konstytucyjnego rozumienia rodziny, jednocześnie zaznaczając, że nie występują przeciwko osobom homoseksualnym. Pod stanowiskiem podpisał się przewodniczący Rady do spraw rodziny, arcybiskup Władysław Śmigiel. A teraz sprawy międzynarodowe. Stany Zjednoczone uspokajają sojuszników po zamieszaniu wokół amerykańskich wojsk w Europie. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewnił po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Szwecji, że celem Waszyngtonu pozostaje silniejsza wspólnota. W podobnym tonie wypowiadał się sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
2: Wraz ze wzrostem inwestycji i produkcji zbrojeniowej w państwach sojuszniczych chcemy, by NATO było nie tylko silniejsze, ale też bardziej sprawiedliwe. Widzimy, że europejscy członkowie sojuszu oraz Kanada biorą coraz większą odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo. To kluczowe dla wzmacniania całego NATO, opartego na silnych więzach transatlantyckich. Wiemy, że pojawiają się pytania o trwałość tych relacji i determinację sojuszu do zachowania jedności wobec zagrożeń. Dlatego chcę powiedzieć jasno, zobowiązanie państw NATO do wzajemnej obrony pozostaje niezachwiane. To reakcja na decyzję prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski tydzień po anulowaniu wcześniejszego przerzutu 4000 wojskowych. Dodatkowe emocje wywołała też zapowiedź wycofania części amerykańskich sił z Niemiec. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10000 żołnierzy z USA. Szef NATO Mark Rutte przyznał, że Europa będzie stopniowo uniezależniać się militarnie od Stanów Zjednoczonych, ale podkreślił, że współpraca w ramach sojuszu pozostaje kluczowa dla bezpieczeństwa regionu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Trzy minuty po 17:00. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Kasper Badura, Anna Rokicińska i Kuba Ferlin. Cały zespół redakcyjny i Rafał Lewandowski, który to wszystko realizuje, włączając, wyłączając, prezentując Państwu różne dźwięki na antenie. O, między innymi ten...
4: Nowy Świat po południu.
3: Włączając i wyłączając mikrofon, w którym słychać, gdy ktoś ze studia wychodzi. Gdy włączony mikrofon pozwala mi mówić, to mówię ja, Michał Porycki. Na telefony czekamy, na listy, na komentarze w grupie osób patronujących. Jesteśmy na X-ie, na Blue Sky'u, jesteśmy na YouTubie, na Instagramie, jesteśmy wszędzie tam, gdzie jesteśmy, a gdzie nas nie ma, proszę dać znać. Za chwilę się pojawimy. Natomiast w radiu, w głośniku, w słuchawkach pojawi się nasz słynny cykl piosenki nierdzewki, piosenki ćwierćwieczki.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Na płytę, z której pochodzi nagranie, które za chwilę Państwo usłyszą w Radiu Nowy Świat, już zaglądaliśmy w cyklu Srebrne Wesele. Ale bardzo się Państwu podoba płyta, tamto nagranie bardzo się Państwu podobało. Jestem przekonany, że tak będzie i tym razem. To album Discovery, to Daft Punk, to Short Circuit.

0: z filmu Interstellar, z tymi wszystkimi piątkami. Niezapomniana to kosmiczna historia. Short Circuit wśród Państwa ulubionych, naszych, chyba mogę tak powiedzieć, naszych ulubionych kompozycji formacji Daft Punk. Po 25 latach dźwięki wracające, trochę jak muzyczne bumerangi. Ja wiem, że te niektóre z tych piosenek są odkryciami dla tych, którzy rzadko sięgają po muzykę sprzed 25 lat. Poza tym my szukamy, grabimy bardzo szerokimi grabiami, to znaczy po różnych stylach, po różnych twórczości, różnych zespołów, różnych wokalistów. Zatem można zawsze odkryć coś, czego się wcześniej nie słuchało, ale ci, którzy na przykład raz w tygodniu całą płytę Discovery przesłuchują od deski do deski i znają ją na pamięć, mam nadzieję, też byli zadowoleni. Popołudniowy program, druga godzina, a w niej porozmawiamy o rejestracji, ale tej cyfrowej. Czy rzeczywiście skróci kolejki do specjalistów?
1: Dzięki e-rejestracji można także odwoływać wizyty online wtedy, kiedy rezygnuje się z wizyty. To oznacza oszczędności miejsc u specjalistów już w tej chwili 500 000.
2: Pani rejestratorka powiedziała nam, że tu trwa pilotaż e-rejestracji i ona terminu przez telefon nie poda. Musimy sobie to sprawdzić sami w IKP.
0: Czy u Państwa też trwa pilotaż e-rejestracji? Czy spotkali się Państwo z takim zjawiskiem jak scyfryzowana służba zdrowia albo system ochrony zdrowia, albo kolejka pełna cyfrowych zawiłości? Bo rzeczywiście z jednej strony to być może ułatwienie, ale tylko dla tych, którzy dobrze się, szybko się odnajdują wśród nowoczesnych technologii. A co z tymi, którzy po pierwsze odnajdują się słabiej albo w ogóle nie chcą się odnaleźć? Przecież nie ma obowiązku umiejętności posługiwania się na przykład komputerem w naszym kraju. O elektronicznej rejestracji, która w niektórych przychodniach działa już od początku roku, za chwilę opowie Państwu Anna Rokicińska, ale po godzinie 17.30 Ksenia Maćczak serdecznie zaprasza na rozmowę z doktorem Michałem Gądkiewiczem z zespołu do spraw e-zdrowia Naczelnej Izby Lekarskiej, aby porozmawiać o tym, czy to, co cyfrowe, może mniej cyfrowych pacjentów wykluczać.

0: Woke up this morning. Od lipca na badania do kolejnych lekarzy specjalistów będzie można zapisywać się za pomocą centralnej e-rejestracji. System ma skrócić kolejki, uniemożliwiając zapisywanie się do tych samych specjalistów w kilku różnych przychodniach. Jednak na ile to przyspieszy oczekiwanie na wizytę i czy nie będzie stanowiło bariery dla tych, którzy nie posługują się internetowym kontem pacjenta? O to postanowiła dziś zapytać Anna Rokicińska.
1: Z centralnej e-rejestracji możemy korzystać w niektórych specjalizacjach od początku tego roku. Tak jest między innymi z umawianiem wizyt do kardiologa czy na badania profilaktyczne. Na ile przyniosło to spodziewany efekt, mówił podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
2: Dlaczego to jest takie ważne? Dzięki e-rejestracji można także odwoływać wizyty online wtedy, kiedy rezygnuje się z wizyty. To oznacza oszczędności miejsc u specjalistów już w tej chwili 500 000. Około 500 tysięcy skutecznych odwołań spowodowało, że po prostu obiektywnie 500 tysięcy miejsc na wizytę u specjalisty było więcej. Nie chcę w żadnym wypadku przekonywać nikogo, że nas to zadowala. Nikogo to nie zadowala, tego jest ciągle o wiele za mało. Musimy robić to wszystko, co jest usprawnieniem pracy, musimy robić jeszcze szybciej.
1: I tak od sierpnia w systemie e-rejestracji będzie można zapisać się na wizytę w dodatkowych specjalizacjach. Tak samo będzie można je odwoływać, bez konieczności wiszenia na telefonie i wydzwaniania godzinami aż do znużenia. Jakie to będą specjalizacje? O tym Marta Markiewicz, prezeska Fundacji Rzecznicy Zdrowia.
3: W drugim etapie centralnej rejestracji będziemy mieli kolejne obszary w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Będą to m.in. choroby naczyń, choroby zakaźne, endokrynologia, hepatologia, immunologia, nefrologia, neonatologia i pulmonologia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ widać, że Ministerstwo Zdrowia jako taki cel postawiło sobie efektywne zarządzanie kolejką pacjentów w obszarach, gdzie te kolejki pacjentów są najdłuższe, czyli tam, gdzie pacjent w momencie, kiedy nie odwoła wizyty, nie poinformuje o tym, te terminy przepadają, a szkoda, bo inni pacjenci rzeczywiście czekają w dość długich kolejkach.
1: Ale żeby skorzystać z centralnej e-rejestracji, trzeba umieć założyć sobie internetowe konto pacjenta, wybierać odpowiednie kryteria przy rejestrowaniu się, czy też włączyć powiadomienie, które przypomni o terminie wizyty lub o miejscu, które się właśnie zwolniło. Nie każdy to potrafi. Fundacja Watch Healthcare sprawdzała, jak to działa w sytuacji, gdy ktoś nie umie posługiwać się internetowymi narzędziami. Milena Kruszewska, prezeska fundacji.
4: Jako że my w fundacji mierzymy kolejki do lekarzy w sposób taki analogowy, czyli dzwonimy do przychodni i szpitali z zapytaniem o najbliższy termin, muszę tutaj zwrócić uwagę na problem, który już wyłapaliśmy. Czyli w sytuacji, kiedy dzwoniliśmy do poradni kardiologicznej, pani rejestratorka powiedziała nam, że tu trwa pilotaż e-rejestracji i ona terminu przez telefon nie poda. Musimy sobie to sprawdzić sami w IKP. Nie może być tak, że nowoczesność całkowicie wypiera to, co tradycyjne. Wiele osób starszych nigdy nie skorzysta z IKP, bo po prostu będzie to dla nich zbyt wymagające technologicznie. A po drugie, nie może być tak, że dostęp do informacji będzie zaburzony przez to, że ktoś nie chce nam jej udzielić przez telefon.
1: Jeśli chodzi o ten system, to przynosi on oczywiście korzyści, ale rodzi też pewne obawy. Dziś wiele osób zapisuje się jednocześnie

0: jest ścinane. Warto też wspomnieć, że 250 tysięcy miejsc wolnych jest na mammografię, 50 tysięcy na testy HPV, czyli mamy sytuacje, w których uwolnienie wizyt niekoniecznie przekłada się na skrócenie kolejek, bo być może te wolne terminy są tam, gdzie faktycznie nie ma z jakichś powodów tych potrzeb zdrowotnych, być może są zabezpieczone prywatnie, albo Polacy nie chcą z pewnych świadczeń skorzystać, nie wiedzą, że mogą, nie wiedzą, że warto, i to już jest też kwestia do komunikacji rządowej.
1: Zawsze warto zapytać swojego lekarza rodzinnego o badania profilaktyczne. Wszystko w trosce o zdrowie i o to, by móc spokojnie oddalać się na zielone. Do czego zachęcam także dla zdrowia.
2: Redaktor Rokicińska, nasza redakcyjna ekspertka w oddalaniu się na zielone. Bardzo dziękujemy za tę relację, a zatem o elektronicznych systemach rejestrujących, czyli o tak zwanych botach rejestratorach. Chętnie z Państwem porozmawiamy, to znaczy niekoniecznie o tym, czy elektronicznie, ale w jaki sposób Państwo skracają sobie kolejkę do gabinetu specjalisty. Tylko proszę mi nie pisać, proszę mi nie mówić, że płacąc za prywatną wizytę, bo to jest oczywiste, jeśli kogoś stać. Jak system e-rejestracji może wpłynąć na cały system opieki zdrowotnej? Co jest jeszcze wyzwaniem w drodze do skrócenia kolejek? O tym chętnie porozmawiamy po 17.30. Wtedy naszym i Państwa gościem będzie dr Michał Gądkiewicz z Zespołu do Spraw E-Zdrowia Naczelnej Izby Lekarskiej. Zapraszam na tę rozmowę w imieniu Ksenii Maciej. 20 minut po 17:00.

popołudniowy program zachęca do słuchania. Spędzamy wspólnie czas 24 minuty już po 17. Pani Aga, słuchaczka, patronka, napisała, że z szukaniem wolnych terminów to jakaś masakra. Dziś straciłam ponad pół dnia i nie udało mi się ustalić najbliższych terminów, a dane na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia są nieaktualne. A chodziło o wizytę ze skierowaniem na już, na teraz, na wczoraj, na jak najszybciej. Chodziło oczywiście o programy profilaktyczne. I na koniec dnia muszę za wszystko zapłacić, bo tam, gdzie trafiłam, oferowano terminy na kolejne lata. No oczywiście, wszystko na CITO. Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. W przypadku profilaktyki mammografii, pisze nasza słuchaczka i patronka, sprzęt stoi bezużyteczny. Obsługa czeka, a ludzi nie ma, ale jak jesteś osobą, która nie łapie się do programu, to czekaj latami, mimo skierowań. 224 280 280, nasz telefon i Wiktoria Wichrowska, która przy telefonie dziś dyżuruje do 19, a rozmawiamy o e-skierowaniach i o e-kolejce rejestracji elektronicznej, która ma kolejki skracać. Ale czy to rzeczywiście w ten sposób będzie działać? Doktor Michał Gądkiewicz z Naczelnej Izby Lekarskiej po 17.30, a wcześniej prognoza pogody, ta już za moment. Do tego czasu Nirwana.

0: Pogoda.
1: W wielu miejscach w Polsce można oglądać dziś bezchmurne niebo. Jeśli pojawią się chmury, to raczej bez opadów. Wyjątkiem jest północno-wschodnia część kraju, gdzie może delikatnie pokropić. Najchłodniej w tej chwili w Ustce, a Rzeszów i Słubice połączone są tym samym rekordowo wysokim odczytem na termometrach 22, prawie 23 stopnie Celsjusza. Jutro nad Polską więcej chmur związanych z niżem atlantyckim, ale deszcz nie będzie padał. W niedzielę z nad Bałtyku dotrze do nas chłodny front atmosferyczny i opady deszczu. Ksenia Matczak dotrze do nas za chwilę tu w studiu przy Ostrej, a połączymy się z doktorem Michałem Gądkiewiczem z Zespołu do Spraw E-Zdrowia Naczelnej Izby Lekarskiej, aby porozmawiać o przyszłości cyfrowej rejestracji do lekarzy specjalistów i czy prawdziwe kolejki dzięki cyfrowemu systemowi mogą ulec skróceniu, a być może w ogóle ich nie będzie. Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tej dyskusji popołudnie małpanowyświat.online.

0: zespół nazywa się Przebiśniegi. Od 3 lat na scenie. Od jakiegoś czasu z jedną z piosenek w zestawie do głosowania. Egipt. Taki tytuł nosi nagranie, na które mogą Państwo dziś do 19 głosować, klikać, a jutro po 20 kolejne notowanie. 26 minut pozostało do 18, jeśli chodzi o elektroniczne kolejki i system rejestracyjny do lekarzy specjalistów. Ta cyfryzacja rejestracji, pisze nasz słuchacz i patron, mogłaby odciążyć tradycyjne kanały, telefon albo osobistą wizytę w przychodni. Ten system będzie dobry, ale tylko dla tych, którzy lubią nowoczesność. A co z tradycyjnymi pacjentami? To jest właśnie to pytanie, które za chwilę pojawi się w rozmowie. Ksenia Matczak jest już razem z nami.
1: Dzień dobry. No i czy te kanały się będą zazębiać też, bo mówimy o elektronicznym rejestrze. Wszystko super. Za chwilę z panem doktorem porozmawiamy sobie o tym, jak to może działać albo nie zadziałać w przypadku być może seniorów, którzy no nie są tak za pan brat.
0: Nie tylko seniorzy, nie wszyscy muszą być za pan brat. Przecież nie ma obowiązku.
1: Ale pewnie większość słuchaczy się z nami zgodzi, że młodsi nieco pewnie sobie w dużej części przypadków radzą zdecydowanie lepiej. No ale są tacy, którym łatwiej jest zadzwonić po prostu i zarezerwować taką wizytę i nie bardzo czują się na siłach, aby robić to w wersji takiej, o której za chwilę będziemy rozmawiać. No i co? No i wtedy tworzymy taką rejestrację dwóch prędkości, czyli telefon będzie dla tych nieco starszych albo tych, którzy sobie nie radzą z internetem, a reszta będzie miała coś zupełnie innego. Co tutaj może nie zadziałać? Co się może wykluczyć? I czy rzeczywiście ten system rozwiąże kolejki do specjalistów, z którymi niewątpliwie mamy do czynienia?
0: A ja widzę oczami wyobraźni, właściwie nie tylko wyobraźni, widzę jak cyfrowy system równolegle z analogowym działa na przykład w bankach. Jeśli ktoś chce, może się posługiwać aplikacją, jeśli nie, to przyjść i porozmawiać z panią. Ja wiem, oddziałów ostatnio bankowych, oddziałów coraz mniej, ale podejrzewam, że są wśród naszych słuchaczy i tacy, którzy zawsze będą woleli ustawić się rano w kolejce do recepcji i porozmawiać ze swoją, być może już zaprzyjaźnioną panią recepcjonistką.
1: Też są przyzwyczajeni do takiego, prawda,
0: stylu i jedno nie wyklucza drugiego.
1: Absolutnie.

0: nie da rady.
1: Razem z nami w popołudniowym programie dr Michał Gądkiewicz, szef zespołu do spraw e-zdrowia Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy zgromadzonych przed odbiornikami.
1: No to zanim o samym systemie, to zacznijmy na początek od danych NFZ-u. Tylko w 2024 roku zmarnowało się około 1,5 miliona wizyt u specjalistów, bo pacjenci po prostu nie przyszli i też ich nie odwołali. No to jak wielką rolę w budowaniu tych mitycznych kolejek, o których przecież bardzo często także na naszej antenie rozmawiamy, ma po prostu albo nasza ułańska fantazja, egoizm, zapisywanie się na zapas do kilku lekarzy jednocześnie?
2: No to jest ogromny problem, bo myślę, że jeszcze bardziej do wyobraźni nie ilość wizyt, a to jak przekłada się to na kapitalizację tych wizyt. Bo szacuje się, że te 1,5 miliona wizyt może przełożyć się na łącznie ze wszystkich kosztów systemu do 3 miliardów złotych obciążenia systemu. Więc to są przeolbrzymie środki, które tak naprawdę marnujemy przez złą organizację tych zapisów. I to, że faktycznie często dublujemy je. No ale dublujemy je dlatego, bo jest problem z zapisaniem, bo boimy się, że się nie dostaniemy albo że może gdzieś tam uda się zwolnić system i ten lęk w pacjentach jest przez to, no nie mając lepszego rozwiązania, faktycznie posiłkują się tym, że są zapisani w 3, 4, 5 miejscach. No i pojawiają się w jednym miejscu, pozostałe 4 są przepalane. Inny pacjent w tym czasie nie może się dostać. Mamy wydłużone kolejki, rosną nam coraz bardziej obciążenia, a zasobów nie mamy tu, no nie mamy czym szastać.
1: Mm-hmm. Panie doktorze, ale to wynika z czystego egoizmu, czy raczej właśnie z lęku, że jak nie zabezpieczę tych 3 terminów, to zostanę z niczym?
2: To jest składowa wielu problemów. Doświadczenia z systemem, gdzie pokazuje, że często no, wypadają nam wizyty. Organizacja systemu jest często taka, że lekarz w poradni jednocześnie w tym samym czasie musi być na oddziale i schodzi do poradni poniekąd przy okazji, no bo jest takie obciążenie systemem i taki niedobór, zwłaszcza w niektórych specjalizacjach, że nie ma innego wyjścia. No i jeśli operacja się przeciąży, to wizyty się przedłużają, czasem wręcz wypadają zupełnie. Pacjenci wiedząc o tym, czasem próbują się rejestrować na kilka wizyt, żeby mieć taki backup. To są, powiedzmy, może nie codzienne, no ale doświadczenie pacjentów, no my wszyscy oprócz tego, że jesteśmy specjalistami, też jesteśmy pacjentami, więc wiemy, że to potrafi wyglądać w różny sposób. No ale też niestety tego, że te wizyty są bardzo, bardzo odległe. Kolejki są coraz większe. Niedomogi systemu są na tyle duże, że pacjenci chcą mieć możliwość wybrania jak najszybszego terminu, zapisując się w kilku poradniach, bo a nuż tutaj będzie szybsze przyjęcie.
1: Gdzieś się zwolni miejsce i się akurat wbije.
2: Ale niestety wiąże się to z tym, że inni pacjenci na tym tracą. No to ma zawsze 2 końce.
1: No wie pan, pewnie by nie było kłopotu, gdyby jednak te pozostałe wizyty zostały odwołane, ale my często tego nie robimy.
2: Nie robimy zapewne, często nie wiemy jak, bo dodzwonić się do poradni to jest wyzwanie niebagatelne, no bo z jednej strony dzwonią osoby, które chcą umówić nowe terminy, przedłużyć wizyty, no i to obciążenie tam rośnie i kumuluje się, więc pacjent, który chciałby nawet uczciwie zadzwonić i powiedzieć, że szanowni państwo, no ja nie dam rady się stawić, mam inny termin, no przez to często ma kłopot. I nie wie, no czasem nie wie jak, czasem nie chce, zapomina, są egoistami, no. Już nie, tych przyczyn jest bardzo wiele, nie ma jednej, ale to wszystko składa się na efekt końcowy. Ale nie oszukujmy się, to nie jest jedyna przyczyna. No, kolejki składa się zła dystrybucja lekarzy, niedoszacowanie finansowe świadczeń, no i właśnie fragmentacja systemu, tego jak to jest często nielogicznie i nieoptymalnie podzielone. I nakłada nam się na to kolejki. One się wydłużają coraz bardziej, frustracja pacjentów rośnie, z frustracją chęć jak najszybszego dostania. No i to dalej krąży i potęguje ten kłopot. Wchodzimy w taką spiralę, która jeszcze bardziej rozkłada system. System, który już jest niewydolny i wiemy, że no, dycha ostatnimi tchnieniami.
1: No i to wszystko w konsekwencji doprowadza do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli my pacjenci tracimy, bo nie możemy się dostać do specjalisty, a i cały budżet traci ogromne pieniądze, o których pan doktor też wspomniał. Od 1 lipca wszystko ma się zmienić. Koniec z turystyką kolejkową, system sam wyłapie pacjentów zapisanych na przykład do 3 kardiologów i skasuje rezerwacje. Brzmi pięknie, ale w praktyce z pana doświadczenia sprawdzi się?
2: Pięknie. Już częściowo troszeczkę się sprawdza, ale troszeczkę jest tutaj nieprzypadkowym użyciem, bo już od stycznia przecież mamy wdrożenie pilotażu e-rejestracji w trzech zakresach: kardiologii, mamografii, cytologii. Od 1 sierpnia dołączy 12 kolejnych specjalizacji: endokrynologia, nefrologia, hepatologia, choroby zakaźne, choroby naczyń. A do 2029 roku system objął całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Tak głoszą założenia systemu i ambitne plany wdrożenia. Z informacji od pacjentów wiemy, że niestety ten pilotaż nie zawsze jest optymalny. Zresztą badania przeprowadzone przez dziennikarzy również pokazały, że system po prostu w wielu przypadkach nie działa jak należy. Mówimy o 1 lipca. To jest taka data graniczna, bo wtedy planowana jest bardzo duża zmiana. Wręcz powiedziałbym z perspektywy systemu gigantyczna. No ale spójrzmy na to z perspektywy pacjenta, z tej dobrej strony, żebyśmy mówili o pozytywnych aspektach najpierw. Każda wizyta ma być umówiona w systemie. Mamy zupełnie wyłączenie z wizyty, które nie będą robione poza systemem e-rejestracji. Mają nie zostać pokryte przez system, więc wrzucamy obowiązek korzystania z tego. Mają być trzy drogi. IKP, aplikacja Moje IKP albo kontakt z placówką. No i tutaj ta dodatkowa droga, żeby zmitygować problem pacjentów, którzy mają trudności z obsługą narzędzi cyfrowych, tak zwany VoiceBot, czyli asystent głosowy, który od 1 lipca dla osób, które jako jedyny kontakt mają telefon stacjonarny, będzie możliwością przypomnienia o wizycie, potwierdzenia obecności, pomóc odwołania, czyli nasz asystent telefoniczny, który opiekuje się. Taki nasz, powiedzmy, NFZ-owy concierge do wizyt. Brzmi to pięknie, natomiast od razu mi, jako osobie, która zajmuje się e-zdrowiem, cyfryzacją, a co za tym idzie też cyberbezpieczeństwem, od razu zapala kilka lampek. Ale na razie to zostawmy na boku.
1: Właśnie mnie też się zapaliły. Dobrze, że pan o tym asystencie opowiedział, bo natychmiast pomyślałam sobie, dobrze, w aplikacji mam powiadomienia push, zwalnia się termin do kardiologa, na jutro dostaję alert, klikam, zapisz. No i się zaczęłam zastanawiać, a ile osób, które albo nie są za pan brat z internetem, albo wolałyby wybrać zupełnie inną łączność z przychodnią. No niestety, nie ma szansy na zapis.
2: Po to zrodziła się w systemie ta potrzeba VoiceBota, bo zgłaszaliśmy właśnie tutaj problem wykluczenia cyfrowego, który absolutnie nie dotyczy tylko osób starszych, bo to jest też mit, który często krąży, bo wiele starszych osób doskonale sobie radzi z narzędziami cyfrowymi, ale również niestety wśród osób młodych z różnych środowisk jest to dalej żywy problem, więc nie możemy go marginalizować. Został zaopiekowany właśnie poprzez to narzędzie głosowego zapisu VoiceBot.
1: VoiceBot będzie tak samo szybki jak klikanie?
2: Nie, znaczy życie pokaże. Miejmy nadzieję, że docelowy model głosowy będzie opiekował to na tyle sprawnie i bezbłędnie, żeby ten system nam się nie rozjechał. Natomiast życie pokaże, jak te wdrożenia będą wyglądały. Założenia są cudowne i tutaj absolutnie gorąco kibicuję, żeby one w całości przełożyły się na skrócenie, bo to jest potrzebne. Od dawna było potrzebne, bo chociażby te kolejki, o których mówiliśmy na telefonie, żeby odebrać w ogóle połączenie, blokowały cały system, bo zasoby ludzkie są ograniczone, kosztują i ciężko się dziwić, że przy takich długach szpitali nie ma środków, żeby zatrudnić kolejną rejestratorkę, ale cierpi na tym pacjent, więc jest to nadzieja na to, żeby troszkę to rozładować. Natomiast tu znowu pojawia się kolejny element tej drugiej, mniej wesołej strony, czyli wdrożenia tego systemu. No bo to będzie dobrze działało w systemach, gdzie mamy duże placówki, duże sieci, które mają środki na to, żeby to wdrożyć w dużym zakresie. No ale już te małe poradnie, gdzie mamy często jeden, może dwa gabinety, kilku lekarzy, rejestratorki mają kontrakt z NFZ-em i od lat przyjmowali pacjentów, nagle stanie z problemem wdrożenia dużego systemu cyfrowego. Środki to jedno, ale adaptacja tego narzędzia do rozwiązań, które tam są, będzie niebagatelnym wyzwaniem. Ono będzie potrzebne i tutaj absolutnie nie bronię tego, żeby to hamować, tylko pokazuję, że niestety będzie to też znowu kolejny system wielu prędkości.
1: No właśnie, i dlatego tak sobie pomyślałam, że mimo, że VoiceBot będzie pomagał pomagał tym, którzy nie bardzo będą chcieli w 5 sekund sobie przez internet zapisać wizytę u specjalistów, to i tak gdzieś tam jawi się medycyna dwóch prędkości, bo będą wygrywać ci, którzy są bieglejsi w technologii. A co, panie doktorze, jeśli algorytm się pomyli? Pacjent ma poważny powód, żeby na przykład skonsultować swoje schorzenie z dwoma różnymi specjalistami w krótkim czasie, a system właśnie uzna to za turystykę i bezdusznie skasuje rezerwację, bo przecież czasem nam się tak zdarza. Chcemy, bo mamy wątpliwości.
0: Tak, jak najbardziej. No tutaj takie sytuacje niestety mogą mieć miejsce. Pewnym zabezpieczeniem przed tym jest to kolejkowanie. No pacjent może wrócić ponownie i zgłosić uwagę do wykasowania systemu i zaznaczyć, że było to celowe, na przykład czy zalecenie lekarza, czy właśnie potrzeba skonsultowania tego w inny sposób. I system powinien to skolejkować. Natomiast tu również istotne, w głównym założeniu dotyczy to tych wizyt pierwszorazowych, a nie kontynuacji, no bo kontynuację już placówka zapewnia w swoim zakresie i ustala harmonogram trochę niezależnie od centralnej rejestracji, więc to też w pewien sposób zmniejsza ryzyko takiej sytuacji u pacjentów, gdzie mamy to już w pewien sposób zmapowane. Mm-hmm. Ale oczywiście niestety ten scenariusz, o którym pani redaktor powiedziała, jest realny i również wymaga mechanizmów troszkę ręcznego sterowania, właśnie przynajmniej tych wentyli bezpieczeństwa, które we wszystkich rozwiązaniach cyfrowych są niezbędne, no bo mamy awarię po prostu systemów, które też mogą się zdarzyć, a pacjent nie może zostać bez pomocy.
1: No właśnie, dobrze, że pan o tym wspomniał, bo też gdzieś chciałam na koniec o to zapytać. Miejmy nadzieję oczywiście, że takie sytuacje się nie będą zdarzać, ale co w sytuacji, kiedy taka awaria się zdarzy? No to tutaj od razu galimatias gotowy. Panie doktorze, ale system ma proponować najszybszy wolny termin, a jeśli algorytm znajdzie, no już trzymajmy się tego kardiologa, za 3 dni, ale 60 kilometrów od domu czyjegoś, a w jego miasteczku dopiero za 4 miesiące, to co zrobi system? I czy nie dojdzie do sytuacji, w której pacjent będzie, no, gdzieś tam subtelnie, ale jednak zmuszany do podróży, na którą być może nie ma ani siły, ani pieniędzy, tylko po to, żeby ministerialne statystyki pokazały skrócenie kolejek?
0: Tutaj muszę się troszkę nie zgodzić, no bo jednak celem ostatecznym jest zdrowie pacjenta i zapewnienie mu szybkiego i skutecznego dostępu do lekarza. Więc jeśli mamy w tym momencie problem, właśnie to co mówiłem, to co jest przyczyną troszkę z tym, czyli ta zła relokacja kadr medycznych, złe wykorzystanie zasobów, ale mamy lekarza, który jest często świetnym specjalistą, ale w mniejszej miejscowości, gdzie to obciążenie systemu jest trochę mniejsze niż w metropoliach. I mamy do niego szybkie terminy. Ma on tą samą skuteczność, ale wymaga transportu. To oczywiście zwiększa się koszt pozasystemowy, o którym często w ogóle zapominamy, że on istnieje, a jest też niebagatelnym obciążeniem środków obywateli. Ale jednak mamy poprawioną dostępność do lekarza i koniec końców pacjent otrzymuje poradę medyczną szybciej rozpoczyna swoje leczenie, no i szybciej dochodzi do zdrowienia. No, jeśli mamy perspektywę kilku dni, a kilku miesięcy, bo jest blisko, no ja osobiście wybieram transport, ale wiadomo, że ta perspektywa zależy od indywidualnej sytuacji. Może oczywiście odrzucić tą wizytę i ją uargumentować. No niemniej, patrząc na to systemowo, to właśnie o to chodzi, żeby znaleźć te wolne luki i wykorzystać te zasoby, które system ma. Ten przeciążony, gigantycznie obciążony system wykorzystać tak, żeby go zoptymalizować, bo środków na razie raczej do niego nie dorzucimy, patrząc na to, jak to wygląda na statystykach.
1: Mm-hmm. Dotychczas każda placówka medyczna była autonomicznym organizmem i znała swoich pacjentów, wiedziała, komu pomóc też czasem poza kolejką, a teraz ten centralny algorytm narzuci pewną optymalizację. Czy nie obawia się pan też buntu być może dyrektorów przechodni, którzy poczują, że tracą kontrolę nad własnym podwórkiem na rzecz takiego, jakby tego nie nazwać, bezdusznego oprogramowania?
0: Absolutnie się obawiam. Ale obawiam się go też z innych powodów, no bo medycyna jest bardzo wyjątkową działką. Mamy tam takie specjalizacje, jak na przykład moja, czyli ginekologia i położnictwo, gdzie ten kontakt indywidualny z pacjentem jest bardzo ważny i zaufanie do konkretnego specjalisty też ma niebagatelne znaczenie, więc to, że dyrektor będzie tracił pewne środki. Chociaż tutaj tej perspektywy bym się nie bał, bo akurat dyrektorzy jednostek, którzy będą lepiej obłożeni, będą mieli lepsze wykorzystanie, zyskają na tym, bo Kolejnym problemem, do którego za sekundę przejdę, tylko chcę skończyć tą myśl z zaufaniem pacjentów, no bo to jest to, czego ja się boję, że pacjent będzie zmuszony trafić do kogoś, kto nie ma pacjentów, bo jest niekoniecznie spełniający standardy tych pacjentów. No zaczynamy patrzeć w końcu tak jak należy, czyli na to, żeby pacjent miał nie tylko wykonaną usługę, patrząc na to tak rynkowo, ale żeby ta usługa miała jakość wysoką i pacjenci to doceniają w końcu i chcą wybierać tam, gdzie jest dobrze. Co generuje kolejki. Ja bardziej liczę na to, że ten system pozwoli też wyłapać te miejsca, gdzie tą jakość należy poprawić, a nie tylko bezmyślnie tam wrzucać te środki i też w ten sposób trochę to zaopiekować. Ale wrócę do tej jeszcze jednej perspektywy, czy do tej perspektywy dyrektora, no bo to, o czym być może mniej osób wie, no bo jeśli śledząc systemu mamy tą mniejszą troszkę perspektywę, od niedawna jest plan dużego ograniczenia kontraktowania nadwykonań. Do teraz, jeśli jakaś jednostka robiła to dobrze, miała dużo usług, miała dużo pacjentów, więc udzielała im te świadczenia, bo miała na to zasoby. To po prostu najczęściej dostawała trochę później, trochę wcześniej, ale jednak zwrot tych kosztów. W tym momencie każde nadwykonanie będzie ograniczone radykalnie do 60% wykonania. Więc dyrektorom przestanie się opłacać, te kolejki urosną za chwilę dramatycznie, no bo nikt nie chce tak naprawdę mieć niepokrytego kosztu wykonania, już nie mówiąc o tym, żeby zarobić na tej usłudze, no bo to już jest zupełnie osobna kwestia, ale jeśli nawet nie będą mieć pokrytych kosztów wykonania, no to będą sami zamykali, więc przez to niestety płatnik publiczny trochę odwraca kota ogonem i mówi, nie, my nie ograniczamy dostępu do badań. My dalej zapewniamy to w szerokim kącie. To jednostki ograniczają, no ale ograniczają dlatego, że na koniec dnia muszą się zbilansować.
1: No to jeszcze taki scenariusz z pogranicza cyberbezpieczeństwa, bo skoro pula terminów jest jedna i cyfrowa, to czy nie obawia się pan też powstawania botów rezerwacyjnych, tak jak handlarze biletami na koncerty potrafią wykupywać miejsca w sekundy? No tak stworzyć, tak? Oprogramowanie wyłapujące najlepsze terminy u typowych profesorów, żeby potem nielegalnie nimi handlować albo oferować usługę premium.
0: Jest to teoretycznie tak, natomiast tutaj akurat poziom zabezpieczeń tych systemów medycznych jest wysoki. Często wymaga logowania bezpośrednio na koncie M-Obywatelem czy moje IKP, które też jest autoryzowane profilem zaufanym, który ma relatywnie wysoki poziom zabezpieczenia, gdzie tutaj boty nie wejdą. Oczywiście pewnym luką, dlatego też tak troszkę mrugnąłem okiem, mimo że jesteśmy przez telefon, łącząc się w radiu, to VoiceBot daje taką pewną przestrzeń, gdzie te nadużycia mogą się pojawić, ale również są mechanizmy, które mogą zabezpieczyć przed tym. Więc czysto teoretycznie tak, natomiast w praktyce raczej nie będzie to problemem na taką skalę, jak chociażby właśnie przy zakupie biletów. No bo jednak potrzebne jest potwierdzenie konkretnymi danymi pacjenta i to tymi zwalidowanymi cyfrowo.
1: Czyli pan się takiego scenariusza nie obawia. To co, więcej plusów, rozumiem, pan dostrzega jednak tego rozwiązania niż minusów, o których, no tyle ile mamy czasu, tyle minusów wyciągnęliśmy, chociaż oczywiście pewnie jest ich zdecydowanie więcej.
0: Zdecydowanie, bo samo narzędzie jest bardzo dobre i jego skuteczne wykorzystanie może poprawić tą dostępność, zoptymalizować to. Natomiast no, jest tylko i wyłącznie narzędziem. Nie rozwiąże problemów systemowych, których jest dużo więcej. No i kolejne, znowu widzimy zagrożenie takie, że system też może po prostu nie widzieć pewnych terminów uświadczeniodawców. To jest większy problem niż boty, które gdzieś tam nam to wykradną. Ale to, że po prostu świadczeniodawca może przekazywać to nie do końca rzetelnie, albo że jego system może gdzieś to blokować, no bo będzie awaryjny. Może nie wyklucza też takiej sytuacji, jak to, że potrzebujemy czasem, znowu, będę odwoływał się do swojej specjalizacji, bo jest mi najbliższa, ale w poradni ja się zajmuję często nowotworami szyjki macicy, ale też trafiają do mnie ciężary, na które potrzebuję mieć osobne przestrzenie czasowe i muszą mieć zarezerwowany dodatkowy czas, no bo wymagają innego kontaktu, też odpowiedniego przygotowania, żeby jednak pacjentka ciężarna nie weszła tuż po pacjentce z nowotworem szyjki macicy. Żeby ten kontakt był, tego system nie przewiduje.
1: Panie doktorze, jeszcze moglibyśmy długo rozmawiać, bo chciałam troszeczkę o przyszłości, także i o lekarzach porozmawiać i w których specjalizacjach może specjalistów nam za chwilę zacząć brakować, ale niestety musimy postawić kropkę, choć króciutko jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza i mam nadzieję, że pan doktor potwierdzi, ile w sumie jest rocznie rezerwowanych wizyt do specjalistów, bo mówiliśmy, zaczęliśmy właściwie od tego, że zmarnowało się w 2024 roku 1,5 miliona wizyt specjalistów. Panie doktorze, 131 milionów, jeżeli dobrze pamiętam, sprawdzałam przed naszą rozmową statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, bo słuchacz pisze tak, skoro 1,5 miliona przepada, to warto byłoby wiedzieć, jaki jest procent całej liczby rezerwacji. Jeśli na przykład 20% czy więcej, to rozwiązanie tego problemu znacznie poprawi dostępność, ale jeśli 1-2%, to oczywiście ciągle warto, żeby nic nie przepadało. Ale nie liczmy, że terminy nagle zaczną się skracać. No to by wskazywało, panie doktorze, 1,5% chyba, jeżeli dobrze
0: szybko. I to jest to, od czego zacząłem. Problemem nie jest brak rejestracji online. On jest potrzebny po to, żeby te zasoby, które mamy, zoptymalizować, ale to nie rozwiąże problemu. Rozwiąże go poprawa wycen świadczeń, rozwiąże go lepsza dystrybucja świadczeń. No bo to ja bardzo szybko tylko tych lekarzy, których za chwilę zabraknie, to chociażby chirurdzy ogólni. W tym momencie średnia wieku przekracza 70 lat. A nie, młodzi przechodzą dużo wolniej niż niestety odchodzą nasi doświadczeni koledzy. Więc za chwilę będzie dramat na rynku.
1: No właśnie. No i co nam po sprawnym zapisaniu się w aplikacji, skoro fizycznie nie będzie lekarzy specjalistów, a gabinety będą świecić pustkami. Żałuję bardzo, że nie zdążyliśmy na ten temat porozmawiać, bo ten wątek też jest bardzo ciekawy, ale może się uda następnym razem. Doktor Michał Gądkiewicz, szef zespołu do spraw zdrowia Naczelnej Izby Lekarskiej, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
3: Bardzo dziękujemy. Tak właśnie kończy się druga godzina popołudniowego programu. Ksenia Maciczak, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Za chwilę wiadomości, teraz deserter.
4: Boicie się krzyczeć, boicie się milczeć.

0: Jak spełnić marzenia i wygrać PPA już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Monika Padewska, aktorka, wokalistka. Zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szyganda. Pierwsze polskie myśliwce F-35 Lada Chwila powinny wylądować w kraju. Trzy maszyny wystartowały z Fort Worth w Teksasie i zostały zauważone podczas międzylądowania w bazie Lajes Field na Azorach. Teraz czekamy, aż wylądują w bazie lotniczej w Łasku i to właśnie w Łasku stacjonować będą pierwsze polskie F-35, określane przez wojsko mianem Husarzy. O znaczeniu tego przedsięwzięcia mówił dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To są pierwsze F-35 na wschodniej flance NATO. To pokazuje, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie, jak ważne są relacje transatlantyckie, jak ważne są inwestycje.
2: Do przyjęcia nowych maszyn od miesięcy przygotowywali się polscy żołnierze i piloci. Szkolenia odbywały się w Stanach Zjednoczonych, gdzie wojskowi uczyli się obsługi myśliwców, procedur bojowych i współpracy z amerykańskimi instruktorami. W Polsce gotowa jest już także infrastruktura do obsługi nowych samolotów. Nowe myśliwce mają zwiększyć możliwość reagowania polskiej armii na zagrożenia i wzmocnić współpracę w ramach systemów obronnych NATO. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił się do nowych władz Węgier w sprawie azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Szef resortu pyta Budapeszt, czy rozpoczęto już procedurę cofnięcia ochrony międzynarodowej przyznanej politykom przez poprzedni rząd Viktora Orbana. To kluczowe dla dalszych działań polskiej prokuratury. Dopóki azyl obowiązuje, Interpol nie może wydać tzw. czerwonej noty, czyli międzynarodowego listu gończego. Amnesty International krytykuje działania izraelskich władz po zatrzymaniu uczestników Global Summit Flotilla, humanitarnej misji, która miała dostarczyć pomoc do Strefy Gazy. Organizacja zwraca uwagę także na nagrania z udziałem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gawira, który miał drwić z zatrzymanych aktywistów.
4: Zachowanie ministra Ben-Gawira jest w oczywisty sposób niedopuszczalne. Izraelski minister drwi z aktywistów, podczas gdy oni próbowali dopłynąć do Gazy z pomocą humanitarną. Misja Global Summit Flotilla była całkowicie pokojowa, była to misja solidarności. Samo w sobie przechwytywanie statków Global Summit Flotilla jest bezprawne. Zatrzymywanie aktywistów jest całkowicie arbitralne. Miało miejsce na wodach międzynarodowych i nie ma absolutnie żadnego prawnego uzasadnienia dla działań Izraela.
2: To mówiła Marta Grundland z Amnesty International. Według organizacji izraelskie siły przechwyciły 22 jednostki na wodach międzynarodowych w pobliżu Grecji, zatrzymały około 175 osób. Organizacja podkreśla, że zatrzymanym należy zapewnić ochronę przed torturami, humanitarne traktowanie i dostęp do wsparcia konsularnego. Apeluje także do Unii Europejskiej o sankcje wobec Izraela oraz o zawieszenie umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Izraelem. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Jesteśmy, dzień dobry, mówimy, prawie dobry wieczór, czekając na ciąg dalszy popołudniowego programu. Przypominam, Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Anna Rokidzińska, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Ale jeśli chodzi o dział realizacji dźwiękowej, tu małe zmiany.
6: Nowy Świat po południu.
5: Bo Rafał Lewandowski mówi Państwu dziękuję i do usłyszenia, a Kuba Strączyński mówi Państwu dobry wieczór, dzień dobry i zapraszam. To pewnie też mówi. To znaczy mówiłby, gdyby siedział tu, ale siedzi tam i bardzo dobrze, bo gdyby on siedział tu, to mnie Państwo by nie usłyszeli. Popołudnie małpanowyświat.online można pisać, można mówić 224 280 280. Trzecią godzinę zaczniemy taką oto gitarą.

0: podobno, gdy tylko powiedziałem, że taką oto gitarą rozpoczniemy trzecią godzinę i jeszcze nie zabrzmiał nawet jeden ton, pan Robert od razu wiedział, kto to będzie, co to będzie. To jest taka oczywista oczywistość, napisał w liście do redakcji, we wspólnocie, jaką jest Radio Nowy Świat. Tak wspólnie tworzymy historię tego popołudniowego programu i wszystkich innych 22 maja do 19. Mogą państwo pisać popołudnie@nowyswiat.online. Jeśli domyślają się państwo, pan Robert, jeśli się domyśla, co będzie kolejnym nagraniem, ale żadnych szczegółów na razie nie zdradzę. Proszę pisać, zobaczymy, czy pan trafi, zgadnie, czy pan to czuje. 224, 280, 280, a także społecznościowe platformy, gdzie społeczność się tworzy, między innymi w grupie facebookowej Patronek, Patronów i wszystkich osób patronujących. A już za chwilę porozmawiamy sobie o tym, co zginęło, ale później się znalazło.
1: Rzeczywiście zdarzało się znaleźć się to na terenie osiedla, telefon, porzucone klucze, zawsze trafiało to do właściciela.
2: Natomiast jeżeli się takiej osoby nie odnajdzie, no to przekazuje się staroście takie rzeczy zagubione i znalezione.
0: Chcemy opowiedzieć państwu o zmianach w przepisach dotyczących tego, co zagubione, ale już później odnalezione. Chodzi oczywiście o to, jak długo to coś należy przechowywać, czy należy przechowywać w zależności od wartości. A przy okazji z państwem porozmawiamy o tym, czy to, co zginęło, potem się znalazło, ale do tego czasu państwo już nauczyli się żyć, pracować, istnieć bez przedmiotu, który zginął. No i jak w takiej sytuacji znowu trzeba się nauczyć nowej rzeczywistości z czymś, ze stratą, czego już się pogodziliśmy. Kacper Badura, za chwilę jego raport, a po 18.30 dołączy do nas Dawid Mirek z Fundacji Znalezione, Zgubione.

0: Tom Fender, Me and the Dog. Ciekawe, czy Państwo wyczuli, że to właśnie to nagranie. Jeśli nie, proszę się nie przejmować. Jeszcze kilka bardzo atrakcyjnych muzycznie piosenek do 19 w popołudniowym programie pojawi się na antenie Radia Nowy Świat. Tak to wszystko u nas brzmi. Czy znalezione to zawsze niekradzione? Czy popularna rymowanka z czasów dzieciństwa działa w dorosłym życiu? No, nie zawsze znaleziony przedmiot, który do nas nie należy, trzeba oddać. A teraz właśnie zaczęły obowiązywać nowe przepisy regulujące kwestię szukania kogoś, kto szuka najprawdopodobniej tego, co zgubił. Kacper Badura zajął się tym tematem. Na początek rozmawiał z osobami, które spacerowały sobie po Warszawie. O, na przykład pan. Czy pan ostatnio coś zgubił?
1: Już nie pamiętam, kiedy coś zgubiłem. Naprawdę. Teraz wszystko mamy tak naprawdę w jednym urządzeniu, jakim jest telefon, czyli mamy tutaj dokumenty, kartę płatniczą, więc jedna rzecz zastępuje mi tak naprawdę cały portfel i całą inną masę rzeczy.
2: Nie jestem aż taka uważna i taka, że wszystkiego pilnuję, ale jakoś nie zdarza mi się gubić rzeczy.
3: Często kładę jakieś różne ważne rzeczy, na przykład telefon komórkowy, portfel, wracając skądś do mieszkania i potem mam takie wrażenie, że pewnie po drodze zgubiłem, bo nie położyłem w tym samym miejscu. Chociaż staram się. No i to jest taki moment stresujący. Potem się na siebie denerwuję, że niepotrzebnie sam sobie taki stres wytwarzam.
4: A może znalazł pan kiedyś coś zgubionego przez kogoś?
1: Zdarzało się znaleźć się to na terenie osiedla, telefon, porzucone klucze, więc zawsze trafiało to jakby do właściciela, odnosiłem na ochronę. Mamy grupę osiedlową, gdzie rzeczywiście było zamieszczone zawsze zdjęcie i szczęśliwie udało się znaleźć osobę, która zgubiła w ogóle dany przedmiot.
4: Do tej pory znaleziony przedmiot musieliśmy zwrócić, jeżeli jego wartość wynosiła przynajmniej 100 zł. Teraz ten próg został podniesiony do 5% minimalnego wynagrodzenia, czyli około 240 zł. W pierwszej kolejności zanieśmy zgubę do zarządcy budynku. Jeżeli leżała na zewnątrz, zanieśmy do starosty. Zgodnie z nowymi przepisami, poszukiwaniami właściciela zajmie się nie starosta właściwy dla miejsca zamieszkania znalazcy, a właściwy dla miejsca znalezienia zguby. A co jeśli miejsce się przemieszcza, bo ktoś coś zostawił w pociągu? W poprzednim roku PKP Intercity obsłużyło 89 milionów pasażerów, którzy zgubili ponad 36 tysięcy przedmiotów, wylicza Justyna Moskalewicz-Aderek z PKP Intercity.
5: Listy najczęściej odnajdywane rzeczy otwierają ubrania, jak kurtki, czapki, szaliki czy rękawiczki. Tuż za nimi plasują się walizki, plecaki, a następnie sprzęt elektroniczny oraz torby z drobnymi zakupami. Wśród odnajdywanych rzeczy są m.in. instrumenty, kontrabas, skrzypce czy gitara oraz prace plastyczne, takie jak obrazy na płótnie. Zdarzają się również zguby sportowe i outdoorowe. Rower, hulajnoga elektryczna, wędki, a także sprzęt przydatny na biwakach, w tym lodówki turystyczne i kuchenki. Zestawienie uzupełniają nietypowe przedmioty hobbystyczne, jak chociażby zabytkowa maszyna do pisania czy kasetka na monety.
4: Poszukiwania są dziś znacznie ułatwione.
5: Od 2024 roku pasażerowie mogą korzystać z elektronicznego rejestru rzeczy znalezionych, który ułatwia odnalezienie pozostawionych przedmiotów. Informacje o zabezpieczonych przedmiotach są automatycznie publikowane na stronie internetowej przewoźnika. W odpowiednim formularzu pasażerowie mogą sprawnie przefiltrować bazę. Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie zagubionej rzeczy według takich kryteriów jak data podróży, numer i relacja pociągu czy rodzaj przedmiotu. Po namierzeniu przedmiotu w rejestrze online należy skontaktować się z dowolnym punktem rzeczy znalezionych, aby ustalić miejsce i szczegóły odbioru. Wykaz wszystkich placówek jest dostępny na stronie internetowej PKP Intercity.
4: Zgodnie z nowymi przepisami zarządca musi przekazać zgubę staroście nie po 3, a po 30 dniach. Jeśli wezwanie zostanie doręczone, termin odbioru rzeczy znalezionych wyniesie do 6 miesięcy. Jeśli dane właściciela pozostają nieznane, do roku. Później zguba przepada na rzecz znalazcy albo skarbu państwa. Meble albo urządzenia leżące przy śmietniku to już rzecz niczyja, bo widać, że ktoś się jej pozbył, ale telefon leżący na ławce w parku to zguba, a cudzej własności nie można zatrzymać, przestrzega radca prawny Przemysław Ligenzowski.
6: Mamy tak przywłaszczenie i tutaj rzeczywiście wchodzi już kodeks karny. Także jeżeli nie przekażemy takiej rzeczy znalezionej, to pamiętajmy o jednej sprawie, że my odpowiadać możemy karnie za popełnienie przestępstwa. Jest do 5 lat pozbawienia wolności, więc od 3 miesięcy. Także to jest dosyć poważna sprawa. Także jednak lepiej od razu przekazać, żeby zwolnić się nawet z tej odpowiedzialności. No nie mówiąc już o tej nagrodzie 10%.
4: No właśnie, bo znalazca może domagać się od właściciela znaleźnego, czyli 10% wartości oddanej zguby, ale swoje roszczenie musi zgłosić najpóźniej

0: uwolnić się ewentualnie z tej odpowiedzialności. No i chodzi też o ludzką uczciwość po prostu. Może dla kogoś jest to rzecz, która stanowi bardzo dużą wartość. Nie, czasami nawet nie finansową, ale sentymentalną. Także starałbym się jednak tutaj nakłaniać wszystkich do przekazywania takich rzeczy, a nie zatrzymywania sobie.
1: W końcu dobre uczynki do nas wracają. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
2: Wraz z zaginionymi wcześniej przedmiotami. Być może. Swoją drogą, co państwo robią, żeby przedmiot, który może zginąć, jest niewielki, a ma wartość nie tylko sentymentalną, no na przykład klucze, wrócił do nas szybciej. Ja wiem, wpisywanie na specjalnej zawieszce adresu może nie jest najmądrzejsze, ale numer telefonu albo chociaż nasz facebookowo, ile korzystają państwo z Facebooka, nasz facebookowy nick, kto wie, co państwo robią, aby przedmioty, które mogą się zgubić, zawsze mamy je przy sobie i nie chcielibyśmy, aby zgubione pozostały, szybciej do nas w takiej sytuacji wróciły. I wraca to jeszcze jedno pytanie. Jak żyć w sytuacji, gdy coś zgubiliśmy? Potem przyzwyczailiśmy się już, że tego czegoś nie ma. No tu akurat nie mówię o kluczach. A potem to coś do nas wraca. No i znowu musimy się przyzwyczaić do korzystania z tego czegoś. Bardzo dziękujemy redaktorowi Badurze za raport dźwiękowy. A po 18:30 dołączy do nas Dawid Mirek, prezes zarządu Fundacji Znalezione Zagubione. Opowiemy państwu o portalu znalezionezagubione.pl, ale także o tym między innymi, czy Polacy to naród uczciwych znalazców. Mac Miller.
3: Hey, hey, hey. Big John.

najgorzej, jak człowiek zgubi drogę do domu. Jak tu się odnaleźć w życiu. Ale z telefonami to jest właśnie tak, że gubimy, mamy chwilę rozpaczy, spadek własnej oceny, no bo jak mogliśmy doprowadzić do zgubienia czegoś tak ważnego jak telefon, a potem zaczynamy dostrzegać same plusy płynące z tego zjawiska. 25 już prawie minut po godzinie 18, co zgubione, znalezione, przekazane, oddane być może, znaleziony także sam autor zagubienia. A pan Jacek chwali się, że może chwali się to złe określenie, pisze w liście, że zgubił na spacerze z psem słuchawkę, taką małą, do ucha wkładaną, pies szarpnął słuchawkę w trawę i hyc, mimo szukania nie znalazłem. Po kilku godzinach żona robiła podobną trasę na spacerze i moja słuchawka leżała na ławce. Ktoś zauważył, znalazł w trawie, odłożył w widoczne miejsce. Udało się, jednym słowem, sukces od samego początku, czy jeśli znajdują państwo coś, co być może będzie obiektem poszukiwań, ale nie jest bardzo wartościowe, drogie. Widać na pierwszy rzut oka, że to nic drogiego. Zostawiają państwo to w miejscu znalezienia, czy robią państwo zdjęcie i umieszczają w mediach społecznościowych, może na sąsiedzkiej grupie. Tak na wszelki wypadek. Proszę pisać, proszę dzwonić.

0: 224 280 280, zawieszki z numerem telefonu, zwłaszcza przyczepione do telefonu, ale do kluczy to też może zadziałać. Jeszcze są przecież, panie redaktorze, nowoczesne technologie, wszystkie te małe pestki łączące się z systemem GPS, pozwalające namierzyć przedmiot, a właściwie tą pestkę, bo jeśli zostanie odłączona od przedmiotu, który zabezpieczała, pozycję którego na mapie miała wskazywać, to i tak nie zadziała. Nasz telefon działa, Wiktoria Wichrowska przy telefonie, ja przy skrzynce na listy popołudnie małpanowyświat.online. O, właśnie wiadomość od pana Macieja dotarła. Pan Maciej opisuje przypadek zagubionego portfela w Chinach, na uczelni. No i dzięki kamerom udało się ustalić, że ktoś ten portfel znalazł, podniósł i poniósł, nie oddając właścicielowi. Okazało się, że to nasi Polacy, niestety. A w Chinach to jest niedopuszczalne i surowo karane, napisał słuchacz. Grupa osób patronujących, bardzo proszę, tam też jestem obecny i mogą państwo pisać, reagować, załączać, zadawać pytania i udzielać odpowiedzi. O tak, właśnie tę ostatnią propozycję wybieram najczęściej. Prognoza pogody? Tak, jest 18:30.
1: Pogoda.
0: Bardzo proszę, 14 stopni w Ustce, to najchłodniejsze miejsce w Polsce. W tej chwili najcieplej w Słubicach, 22 stopnie. A nocą silne zamglenie lub krótkotrwałą mgłę ograniczającą widzialność do 400 metrów zapowiadają synoptycy głównie na północy i północnym zachodzie naszego kraju. Temperatura minimalna od 7 stopni na północnym wschodzie do 11 w centrum i na zachodzie, nad morzem od 11 do 13, w karpackich kotlinach mniej więcej 5 stopni. Wiatr słaby, ale silniejszy na wybrzeżu. Jutro w Polsce sporo słońca, tylko na wybrzeżu możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni w okolicach Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich, od 20 do 21 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, mniej więcej 23 stopnie w centrum, a najcieplej będzie na krańcach zachodnich, do 26 stopni Celsjusza. 224 280 280, bo ta audycja powstaje wspólnie. Państwo telefonują, my słuchamy. Za chwilę nasz gość.

0: Przepytanie.
1: Dawid Mirek, prezes zarządu Fundacji Znalezione Zagubione, a nazwa Znalezione Zagubione może Państwu coś mówić. Być może w internecie trafili Państwo na taki portal znalezionezagubione.pl, czyli ogólnopolską bazę rzeczy znalezionych, która powstała właśnie z myślą o tych, którzy coś zgubili albo coś znaleźli i czują, że to jest coś wartościowego, albo przynajmniej, że ktoś będzie tego szukał. Dobry wieczór, dzień dobry, panie Dawidzie.
2: Dzień dobry.
1: Dodam jeszcze, że łączymy się z Królestwem Niderlandów, bo tam na co dzień pan przebywa, ale strona jest aktywna dla użytkowników w naszym kraju, w całej Polsce właściwie. To może zanim...
2: Mała korekta. Przebywam w Holandii, jak i w Polsce.
1: Tu i tu, tak, ale teraz łączymy się z Królestwem Niderlandów w tym momencie.
2: Z Królestwem Niderlandów, tak jest.
1: Panie prezesie, czy można powiedzieć, że Polacy to naród uczciwych znalazców?
2: Wie pan co, jak tak patrzę się na różne sprawy i ze swoich doświadczeń, muszę przyznać, że jednak większość narodu jest, jest naprawdę uczciwym narodem. Tak.
1: Pani Jolanta, nasza słuchaczka, napisała, że zawsze szuka właściciela rzeczy, którą znajdzie. Dobro wraca, o tym też dzisiaj rozmawiamy, i opisuje sytuację z Helu, wakacyjną sytuację. Zostawiony plecak na ławce, a w nim aparat fotograficzny, dowód osobisty i klucze. Najbardziej było żal zdjęć z nadmorza, ale znalazł się uczciwy pan z Krakowa, który po niedługim czasie z nami się skontaktował i plecak z zawartością odesłał. Za chwilę porozmawiamy sobie o tym odsyłaniu, przesyłaniu, o tym kontaktowaniu się z osobą, która coś zgubiła, ale zacznijmy od tego, że w Polsce zmieniły się przepisy regulujące zasady postępowania z rzeczami znalezionymi. Teraz tak zwane postępowanie poszukiwawcze osoby uprawnionej do odbioru rzeczy prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce znalezienia, a nie na miejsce, w którym zamieszkuje uczciwy znalazca. W nowych przepisach podniesiono także wysokość kwoty, którą w przypadku znalezienia pieniędzy na przykład należy przekazać staroście, ze 100 zł do 5% minimalnego wynagrodzenia, to mniej więcej 240 zł. To porozmawiajmy o tym, panie prezesie, jak oszacować wartość przedmiotu trochę na oko? No bo przecież to nie zawsze są pieniądze. To może być na przykład nośnik danych. Wyobrażam sobie taki mały pendrive. Samo urządzenie warte niewiele, ale jak jest na nim coś, co dla nas jest bezcenne, dane firmy, praca jakaś ważna, naukowa, którą napisaliśmy i mamy tylko na tym jednym pendrive'ie. Jak szacować wartość znalezionych przedmiotów, pańskim zdaniem, najskuteczniej?
2: Proszę pana, sprawa jest taka, że nieraz wiadomo, jak się znajdzie telefon koło jakiegoś iPhone'a, no to wiadomo, że ten telefon jest warty dużo pieniążków, tak?
1: Tutaj sprawa jest prosta, tak.
2: Tak, ale jeżeli na przykład znajdziemy jakiś pendrive, czy jakieś ważne dokumenty w jakiejś teczce, to przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że tam mogą być bardzo, bardzo ważne dane. Może tam nawet być 100 bitcoinów warte miliard złotych, tak? Więc oczywiście z hasłem, bo zazwyczaj mają pendrive'y takie rzeczy hasła.
1: Tak.
2: Ale no wszystko ma swoją wartość. Nawet wie pan, miś, który się dostał od prababci, która już nie żyje, też może mieć swoją wartość, prawda? Emocjonalną wartość, powiedzmy to tak, niematerialną.
1: Tak. Tę emocjonalną wartość to jest rzecz niewycenialna, tu rozumiem. Ale czy rzeczywiście zdarzały się takie sytuacje, że na portalu znalezionezagubione.pl pojawiały się właśnie jakieś misie, bo ktoś stwierdził, to tylko maskotka, ale może ktoś rzeczywiście szuka.
2: Oczywiście, że tak. Różne rzeczy się znajdują. Na przykład, nie wiem, co mogę powiedzieć.
1: Jakaś, najdziwniejsza rzecz, jaką znalazł
2: piłka,
1: pan.
2: Na przykład piłka nożna, którą człowiek gdzieś zgubił na plaży, została odnaleziona, ale no, ta piłka nożna gdzieś tam była z autografem jakiegoś znanego piłkarza na przykład, prawda?
1: To się robi obiekt kolekcjonerski, prawie że muzealny.
2: Na przykład, czy tam rower po prostu zgubił, czy rower się może nie gubi, ale kradziony jest, czy coś, prawda? Chociaż znam ludzi, którzy byli na takich promilach, że nie wiedzieli, gdzie ich rower jest i po prostu go zgubili.
1: No tak.
2: Ale no, rower też może być cenną sprawą, nawet stary, jeżeli się go dostało gdzieś od pradziadka czy coś. No, rzeczy nie da się tak po prostu ocenić, nie wiedząc
1: Rozumiem.
2: historii tego przedmiotu. Natomiast no wiadomo, że telefony, laptopy, no to ogólnie w ogóle mają swoją wartość materialną, już nie mówiąc, jakie są tam informacje w tym
1: Tu
2: urzędzie.
1: nie mam wątpliwości, że na pewno warto, trzeba, musimy, nie mamy innego wyjścia. Takie jest prawo znaleźć właściciela, a przynajmniej podjąć ten wysiłek szukania kogoś, kto coś takiego zgubił. Ale wrócę jeszcze na moment do tych nowych przepisów. One zmieniły także zasady postępowania z rzeczami znalezionymi w środkach transportu publicznego, a także w budynkach publicznych. Teraz, jeśli nie uda się ustalić właściciela tak od razu, zarządca budynku ma obowiązek przekazania zguby staroście w ciągu 30 dni, a nie jak dotychczas w 3 dni. I ministerialni urzędnicy wytłumaczyli to w ten sposób. To znaczące ułatwienie dla obywateli, którzy przecież zazwyczaj szukają rzeczy w miejscu jej zgubienia. Czy pan się z tym zgodzi? Czy myśli pan, że pozostawienie zgubionych przedmiotów w miejscu ich znalezienia na miesiąc, albo jak w przypadku naszego słuchacza, który wcześniej opisywał historię słuchawki zgubionej, którą ktoś znalazł, położył na ławce, a żona słuchacza, która przechodziła tamtędy, znalazła tę słuchawkę. Czy to rzeczywiście zwiększa szansę na odnalezienie właściciela, czy tylko wydłuża ten czas, który jest potrzebny na przekazanie wartościowego przedmiotu do biura rzeczy znalezionych?
2: Nie, no oczywiście, no im dłużej człowiek ma szansę, żeby to odebrać, czy cokolwiek zrobić, to tym lepiej, prawda? No w ciągu, według mnie to jest jak najbardziej okej. Okay. Nawet można coś znaleźć po roku, no i nadal powinno to jakoś mieć sens, żeby to odzyskać czy zgłosić, prawda?
1: No tak, ale nie wyobrażam sobie komputera leżącego na przykład w recepcji jakiegoś budynku, w którym byliśmy i po roku przypominamy sobie, że to być może tam komputer został. Swoją drogą, jak ktoś nie pamięta i przez rok nie potrafi sobie przypomnieć, gdzie zostawił laptopa, to też już zupełnie inna historia.
2: Ale bywają też rzeczy, że na przykład ktoś po prostu mały portfelik zgubił na plaży pod piaskiem i to wyszło dopiero z tego piasku za pół roku.
1: No tak, to się zgadza, tu się mogę zgodzić. Jest jeszcze jedna historia też ze słuchawką w tle, w grupie osób patronujących na Facebooku. Mała słuchawka zgubiona, bezprzewodowa, w środku pola, napisał słuchacz. Po czym na drugi dzień poszedłem, ale tu uwaga, nowoczesna technologia została wykorzystana. Poszedłem tam po śladzie z GPS-u, który rejestrował trasę treningu i znalazłem zgubę. No właśnie, to w takim razie, panie prezesie, wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha po przyjęciu nowych przepisów przez Radę Ministrów mówił tak. Każdy z nas zgubił kiedyś telefon, klucze, słuchawki czy plecak. Chcemy poprzez te zmiany zwiększyć szansę na ich odzyskanie przez właścicieli. Ale jak właściciele, którzy jeszcze czegoś nie zgubili, ale boją się, że tak się stanie, mogą zwiększyć swoje szanse na to, że w przypadku zgubienia jakiejś rzeczy przedmiot szybko do nas wróci. No właśnie, podpisywać wszystko jakimiś zawieszkami z numerem telefonu, czy chociaż z imieniem i nazwiskiem, czy dołączać te lokalizatory GPS?
2: Nie, no bez przesady. To nie ma żadnego sensu według mnie. Wystarczy po prostu jakaś nalepka na laptopie z numerem telefonu. Niekoniecznie adres, ale numer telefonu i też najlepiej by było 2-3 numery dać, bo jak jeden, czy tam babci, czy żony, czy syna, bo nie zawsze jeden człowiek odbierze, może drugi odebrać, więc na przykład na walizkach naklejmy po prostu nasze dane. Na kluczach, co najczęściej są gubione klucze.
1: Tylko nie adres. No, przynajmniej nie adres tych kluczy.
2: Bo zginie panów jeszcze więcej.
1: Wszystko co. Ale adres kogoś bliskiego, znajomego? Czemu nie?
2: Nie,
1: numer telefonu.
2: Po prostu, wie pan, na kluczach, tam gdzie dorabiają klucze, za 50 groszy pan kupi bryloczek
1: no tak.
2: Okienkiem i tam sobie pan wpisuje i tak naprawdę doradzam, bo tyle tych kluczy się gubi, żeby po prostu wpisać po prostu numer komórkowy, no i osoba, która znajdzie, domyśli się, żeby tam zadzwonić, prawda?
1: Pani Karolina, nasza słuchaczka, opisuje historię, przygodę ze zgubą. Mój znajomy zgubił sztuczne ząbki. Jakoś tak wyszło, że wypadł padły w trawie. Ile było śmiechu, jak na kolanach szukaliśmy ludzie?
2: To już trzeba wtedy przyjść z gipsowym, z gipsu zrobioną.
1: O, tak. A to nie są małe pieniądze, to nie są tanie rzeczy. Ludzie przechodzący, pisze pani Karolina, byli bardzo zdziwieni, ale po pół godzinie chodzenia na czworakach sukces znaleźliśmy. No to jeszcze jedna ważna kwestia. Tylko w Warszawie do Biura Rzeczy Znalezionych trafia rocznie mniej więcej 10 tysięcy przedmiotów. Czy myśli pan, że tradycyjne biura Rzeczy Znalezionych mają jeszcze rację bytu? No bo coraz częściej ogłoszenia o znalezionych zgubach znajdujemy w internecie.
2: Jesteśmy, jak o to chodzi, 50 lat do tyłu w Polsce. Więc tutaj no, podajmy ten przykład, jak to działa w Holandii.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak, tak.
2: W Holandii działa to bardzo prosto. Też jest obowiązek zgłoszenia lub zaniesienia do starostwa lub gminy, ale starostwa zazwyczaj to są. Natomiast starostwo nie chce się bawić w osobne działy znalezienia, zagubienia. To kosztuje ich masa pieniędzy, masa czasu.
1: No i jakiś etat pewnie dodatkowy.
2: I oni właśnie korzystają z portalu, tak jak my. Mhm. Mamy ten portal w Polsce. Oni korzystają z portalu, gdzie oni windykują na tym portalu jako, że ta po prostu to starostwo jest partnerem oficjalnym, również i policji. I oni po prostu, jak człowiek coś zgubi, czy coś znajdzie, mhm, i nie wie jeszcze o tym portalu, a przynosi, bo tu są takie jakby dwa opcje. Więc człowiek, który coś znalazł i jedzie z tym od razu do starostwa, to starostwo, owszem, przyjmie to, ale wklepuje wszystkie dane na portalu. Mm-hmm. I jeżeli osoba zadzwoni na przykład do starostwa, że coś zgubiła, to starostwo mówi, proszę wejść na naszą stronę partnerską, mm-hmm, którą jest zagubiony, znaleziony. Proszę tam wpisać parametry, gdzie zostało zgubione, co zostało zgubione i w ten też nasz filtr wszystko wyfiltruje. Jeżeli to będzie, to można się albo z tą osobą mailowo skontaktować, która to znalazła, albo ze starostwem. Bo jeżeli ta rzecz już leży we starostwie i starostwo to wklepuje w system portalu, tak, no to wtedy już wiadomo, że trzeba do starostwa jechać po tą rzecz. Tylko że starostwo wtedy po prostu się nie bawi cały czas obsługiwać ludzi, tylko jak na przykład pan zgubił klucze gdzieś powiedzmy w Krakowie i dzwoni pan do starostwa, czy te klucze zostały dostarczone, to starostwo mówi, proszę wejść na portal Nasz Partner, mhm, tam wyszukać to, jeżeli to się pojawi, to albo pan znajdzie informację, że leży to u nas, albo znajdzie pan informację, że
1: nadal w magazynie, tak.
2: Nie, tego, że ta osoba, która znalazła, nadal to przytrzymuje.
1: A, u siebie, pomoc. Dobra. Ale to, tak. Panie prezesie, ale czy słyszał pan o tym, żeby biura rzeczy znalezionych publikowały zdjęcia przechowywanych przedmiotów w internecie? Bo ja przeglądam te strony dzisiaj. Tak? Patrzę na stronę internetową Biura Rzeczy Znalezionych PKP Intercity akurat. Tutaj jest tylko krótki opis.
2: Ja dzwoniłem. Ja dzwoniłem z PKP Intercity. Chcieliśmy wejść w współpracę. No niestety, wie pan, no urzędy państwowe w Polsce, czy takie spółki jak PKP, niestety, no nie, mm-hmm, chcą jakby się angażować w nowoczesne rozwiązania nadal. To jest bardzo przykre. Oni podobno mi odpowiedzieli, że jest tak, że oni gdzieś tam na... W ogóle PKP się różni od Intercity, to są różne spółki.
1: Zgadza się, tak.
2: Wejdź po prostu, zacznij szukać tego przedmiotu. Jeden skieruje cię do drugiego i to jest po, mm-hmm, prostu szukanie igły w ścianie, tak? Więc my proponowaliśmy współpracę, bo oni też mają na przykład takie swoje jakby małe przechowywalnie.
1: Tak.
2: Ale jeżeli to zgubiłeś w pociągu w trasie od do, To ty nie wiesz, który pociąg to dokładnie był, pod jaką spółkę on należy i tak dalej. I szukanie tego to jest po prostu mission impossible. Więc dlatego my mówili, że wszystko, co u was w pociągach, w autobusach jest znalezione, wklepujcie to w nasz portal i wszystko będzie jasne i będzie wiedzieć, gdzie jest odbiór i tak dalej.
1: Panie prezesie, to na koniec. Porozmawiamy o tych, którzy być może coś znaleźli i być może chcieliby właśnie skorzystać z takiego portalu czy z grupy sąsiedzkiej i właśnie pomyśleli o tym, że zrobią zdjęcie zagubionego czy znalezionego już w tym momencie przedmiotu. Co powinniśmy wiedzieć, na co powinniśmy zwrócić uwagę, aby na przykład robiąc taką fotografię nie ujawniać zbyt wielu wrażliwych danych właściciela?
2: No wie pan, jak pan zrobi zdjęcie po prostu telefonu z różową oprawką, to nie ma tam jakiejś wielkiej filozofii.
1: Nie, prawda? Tam nie ma.
2: Natomiast jeżeli pan znajdzie portfel, no to ważne, żeby zrobić zdjęcie portfela, natomiast opisać krótko, co w tym portfelu jest, ale nie robić absolutnie zdjęć, dowodów osobistych, prywatnych dokumentów, żeby takich rzeczy po prostu nie ujawniać na internecie, prawda? Więc bardziej opisać szczegółowo rzecz, zrobić zdjęcie, ale nie zrobić zdjęcie, co dokładnie tam w środku
1: Rozumiem.
2: Jest. Bo to jest też właśnie technika, żeby człowiek, który chce odebrać, bo jak każdy Kowalski się może zgłosić, że to mój portfel, tak? Ale sztuka jest to, żeby ten Kowalski wytłumaczył, co w tym portfelu jest, żeby było wiarygodne, że on jest faktycznie tym właścicielem, więc nie zdradzać wszystkiego, co w takich portfelach jest.
1: Rozumiem.
2: I tak dalej. Na przykład okulary słoneczne. Są drogie okulary słoneczne. Nie robić z każdej strony zdjęcia, to robić po prostu jedno czy dwa zdjęcia. Jeżeli widać, że jest tam jakaś ryska, duża rysa gdzieś, to nie robić tego zdjęcia i wtedy proszę opisać te okulary, prawda, czy mają jakieś...
1: Rozumiem.
2: W taki sposób...
1: Czyli nie za dużo szczegółów, krótko mówiąc, żeby
2: nie
1: naprowadzić kogoś, kto właścicielem nie jest. Panie prezesie, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Przypominam, strona znalezione, zagubione.pl.
2: Ja jeszcze chciałbym coś dodać.
1: Króciutko, bardzo proszę, bo już jesteśmy po czasie.
2: Nasz portal niestety ostatnio troszkę stoi. I wiąże się to z tym, że no teraz będziemy z nowymi przepisami oczywiście próbować współpracować ze starostwami, ale żeby obsługiwać prywatnie ludzi bez starostw, bo to jest też, oczywiście od tego jest ten portal, żeby ludzie między sobą się dogadywali, znaleźli i się spotykali z wymianą, no niestety na skalę krajową marketing jest bardzo kosztowny. Więc ludzie, którzy słuchają, to byli zainteresowani wejściem w nasz portal, to bardzo zapraszamy. Portal ma potężny potencjał i wierzę, że ten portal za rok, za dwa będzie naprawdę jedynym portalem już do odnajdywania rzeczy i zgłaszania oprócz facebookowych grupek, bo facebookowe grupki jednak są tak, jest ich tyle, że nieraz no nie wiesz, w jaki oddział wejść, na jaką grupkę wejść i tak dalej.
1: Panie prezesie, dlatego właśnie rozmawiamy, dlatego właśnie się spotkaliśmy też, żeby przypomnieć państwu o tym, że różne są możliwości odnalezienia przedmiotów zagubionych albo właścicieli tychże przedmiotów. Kończymy. Panie prezesie, bardzo panu dziękuję.
2: Ja panu również bardzo dziękuję za pana czas.
1: Do usłyszenia w takim razie. Dawid Mirek, prezes zarządu Fundacji Znalezione, Zagubione. Znalezione, Zagubione.pl. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Pozdrawiam.

0: bardzo dziękuję za Państwa historię ze zgubionymi przedmiotami, które się w końcu odnalazły, tak jak ta, pana Rafała. Na sali pełnej trampolin miałem obrączkę, ale przeszkadzała podczas skakania. Włożyłem ją do kieszeni. I już wtedy wiedziałem, czułem, że proszę się o kłopoty. No i oczywiście po skończonej zabawie odkryłem, że dobrze, przewidziałem, obrączka musiała wypaść gdzieś podczas zabawy na 1000 metrów kwadratowych. Załamany, spytałem o nią jedną z pań przy wejściu na recepcji. I pani recepcjonistka z kamienną miną pyta, czy to taka, wygrzebując z szuflady, coś jakby moją. Ponieważ nie byłem pewien, recepcjonistka musiała się upewnić na 100%. A co się robi, jak się chce upewnić, czy obrączka należy do mężczyzny, który o nią pyta? Pytam Dianę Giurow, która jest już obecna w studiu.
1: Myślę, że... Znaczy pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, by zajrzeć, czy może nie ma w środku jakiegoś
0: graweru.
1: Też
0: o tym pomyślałem, ale odpowiedź jest jeszcze prostsza. Trzeba ją przymierzyć. I teraz uwaga. Pani przymierzyła obrączkę panu, nasunęła na palec, obrączka pasowała i co napisał nasz słuchacz? Od tamtej pory czuję się jakby mocniej związany z tą panią i z tą trampoliniarnią.
1: No tak. W sumie czasem to takie proste, prawda?
0: Na nowej drodze
1: czasem proste
0: życia, jakby nie patrzeć. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie, za to, że Państwo słuchają, za to, że Państwo komentują, za to, że Państwo są z nami. Za chwilę będą Państwo z Dianą Giurow, która będzie z Państwem. Dużo tego Państwa i dużo tych podziękowań. Ale to dlatego, że za chwilę się wydarzy coś zupełnie innego.
1: Tak, dzisiaj... Tak, dla zachowania balansu, albowiem ostatnio było dość melancholijnie, a to też dlatego, że taka aura panowała na zewnątrz, to dzisiaj dla odmiany będzie wesoło, będzie przyjemnie, będzie energetycznie, pozytywnie i myślę, że to też łączy się z tym słońcem, które nas tutaj otacza.
0: Zapraszam bardzo serdecznie dziś po 19, a my słyszymy się jutro po 20. Wszystkiego
1: dobrego. Zapraszamy, zapraszamy.
2: Zapraszam Państwa na kolejną rozmowę w kinie, bo pójdę do kina z Danielem Olbrychskim. Och, to będzie rozmowa nie tylko o kinie, nie tylko o aktorstwie, ale także o kobietach, także o zwycięstwach, ale także o dziwnych zdarzeniach, jak na przykład z szablą na obrazy. Idę do kina z Danielem Olbrychskim w niedzielę o 19:00. Tomasz Raczek.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Pierwsze trzy myśliwce F-35 wylądowały w Polsce. Maszyny piątej generacji trafiły do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku i jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, znacząco zwiększą możliwości operacyjne polskiej armii oraz bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Szef MON Władysław Kośniak-Kamysz mówił, że to historyczny moment dla polskich sił zbrojnych i efekt wieloletnich przygotowań żołnierzy, pilotów oraz całej administracji wojskowej.
1: Pierwsze trzy F-35 wylądowały. Wylądowały w Polsce, wylądowały na lotnisku w Łasku w 32. bazie lotnictwa taktycznego, która od dzisiaj staje się dla naszych husarzy, bo takie imię noszą polskie F-35, nowym domem. To jest wielki moment, który zmienia tak naprawdę zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
0: Minister obrony podkreślił także, że wraz z dostawą nowych myśliwców rozwijana jest infrastruktura wojskowa i współpraca z amerykańskimi sojusznikami. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce w ramach kontraktu wartego ponad 4,5 miliarda dolarów. Wszystkie maszyny mają zostać dostarczone do końca dekady. Prezydent Karol Nawrocki skomentował decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Podczas wystąpienia w Bielanach Jarosławach podkreślił, że to dowód na silne relacje polsko-amerykańskie i znaczenie strategicznego sojuszu z USA. Decyzja zapadła w czasie, gdy Europa dyskutuje o przyszłości bezpieczeństwa NATO i możliwym ograniczeniu militarnej obecności Stanów Zjednoczonych na kontynencie. Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w szwedzkim Helsingborgu coraz częściej pojawia się koncepcja tak zwanego NATO 3.0, większej odpowiedzialności Europy za bezpieczeństwo regionu przy utrzymaniu amerykańskiego parasola nuklearnego. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stawił się dziś w warszawskiej prokuraturze jako świadek w śledztwie dotyczącym nieodebrania ślubowania od czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o postępowanie wszczęte po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który odebrał ślubowanie tylko od dwojga z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekonuje, że parlament dopełnił wszystkich procedur związanych z wyborem sędziów, a dalsze działania należały już do prezydenta.
2: To, co miał wykonać Sejm, wykonał. Wybrał sześcioro członków Trybunału Konstytucyjnego. Oni złożyli przysięgę wobec prezydenta. Temat uważam za zamknięty.
0: Zbigniew Bogucki przed przesłuchaniem mówił, że sprawa ma charakter polityczny.
3: Póki co jestem w charakterze świadka i chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Oczywiście w absurdalnej, idiotycznej sprawie, mającej tylko i wyłącznie podłoże polityczne. To jest chucpa polityczna. To postępowanie nigdy nie powinno być prowadzone.
0: Prokuratura bada, czy pracownicy Kancelarii Prezydenta mogli ułatwić niedopełnienie obowiązków przez głowę państwa. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Czułe dźwięki.
5: Dobry wieczór. Wraz z Kubą Strączyńskim czule witam wszystkich słuchaczy, słuchaczki naszego radia w ten piątkowy i nareszcie ciepły wieczór. Po naszym spotkaniu pełnym zamyślenia i melancholii w zeszłym tygodniu myślę, że przyszedł czas na odrobinę radości, kilka premier oraz pogodnych inspiracji. Przypominam, że można się ze mną kontaktować korzystając z radiowej poczty diana.giurow@nowyswiat.online. Z pewnością zauważyli Państwo, że moje audycje są dość różnorodne. Muzyka polska, filmowa, szlachetny bigos. Czego Państwu brak w tych spotkaniach? A co doceniacie? Uprzejmie proszę o czułe podzielenie się tym, co gra Wam w sercach, za co oczywiście z góry dziękuję. A teraz pierwsza przystawka. Odrobina reggae w wydaniu Dancehall. Najlepsza i najczystsza wersja klasycznego brzmienia. To wszystko dzięki uprzejmości Soul Pulse. Odrobina rytmów motywacyjnych i pozytywnej wibracji. Soul Pulse w utworze Black.

0: Bardzo to było przyjemne, prawda? A kolejna przystawka dzisiejszego wieczoru to premiera ostatniego tygodnia, która miała miejsce dokładnie 14 maja bodajże. To jest utwór, który wyszukałam sama. Uważam, że nie przypadkiem i po pierwszych sekundach już wiedziałam, że zagości on na mojej polskiej playliście. Miałam wrażenie, jakby ktoś zajrzał mi do głowy, więc i ja zapukam Państwu do głowy. Czasem ten najsurowszy krytyk mieszka w nas samych i dobrze, że Natalia Grosik przypomina nam o tym, by łapać lekki dystans. To nie tylko o samoakceptacji, ale też o trzymaniu za rękę własnego cienia. Natalia Grosik w utworze Czule mówię.
1: Uwaga, uwaga, teraz będzie piosenka dla dorosłych.

A teraz dla wszystkich miłośników stylistyki dawnego Heja, a również dla tych, którzy cenią kultowy film Miś Stanisława Barei, czy postać różowego misia z serialu Breaking Bad. Jędrzej Wise w duecie ze znaną i cenioną oczywiście Kasią Nosowską w utworze Bez oka miś. To będzie singiel promujący nadchodzący solowy album Jędrzeja Wise'a. A piosenka traktuje delikatnie o niespełnionych obietnicach, odrobinie fałszu, a też tęsknocie za rzeczami nieosiągalnymi i trochę o relacjach międzyludzkich. Jędrzej Wise, Kasia Nosowska, Bez oka miś.

No właśnie, zapomniałam chyba wspomnieć, że premiera tego utworu miała miejsce 15 maja, dosłownie kilka dni temu. I faktycznie czuć tu taki gitarowy sznyt Heja. Ja bardzo lubię. A kolejna propozycja to Santi Gold i utwór Star Trek. To takie elektryczne połączenie z pogranicza indie popu, elektropopu i alternatywnej muzyki tanecznej. Ten utwór ukazał się na debiutanckim krążku artystki, który wydany był pierwotnie jako Sand Gold. To był chyba 2007 albo 2008 rok. A Santi Gold, właściwie Santi White, to amerykańska wokalistka, autorka tekstów i naprawdę wybitna producentka muzyczna urodzona w Filadelfii. Ja bardzo lubię, polecam i cenię. Jestem ciekawa, jak Państwu się spodoba ten utwór.

A teraz kolejna polska premiera, która miała miejsce również 15 maja. A mowa o artystach, którzy połączyli siły pod szyldem SKOK. Jest to Sokół Kukon Amen Hevra jako Gicik Amen oraz producent Magiera. Grupa na ten moment unika klasycznych zdjęć w promocji i ukrywają twarze pod grafikami, aczkolwiek my ich wszyscy bardzo dobrze znamy. Single Time Travel to utwór, który jest pierwszym singlem promującym i zapowiadającym premierę płyty, która będzie miała miejsce pod koniec czerwca tego roku. Uważam, że jest to bardzo ciekawe połączenie, także jestem też zaciekawiona tym, co wydarzy się dalej. Posmakujmy tego utworu Time Travel.

Ten future sound to kojarzy mi się trochę z latami 80. i 90. i widzę Daft Punk i kilka innych składów. No tak, właśnie, ale sądzę, że to poszukiwanie nowego brzmienia to jest z pewnością dobry kierunek, bo zmiany, pomimo że często trudne, prowadzą do dobrych efektów. A teraz, z racji na to, że w ostatni weekend w Warszawie grał naprawdę kultowy skład, to pomyślałam, że warto przypomnieć ten utwór. This is not a love song, Public Image Limited. Piosenka powstała jako sarkastyczna odpowiedź na żądania wytwórni Virgin, która domagała się od muzyków jakiegoś takiego łatwego radiowego przeboju, hitu. No i zamiast tego John Lydon dostarczył kąśliwy manifest, który był wymierzony w przemysł muzyczny, a co ciekawe, o ironio, utwór stał się największym hitem w karierze grupy, docierając do 5. miejsca na brytyjskiej liście przebojów. Ja osobiście uwielbiam ten teledysk. Wydaje mi się, że w tamtych czasach musiał to być zdecydowanie bardzo nowoczesny obrazek, tak? Przypomnijmy sobie, że to nie jest piosenka o miłości.

Prostota czyni mistrza, jak widać, a teraz tej prostoty poszukamy w zupełnie innym miejscu. Teleportujemy się w stronę Afryki i spotkamy się z Kito Kalo Brazy Baurem w utworze Take Your Vibes and Go. To energetyczny afrohausowy utwór, w którym australijska producentka Kito łączy siły z nigeryjską wokalistką Kalo, przewspaniałą zresztą, już miałam okazję ją Państwu prezentować. Utwór wydany przez wytwórnię Matt Decent, a numer to taki idealny klubowy hymn do tańca, ale również świetnie kojarzący się z aktualną aurą na zewnątrz. Głównym punktem wyjścia i źródłem energii dla brzmienia w tym utworze według samej Kito był kultowy nowojorski klubowy klasyk Shake It to the Ground autorstwa Black Star i Rai Rai. Sama producentka zainspirowała się tym, jak minimalistyczny ciężki kick, czyli basowy bęben w połączeniu z wokalem, może potężnie bujać parkietem. Kawałek jest właściwie też instrukcją kroków tanecznych. Słowa mają instruować słuchaczy, aby położyli dłonie na biodrach i dali się ponieść muzyce, odrzucając nudę i złe wibracje. Ja również Państwa zapraszam. Bardzo proszę, kładziemy dłonie na biodrach i dajemy się ponieść muzyce, odrzucając cały ten zimowy i mroźny sznyt.

To jest jeden z tych utworów, które no po prostu kiedy je słyszymy, to nie możemy się oprzeć i wszystko się zgadza, wszystko buja. A teraz pragnę Państwu przypomnieć przewspaniały skład Gotham Project. Międzynarodowe trio, które na przełomie, no już będzie to z 20 lat, zrewolucjonizowało muzykę, łącząc klasyczne argentyńskie tango ze współczesną elektroniką i dubem. A ich utwór Epoka, który też pragnę przypomnieć, to sztandarowy przykład tego nowatorskiego stylu, połączenia celebrujący ducha wolności i odrodzenia po latach politycznych represji w Ameryce Południowej. Klasyczny bandoneon i zmysłowe skrzypce przenikają się tu z nowoczesnym bitem, funkowym basem i brzmieniem lo-fi. Za charakterystyczny, hipnotyzujący śpiew odpowiada urugwajska wokalistka Cristina Vialonga, przepraszam, a tekst jest poetyckim hołdem dla tych, którzy przerwali mroczne czasy i próbują odnaleźć nadzieję na nowe. I to jest taki tekst, który nigdy nam się nie znudzi, bo my też walczymy o to, by mieć nadzieję codziennie. Gotham Project.

Tak. A teraz kolejna propozycja. To będzie Ruby, czyli wschodząca brytyjska wokalistka i twórczyni, tworząca w nurcie alternatywnego R&B, neo-soulu, który bardzo lubimy, oraz hip-hopu. Wychowała się w Birmingham, a jej twórczość charakteryzuje się relaksującym, konwersacyjnym wokalem i jazzującym brzmieniem, w którym eksperymentuje z rytmiką i samplami. Usłyszycie Państwo utwór Jammin, jeden z jej najbardziej rozpoznawalnych utworów, wydany w marcu 2023 roku na epce Olive Green. To będzie taki ciepły, płynny i bujający utwór, który pięknie łączy odschoolowe, soulowe wibracje z nowoczesnym hip-hopowym bitem, a piosenka jest taka lekko introwertyczna, ale bardzo szczera. Posłuchajcie.

Przepięknie, prawda? I jeszcze ten saksofon, naprawdę cudowne brzmienie. A teraz, żeby troszeczkę szybciej zabiło nam serce, zagramy Państwu The Prodigy i Voodoo People w remiksie Pendulum. Bardzo ciekawe spotkanie dwóch muzycznych światów, które, jak wiemy, na zawsze zmieniło scenę muzyki elektronicznej. Wydany w 2005 roku na kompilacji The Singles 1990-2005, remiks australijskiego zespołu Pendulum tchnął absolutnie nowe życie w klasykę z 1994 roku, zamieniając go w jeden z największych i najbardziej podobno rozpoznawalnych hitów drum and bass w historii. Jako ciekawe geneza riffu jest to słynny, świdrujący motyw gitarowy, który pochodzi z utworu Very Ape zespołu Nirvana, a wydany w 1994 roku singiel promował ikoniczny, jak wiemy, album Music for the Jilted Generation, który zyskał status kultowego, a w swoim dorobku miał m.in. pamiętny remix od The Chemical Brothers. Także z racji na to, że mamy piątek, The Voodoo People.

Odrobina klasyki nigdy nie zaszkodzi, a teraz kolejna propozycja Move. Singiel wydany w marcu 2022 roku. Autorką tegoż singla i wykonawczynią jest wokalistka posługująca się pseudonimem Sofia. Sofia Aida Neal dokładnie, a utwór reprezentuje współczesne brzmienia z gatunku pop R&B. Piosenka opowiada o emocjonalnym zagubieniu i poszukiwaniu własnej przestrzeni w relacji, a jej tekst skupia się na próbach poradzenia sobie z przytłaczającymi nas uczuciami po rozstaniu. Każdy to zna. Zapraszam.

0: A teraz kolejna propozycja, utwór Sold My Soul, Sprzedałem swoją duszę. Jeden z najważniejszych i najbardziej osobistych singli w karierze BSAARL. Piosenka powstała w trudnym dla artysty momencie i zrewolucjonizowała jego styl muzyczny. W wywiadzie dla portalu UKF Brandon Searle wyznał, że pisał ten utwór mierząc się z dużymi problemami rodzinnymi i silną presją psychiczną. Czuł, że jego twórczość odstaje od tego, co inni producenci pokazują w mediach społecznościowych i utknął we własnej głowie. To bardzo osobiste wyznanie. A zobaczmy, cóż to za opowieść. Sold My Soul.
1: I sold my soul to the devil today. Thought it would help me in some kind of way. But now I'm all fucked up. I said I'm all fucked up. I sold my soul to the devil today.

O ile znacie Państwo Shy FX-a, to wydaje mi się, że ta propozycja i singiel, który miał premierę 16 kwietnia tego roku, La Prima, to będzie bardzo ciekawa propozycja dzisiejszego wieczoru. Jest to utwór będący owocem współpracy brytyjskiej wokalistki King oraz legendy muzyki jungle i drum and bass Shy FX-a. Utwór ukazał się nakładem kultowego labelu należącego do Shy FX-a Digital Soundboy. Co ciekawe, ukazały się dwie wersje tego utworu. Singiel składa się z dwóch diametralnie różnych miksów, co artyści określili jako zwolnienie obrotów na rundę honorową. La Prima wersja główna i La Prima B-side. Jeżeli chcecie się zapoznać, posłuchajcie, a teraz spróbujmy posmakować tego utworu. Daję.

Jak zwykle, drodzy Państwo, mam wrażenie, że brak nam czasu, a ta godzina jest bardzo krótka. I właśnie o to dobiega końca nasze spotkanie. Bardzo Wam dziękujemy wraz z Kubą Strączyńskim. A teraz absolutna perełka. Odkryłam tego artystę dosłownie kilka dni temu. Jest to Dre for Your Soul, a jego utwór to Farewell, który miał premierę 24 kwietnia tego roku. Jest to niezwykle emocjonalny utwór nigeryjskiego artysty ukrywającego się pod pseudonimem właśnie Dre for Your Soul, i na jego socialach udało mi się znaleźć posty sugerujące, że jego babcia byłaby z niego dumna, i ja naprawdę myślę, że ona jest z niego dumna. Posłuchajcie.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada ponowny wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. To reakcja na decyzję Senatu, który odrzucił wcześniejszy wniosek głowy państwa dotyczący głosowania o Zielonym Ładzie. Podczas spotkania w powiecie sokołowskim Nawrocki przekonywał, że obywatele powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Zapowiedział też zmianę treści pytania referendalnego, jeśli dotychczasowe budziło zastrzeżenia. Senat odrzucił propozycję referendum głosami senatorów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi i Nowej Polski Centrum. Pierwotnie referendum miało odbyć się pod koniec września. Pierwsze trzy myśliwce F-35 oficjalnie powitano dziś w bazie lotniczej w Łasku. Maszyny piątej generacji trafiły do Polski po wielomiesięcznych przygotowaniach infrastruktury i szkoleń pilotów oraz personelu naziemnego. Docelowo Polska ma posiadać 32 takie samoloty. Wiceszef MON Cezary Tomczyk mówił, że to historyczny moment dla polskiej armii i całego regionu.
1: Historia dzieje się na naszych oczach. Polska jest od dzisiaj bezpieczniejsza. Jednocześnie łączy się to nam z komunikatem o tym, że do Polski trafią kolejni amerykańscy żołnierze. Państwo musi działać jako jedność, bo Polska jest jedna i polityka zagraniczna jest jedna. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten wielki proces modernizacji sił zbrojnych. Chwała polskim żołnierzom, chwała polskim pilotom.
0: Podczas oficjalnych uroczystości mówiono też, że wraz z dostawą nowych myśliwców rozwijane są kolejne inwestycje wojskowe i współpraca z amerykańskimi sojusznikami. A teraz w serwisie pogoda. Przed nami prawdziwie letni weekend. Po kilku deszczowych i burzowych dniach synoptycy prognozują, że sobota będzie najcieplejszym dniem od początku roku, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Sobota zapowiada się już pogodna i zdecydowanie cieplejsza. Na dużym obszarze kraju już te temperatury będą wzrastać 23-25 stopni. Na zachodzie lokalnie 26, ale nie można wykluczyć, że punktowo wartości będą jeszcze wyższe.
0: Niedziela miejscami przyniesie już zmianę pogody. Powrócą opady deszczu i lokalnie burze. Większe ochłodzenie czeka nas w połowie przyszłego tygodnia, kiedy miejscami temperatura w dzień spadnie nawet do około 10 stopni. Na koniec ostrzeżenie dla osób korzystających z bankowości mobilnej. Banki, m.in. PKO BP, mBank, ING Bank Śląski czy Erste, dawny Santander, zapowiedziały prace serwisowe w najbliższy weekend. W zależności od banku problemy mogą dotyczyć logowania do aplikacji, przelewów, płatności blikiem czy szybkich płatności internetowych. Część przerw rozpocznie się już dziś wieczorem i potrwa do niedzieli. Banki zapewniają jednak, że w większości przypadków bez problemu będzie można płacić kartą w sklepach stacjonarnych oraz korzystać z bankomatów, jednak zalecają klientom wcześniejsze wykonanie ważnych przelewów i transakcji. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór, Jacek Nizienkiewicz, program Radioaktywni, realizowany przez Kubę Strączyńskiego. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj 300. wydanie programu Radioaktywni. Gratulacje płyną z całego świata. Podobno te 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce to też na cześć radioaktywnych. Dziękujemy. Gratulacje przyjmujemy z każdej ze stron. Miło nam bardzo. Proszę Państwa, dzisiaj ważny program z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest wydanie nowej płyty, pięknie wydanej, dzierżę w rękach właśnie winyl albumu Deuterium, album Deuterium zespołu Blinded 23. I powiem Państwu, że to jest jedna z piękniej wydanych płyt, a lubię właśnie, jak krążki są ciekawie, niebanalnie wydane, a muzyka na nich jest porywająca. Bo to, co słyszeli Państwo przed chwilką, to oczywiście fragment z płyty Deuterium zespołu Blinded 23. Płyty, której należy słuchać uważnie, w skupieniu, nie na wyrywki, bo wtedy ona działa najlepiej. Zaraz porozmawiam na temat tego krążka i nie tylko z muzykami zespołu Blinded 23, ale najpierw utwór tytułowy. Proszę podkręcić głośniki jak najgłośniej, skupić się na tych dźwiękach i dać się im porwać. Deuterium Blinded 23.

0: Blinded 23, Deuterium, utwór tytułowy z najnowszej płyty zespołu Blinded 23. Proszę Państwa, i moim gościem jest część zespołu Blinded 23, lider zespołu Mateusz Śmieszchalski.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: I człowiek, którego nie ma na okładce.
2: Człowiek, którego nie ma.
0: Tak powinienem cię zapowiedzieć i na tym poprzestać. Kuba Mańkowski, nie ma ciebie na zdjęciach.
2: Nie zmieściłem się,
0: płyty. Nie zmieściłeś się, a drobny, przystojny mógłby być. Odpowiedzialny Kuba jest za mix i mastering płyty Deuterium. Będziesz grał też na koncertach?
2: Będę. Nawet już grałem.
0: Na Summer Dying Cloud też grałeś?
2: Nie, nie grałem, ale zagram w tym roku.
0: Widzisz, patrzyłem i nie ma cię.
2: Tak, tak. Dlatego nie mogłem.
0: Myślałem, że skoro cię nie ma, to cię po prostu nie ma.
2: No bo jestem człowiekiem, którego nie ma, więc nie mogłem tam być.
0: Kuba Mańkowski też tutaj jest. Mateusz, przede wszystkim tobie. Kuba, oczywiście tobie też. Gratuluję tej płyty.
1: Dziękuję bardzo. No nareszcie jest.
0: Dumni jesteście, co? Widać, że takie poczucie zadowolenia, satysfakcji.
1: Wyczekane, no.
0: W końcu jest premiera. Dlaczego to tak długo trwało? Opowiedzmy całą historię. Ja wiem, że nie mamy kilku godzin, ale, ale
1: dobra,
0: warto.
1: Postaram się to jakoś streścić.
0: Bo płyta Blinded 23 Deuterium, ona była gotowa w 2023 roku?
1: Tak, zacząłem pisać pierwsze numery w 2022. Nagraliśmy płytę zimą oraz wiosną 2023. No i tak w skrócie to cała obsuwa wiązała się z tym, że w tamtym czasie mieliśmy wytwórnię, która jakby była na tak i chciała tą płytę wydać, zająć się budżetem i tak dalej. Byliśmy już w studiu i no jakby po całej sesji nagraniowej, kiedy przyszedł moment przejścia do miksów, David Castillo ma taką zasadę, że nasz producent, który nagrywał tą płytę i aranżował z nami u siebie w studiu w Sztokholmie.
0: Legendarna postać.
1: Tak, bardzo. Więc no poważny człowiek i on jakby zasygnalizował wytwórni, że teraz jest czas, żeby uregulować jakby budżet do czasu miksu i wtedy on może zacząć miksa. No nie będę mówił, jaka to była wytwórnia, bo to nie ma sensu w ogóle robić wielkiego halo, ale wytwórnia miała zupełnie inne podejście i zasadę w takiej sytuacji. Oni z kolei powiedzieli, że nie dadzą tego budżetu, dopóki nie usłyszą miksu i masteringu. Więc no ja byłem, byliśmy z Patrykiem wtedy chyba w studiu i
0: znaleźliśmy Patryk Zwoliński, wokalista.
1: Tak, byliśmy tam w studiu i nagle zostaliśmy po środku postawieni w takiej sytuacji. No i jedna i druga strona poszła w zaparte. Natomiast David się zachował fajnie, ponieważ powiedział nam, że on poczeka, że on wierzy w tą płytę i może tak miało być i powinniście trafić, że my powinniśmy trafić do lepszej wytwórni, która nas poważniej potraktuje. No i dlatego tyle to trwało. Mhm. Postanowiliśmy

0: zainteresował.
1: Kolejna legenda na muzycznym rynku.
0: Dokładnie. To
1: wychowywaliśmy się na wielu płytach z tejże wytwórni.
0: I to naprawdę nie pięciu, tylko tak. 15 myślę, albo 20, bo to od lat 80. istnieje ta wytwórnia.
1: Nagle wydajesz tam, gdzie twoi bohaterowie.
0: Okazało się, że materiał zarezonował i spodobał się ludziom z tej wytwórni. No i nagle dostaliśmy sygnał, że jest kontrakt i Johnny Wilkes z tej wytwórni przyjechał na Mystic Festival, zobaczył nas na żywo pierwszy raz, no i praktycznie parę dni później podpisaliśmy kontrakt na dwie płyty. No. I od tego czasu minął prawie rok, ale w tym czasie właśnie postanowiliśmy przekazać materiał Kubie Mańkowskiemu do zmiksowania, bo był wciąż niezmiksowany, ale już był na to budżet i no Kuba był jakby oczywistym dla mnie wyborem, ponieważ robiliśmy już wspólnie najważniejsze płyty Blinded w przeszłości, bo i Impulse, i Affliction były właśnie z Kubą nagrywane i produkowane.
1: W szczególności ta ostatnia zyskała bardzo wielki rozgłos, no i taki kultowy album, który też jakiś czas temu został wznowiony przez Mystic na winylu.
0: No i tak naprawdę w międzyczasie trochę takie zawirowania składowe powstały, ponieważ...
1: Jak to Blinded?
0: Tak, ponieważ...
1: Kolejna historia, cisza, potrzebowaliśmy kilku...
0: To bardziej
1: kilku
0: związane z takie życiowe sytuacje, ponieważ Maciej Janas, który nagrał z nami tą płytę zespołu Keta, wyprowadził się ze swoją żoną do Nowego Jorku w tematach pracowych i tak dalej. No więc siłą rzeczy próbowaliśmy, że tak powiem, jakoś tam to utrzymać, ale Maciek powiedział, że to jest no, dla niego zbyt skomplikowane i kosztowne, żeby latać w tej z powrotem na weekendowe koncerty de facto, bo tak się teraz gra w naszym przypadku. No więc Maciej postanowił odejść, w sensie, no to nie było jakieś tam, że odchodzę, tylko no powiedzieliśmy sobie, że no nie ma sensu, to przynajmniej na razie. Oraz Vini, który nagrał basy, Brazylijczyk.
1: No, Blind the 23 to na tej płycie zespół taki dosyć międzynarodowy.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. No i w ten sposób Kuba stał się też, oprócz człowieka, który się zajął miksem i masteringiem.
1: Człowiek, którego nie ma.
0: Postanowiliśmy nawiązać z nim też współpracę koncertową i... No i w międzyczasie zaczęliśmy też komponować razem, powstał utwór Disposed, który był singlem takim poprzedzającym płytę, który jest pierwszym utworem, gdzie Kuba jakby komponował z nami.
1: Też ukazał się na małej płytce, prawda?
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Także warto było rzeczywiście czekać, bo zostaliście bardzo docenieni, mam wrażenie, zadbani, bo i ta epka, i ten singiel, a wcześniej też wznowienie jednej z płyt, no i teraz wydanie tego krążka pokazuje, że cierpliwość popłaca. Też fajnie, że nie musieliście sprzedawać żadnego z organów, żeby mieć jednak tą kasę i na miks, który Kuba wykonał. No, gratuluję raz jeszcze. Zapytam od razu też o okładkę, bo na winylu, zresztą na CD również pięknie się prezentuje. Kto jest autorem tej pięknej pracy i o co chodzi?
0: Autorem jest artysta, który funkcjonuje pod pseudonimem Joem, Journal of Emptiness na Instagramie i nigdy nie poznaliśmy jego imienia i nazwiska. Okay. Z tego, co wiem, to jest to człowiek z Turcji i jest dosyć znanym fotografikiem, grafikiem nagradzanym na świecie, a ja po prostu go obserwowałem od wielu lat, ponieważ też gdzieś tam urodziłem się w fotograficznej rodzinie, więc jestem wyczulony na te rzeczy i w momencie, w którym zaczęliśmy myśleć o oprawie graficznej, zaproponowałem jakby tego człowieka. No i była to sytuacja taka dosyć wyjątkowa, ponieważ wszystkim się to spodobało od razu. Pamiętam, że jednogłośnie i management, i wytwórnie, i wszyscy w zespole zareagowali mega entuzjastycznie. Nawet nie, że o fajne, tylko wszyscy byli jakby od razu zdecydowani, że to jest to, więc rzadko się takie sytuacje zdarzają w grupie ludzi typu ponad 10 zaangażowanych, więc w ten sposób ten człowiek, dostaliśmy od niego po prostu te

0: te trzy prace, które są w oprawie graficznej, a całą resztę zrobił Matt Vickersaft z Peaceville Records, który jest odpowiedzialny za skład i tak dalej tego wydania. No myślę, że fajnie to rezonuje i jakby w kontraście do zawartości muzycznej podoba mi się to, że jest to tak minimalistycznie bardziej ugryzione i czarno-biało, a dźwiękowo jest dużo więcej, że tak powiem.
1: To o dźwiękach za sekundkę porozmawiamy. Mamy dla Państwa trzy płyty zespołu Blinded 23. Czy jakieś pytania do słuchaczy, czy po prostu kto pierwszy, ten lepszy, albo może kto ostatni?
0: Bierzcie, tyle było czekania.
1: Dokładnie. Bierzcie, bo dajemy. Zespół daje i nawet podpisze. Proszę pisać na adres jacek.nizinkiewicz@nowyświat.online. Kuba, jak tobie pracowało się nad tym albumem? No brzmi bardzo przestrzennie ta muzyka, perkusja, wow. Jak się zaraz posłuchamy utworu, w którym ta perkusja brzmi, powiedz, bo i muzycznie, nie tylko graficznie, też ten album różni się od tych rzeczy, przy których pracowałeś z Blinded. Zespół nie powtarza się, mówiąc delikatnie.
2: Nie, akurat Blinded jest zespołem, to jest bardzo, mi się to zawsze podobało, odkąd pracowałem z, bo przecież my... Impuls był w którym roku?
0: W 2009,
2: czyli to już jest naprawdę ładnych parę lat. Natomiast faktycznie Blinded jest zespołem, który nigdy nie robi dwa razy tego samego. Co było zawsze też dla mnie z takiej strony, czy jeżeli pracowałem jako producent z chłopakami, czy teraz jako mikser, no to jest to bardzo inspirujące, ponieważ zawsze jest nowa materia do zrobienia i zawsze są nowe wyzwania. I to są artyści, którzy zawsze oczekują czegoś więcej niż było, czegoś, jakiegoś kroku w bok, w inną stronę, więc dla mnie, ja się bardzo ucieszyłem, że mogłem tą płytę zrobić, nie będę ukrywał, że to było takie, przyglądałem się całemu temu procesowi, który się dział, Mateusz wysyłał mi ze studia, jeszcze ze Sztokholmu jakieś zgrania i bardzo trzymałem kciuki, wiedziałem, że to jest świetny materiał. Kiedy pojawiło się to okienko takie, że być może będę miał szansę to zmiksować, to mocno trzymałem kciuki, żeby to się udało i bardzo się ucieszyłem, więc dla mnie to było jakby całe serce, zresztą wszyscy w zespole i ja na końcu tej całej wycieczki mogłem też swoje serce w to włożyć, bardzo ważna dla mnie też płyta i bardzo jestem zadowolony z tego, jak wyszła. Zazwyczaj mam tak, że po tygodniu nie jestem w stanie słuchać tego, co robię, już mam masę pretensji do siebie, żebym to zrobił inaczej, tamto, a ona mi się podoba do dzisiaj tak samo.
1: Z Deuterium jest tak, że chyba tydzień to jest minimum, żeby z tym albumem się dobrze zaznajomić, żeby się osłuchać, bo to nie jest krążek, którego można słuchać tak utworami poszczególnymi, tylko trzeba wejść w tę płytę. Nie wiem, czy to jest album czy nie, ale troszkę tak brzmi muzycznie. Jeżeli chcesz się udać w tę podróż, to zarezerwuj sobie trochę czasu, a później jeszcze kolejne loty na ciebie czekają.
2: To jest płyta, to nie jest zlepek singli, co teraz jest częstym zjawiskiem, tylko jest to płyta, którą mam wrażenie, której warto poświęcić czas i strawić ją jako całość. Nie jest tego warta.
1: Kuba, ty nie miałeś takiego ciężaru, oczekiwań i wzroku Mateusza na sobie, że wiesz, on wie, wiedziałeś, ile ich ta płyta kosztowała, dosłownie i w przenośni. I wiesz, i sprostać temu wszystkiemu. Tutaj wcześniej taki producent, wcześniej takie płyty zrobiliście z Blinded, jeszcze bez cyferki. Jak ta presja na ciebie działała? Mobilizująco, czy nie wiem, blokująco?
2: To w ogóle chyba nie jest ta sytuacja, w której jest to presja. To jest kwestia jakiejś takiej współambicji, a nie ścigania się ze sobą samym. I mam wrażenie, że znaczy oczywiście, że Mateusz był jak taki duch nad tym wszystkim, który jakby czuwał nad tym, żeby to szło w dobrą stronę. I po to jest w zespole lider i to jest super ważna postać. Czyli to jest ktoś, kto wytycza, trzyma kierownicę i kieruje jakby ten pojazd tam, gdzie on ma dojechać. Ale to raczej, mam wrażenie, było partnerstwo takie nasze wspólne przy pracy niż... jakieś oczekiwania, wymagania i presja, żeby wygrać jakby jakiś wyścig ze sobą samym. Nie? To tak jak no, jakby obserwuję chłopaków, no to jest nieustanna podróż, a nie gonienie własnego ogona. Nie?
0: Mi się wydaje, że to bardzo istotne, że my się tak długo znamy, tak. Już tyle raz, że się przyjaźnimy i rozumiemy się i potrafimy rozmawiać już o tych rzeczach produkcyjnych i tak dalej w taki... no, zrelaksowany sposób, bez ciśnienia i jakiegoś przeciągania się, tylko My dużo rozmawiamy z Kubą w trakcie pracy nad płytą i tak naprawdę każdy krok, który Kuba robi w miksie na przykład, to sobie później przegadujemy na spokojnie. I ja jestem szczery, a Kuba wie, że jestem szczery i nie odbiera tego osobiście. Jak na przykład mówię, słuchaj, no ten werbel to mi się nie podoba, no to sobie rozmawiamy po prostu o tym i Kuba zawsze stara się zrozumieć, o co mi chodzi. I tak naprawdę często rozmawiamy w ogóle o tym, jaka jest emocja za tym utworem w kwestii tak naprawdę ustaleń miksowych, brzmieniowych, ale zawsze ta emocja i to, co stoi za tym utworem, jest najważniejsze. I ja do produkcji w ten sposób podchodzę. Tak naprawdę przy każdej płycie, ale tutaj szczególnie. I no bo te utwory tak długo dojrzewały, jednak gdzieś tam znam od podszewki bardziej niż wszystkie inne. Więc Kuba też jest bardzo cierpliwym producentem i kolegą, więc no, czasami żeśmy parę godzin rozmawiali, ale efekt jest taki, jaki jest, ponieważ my się rozumiemy z Kubą. Mhm. I dlatego ta współpraca wciąż trwa i myślę, że będzie trwała.
1: Mateusz zawsze wydawał mi się człowiekiem bardzo wymagającym również ze względu na swoją przeszłość muzyczną, no bo Sroce spod ogona nie wypadłeś, nowicjuszem nie jesteś. Grałeś w Behemocie i też tam komponowałeś przez jakiś czas. W kolejnej godzinie będzie utwór Behemota, który współkomponowałeś. I za takim Behemotem też trochę tęsknię, ale o tym w przerwie. I też pracowałeś z różnymi zespołami z pierwszej ligi światowego ciężkiego grania, więc totalnie jesteś przecież, wiesz, osłuchany i wiesz, czego chcesz i czego nie chcesz. Jak ta przeszłość twoja muzyczna i ta praca, opowiedz, z kim też pracujesz i pracowałeś, wpływa na to, co robisz z Blinded 23?
0: Wiesz co, ja myślę, że to wszystko jest do kupy, to już jest 26 lat, 7 prawie, jak gram na scenie, ponieważ w 99 roku doszedłem do Behemoth i zacząłem grać jako dzieciak tak naprawdę, bo miałem 17 lat, jak byłem na pierwszej trasie po Europie. Więc tak naprawdę to ten okres mój w Behemoth to był taki poligon, gdzie bardzo dużo się nauczyłem i tak naprawdę zacząłem rozumieć, o co chodzi w tym całym świecie muzycznym i trasowym i tak dalej.
1: Wiedziałeś, że Behemoth stanie się takim międzynarodowym potworem? Że
0: tak,
1: będzie taką
0: to było czuć i my kapelą? Naprawdę ciężko pracowaliśmy już wtedy, bo graliśmy ponad 200 koncertów rocznie, jak ja byłem w tym zespole i robiliśmy dwie płyty. No wiesz, to były moje pierwsze tak naprawdę poważne doświadczenia studyjne, koncertowe. Ja się tam bardzo dużo nauczyłem. Natomiast to, jak podchodzę dzisiaj do muzyki, to rzeczywiście jest wypadkowa tego wszystkiego i tego, że pracuję jako techniczny z bardzo zajebistymi muzykami typu Ishan w Emperor na przykład. To jest jakby taki mój główny temat pracowy i to z tym zespołem dużo jeżdżę. I Ishan jest takim moim, oprócz tego, że jest moim szefem, to jest dobrym bardzo kolegą i bardzo, bardzo dobrze się rozumiemy. Ja się strasznie dużo uczę od niego, jeżeli chodzi o takie kwestie, jeżeli chodzi o komponowanie, bo o takich rzeczach rozmawiamy często. I wydaje mi się, że wiesz, ja wiem, czego chcę. I nie jest to coś, co robią inni ludzie, ponieważ ja podchodzę do tego, co tworzę.
1: No raczej nie jest to drugi Emperor, a nie Dimo.
0: Nie, zupełnie nie myślę o innych zespołach, o innych brzmieniach zespołu i tak dalej. Ja staram się, żeby to brzmiało tak, jak ja czuję i słyszę to w głowie, komponując czy właśnie nagrywając. I to jest najtrudniejsze tak naprawdę w tym całym procesie nagrywania i produkowania, żeby uchwycić to, jak ty jako artysta, kompozytor sobie to wyobrażasz, tak? Wciąż to są rzeczy, których nie rozumiesz jako muzyk i wtedy Kuba wchodzi ze swoją wiedzą i on mi zawsze tłumaczy, mówi, słuchaj, ale tego się nie da zrobić, bo w miksie jest tyle i tyle miejsca, masz tutaj już zaczyna o częstotliwościach mówić, ja tak, o Jezu, no dobra, okej, okay, już rozumiem. Ja muszę często przetrawić takie rzeczy i pogodzić się z tym, że niektórych zabiegów nie da się zrobić przy takiej ilości warstw partii instrumentalnych chociażby.
1: Jeżeli chodzi o utwór Deuterium, który słyszeliśmy, ciekaw jestem, jak ten kawałek, chyba mój ulubiony na krążku, powstał. To jest wszystko to, co się dzieje w twojej głowie, co wysyłasz, a później koledzy dodają, czy wy
0: wiesz
1: to
0: co?
1: Tworzycie
0: ten
1: jakoś
0: utwór to jest taki
1: bardziej zespołowo, dżemowo, organicznie?
0: Zazwyczaj, czy z Blinded, czy teraz z Blinded 23, jak nagrywamy, jak wchodzimy do studia, to zostawiamy sobie niedokończone, przynajmniej część utworów.
1: Jeden, dwa.
0: Tak, i Deuterium to jest w ogóle taki utwór na płycie, który powstał wspólnie w studiu. On jest tak, ztrygerował go Paweł Jaroszewicz, nasz perkusista, który też komponuje na gitarze i tak dalej. I on przed samym wyjazdem do studia zaczął przysyłać pomysły na nowy utwór. I to były riffy, które trafiły do tego utworu, ale zrobiliśmy to w studiu. Razem z Davidem Castillo, który też cieszył się, że mieliśmy rozgrzebany jakiś utwór i mógł się z nim pobawić najbardziej, więc ten numer jest jak zdecydowanie grupową, zespołową pracą. I to tak już jakby w studiu, więc pod lekką presją adrenalina, ale myślę, że to super wyszło, ponieważ to jest taki kulminacyjny moment, taki pik na płycie i ciężko, znaczy nie zawsze to wychodzi, jak robisz to jednym ciągiem, tak? Jak jedna osoba gdzieś tam prowadzi tą całą to. I ja tak czułem, że tego w tym momencie płyty brakuje jakiegoś takiego trochę skoku, trochę czegoś innego i Pawła pomysły totalnie mi się spodobały i to był w ogóle pierwszy raz, jak ja usłyszałem jego, jak on komponuje. Dowiedziałem się pierwszy raz, że on w ogóle na gitarze komponuje i tak naprawdę...
1: Proszę się nie śmiać z perkusistów.
0: No właśnie.
1: Zapytałbym o to, czy Patryk Zwoliński, wokalista zespołu, to wszystko udźwignie na żywo, gdyby nie to, że widziałem was na scenie jako Blinded 23 też z częścią nowego materiału i Patryk sobie radzi wybitnie. Więc o tym też trzeba powiedzieć. Ale
0: no, posłuchajmy, to wspaniały wokalista jest.
1: Posłuchajmy kolejnego utworu, Towards the Dark, Blinded 23.

0: Blinded 23, Towards the Dark z płyty Deuterium. Część zespołu Blinded 23 w studio. Może odpowiem od razu, jeżeli chodzi o płyty. Pan Piotr, pan Mariusz i pan Łukasz. Nawet nie przewijam w górę tyle tych zapytań o płytę i próśb było, co dobrze zwiastuje. Jeżeli chodzi o koncerty, widzę, że całkiem niezły rozkład jest tych sztuk. Dużo tego będzie. Kolego, którego nie ma, ty w ogóle...
1: Jesteś. Słucham.
0: Gdzie wy będziecie? Bo dużo tego będzie.
1: Na jesień jest trasa polska i jakieś parę festiwali.
2: Trzy festiwale są. Rokowisko tak. Zwierzyniec w lipcu, Sundice Festival w Olsztynie w sierpniu 22 i Summer Dying Loud w Aleksandra Wielbłudzkim tak. Na początku września. A potem w październiku gramy taką trasę po Polsce.
0: Szczecin, Zielona Góra, Lublin, Białystok, Gdynia, Wrocław, Rybnik, Poznań. 2 października się ta trasa rozpoczyna, kończy 25 października.
2: To będą jeszcze z dwa koncerty w takich większych miastach.
0: Więc może być intensywnie.
2: No, cieszymy się bardzo, bo dawno nie graliśmy tak dużo i...
1: Bardzo rodzinnie jest, jak ta ekipa się spotyka, więc ja się też bardzo cieszę. Nie?
0: Ale odstępy między koncertami są czasami niewielkie. 2-3 października. Wy jakoś rock'n'rollowo jeszcze funkcjonujecie, czy już...
1: Nie. Pytasz o aspekt imprezowy?
0: Tak. O aspekt rodzinny.
1: Ten okres zostawiliśmy za plecami.
0: Okej, okay, a plecy jeszcze działają?
1: Jeszcze działają.
2: No, okay. Powiedzmy.
1: Tak. Nie wszystkim, ale działają.
0: No dobrze, bo zmierzam z tymi koncertami o to, co się wydarzy, co się może wydarzyć poza Polską, bo mam takie wrażenie, widząc też was na żywo, że Blinded 23 z całym szacunkiem jest trochę za duży na Polskę.
2: O, ciekawe.
0: Świat czeka.
2: Ciekawe, co mówisz, bo...
0: No tak, myślę, że to jest muzyka, którą warto byłoby pokazać i z którą warto byłoby pojechać dalej.
2: Zdecydowanie.
0: Bo to nie jest coś pod tytułem wożenie drzewa do lasu. Bo jeżeli ja miałbym tam przyklejać i porównywać, to mogę poszczególne elementy tej muzyki, waszej twórczości z płyty przyklejać. Tutaj coś mi przypomina, ale jakoś tak jeden do jednego, no to nie ma czegoś takiego. Jest jakaś nowa jakość, jest świeżość, jest energia. Co z tym zrobisz, Mateusz?
2: Wiesz co, zobaczymy. Staramy się nie cisnąć tak pod prąd, że tak powiem, bo oczywiście można się spakować i rzucić wszystko i jechać w świat vanem czy coś, ale troszkę jesteśmy za starzy na to wszyscy i w ten sposób na pewno nie będziemy podchodzić do tego, ale cierpliwie sobie czekamy i pracujemy nad tym, żeby zacząć funkcjonować poza granicami naszego kraju, chociażby ze względu na to, że wydaje nas teraz Peaceville i płyta wychodzi i mówi się, pisze o niej na całym świecie praktycznie dzięki nim. Też jakby, no muszę tutaj wspomnieć o tym, że naprawdę jestem pod mega wrażeniem, jest zaskoczony, jak bardzo oni dbają o nas. Myślę, że to jest niespotykane w dzisiejszych czasach, żeby wytwórnia tak dbała o nowy zespół, który podpisuje, bo naprawdę no, dzieje się praktycznie codziennie coś, wywiady, nowe recenzje i tak dalej. I
0: aspekt promocyjny jest bardzo ważny.
2: Tak,
0: chociaż
2: tak,
0: kiedyś pewnie jako początkujący metalowcy gardziliście tym jako prawdziwi true właśnie metale, tylko underground i jakieś fanziny. To się zmieniło.
2: To były inne czasy tak naprawdę. Tam w tamtych czasach było troszkę łatwiej, tak mi się wydaje. Znaczy trzeba było się postarać, żeby grać koncerty i tak dalej, ale media jakby bardziej się interesowały same zespołami, które gdzieś tam się wybijały, powiedzmy. Ale wracając do pytania jeszcze, to co mówiłem, że się dzieje w tej chwili tak naprawdę jest taką podwaliną potencjalnie grania na Zachodzie tak naprawdę i wiele jakichś tam festiwali, które się interesują, ale dostawaliśmy taki sygnał, że czekają, aż płyta wyjdzie, jakie recenzje i tak dalej. No a chociażby ze względu na to, że wychodzi ona dosyć późno w tym roku, bo mamy maj, a festiwale się za chwilę zaczynają, więc no czasowo nie było przestrzeni na zabukowanie za granicą tych koncertów.
0: Czyli szturm, jeżeli już, to raczej w przyszłym roku.
2: Zobaczymy. No, wiadomo, że nagle może się coś pojawić, ale generalnie to my sobie pracujemy gdzieś tam w backgroundzie tak zwanym, cierpliwie nad tym, co robimy, bez presji, bo to jest jedno z założeń tego funkcjonowania tego zespołu w ogóle.
0: No właśnie, każdy z członków zespołu Blinded 23 coś tam jeszcze w życiu robi. Niektóre coś tam, to bardzo duże coś tam, na przykład Roger do niedawna grał w Katatonii. Roger jest członkiem Blinded, będzie też występował tak jak chociażby na Summer Dying Cloud?
2: O tak,
0: na
2: tak. Koncertach? Roger z tą płytą jakby jest czwartym oficjalnym członkiem zespołu i robimy następną płytę razem też, no ale już jakby jest to oficjalne, że też będzie grał z nami koncerty. Był ostatnio na tych naszych eventach takich odsłuchowych, przedpremierowy odsłuch płyty, był w Warszawie, w Gdyni i jakieś tam rozmowy z fanami, z mediami i no Roger się zaangażował, także no ale to co mówisz, jakby to jest sama prawda, bo my nie gramy w tym zespole, to nie jest nasza praca, to jest nasza pasja i nie da się z tego żyć, więc...
0: No Blinded zarobił tylko Kuba na tym mixie.
1: Na razie tak.
2: No, także tak, no oczywiście każdy ma swoje życie, zajmuje się różnymi rzeczami, ma normalne prace, czy nienormalne, jak my z Kubą, tak. Ale no, znajdujemy jak na razie czas na to.
1: To jest akurat zdrowe, bo moim zdaniem nie powoduje niepotrzebnego ciśnienia i takiego spojrzenia z pełnego oczekiwań w stronę sztuki. Nie wymusza myślenia o monetyzowaniu tego, co się robi. To jest po prostu niczym nieskrępowane dzięki temu, ponieważ każdy z zaangażowanych w ten zespół, jeśli chodzi o proces kreatywny, jest bezpieczny gdzie indziej, nie? Więc tutaj ten aspekt odpada. To jest bardzo, moim zdaniem, dla sztuki bardzo zdrowa sytuacja.
0: Ostatnio o tym rozmawiałem z Patrykiem Zwolińskim, który przy okazji epki gościł w Radioaktywnych. Swoją drogą miałem ciekawe zdarzenie kilka dni temu, bo słuchałem na słuchawkach nowej płyty Blinded jadąc rowerem i właśnie na Starej Ochocie miałem Patryka, który jechał do pracy, do polityki.
1: I pewnie słuchał swojego radia.
0: Pewnie tak, ale już go nie zatrzymywałem, już nie krzyczałem. No tak, tych zajęć trochę macie. Dobrze, ale pytanie co dalej, bo wspomniałeś o tym, że pracujecie nad kolejną płytą.
2: Tak. Plusem tej całej sytuacji, tego opóźnienia z wydaniem Deuterium jest chociażby to, że już mamy dosyć sporo materiału na następną płytę, więc na razie nie ma o czym jeszcze rozmawiać konkretnym, ale to jest zdecydowany sygnał, że nie trzeba będzie na następną płytę czekać aż tak długo.
0: No właśnie, bo Blinded 23, wcześniej znany jako Blinded, miał też kilka odsłon, roszad składów. O tym też moglibyśmy rozmawiać długo. A czego spodziewać się po koncertach? Bo prawdopodobnie zagracie cały albo prawie w całości ten album, ale czy będzie powrót do przeszłości?
2: Myślę, że trochę tak. Rozmawiamy o tym, żeby trzymać tą taką formułę, którą mieliśmy zawsze z Blinded wcześniej, czyli jak robimy koncept album, to staramy się go grać w całości na trasie promującej go, ale oczywiście myślimy o ukłonie w stronę przeszłości, ponieważ lubimy, kochamy te utwory cały czas i fajnie się je gra, więc myślę, że spokojnie można się spodziewać przekrojówki na trasie czy festiwalach z przeszłości też.
0: No dobrze, panowie, bo jeszcze jeden utwór chcę zagrać, a wy utworów radiowych nie robicie, w sensie czasówek. Kolega, którego nie ma, mógł postarać się, żeby to trwało coś 3 minuty, 2:30.
1: Przy tej płycie to nie do mnie, to
2: jeden
1: do
2: zrobił, Disposed.
1: Disposed, 3, był, tak, 3, to był tak. Ale to tam mogłem, ale to nie, to tak. David.
0: To już graliśmy, a teraz gramy materiał tylko z nowej płyty. Płyty państwu wysyłamy w przyszłym tygodniu. Mateuszowi i Kubie bardzo dziękuję. Czego wam życzyć, panowie?
2: Zdrowia.
1: Zdrowia.
0: To już ten wiek, że tylko zdrowia.
1: Byleby zdrówko było.
0: Tego wam życzę i do zobaczenia na trasie. Było mi bardzo miło. Trzymam za was kciuki. Warto było czekać na tę nową płytę. Pewnie wielu by się załamało, widząc tyle różnych komplikacji przy powstawaniu, przy wydaniu płyty. Dobrze, Mateusz, że dałeś radę.
2: Nie było innej opcji.
0: Trzymam kciuki do przodu.
2: Dzięki wielkie.
0: Mateusz Śmierzalski i Kuba Mańkowski, Blinded 23, byli państwa i moim gościem. You are the universe z płyty Deuterium na koniec Blinded 23. Dzięki, do zobaczenia na koncertach.
2: Dzięki.
1: Dziękujemy.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Prezydent Karol Nawrocki broni relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi po decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu do naszego kraju dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Podczas spotkania w powiecie sokołowskim Nawrocki przekonywał, że sojusz z USA jest kluczowy dla bezpieczeństwa i rozwoju Polski. Prezydent podkreślał, że Donald Trump już wcześniej zapewniał go, że liczba amerykańskich wojsk w Polsce nie zostanie zmniejszona.
1: Prezydent Donald Trump po raz kolejny pokazał, że złożone słowo polskiemu prezydentowi, czy nasza bezpośrednia relacja budowana, szanowni państwo, z odpowiedzialnością za Polskę, za Stany Zjednoczone, za naszą przyjaźń, jest relacją bardzo poważną. Mówił to już 3 września, gdy trafiłem do Stanów Zjednoczonych ze swoją pierwszą wizytą. Wówczas pan prezydent powiedział: nie będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Polsce, obiecuję ci, Karol, obiecuję ci, prezydencie, będzie być może więcej, nie będzie mniej.
0: Jednocześnie prezydent oskarżył część polityków i media o próbę osłabienia relacji polsko-amerykańskich. Nawrocki apelował też, by Polska traktowała swoich sojuszników jak poważne i stabilne państwo z serca Europy. Polacy są mocno podzieleni w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że dokładnie tyle samo badanych, po 45%, uważa decyzję sądu w tej sprawie za krok w dobrą i w złą stronę. Większe poparcie dla transkrypcji deklarują kobiety, młodzi respondenci i mieszkańcy dużych miast. Z kolei przeciwnikami częściej są mężczyźni oraz starsi badani. Tymczasem wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekonuje, że nowe przepisy mają przede wszystkim zagwarantować równe prawa obywatelom.
2: Szanujemy konstytucję, która jest najważniejszym polskim aktem prawa. Dlatego jest to rozporządzenie. Szanujemy wyroki TSUE, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Dlatego jest to rozporządzenie. Szanujemy godność każdego człowieka. Dlatego jest to rozporządzenie i możliwość dokonywania transkrypcji aktów małżeństwa z zagranicy w Polsce.
0: Badanie przeprowadzono jeszcze przed dzisiejszym wejściem w życie rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji, które umożliwia rejestrowanie w Polsce małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach Unii Europejskiej. Łatwo Gang ruszył z kolejną akcją charytatywną. Tym razem jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska, by zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystorfię mięśniową Duchenna. Tempo zbiórki zaskoczyło już na starcie. Zanim influencer opuścił okolice Zakopanego, na koncie akcji pojawił się 1 milion złotych. Cała wyprawa jest transmitowana na żywo w internecie, a widzowie mogą na bieżąco wspierać zbiórkę. Łatwo Gang zapowiedział, że jeśli pełną kwotę uda się zebrać jeszcze przed dotarciem do Gdańska, po krótkim odpoczynku wróci rowerem aż do Zakopanego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz, druga godzina programu Radioaktywni, 300. audycja dzisiaj i czegoś takiego raczej nie robimy zwykle, żeby jeszcze w drugiej godzinie pojawiał się gość. Tym bardziej, że to gość nie muzyczny, ale bardzo ważny, bo to jest taki gość, bez którego nie byłoby radioaktywnych. Takich gości po drugiej stronie jest sporo całkiem, za co Państwu bardzo dziękuję, że Państwo są od lat przy odbiornikach w piątki po 20. Nawet jeżeli ta godzina się zmieniała, to Państwo byli, są i mam nadzieję będą. Bez Was nie ma nas, nie ma Radia Nowy Świat, nie ma radioaktywnych. I świetnie jest naprawdę zobaczyć raz na jakiś czas tych słuchaczy, bo my sobie często wyobrażamy, że gdzieś są ci słuchacze, ale tak naprawdę jak nie ma z nimi kontaktu, to jest taka troszkę jednak abstrakcja. No a później spotykamy się, jesteśmy, jest ta aktywność, jest ta radioaktywność, o co przecież chodziło od samego początku programu Radioaktywni. No i dla mnie to jest zawsze gigantyczna wartość i przygoda, jak są goście, jak spotykam swoich słuchaczy. Tworzymy już taką rodzinę i właśnie jest jeden z tych słuchaczy, Jerzy Robert Ratajczyk, który niejednokrotnie w Radioaktywnych gościł. Cześć, Robert.
2: Cześć, Jacek. Czołem, Radioaktywni.
1: Czołem, czołem. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Nowy Świat, patronów i z grup 027 również pozdrawiamy serdecznie. Robert, ja nie będę pytał, co ty przyniosłeś, bo troszkę mi nie wypada. Mikrofon jest twój.
2: Przyniosłem rzeczywiście prezent, który jest przygotowany przez jednego z nas, jednego z radioaktywnych. Jedna z osób, która ma takie bardzo duże uzdolnienia, jeśli chodzi o artysta. Pracę w drewnie. To jest tak, to jest coś, co zostało stworzone w drewnie właśnie, ale jest bardzo praktyczne i użytkowe. Ale to, co jest w środku, no to jest dopiero przed nami, bo żeby dostać się do środka, to trzeba to opakowanie, które tutaj zostało przeze mnie przyniesione, otworzyć.
1: Powiedz, co to jest, bo słuchacze tego nie widzą, a to jest?
2: To jest, w tej chwili stoi przed nami, tutaj przed redaktorem Jackiem stoi skrzynia z drewna, która jest tak naprawdę sejfem,
1: który najpierw trzeba... To nie chodzi o tą kasę, chociaż nie wiadomo, co jest w środku. Może w środku jest ta kasa z programu Sejf.
2: Tak, jest to skrzynia, w której znajduje się coś, co jest przedmiotem użytkowym. Jest również wykonanym w drewnie. Skrzynia jest pięknie wykończona, pewną techniką wypalania tego drewna. Jest oczywiście logo Radioaktywnych.
1: Jest, pięknie to wygląda.
2: Są trzy pokrętła sejfu. Są pewne mechanizmy, które trzeba uaktywnić, żeby móc ten sejf w ogóle otworzyć. Tu również dzisiejsza data, również ilość audycji, która została przeprowadzona od początku istnienia radia. Godzina oczywiście nadawania audycji. Natomiast co jest w środku,
1: po
2: to
1: piosence,
2: przekonamy się
1: powiedzmy
2: za chwilę.
1: Po piosence, właśnie, Broken and Blind teraz, Black Label Society, dla pani Barbary Blues, która tutaj też lobbuje, tym razem z Torunia, wygrał lobbing nie z Poznania. Widzimy się na Mystic Festiwalu, Robert też będzie, pani Basia również będzie, no i Zach Wild też będzie. Black Label Society z najnowszej płyty Broken and Blind.

0: Broken and Blind, Black Label Society. Z najnowszej płyty Black Label Society będą gwiazdą jednego z dni festiwalu Mystic, który już wkrótce w Gdańsku, tam się pewnie z wieloma z radioaktywnych spotkam. Mogę Państwu zdradzić, że z Zakiem Wild umawiałem się, z którym robiłem już wywiady dwukrotnie, umawiałem się na wywiad zdalny, telefonicznie, dwukrotnie muzyk nie odezwał się, mimo że byliśmy umówieni, ja zorganizowałem sobie wszystko, dzieci nie mogły wchodzić do pokoju, żona nie mogła wchodzić, wszyscy nie mogli wchodzić i Zak też nie wszedł. Przy okazji trzeciego zaproszenia właśnie przez Zaka i propozycji już powiedziałem, że nie, chyba do trzech razy nie będziemy próbować, więc wywiadu na razie z liderem Black Label Society nie ma, ale może na Mystiku spotkam się z byłym gitarzystą z jego zborna i wtedy między innymi dla pani Basi porozmawiam. Te wszystkie hałasy, które państwo słyszą w tle, to Robert, który próbuje otworzyć mój safe. Robercie, czy ty zapomniałeś kodu? Szyfru?
1: Kod, który oczywiście otrzymasz ode mnie w trakcie audycji w zasadzie, okay. Ale już poza anteną. Myślę, że będzie dla ciebie bardzo prosty i oczywisty. Natomiast tu oczywiście pozwolisz, że na antenie jego nie wypowiem.
0: Nie wypowiadaj. Dobrze, przejdźmy do tego, co jest w środku.
1: To w takim razie może zostawmy to jeszcze na chwilę. Ja tylko powiem, że samo i to opakowanie, które jest, myślę, bardzo ciekawym przedmiotem,
0: tak.
1: Użytecznym również, bo tak. Sejfem, to, co jest w środku także, które jest również przedmiotem użytkowym, ale o tym dowiesz się za chwilę, zostało przygotowane przez, tak jak wspomniałem, przez jednego z nas, czyli radioaktywnych, osób, które są patronami i słuchają audycji, a mianowicie przez Marion.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Wielki artysta, wspaniały Marion. Rzeczy, które przygotowałeś w Toruniu dla nas, są noszone przez całą rodzinę i polecam, i musimy jeszcze polecić później stronę, gdzie państwo mogą też zobaczyć, co Marion robi. Ale teraz zapowiemy chyba kolejny utwór. Na Mystiku wystąpi również jedna z czołowych kapel thrash metalu. Nie jest teraz mowa o Metalice, ani o Slayerze, bo wiadomo, że najważniejszy jest Slayer, tylko Slay, ale Anthrax pojawi się również na Mystiku. Przygotowali panowie nową płytę, którą promuje single It's for the Kids, Anthrax.

It's for the Kids, Anthrax, który zaprezentuje pewnie nowe utwory na festiwalu Mystic. Czekamy na nową płytę. Robert jest w studio, reprezentuje słuchaczy radioaktywnych i cały czas wadzi się z otwarciem sejfu prezentu, który wykonał Marion. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za obecność, zaufanie. Ma Robercik problem z otwarciem sejfu, ponieważ ostatnia cyferka nie wchodzi. Oby pamiętał i oby to nie było 666. Teraz Behemoth, który będzie również gwiazdą festiwalu Mystic, ale również proszę uważać, bo to będzie niesamowita okazja, jedyna prawdopodobnie taka. Behemoth we wrześniu na festiwalu Summer Dying Loud wykona pierwszy album, a właściwie to nie będzie Behemoth, tylko to będzie zupełnie inny zespół, z którym gościnnie zaśpiewa Nergal. I to będzie wydarzenie jednorazowe, więc proszę być nie tylko na Mystiku, ale również na Summer Dying Loud. W pierwszej godzinie rozmawiałem z panem Blinded 23 i Mateusz Śmieszchalski, lider zespołu Blinded 23, grał w zespole Behemoth, no i on jest współautorem utworu No Sympathy for Fools. Podobno Nergal z kolegami wrócił do grania tego utworu.

No Sympathy for Fools, Behemoth z kultowej płyty Zoskia Kultus, jak sama nazwa mówi. Nie wiem, czy państwo wiedzą, jak nazywa się osoba zawodowo zajmująca się otwieraniem sejfów. Taka osoba nazywa się kasiarz. Robercik wciąż nie otworzył sejfu, więc gdyby wśród państwa był kasiarz, specjalista do spraw awaryjnego otwierania sejfów, to serdecznie zapraszam na Ostrom 14 do Radia Nowy Świat. Pragnę tylko zwrócić uwagę, że sejf jest drewniany, więc kasiarz musi być niczym Pinokio i umieć otworzyć drewniany sejf. Robercik, działaj, nie przeszkadzaj sobie. Ten taki szum, chrobot jest całkiem miły dla ucha. Dobrze, teraz coś miłego dla państwa. Płyty Blinded zostały już rozdane. Skontaktuję się z państwem mailowo. Dziękuję za gratulacje. I dziękuję również za wszystkie maile. I teraz mam dla państwa bilet podwójny na jutro do klubu Niebo w Warszawie na koncert Konrada Ciesielskiego, który wykona swoją płytę, która jest niczym podróż też w nieznane, ale inna niż to, co państwo słyszeli z Blinded. Polecam państwu album Koniec Konrada Ciesielskiego i osoba, która napisze na adres jacek.nizinkiewicz@nowyświat.online jutro może się wybrać z osobą towarzyszącą do klubu Niebo na koncert zespołu Konrada Ciesielskiego. Myślę, że warto, a nawet bardzo warto. Out of Gravity. Tak rozpoczyna się krążek zatytułowany Koniec, a ja mogę go słuchać bez końca. Konrad Ciesielski, Out of Gravity.

Tak.

0: Out of Gravity z płyty Koniec. Konrad Ciesielski jutro wystąpi w klubie Niebo w Warszawie. Rzecz absolutnie unikatowa muzycznie, jak również koncertowo, więc mam nadzieję, że jutro spotkamy się w klubie Niebo na koncercie Konrada Ciesielskiego z zespołem, no i z artystami absolutnie unikatowymi. Konrad Ciesielski za nami muzycznie i koncertowo, przed nami jutro w Niebie. Co tu się zdarzyło? Robercik, zapraszam do mikrofonu. Safe działa, proszę państwa. Safe działa, safe jest otwarty. W końcu się udało.
1: Udało się, podpowiedzi zadziałały. Jest to
0: Mario, dziękujemy za podpowiedzi.
1: Jest to w środku prezent, który został przygotowany przez grupę Radioaktywnych, a wykonany przez Mario Hood, Amber Wood.
0: Jest to Amber Wood, polecamy stronę z drewna, same cuda, i mam przed sobą taki właśnie cud.
1: Jest to mikrofon, który jest opisany, wypalone jest 300, czyli 300 audycji radioaktywnych. Jest to wykonane w drewnie, jest to oprawione bursztynem, jest logo radioaktywnych również wypełnione bursztynem.
0: Piękne.
1: Także no, dzieło sztuki.
0: Dzieło sztuki, mogę.
1: Proszę bardzo.
0: Yeah.
1: A co najważniejsze, jest to urządzenie faktycznie działające, posiadające w środku w pełni profesjonalny sprzęt, który można wykorzystywać do różnego rodzaju pracy. Nagrywając na przykład podcast, można
0: naprawdę, rzeczywiście, tak, w środku realizować, mikrofon.
1: Realizować różnego rodzaju audycje. Także być może któraś z audycji, może gdzieś w terenie będzie przeprowadzona przy wykorzystaniu tego urządzenia.
0: Cudo, bardzo, bardzo dziękuję. Jestem pod gigantycznym wrażeniem. Amber Gold z tyłu. Amber Wood. Pięknie. Rzeczywiście są wszystkie wejścia potrzebne do tego, żeby nadawać na żywo. Promieniowanie. Dziękujemy, radioaktywni. Data pierwszego programu, ostatniego programu dzisiejszego, czyli rocznica. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Niesamowicie mi miło. Tak, jest promieniowanie. 600 godzin audycji. Trochę tego było. Dziękuję, że państwo są jeszcze raz. Robercik, zapowiesz kolejny utwór, albo przynajmniej wykonawcę?
1: Kolejnym utworem będzie to utwór zespołu Decapitated. Tak, jest to przygotowany utwór
0: Suicidal Space Program. Też będą na Mystic Festiwalu. Zapraszamy. Bardzo państwu dziękuję za te dary. Cudowne, piękne. Sejfu nie zamknę.

0: Decapitated za nami i nie jestem w stanie zbyt wiele powiedzieć. Mowę mi odjęło, oglądając ten prezent, który dostałem od Państwa na 300. wydanie Radioaktywnych, więc po prostu zapowiem kolejny utwór. Po prostu monolog teraz będzie. Monolog w wykonaniu zespołu For Example John z płyty najnowszej Failed as a Friend. For Example John koncertują i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Monolog.
1: So, it's time to say something about me. Or maybe not. Well, I just like to play strange music. It's a really, what the fuck is going on? Kind of thing, I don't know. I've got curly hair, but sometimes not. You can like me, but it's not really necessary. And yeah, sometimes I look like I just roll out of a moving bus. That maybe

For Example John, monolog z najnowszej płyty zespołu For Example John, Fail as a Friend. Słyszymy się wkrótce z For Example John, a teraz Taraban i koncertowa epka zespołu Taraban, formacji, która narobiła dosyć sporo hałasu, wydając jakiś czas temu płytę, na której znalazł się bardzo, bardzo dobry kawałek country song. No i teraz kolejna epka koncertowa, a tutaj utwór teraz dla Państwa Roxanne z trzema X-ami w środku. Taraban.

0: Roxanne Taraban z koncertowej epki, czytam, że to pożegnalne koncertowe epki od kulturystów Taraban. Powrót do przeszłości muzyczny, do najlepszych tradycji hard rockowych. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczę Taraban. Widziałem ich jakiś czas temu właśnie na Summer Dying Loud. Taraban za nami i właściwie 300. wydanie programu Radioaktywni za nami. Bardzo Państwu dziękuję wszystkim tym, którzy piszą, panu Zbigniewowi, pani Oli, pani Magdzie, panu Bartoszowi, Mariuszowi, Barbarze, Tomaszowi i wszystkim innym. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać długo. Dziękuję za życzenia, dziękuję za obecność. Robert, bardzo Tobie dziękuję, że się udało. Jesteś moim najlepszym kasiarzem.
1: Dziękuję bardzo. Ja dziękuję wszystkim, którzy słuchają audycji, są dzisiaj z nami, są z nami co tydzień, ale także na różnych spotkaniach gdzieś poza. Mamy okazję się czasem widzieć, spotykać. No i co? I widzimy się na festiwalach, na koncertach.
0: Widzimy się na festiwalach i pewnie widzimy się wkrótce na jakimś wyjazdowym wydaniu Radioaktywnych. Sprzęt wezmę ze sobą. Mam nadzieję, że save się uda wtedy odtworzyć, ale już wiem, jak to się robi, jak to się powinno robić. Bardzo jeszcze raz Mario, dziękuję. Polecam bardzo wyroby wszystkie drewniane i które Państwo mogą znaleźć chociażby na Facebooku Amber Wood. Do zobaczenia na Mystiku. Tak, tak, panie Mariuszu, panie Toadi, do zobaczenia Summer Dying Loud i na Mystiku również. Dziękuję jeszcze raz za te wszystkie gratulacje, dobre głosy, za to, że państwo są. Miło. Nie oglądamy się za siebie, chociaż ja ostatnio obejrzałem się za siebie. Widziałem serial Euforia, nie wiem, czy państwo oglądali. Wcześniej widziałem Sex Education. Jestem przerażony, co się z tymi dzieciakami, młodzieżą dzieje. I tak zatęskniłem za cudownymi latami. Na koniec Joe Cocker w wersji With a Little Help from My Friends, w wersji Beatlesów. Oczywiście, no i tak troszkę jesteśmy jedną nogą w tej przeszłości. Dziękuję. To było 300. wydanie programu Radioaktywni. Ja nazywam się Jacek Nizienkiewicz. Ze mną był Jerzy Robert.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję. Audycję realizował Kuba Strączyński. Słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.

Zapraszam Państwa na kolejną rozmowę w kinie, bo pójdę do kina z Danielem Olbrychskim. Och, to będzie rozmowa nie tylko o kinie, nie tylko o aktorstwie, ale także o kobietach, także o zwycięstwach, ale także o dziwnych zdarzeniach, jak na przykład z szablą na obrazy. Idę do kina z Danielem Olbrychskim w niedzielę o 19:00. Tomasz Raczek.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Polska chce zwiększenia stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że trwają rozmowy z dowództwem sił USA w Europie o nowym rozmieszczeniu żołnierzy na kontyngencie. To efekt decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich wojskowych. Minister obrony podkreślił, że Polska od miesięcy zabiega o przekształcenie obecności wojsk USA z rotacyjnej w stałą.
1: Pracujemy nad ważnym elementem, żeby nie tylko rotacyjna obecność była utrzymana, ale żeby ona się przekształcała jeszcze bardziej w stałą obecność. To jest dla nas zadanie nie od tygodnia, tylko już od wielu miesięcy. I chyba jest dobry moment, żeby te słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych przekuć w większą stałą obecność Polski i to będzie największy sukces.
0: Mówił szef MON w rozmowie z TVN24. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że stała obecność wojsk USA byłaby dodatkowym wzmocnieniem bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Ukraina odrzuca rosyjskie oskarżenia dotyczące ataku na akademik w okupowanym Starobilsku w obwodzie ługańskim. Kijów przekonuje, że celem operacji była jednostka rosyjskich operatorów dronów Rubikon, a nie infrastruktura cywilna. Ukraiński sztab generalny poinformował, że podczas nocnych działań zniszczono magazyny amunicji i punkty dowodzenia rosyjskiej armii. Władimir Putin oskarżył Ukrainę o atak na akademik i zapowiedział działania odwetowe. Rosyjskie władze twierdzą, że zginęło 6 osób. Włochy, Francja, Wielka Brytania i Niemcy wezwały Izrael do wstrzymania rozbudowy osiedli na zachodnim brzegu i powstrzymania przemocy wobec Palestyńczyków. Europejskie państwa oceniły, że działania izraelskiego rządu podważają szanse na rozwiązanie dwupaństwowe. Kraje skrytykowały też projekt osiedla E1 w pobliżu Jerozolimy, który ich zdaniem narusza prawo międzynarodowe. Europejskie stolice ostrzegły również firmy zaangażowane w inwestycje przed możliwymi konsekwencjami prawnymi i wizerunkowymi. Na koniec sport. Nils Fredriksen zostaje w Lechu Poznań na dłużej. Mistrzowie Polski oficjalnie poinformowali, że duński szkoleniowiec przedłużył kontrakt do czerwca 2028 roku. Fredriksen prowadzi kolejorza od 2 sezonów i w tym czasie zdobył z klubem 2 Mistrzostwa Polski. W tym roku Lech zapewnił sobie tytuł jeszcze przed ostatnią kolejką Ekstraklasy. Tak o decyzji klubu mówił podczas konferencji dyrektor sportowy kolejorza Tomasz Rząsa.
2: Jest to dla nas niezmiernie ważny krok. My również bardzo się cieszymy, że trener zostaje z nami na kolejne lata. Z naszej strony jako klub możemy oczywiście powiedzieć, że dołożymy wszelkich starań, tak jak do tej pory, że będziemy trenera wspierać naszą wiedzą klubową, naszym doświadczeniem, że będziemy zawsze stali za nim i pomagali mu w osiąganiu sukcesów.
0: Celem zespołu jest teraz walka o 3 tytuł z rzędu i jeszcze lepsze wyniki w europejskich pucharach. W ostatnim meczu sezonu Lech Poznań zagra z Wisłą Płock, to już jutro o 17:30 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. A na dziś to już wszystko, to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Have I lost my magic? Pyta nas na dziś wydanej płycie To Athena. Rozliczając się z różnymi wątkami swojej teraźniejszości i przeszłości, w studiu przy Ostrej Kuba Strączyński, Kinga Krasuska, my za to pytamy, dlaczego państwo jeszcze nie śpią. A jeśli nie śpią, to może dadzą się zaprosić na skok w muzyczną przepaść. Niczym w tytule kolejnego nowego albumu Kluft.

niderlandzki kompozytor Guido lub Gwido. Jego muzyka gościła już w tej audycji, ale starsza. W ostatnich latach również nie stał w miejscu, wydał kolejne ścieżki dźwiękowe, których fragmentami chciałabym się podzielić. To ten pan, przypomnę, któremu przyświeca zdanie wypowiedziane przez Picassa. Sztuka zmywa z duszy kurz codzienności.

i jesteśmy w Japonii. Z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu świat Seppi, czyli ostatniej najlepszej płyty grupy Black Baboy.

Płyta sepia prosto z Japonii. Nie umiem tego opisać i chyba dobrze mi z tym, ale ta muzyka ma jakiś rodzaj magii, magnesu w sobie. Daje poczucie odrealnienia. Trochę pisałam o tym dziś na Facebooku. W każdym razie ma jakiś pierwiastek czegoś więcej. Taki elektroniczny warpaint zaprasza nas w swoją opowieść bardzo głęboko na samo dno serca.

Niderlandzki muzyk Jai Cusco na co dzień stacjonuje na północy Hiszpanii i może to inspiruje go do tworzenia najczęściej takich lekko transowo-elektronicznych piosenek. Ja natomiast najbardziej lubię te rzadkie, intymne nagrania pozbawione bitu i takie właśnie przygotowałam na dziś.

utwór noir. Myślę, dobrze komponuje się ze zdjęciem, które na Facebooku umieścił pan Jacek. Księżyca w górach. Na naszej antenie Hakon Kornstadt, który początkowo grał na klarnecie, jednak przed pójściem na studia w konserwatorium zdecydował, że to saksofon będzie tym jego instrumentem. Parę lat później zamarzył sobie śpiew, złożył więc podanie do Norweskiej Akademii Operowej i w maju 2014 roku ukończył studia magisterskie na tenora operowego. Dziś jednak skupimy się na nagraniach instrumentalnych.

Jordi Fornes. O tej barwnej postaci opowiadałam już kiedyś. Posiada doktorat z chemii. Przez 10 lat uczył się gry na fortepianie w konserwatorium oraz posiada 4 tytuły magistra z marketingu, komunikacji sztuk pięknych i kompozycji, w tym tytuł magistra sztuk pięknych Uniwersytetu w Sydney. Początkowo głównie zajmował się malarstwem. W ostatnim czasie to muzyce oddał się bardziej. Dziś dzieli się z nami głęboko osobistą płytą Raiz i Recuerdo, czyli korzenie i wspomnienia. Hiszpańskie tytuły na niej zawarte, czytane po kolei, tworzą bardzo poetyckie zdanie, które podkreśla główne idee albumu. Pamięć, tożsamość, czułość, powrót.

Jordi Fornes z dziś wydanego albumu Korzenie i Wspomnienia, który zmasterowany został przez Borisa Milana, dziewięciokrotnego zdobywcę nagrody Grammy, łączy muzykę, pamięć, hiszpańskie dziedzictwo w bardzo osobistym materiale, który zrodził się, jak powiedziałam, z wielkiej tęsknoty za domem. Jordi tworzył go kursując między Australią a Singapurem. Zawiera nawet brzmienie głosu mamy artysty i muzykę, która rozbrzmiewała w jego domu, czy fragmenty filmów z dzieciństwa.

Brytyjska artystka Rosie Carney dzieli się ostatnio nocnymi wersjami swoich utworów, które są zapowiedzią albumu Doomsday Night Tapes, premiera już za tydzień.

Czytam na swojej stronie w facebookowych komentarzach, że dźwięk fortepianu wywołał ciarki, więc uwaga, mam zamiar dostarczyć jeszcze większą ich porcję. Na antenie Radia Nowy Świat włoski pianista Alberto Giurioli 1 maja wydał płytę Leftovers i to właśnie jej chciałabym poświęcić dziś odrobinę więcej czasu.

Alberto zyskał popularność grając na publicznych fortepianach w Londynie, gdzie obecnie mieszka. Szybko potem zaczął wyprzedawać sale koncertowe we Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Takie mamy ciekawe czasy, że talent i bycie w czymś świetnym to za mało, żeby zaistnieć. Pozostaje chyba tylko to zaakceptować.

Zasłuchałam się. Bruce Sword najbardziej kojarzony jest z kapelą The Pineapple Thief, a nie można zapomnieć o 25 latach solowej działalności. We mnie największy ślad zostawił krążek All This Will Be Yours sprzed 7 lat. Nie da się w tej branży, tak sobie myślę, zachować obiektywizmu, ale w sumie trochę o to chodzi, bo akurat tej płyty słuchałam w momencie świadomości nadchodzących wielkich zmian, więc to było emocjonalne. Wtedy muzyka, która nam towarzyszy, mam wrażenie, wrzyna się w serce na lata. Tydzień temu ukazała się już 5. płyta Bruce'a, zatytułowana Ghosts in the Park.

Beneath the Quiet. No to my też się już wyciszamy całkowicie i żegnamy się, życząc spokojnej nocy. Dziękujemy za dziś. Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Do usłyszenia jutro po 16:00.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Tell a sucker he will dance.

0: bathroom!
1: What?
0: Say what?
2: Tu Radio Nowy Świat.

¡Vámonos!